0: Co?
1: Ćwiczymy w domu.
2: To i tak nic nie da.
3: To nic nie da.
4: Cicho. Cicho. Ładnie.
1: Zapisie.

Śpiewała Iza Zając z towarzyszeniem Jarosława Małysa, grającego na fortepianie, Pawła Puszczało, grającego na kontrabasie i Adama Lewandowskiego, który grał na perkusji. Nagranie z 2019 roku, wydawnictwo Solitonu z roku ubiegłego. Bardzo dziękujemy pani Izie Zając. Czekamy na kolejne nagrania, a przed nami już bez przerywników przechodzimy do płyty Marka Walorowskiego Seven Stars to Hell. No i do tego piekła będziemy się przybliżać coraz bardziej, bo będziemy słuchać kolejnych utworów skomponowanych przez tego wybitnie uzdolnionego pianisty i kompozytora, właśnie Marka Walorowskiego, który powołał do życia trio w składzie Marek Walorowski fortepian, Jędrzej Łaciak gitara basowa akustyczna i Michał Dziewiński perkusja. Seven Stars to Hell to projekt lidera zespołu, w którym zarówno kompozycje, jak i ich wykonania są efektem jego autorskiej koncepcji. Choć jest to gatunek muzyki oparty na spontanicznej improwizacji, nadanie mu obecnego kształtu zajęło wiele lat. Powstały w ten sposób kierunek muzyki jazzowej, Marek Walorowski określił terminem dual jazz.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka na informacje z Budapesztu dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Waszyngtonie i ma współpracować z TV Republika. Tymczasem prokuratura bada, czy przy organizacji wyjazdu mogło dojść do pomocnictwa w ukrywaniu polityka PiS. W tym tygodniu śledczy mają przesłuchać redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza.
2: Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki mówił w Polskim Radiu, że odpowiedzi z Budapesztu mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wyjazdu byłego ministra.
3: Zakładamy, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące na przykład tego, jaki status na Węgrzech mieli obaj uciekinierzy, jakie dokumenty otrzymali i tak dalej.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował z kolei, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
4: Konwencja, którą mamy ze Stanami Zjednoczonymi, pozwala dzisiaj już na złożenie tego wniosku. Tam nie ma wymogu prawomocności zastosowania aresztu.
2: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się dziś główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich to właśnie żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa.
5: W walkach pod Monte Cassino zginęło ponad 1000 polskich żołnierzy.

0: Na posadzce cmentarza, do którego wejścia strzegą dwa wielkie orły, jest napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
1: Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się.
0: Wspomina Polskiemu Radiu niemal 102-letni major Władysław Dąbrowski. Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 16.
2: W tym roku po raz pierwszy wysłuchamy wspomnień rodzin żołnierzy, którzy są na tym cmentarzu pochowani.
0: Zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W uroczystościach weźmie udział prezydent z delegacją. Z miasta Kasino Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: A w aktualnościach teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, gdzie zagra Robert Lewandowski po opuszczeniu Barcelony. W rodzinnej miejscowości Lewego w podwarszawskim Lesznie kibice liczą, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
4: Tata tam kiedyś jak mówił, że chciałby jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modricza, takich dwóch, mówiąc emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak, no.
5: Teraz opuszcza Barcelonę.
6: No właśnie, co teraz z nim może
5: być? Bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
6: Jak myśli pan?
5: No, oczywiście.
6: Nie jeżeli... do Milanu na przykład?
5: Wie pan, włoska drużyna też jest inna. Jest bardziej dynamiczna, nie? A on już ma swoje lata, tak?
7: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
6: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero byłoby.
7: Tak.
6: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
7: Na bank.
3: Do tego jeszcze jednak trochę brakuje. KS Partyzant Leszno gra w lidze okręgowej. To w tym klubie nieoficjalnie Robert Lewandowski zaczynał grać w piłkę. Z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski.
8: To są aktualności jedynki.
3: W nich teraz przypominamy, hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Dlatego policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
9: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnog elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
3: Zagrożenie na drogach stwarzają też quady oraz motocykle crossowe używane przez osoby niepełnoletnie. Dlatego mundurowi zwracają się do rodziców z apelem o rozsądek w udostępnianiu pociechom takich pojazdów. Promocja diety roślinnej i zdrowego trybu życia to cele rozpoczynającego się dziś 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Wege. To największe takie wydarzenie w Polsce. Ma na celu promocję zdrowych nawyków.
10: Chcemy przekonać do diety roślinnej, że jest pełnowartościowa, etyczna, dobra dla klimatu, no i nie krzywdząca zwierząt.
3: Wyjaśniała Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Program wydarzenia można znaleźć na stronie tydzieńwege.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
3: Po chłodnym i deszczowym weekendzie początek tygodnia także będzie mokry. Miejscami temperatura przekroczy dziś 20 stopni.
11: W centrum i na wschodzie więcej chmur, opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura od około 12 stopni nad morzem i na południowym zachodzie do 20-21 stopni w centrum i na wschodzie kraju.
3: Mówiła rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, a ciśnienie tymczasem powoli rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1001 hektopaskali.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Reklama.
13: Słuchają Państwo radiowej jedynki na zegarach 7 minut po godzinie 5.

0: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Fala ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków nie słabnie. W ubiegłym tygodniu potwierdzono w Polsce 5 nowych ognisk tej choroby. Łącznie chodzi o ponad 139 tysięcy sztuk ptactwa. Pojawił się także kolejny przypadek rzekomego pomoru drobiu. Wystąpił on w stadzie liczącym 12,5 tysiąca kur rzeźnych. Łącznie od początku roku z powodu tych dwóch chorób wybito ponad 13 milionów sztuk drobiu. Województwo opolskie postanowiło uruchomić szkołę mikroretencji. Będzie ona adresowana głównie do organizacji pozarządowych, ekologów, jednostek samorządu terytorialnego i rolników. Program ma rozpocząć się latem tego roku, a udział w nim ma wziąć na początek kilkadziesiąt osób. Władze regionu przekonują, że dzięki mikroretencji w małych ściekach można zatrzymać od 30 do 40% wody. Społem złożyło skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą agresywnej polityki cenowej sieci handlowych Lidl i Biedronka. Chodzi o promocje, w których masło sprzedawane jest nawet w cenie poniżej złotówki. Takie ceny, zdaniem spółdzielców, drastycznie odbiegają od realiów rynkowych i stanowią zagrożenie dla całego rynku spożywczego, w tym rolników jako producentów mleka i mleczarni, które przetwarzają ten surowiec. Ministerstwo Rolnictwa ruszyło z akcją Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Kampania ma zwiększyć sprzedaż tego warzywa, a tym samym pomóc rolnikom, którzy zmagają się z nadpodażą ziemniaka. A o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak.
1: Przy obecnej nadpodaży część plonów może się zmarnować. Kupując polskie ziemniaki, wspieramy rolników oraz ograniczamy marnowanie żywności, mówi Małgorzata Gromadzka, wiceminister rolnictwa.
2: To jest kwestia patriotyzmu, podejścia do tego, żeby pomóc polskiemu rolnikowi i żeby nie każda rodzina, ale nawet co druga rodzina zakupiła woreczek tego ziemniaka, bo wiadomo, czym większe będzie zapotrzebowanie, tym więcej tych ziemniaków sieci czy spółki handlowe różnego rodzaju po prostu skupią i będzie można uwolnić magazyny. No i wiadomo, żeby też nie marnotrawić żywności, pomyśleliśmy o takiej akcji.
1: Do akcji dołączają sieci handlowe, zapowiadając promocje i lepszą ekspozycję polskich ziemniaków, by ułatwić wybór konsumentom.
2: Polskie ziemniaki pojawiły się w gazetkach. Sklepy różnego rodzaju akcje robili właśnie z polskim ziemniakiem i te polskie ziemniaki były widoczne w sklepach. Też i pośrednicy w sprzedaży, ale również sami producenci dzwonili i mówili, że rzeczywiście jest po prostu ta akcja i że odezwali się do nich, żeby tego ziemniaka polskiego, powiedzmy sobie, skupić i sprzedać w sieci.
1: Wiesław Grudzień, rolnik z województwa lubelskiego, producent ziemniaka, uważa, że akcja została przeprowadzona o kilka miesięcy za późno.
3: Promocja naprawdę bardzo spóźniona, mimo że ja jestem tego zdania, że każda promocja jest potrzebna produktu, to jeszcze ta promocja powinna być wyważona i w odpowiednim momencie przygotowana i wyrzucona na rynek. Koniec sezonu, ziemniaki się kończą. Polski ziemniak o tej porze to już mało gdzie jest ziemniakiem takim w 100% przydatnym, bo albo już on traci turgo, czyli jak to się mówi popularnie, jest miękki. No i odbiorca już nie bardzo tego chce. On już w tym momencie zaczyna przegrywać z ziemniakiem młodym, z ziemniakiem z importu. No i to jest takie ratowanie już pogorzeliska.
1: Ubiegły rok był rekordowy dla krajowych zbiorów ziemniaka. Ich produkcja w Polsce przekroczyła znacznie krajowe zużycie, które wynosi od około 5,5 do 6 milionów ton rocznie. W 2025 roku zbiory sięgnęły około 7 milionów ton, co oznacza wzrost o około 18% rok do roku. Nadwyżki trafiły do magazynów, a ceny skupu często nie pokrywają kosztów produkcji.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Przywitali się państwa piosenką z serialu Przyjaciel. Ile tutaj było przy... Ilu tu? Mój Boże! Szanowni państwo, no kolejka taka. Tłumy nieprzebrane przed budynkiem i w budynku. No bardzo nam miło było. I wciąż jest nam miło, że państwo odwiedzili Polskie Radio, program pierwszy podczas Nocy Muzeów.
1: Dzień dobry z Jedynką.
2: Żeby nie było, my czekaliśmy w 105 z wydawcą. Nikt nas nie odwiedził. Tomek też był, prawda, panie Tomku? Pan Tomek z zaszyby teraz. Czekaliśmy, byliśmy w 105. Nikt nie przyszedł, nikt nie zapukał, nikt nie przywitał się, nikt nie poprosił o autograf, a my czekaliśmy.
0: Czekaliśmy w sobotę. A w zasadzie z soboty na niedzielę. No i mamy już poniedziałek, 18 dzień maja, nowy tydzień, 138 dzień roku, do końca roku 227 dni. Słońce wzeszło o 4:37, zajdzie 29 po 20, czyli że dzień potrwa 15 godzin i 52 minuty, coraz bliżej ta 16. Ten poniedziałek będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 55 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 10 minut. Imieniny obchodzą Aleksa, Aleksandra, Anian, Dietmar, Eryk, Eryka, Eufrazja, Felix, Jan, Kacper, Klaudia, Liberiusz, Matrona, Myślibór, Sandra, Teodot i Wenancjusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się państwu darzy. Maria Magdalena! Przepraszam, jakoś tak mi się z Sandrą skojarzyło. No i tak, wielu z państwa było w ten weekend. Znam osobiście też takich, którzy pojechali, na przykład Agata Król, pojechali do Barcelony, żeby powiedzieć adios, adios lewy, adios, czyli żegnaj. Wczoraj pożegnał się ze słynną Barceloną, kapitan polskiej reprezentacji. No i Robert zagrał ostatni swój mecz, a żegnał się w języku, a jakże, hiszpańskim.
3: Chcę powiedzieć, dziękuję moim kolegom z zespołu, trenerom,
4: y a todos los que trabajan en este club.
3: I wszystkim, którzy pracują w klubie.
4: Ha sido un honor.
3: To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu.
4: Hemos vivido.
3: Przeżyliśmy tutaj.
0: No i tu się wzruszył nasz kapitan Robert Lewandowski. Proszę bardzo, gra w hiszpańskiej lidze, no to mówi po hiszpańsku. Gra w niemieckiej lidze, no to mówi po niemiecku, ale Messi jakoś do dzisiaj się angielskiego nie nauczy. A dobrze, nie porównujemy tutaj absolutnie bez żadnych złośliwości. Pożegnanie lewego to jedno z wielu gorących wydarzeń minionego weekendu, bo i siatkarskie emocje, Final Four we Włoszech, gdzie dwie polskie drużyny. Lech mistrzem w polskiej ekstraklasie, nasz wydawca się cieszy, bo Legia strzeliła w doli w liczonym czasie.

0: No tam się sporo działo, no i szanowni państwo, szczypiorniści, którzy awansowali na Mistrzostwa Świata po pełnym emocji meczu z Austrią, to było u nas w Olsztynie, no i Eurowizja, w której kipiało od emocji, kontrowersji, no i przede wszystkim Noc Muzeów. Proszę się pochwalić, kto był, a kto słuchał. Czekam na państwa komentarze, czekam na przemyślenia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Polski Radio, program pierwszy i kwiat jabłoni w radiowej jedynce od nowa. 21 minut po godzinie 5, no to kariera Lewandowskiego pewnie od nowa i wielu się zastanawia, jaki kierunek obierze. Czy to będzie Arabia, czy to może będzie... Może Anglia, może Włochy, ale zdaje się, że chyba już nie Juventus, bo Juventus wczoraj zaprzepaścił swoje szanse i zdaje się, że w Lidze Mistrzów nie zagra, bo przegrali jakiś tam mecz. Syn coś tam mi wspominał pod koniec dnia. Wiemy, jaki kierunek obierze pan Maciej. Belgia.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej, Kamień Ząbkowicki, plus 8 stopni, niebo zachmurzone, ale nie pada. A zapowiada się do 14 dzisiaj, także będzie spokojny dzień. Bo weekend padało, świeciło słońce tak nawzajem. Także pozdrawiam i miłej pracy i miłego tygodnia. Ja już w ciężarówce i czas. Kierunek Belgia. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Tak jak mówiłem, kierunek Belgia. Taki transfer pana Maćka czeka. Tam, gdzie i frytki, i czekolada. Pan Marek, kierunek

0: zajezdnia. Pan Marek z nadzieją, że zrobi się ciepło, cieplej.
1: No i cóż, znowu poniedziałek. Podkrakowskie Liszki, kierunek zajezdnia. 8 na plusie. Nie pada deszcz. Przez cały weekend dość intensywnie padało, więc... powiem sobie, słońce by się przydało teraz, bo...

0: Tak, ale autentycznie. Widzę 30 na horyzoncie. I pytanie, czy podawać szczegóły, czy nie? No to czekam na państwa tak lub nie. Czekałem także na pana Roberta. Pan Robert z kolei czekał na opady i się doczekał.
1: Witam wszystkich serdecznie. Robert Toława. Na Dolnym Śląsku mamy 7 stopni. No opada obficie deszcz. Wczoraj, całą noc. Dzisiaj również. Wszystkim życzę dobrego tygodnia, miłego poniedziałku. I dużo uśmiechu, hej.
0: Dzięki wielkie, pan Robert z Mokrej Oławy, pan Zdzisław, tak patrzył do tego deszczomierza, patrzył i tam nic nie kapnął, nic, nawet kropla w ten weekend, no.
2: W sobotę ani w niedzielę nie padał deszcz, teraz też nie pada, plus 11 stopni, niebo zachmurzone, przy gruncie plus 9 stopni, wiatr nie wieje. Łącznie do dzisiaj w ciągu 17 dni maja spadło 27 mm deszczu do deszczomierza. To jest 27 litrów na 1 metr kwadratowy. Sądzę, że dzisiaj popada, bo strasznie niebo jest zachmurzone. Pozdrawia Zdzisław.
0: Przepraszam bardzo, panie Zdzichu. A gdzie jest? A stara mądrość ludowa. No gdzie się podziała? Panie Zdzisławie, o czymś pan zapomniał. Ja tak na szybko... Kiedy straszne zachmurzenie w maju, spodziewaj się późnym latem urodzaju. Czego? Może państwo mają jakiś pomysł na starą mądrość ludową, taką idealną na 18 dzień maja, ale to byłoby niezłe. Kiedy jest straszne zachmurzenie, a stara mądrość ludowa mówi, kiedy straszne zachmurzenie w maju, spodziewaj się późnym latem urodzaju. Tak na szybko. Pan Paweł też tak na szybko.
3: Dzień dobry, Paweł z Tarnowa się kłania. W Tarnowie niebo dość gęsto pokryte chmurami. Około godziny 1.30 zanotowałem temperaturę w granicach 9-10 stopni. Lekka mrzawka. Zobaczymy, co pokaże dalsza część dnia. Weekend minął w klimacie weselnym, a teraz mamy poniedziałek i wracamy do pracy. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie, panie Pawle. Pan Paweł, klimat weselny. No to jest taka sytuacja, że ja rozumiem, że pan lżejszy wracał z tej imprezy. Tam za szybą sobie siedzi też taki wujek. To był chrześniak, czy... Nie, no dobrze. W każdym razie pierwsza komunia święta. No i pan nasz kochany Radosław troszkę właśnie lżejszy. O tych kilka... Stówek. Nie wiem, ile się daje teraz na komunię. Gdzie? Ile? Ile? 26 po piątej. No, tyle. 26 po piątej. To jest Polskie Radio, program pierwszy. I dzień dobry z jedynką.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 5:33 i dzień dobry mówi nam pan Łukasz z Będzina.
1: Halo, dzień dobry, Łukasz Będzin z tej strony. Pada mży u mnie, całkowicie zachmurzone niebo, także dzień bez słońca raczej się szykuje. No i co, no chłodno, proszę państwa, no jest teraz 8 stopni, weekend też tak jak dzisiejszy dzień, chłodny, wiatr wczoraj zimny wiał. Kurczę, już pasowałoby te kufajki i pochować głęboko do szafy, a tu jakoś lipa. Weekend mimo wszystko, no można powiedzieć bez tej pogody udany, bo zaliczyliśmy noc muzeów. Lokalnie, ale było miło. A ze zdjęć oglądałem, że na wybrzeżu bardzo ładne pogoda, słoneczko. Może coś pan Janusz powie, jak było naprawdę, czy to nie fotomontaż?
0: Panie Januszu, powie pan coś? Panie Januszu.
2: Dzień dobry, Janusz się kłania. Dzień dzisiaj poranek ładny, no może nie bezchmurnie całkowicie, niebo jest zachmurzone częściowo. Trochę jednak przebija się tego słońca. Temperatura aktualnie 8 stopni. Nie jest źle, pomimo lekkiego północnego wiatru. Także poranek dni w Trójmieście całkiem fajny. Życzę udanego dnia, tygodnia. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie, panie Januszu. Pan Janusz z Gdyni. Wiemy, co tam na Pomorzu. W Brzesku, z tego co widzę, to i pochmurno. Pan Grzegorz już szykuje się do szkoły. Słyszeliśmy, że pan Łukasz będzie na zaliczył noc muzeów lokalnie. Wielu z państwa odwiedziło Polskie Radio podczas nocy muzeów. Niektórzy oglądali Eurowizję. Zdaje się, że pan Grzegorz z Brzeska do nich nie należy, bo on ma takie przemyślenia.
3: Dla mnie obecnie na... Obecne piosenki w ogóle to jest pokazywanie siły głosu, wokaliz i ja bym brzydko powiedział, darcie się wręcz na scenie, żeby pokazać, jak mocny głos mam. Ja tęsknię za pięknymi, melodyjnymi piosenkami w języku polskim, które miały piękny tekst i które po prostu koiły. No, dla mnie niedoścignionym wzorem jest to nie ja, Edyty Górniak, i bardzo często wracam do tego utworu. Jest po prostu przepiękny.
0: O, tak było. Pani Edyta zajęła wówczas na Eurowizji miejsce drugie, choć zdaniem wielu to powinno być pierwsze miejsce. Za nami 70. jubileuszowa edycja konkursu piosenki Eurowizja za nami. No, wielkim zwycięzcą nieoczekiwanie została Bułgaria. Wygraną po raz pierwszy w historii tego kraju zapewniła Dara i jej piosenka Bangaranga. Alicja Szemplińska z utworem Prey zajęła wysokie 12 miejsce, choć w głosowaniu widzów, no to tam było, zdaje się, chyba 17 punktów, no to jak powiedział jeden z moich znajomych, przegięcie. W Wiedniu była nasza specjalna wysłanniczka Anna Zakrzewska. Posłuchajmy, jak ten sobotni wieczór pełen emocji wyglądał, ale za kulisami.
4: Are you ready? The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...

0: Nikola, Miss Eurowizji. No, nie ukrywam, że dawno nie byłam tak zadowolona z wyniku, bo Bułgaria była jedną z moich faworytek.
1: Katarzyna Kuszczak, redaktor naczelny Eurowizja.org.
2: Wygrana Bułgarii zasłużona?
1: Moim zdaniem tak, aczkolwiek bardzo szokująca.
2: Nawet bukmacherzy nie obstawiali Bułgarii.
1: Była na trzecim miejscu z jakimiś 8%, no to nie jest dużo do zwycięstwa.
2: A Alicja stanęła na wysokości zadania, twoim zdaniem?
1: Absolutnie. Jeszcze 2 tygodnie temu się w ogóle nie spodziewaliśmy, że będziemy w finale. Także jest to fantastyczny wynik. Jeden z najlepszych Polski. Te 4 dwunastki to w ogóle naprawdę było świetne przeżycie. Także ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że Alicja też.

0: widziałam, że bardzo emocjonowałaś się tutaj podczas przyznawania punktów i łzy też poleciały.
1: Tak, no bo no, ja nie pamiętałam tego, jak 12 Points Go to Poland padało, no bo to było w 2003 roku, ja miałam wtedy 2 latka, więc tego nie pamiętam.
0: Kamil Staszczyszyn, reżyser występu Alicji Szemplińskiej. Cześć Kamil.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Jak się czujesz chwilę po, na gorąco?
2: Jestem niesamowicie szczęśliwy. Nigdy w życiu nie czułem takich emocji, które czuję w tym momencie. I jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie teraz. Jak Alicja zeszła ze sceny, to i ona się popłakała, i ja się popłakałem. Nawet na tym ostatnim ryfie można było zauważyć, że Alicji cieknie łza po policzku, bo tak bardzo przeżywała ten utwór. Jak zeszła ze sceny, powiedziała, że nigdy, nigdy nie rezonował z nią ten utwór tak, jak rezonował podczas tego finałowego występu i nigdy tak bardzo osobiście go nie przeżywała śpiewając, więc dla mnie to jest po prostu uczucie ogromnego spełnienia.
0: Alicja, ogromne gratulacje. Ja się muszę przede wszystkim zapytać ciebie, czy ty się spodziewałaś aż tylu 12 od jurorów?
3: W ogóle się nie spodziewałam tylu 12 od jurorów, więc to jest bardzo miłe i bardzo za to dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć.
0: Gdzie w takim razie jest ten twój taki szczyt? Gdzie byś najdalej chciała zajść? Takie największe marzenie, muzyczne oczywiście, jako artystki, teraz po Eurowizji.
3: Nie będę mówiła o moich marzeniach, bo może się nie spełnią, ale mam nadzieję na to, żeby wydać ich najlepszy album.
0: Jeszcze raz bardzo ci gratulujemy i również pozdrowienia od słuchaczy Jedynki.
3: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
4: Hey! Hey!

0: Alicja Szemplińska na 12 miejscu. Sporo kontrowersji, szanowni państwo, także z głosowaniem polskiego jury. To, co się stało w sieci, jaki hejt się wylał na bardzo często młodych jurorów, chyba sami nie byli świadomi tego, jakiego zadania się podejmują, no ale za decyzję się odpowiada. Państwo wiedzą, o co chodzi. 12 punktów dla Izraela od polskiego jury. Za 20 minut godzina 6, wracając do pani Alicji, niezależnie od wyniku, zawsze patrz na tę jaśniejszą stronę.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: place for this barbecue. Always like I made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Zawsze patrz na jasną stronę życia. Latający cyrk Monty Pythona z słynnego filmu. 5:44, zawsze patrz na tę jasną stronę, tak jak nasz słuchacz z Ocieki, pan Marek.
2: Dzień dobry, Ocieka się kłania. Moi kochani, niebo zaklejstrowane chmurami, 10 stopni, lekuteńki, taki lekuteńki wiaterek, taka bryza, można powiedzieć, ociecka. Nawilżyło ziemię. Piątek, sobota, niedziela padało. Nawilżyło spragnioną ziemię. Panie redaktorze, i niech pan nie mówi, że pan nie ma siły sprawczej, bo to też dzięki panu, bo pan i pioseneczkę, i jakąś optymistyczną prognozę pogody zapowiedział. Pan też ma w tym udział, że pan Bóg wysłuchał i zesłał ten deszcz. Dlatego dziękujemy wszyscy. Mieszkańcy wioski Ocieki są panu bardzo wdzięczni. Oddzięczymy się za to.
1: Dziękuję bardzo, panie Marku. Dziękuję także bohaterowi planu drugiego. To ładnie zabrzmiało. Mieszkańcy wioski Ocieka odwdzięczą się. Absolutnie proszę sobie nie robić kłopotu. Wystarczy po prostu skromne dziękuję, ewentualnie jakiś, nie wiem, tytuł honorowego obywatela. Prawda? Można? Można. To trzeba będzie jakąś tam uchwałę podjąć podczas zebrania, nie wiem, Rady Sołeckiej. Nie wiem, co wy tam macie. Pewnie no sołtysa musicie mieć, nie? Że pan Marek nie jest taki operatywny człowiek, nie jest sołtysem Ocieki jeszcze. No ale my zrobimy mu kampanię. 22 139 22 02. Na Facebooku pani Agnieszka prosi jednakowoż o tę prognozę pogody. Po weekendzie najchłodniej, bo maksymalnie 18 stopni właśnie dzisiaj. W kolejnych dniach temperatura podskoczy, zwłaszcza na południu, w centrum 21-22. Później w czasie najbliższego weekendu zrobi się wyraźnie cieplej i wówczas możemy spodziewać się nawet 25 stopni. Aż tak ciepło znowu nie będzie, natomiast w ostatnich dniach maja, wtedy ma być tak 15-16 na północy, 22-23 w pozostałych rejonach. No i właśnie 30 stopni. Ten większy skok temperatury może nastąpić na początku czerwca.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i o tym mówi się, szanowni państwo. Mówiło się już od dwóch dni, kiedy Robert Lewandowski najpierw w mediach społecznościowych pożegnał się z Barceloną, a wczoraj zrobił to na słynnym stadionie Camp Nou. Zagrał ostatni mecz w barwach hiszpańskiego klubu. Lewy jest na pewno wzorem dla młodych. W rodzinnej miejscowości kapitana polskiej reprezentacji w podwarszawskim Lesznie z panem Maciejem i z jego synem Witkiem rozmawiał Mariusz Wieśniewski.
4: Jak się gra na boisku, na którym zaczynał Robert Lewandowski? Chyba w twoim wieku nawet.
5: Dobrze. Trenuję, żeby być coraz lepszy.
4: Jak Robert?
5: Tak.
4: To jest oczywiście taki wzór dla chłopaków tutaj z okolicy, nie tylko?
5: No, nawet na pewno.
6: No, syn jest zafascynowany piłką, a postać Lewandowskiego jest na tyle znana, że jest dla niego nie tylko inspiracją, ale też i chyba jakimś takim dodatkowym bodźcem do tego, żeby coś robić więcej, a nie tylko siedzieć przed komputerem.
5: Zaszedł tak daleko, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Można mieć dumę i można spróbować, żeby być nawet lepszym od niego.
4: Co tam jest na tym muralu napisane?
5: Podążaj za marzeniami.
1: Chodzi o mural na ścianie miejscowej szkoły podstawowej, do której chodził Lewy. Mural z Robertem Lewandowskim. To jeszcze na koniec tego wejścia pani Ania.
7: Dzień dobry, z tej strony Ania i Kabi z Olsztyna. Raport pogodowy ze świeżo.

0: Rodowa Zdroju.
1: No tak, bo jesteśmy na urlopie. Nie jest bezchmurnie i słonecznie i plus 4 i docelowo plus 13 i życzymy wszystkim miłego poniedziałku. Do usłyszenia.
2: Dzięki wielkie, no i udanego urlopu w takim razie pani Anio. Wszystkim tym, którzy dziś rozpoczęli urlop, życzymy samych dobrych, chciałoby się powiedzieć, słonecznych chwil. Na tych, którzy na początku tygodnia w pracy i do pracy, no to trzymajmy się, damy radę. No z kim? Kto jak nie my, szanowni państwo? No i z kim jak nie? Z radiową jedynką. Do usłyszenia po 6:00.

0: Reklama.
1: Informacje w kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków krajowych planu odbudowy i zwiększania odporności.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport. Słuchacz Radia Kierowców ostrzega, że o tej wczesnej porze już są niestety utrudnienia w województwie podkarpackim.
6: Droga wojewódzka 993, Nowe Żmigród.

0: kierunku na Dukle, zaraz za skrzyżowaniem w mieście. Samochód ciężarowy stoi unieruchomiony, tam jakiś pożar kabiny, chyba jakaś wąska kabli. Straż pożarna gasiła i kieruje ruchem. Ruch praktycznie mały, ale to jest taka droga tranzytowa w kierunku Barwinka. Sporo ciężarówek jeździ w drugą stronę, czyli w kierunku Jasła. Dużo ciężarówek rumuńskich jechało, także myślę, że można się spodziewać jakichś utrudnień, ale ci, którzy jeżdżą tą trasą, to wiedzą, że są remonty, a dzisiaj z rana na dzień dobry i takie rzeczy się dzieją.
1: Droga wojewódzka 993 między Nowym Żmigrodem a Duklą, to tam właśnie według naszego słuchacza utrudnienia. Bardzo dziękujemy za ten sygnał i przypominamy, że czekamy na wieści od Państwa w każdej ważnej drogowej sprawie. Szczególnie w szczycie komunikacyjnym przydadzą się utrudnienia. Informacje o utrudnieniach 22 513 i 1111. Tutaj czekamy na wieści prosto z trasy. Dobre wieści też mamy. 79 Sandomierz Lipsko. Tutaj zakończyły się problemy po dachowaniu samochodu osobowego i już wszystkimi pasami możemy przejechać, a wcześniej jechaliśmy tylko jednym pasem na zmianę. Jeżeli planują Państwo jechać między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami albo między Opocznem a Sulejowem, to też trzeba przygotować się na drogowe zmiany i utrudnienia. Chodzi o 74 i o Krajową 12. Od dziś do piątku będą tam prowadzone naprawy. Pracami będzie objęty chociażby odcinek drogi od granic Sulejowa do Grębenic, a ruchem mają sterować sygnalizatory świetlne.
2: Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Izabela Kuczyńska
3: i Piotr Balasz. Dziękujemy za wszystko, Lewy. Tak, po polsku. Wielka Barsa żegna wielkiego piłkarza. Ostatni mecz Lewandowskiego na Camp Nou pełen łez i wzruszeń.
4: Coś pięknego, że jest tak doceniany.
5: Wzruszający moment dla wszystkich.
2: 8 osób rannych, wśród nich na pewno jedna Polka. Policja uściśliła informację po tragedii we włoskiej Modenie, gdzie kierowca staranował ludzi w centrum miasta.
3: Groźny wypadek na pokazach lotniczych w amerykańskiej bazie wojskowej. Piloci dwóch rozbitych odrzutowców zdołali się katapultować.
2: Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda.
3: Takim wpisem w mediach społecznościowych FC Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego.
2: Wieczorem Polak rozegrał w barwach dumy Katalonii swój ostatni mecz, wygrany 3-1 z Betisem Sevilla.
3: Gdy schodził z boiska w 84 minucie, jego koledzy ustawili się w szpaler, przez który Lewandowski opuszczał murawę ze łzami w oczach.
2: Trybuny skandowały jego nazwisko, a potem Polak wylądował na rękach piłkarzy i poszybował w górę.
3: Misja wykonana. Tak 4 lata gry w Barcelonie podsumowuje klub i dziękuję Lewandowskiemu za to, że pomógł Barsie wrócić na szczyt. Dziękowali mu też polscy kibice, którzy specjalnie przyjechali na Camp Nou.
6: Nasz kapitan dostał taką owację, że chyba żaden polski sportowiec nie był tak pożegnany. Chyba wiedzą, co dla nich zrobił. On podniósł tą Barcelonę znowu na najwyższy poziom.
2: Robert Lewandowski spędził w Barcelonie 4 lata.
3: I o tych 4 sezonach i o pożegnaniu z mistrzowskim klubem dziś będziemy mówić w poranku radiowej jedynki w sygnałach dnia. Między innymi relacja naszej reporterki prosto z Barcelony. To już o 6.40.
2: Włoska policja mówi o jednej rannej Polce. Media donoszą o kilku poszkodowanych osobach z polskiej rodziny.
3: Jak było faktycznie, sprawdza MSZ.
2: Chodzi o sobotni groźny incydent w centrum Modeny na północy Włoch, gdzie kierowca osobowego auta staranował pieszych.
3: Szef miejscowej policji Alberto Sola w rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że wśród 8 poszkodowanych osób w szpitalu przebywa kobieta z polskim obywatelstwem. Obecnie jest pod wpływem środków uspokajających i na oddziale intensywnej terapii. Ale nic więcej nie wiem o jej stanie zdrowia. W każdym razie stan jej zdrowia jest poważny. To mogę potwierdzić.
2: A do zdarzenia doszło w sobotnie południe. Według włoskich mediów 31-letni mężczyzna pochodzący z rodziny marokańskich imigrantów wjechał rozpędzonym autem w pieszych.
3: Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji.
2: Motywy działania sprawcy nie są znane. Media podają, że leczył się psychiatrycznie.
3: 53-latek zatrzymany przedwczoraj w sprawie fałszywych alarmów został zwolniony do domu.
2: To mężczyzna, który jak wcześniej sądzono

0: No, mógł mieć związek ze zgłaszaniem skutkujących interwencją w mieszkaniu, ze zgłaszaniem interwencji skutkujących wejściem policji do mieszkania szefa telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza.
1: I jak informuje teraz stołeczna policja, analiza materiałów i danych teleinformatycznych doprowadziła właśnie do nowych ustaleń.
0: Stwierdzono m.in., że ujęty mężczyzna jest pokrzywdzony, bo doszło do nielegalnego wykorzystania jego danych oraz dostępu do jego poczty elektronicznej.
1: W ostatnim tygodniu stołeczna policja odnotowała kilkanaście zgłoszeń dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych albo zagrożenia zdrowia i życia.
0: Służby podkreślają, że w każdym takim przypadku mają obowiązek interwencji. Niezależnie od tego, kto stoi za zgłoszeniem i skąd nadszedł niepokojący sygnał.
2: To są aktualności jedynki.
1: O włos od tragedii na pokazach lotniczych w bazie wojskowej w amerykańskim stanie Idaho.
0: Podczas jednego z przelotów zderzyły się dwa odrzutowce. Na szczęście piloci obu maszyn w porę się katapultowali i cali i zdrowi wylądowali ze spadochronami.
1: Śledczy starają się teraz wyjaśnić, dlaczego doszło do tego wypadku.
0: Pokazy lotnicze w Idaho zostały w tym roku wznowione po 8 latach przerwy.
1: Zostały zawieszone po wypadku z 2018 roku, gdy w czasie airshow zginął uczestniczący w pokazach pilot lotni.
0: Pomimo ogłoszonego w piątek wieczorem zawieszenia broni, izraelskie ataki w Libanie nie tylko nie ustały, ale przybrały na sile.
1: W ciągu ostatnich 24 godzin zginęło w nich 19 osób, a prawie setka została ranna.
0: O szczegółach wysłanniczka Polskiego Radia do Libanu, Milena Rashid-Szehab.
3: Przynajmniej w dwóch miejscowościach izraelska armia użyła bomb z białym fosforem, które są zabronione na mocy prawa międzynarodowego wszędzie tam, gdzie mogą znajdować się ludzie, ponieważ wywołują dotkliwe oparzenia. Jednocześnie Izrael wydał nakazy natychmiastowej ewakuacji kolejnych kilkunastu miejscowości, a w innych, na przykład w przygranicznym mieście Chiam, wysadza w powietrze liczne domy. Ponad 20 ataków na armię izraelską w południowym Libanie dokonał Hezbollah. Zaatakował również koszary wojskowe w północnym Izraelu, ale nie ma informacji o stratach. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Od 2 marca, gdy wybuchła wojna w Libanie, zginęło 3 tysiące osób, a ponad 9 tysięcy zostało rannych.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Na początek o sukcesie polskich żeglarek. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie 49er FX u wybrzeży Brytanii. Tak ten sukces skomentowała Jankowiak.
5: Jesteśmy bardzo zadowolone. Pokazaliśmy świetne żeglowanie w dwufinałowych wyścigach, przy zmiennych warunkach, w wzrastającym wietrze. No, bardzo równo pływałyśmy. Naszym zadaniem było cieszenie się tym i wyszło nam to bardzo dobrze.
4: Lorecista Andrzej Rządkowski zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata rangi Grand Prix w Szanghaju. W finale Polak przegrał ze startującym pod neutralną flagą Rosjaninem Kiriłem Bondarowiczem 9-15.
6: Po tym pierwszym momencie, tak jak troszkę to przegrałem, to jednak no, czułem satysfakcję nie tylko z samego wyniku, ale też sposobu, w jaki do niego doszedłem. Także sposobu walki, nastawienia i tak dalej. To mnie bardzo cieszy. To jest dla mnie olbrzymi sukces. To jedno, ale też wydaje mi się, że to była dla mnie olbrzymia nauka i cieszę się, że udało mi się wytyczyć, mam nadzieję, kierunek ku dalszym sukcesom.
4: Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata, które w styczniu odbędą się w Niemczech. Biało-czerwoni w Olsztynie zremisowali z Austriakami 30-30 w rewanżowym barażowym spotkaniu. Wcześniej w Gracu wygrali 26-25. Decydującą o awansie bramkę zdobył wczoraj w ostatnich sekundach Michał Daszek.
7: Wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko przez cały tydzień. Wierzyliśmy wszyscy, że jesteśmy w stanie pokonać w dwóch meczu Austriaków i to się stało i wielkie brawa dla zespołu.
4: I teraz kolarstwo. Dominika Włodarczyk wygrała trzeci, ostatni etap wyścigu dookoła kraju Basków. W generalnej klasyfikacji zajęła piąte miejsce, a triumfowała Holenderka Misha Bredewold. W Giro d'Italia dziewiąty etap dla faworyta Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio, a za godzinę między innymi o Lidze Mistrzów Siatkarzy i pożegnaniu Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Do usłyszenia.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
1: Na termometrach teraz od 4-5 stopni na Podhalu do 10 nad samym morzem i do 11 w Łódzkiem.

0: oraz na Lubelszczyźnie. W dzień sporo rozpogodzeń i przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie. W pozostałych regionach może przelotnie popadać, najsilniej w Karpatach. Na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu możliwe lokalne burze.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
0: Poranek bez smogu. Wszędzie jakość powietrza jest teraz dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 16% energii elektrycznej. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono na szczęście małe, a tylko w niektórych średnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Reklama.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 13 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, początek kolejnego tygodnia, 18 dzień maja, 138 dzień roku, do końca 2026, 227 dni. Sporo tych liczb zawsze w naszej wizytówce, 4:37 to wschód słońca, 20:29 zachód. Dzień potrwa 15 godzin i 52 minuty, coraz bliżej 16 godzin. Będzie krótszy od najdłuższego ten poniedziałek o 55 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 10 minut. Imieniny obchodzą Aleksa, Aleksandra, Anian, Dietmar, Eryk, Eryka, Eufrazja, Felix, Jan, Kacper, Klaudia, Liberiusz, Matrona, Myślibor, Sandra, Teodot i Wenancjusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darzy. No i to był weekend pełen emocji, to przeróżnych emocji, łez, wzruszeń, kontrowersji, radości, zachwytów. No po pierwsze i najważniejsze u nas w radiu.
2: 3, 4. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: No i teraz słychać, że dużo osób przyszło. To co, zwiedzajcie sobie dalej, oglądajcie.
4: Przyszłam, ubrałam się pod kolor i bardzo nam miło, że nas tutaj wpuszczacie, bo nie spodziewałam się, że wejdziemy w tak wiele miejsc.
0: Pod kolor, czyli jak nie mam pod kolor pomarańczowy. No to kto wpadł do nas na noc muzeów, proszę się pochwalić. 22 139 22 02. A kto śledził przed telewizorem Eurowizję? Kasia, nasza realizatorka z Zaszyby się zgłasza. I co pani sądzi? Taki najkrótszy komentarz, jaki pani przychodzi. To 17 punktów. Bangaranga, najkrótszy komentarz. No jeszcze 17 punktów od europejskiej publiki. Przegięcie, no jeszcze... No właśnie, 12 punktów. O bój Boże, jaki się tam hejt wyleł na sędziów. Bardzo często młodych, chyba nieświadomych tego, co się, jaką decyzję podejmują. Wiki Gabor w jury, Staś Kukulski, młodzi ludzie. No ale co? Odpowiada się za swoje decyzje, skoro się je podejmuje. A kto widział na żywo, bo znam takich osobiście, na żywo, pożegnanie Lewego?
5: Kompanieros. Dziękuję moim kolegom z zespołu. Trenerom.
6: I a todos.
7: Dziękujemy.
8: Bardzo, bardzo nie żałuję, że przyjechałem.
9: Co teraz nie może być?
10: No bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
9: Jak myśli pan?
10: No, oczywiście.
0: Przepraszam najmocniej. Teraz będzie grzał ławę, tak, oczywiście. W takim razie, jaka przyszłość czeka Lewego? Jak to państwo widzą? Jaki kierunek powinien obrać kapitan polskiej reprezentacji? Bo moim zdaniem to będzie jedno z trzech A. Anglia, Arabia, Ameryka. 22 139 22 02. Jaka przyszłość czeka Lewego? Na jaki kierunek powinien państwa zdaniem obrać kapitan polskiej reprezentacji? Wiemy, że z Barceloną się pożegnał, no ale z reprezentacją jeszcze nie. Błażej Poboże, doradca prezydenta RP, będzie naszym gościem o 7:15. Godzinę później Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a pytać będzie Karol Surówka. Ja zaś nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam, jak zawsze, do 9:00.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia 20 minut po godzinie 6. Ania Dąbrowska wspólnie z Marcinem Wojciechowskim zapraszają w soboty po godzinie 17. My Państwa zapraszaliśmy w sobotę po godzinie 19 aż do północy. Noc muzeów w Polskim Radiu. Już za chwilę tam zajrzymy. Tam, czyli tutaj, ale wcześniej pan Mariusz.
1: Ale nie wiem, czy pan redaktor miał możliwość zobaczyć, tak jak pożegnano Antoana Griezmanna w Atletico Madryt. Po meczu celebra 70 tysięcy osób, godzinę po meczu, coś niewiarygodnego. Zalani łzami podziękowania od klubu, od trenerów, od byłych kapitanów.
0: No pan sobie wyobraźcie, panie Mariuszu, że jakimś cudem nie widziałem pożegnania Antoana Griezmana, natomiast widziałem pożegnanie lewego, to mnie chyba bardziej interesowało, bo mimo wszystko powiem państwu szczerze, że nie spodziewałem się, że ze swojego życia doczekam się można powiedzieć, żyjącej legendy, która odniosła największe sukcesy klubowe, bo wiem, że zaraz się znajdą tacy, którzy będą umniejszać i tak dalej. Mówię o sukcesach klubowych zdecydowanie. A zaczynał z piłką u nogi w podwarszawskim Lesznie na własne oczy i to Roberta, i Krzysztofa Lewandowskiego, czyli tatę pana Roberta, widział pan Tadeusz.
2: Mojego kolegi Krzysia syn, to ojciec jego był, mój kolega, serdeczny, a Roberta to znam od takiego, proszę pana. Bardzo grzeczny dzieciak, jak chodziłem do Krzysia tam, to był taki bajter, to on proszę pana, on wam ten dom rozwalił, o te ściany, on z piłką cały czas.
0: I dzień dobry zawsze mówił, taki grzeczny.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: No i takiej w nocy w Polskim Radiu. Jedynce jeszcze nie było. To były setki. No chyba nawet Patryk policzył. Nie wiem, czy liczył każdą z osobna osobę, ale policzył 1000 osób. Odwiedziło naszą siedzibę na warszawskim Mokotowie podczas tegorocznej nocy muzeów. Nasi goście mogli zobaczyć bezcenne skarby w archiwum, przekonać się, jak nowoczesne jest stuletnie Polskie Radio.
4: Pierwsi goście Nocy Muzeów w Polskim Radiu zaczęli gromadzić się przed wejściem już po godzinie 18. Dzień dobry. Skąd państwo przyjechali?
5: Z Oświęcimia.
4: Aż z Oświęcimia, specjalnie na Noc Muzeów w Polskim Radiu?
5: Tak. Chcemy zwiedzić też trochę Warszawę i przy okazji przyszliśmy zobaczyć Polskie Radio.
6: Chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, bo dzieciaki bardzo lubią audycje Radio dla Dzieci.
4: Co lubisz najbardziej w radiu? Piosenki, konkursy?
7: Piosenki.
4: O naszej fonotece opowiada dyrektor Archiwum Polskiego Radia Małgorzata Małaszko.
8: To jest płyta, zresztą widzą państwo tutaj numer 15. Jest to płyta dokładnie

0: Ryczki.
1: Bardzo wspaniałe. No wreszcie można zobaczyć, jak to się robi od kuchni, jak to się mówi. Także jestem zafascynowany, zaszokowany wręcz.
2: Idziemy do starego budynku i to tam właśnie jest większość programów, czyli ta jedynka, czwórka, dwójka, radio dzieciom. Te programy, które nadają teraz audycje i będziemy wchodzić im, no, przeszkadzać. A może będziecie coś gadać? Jest taka opcja, że będziecie coś mówić.
3: Czy państwo są gotowi, żeby wystąpić w Ekspresie Jedynki i powiedzieć piękne dobry wieczór? 3, 4, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór!
3: No i teraz słychać, że dużo osób przyszło. To co, zwiedzajcie sobie dalej, oglądajcie. Bardzo mi miło jest was spotkać. Mam nadzieję, że wam się podobało w studiu popołudniówki. Super, prawda? Wcale się nie umawialiście.
5: Karolina Rożej po specjalnym wydaniu Ekspresu Jedynki podczas Nocy Muzeów w Polskim Radiu.
3: Mnóstwo gości, mnóstwo się działo i rzeczywiście mnóstwo odwiedzających. Dużo emocji, bardzo fajne przeżycie. Mam postulat, żeby Noc Muzeów była troszkę częściej niż raz w roku.
5: Jak się podobało w Studiu Jedynki?
6: Bardzo ciekawie. Zobaczyliśmy cały jakby sprzęt, który jest obsługiwany i to też jest dla mnie bardzo ciekawe. Interesuje się takim audio.
5: Ja muszę zwrócić uwagę na to, że pani ma piękny płaszcz na Noc Muzeów pod kolor programu pierwszego.
7: Zdecydowanie. Specjalnie po to tutaj przyszłam, ubrałam się pod kolor i bardzo nam miło, że nas tutaj wpuszczacie, bo nie spodziewałam się, że wejdziemy w tak wiele miejsc, kiedy wy tak naprawdę tutaj pracujecie cały czas.
5: No właśnie, to jest fajne chyba podejrzeć pracę, że to nie jest tak jak w muzeum, tylko eksponaty i gabloty, tylko żywe radio.
7: Tak, tu się to wszystko dzieje na żywo. Sama jestem zaskoczona, bo my wchodzimy, wy rozmawiacie, wszystko słyszymy w głośnikach, to jest niesamowite.
8: Każdemu polecam taką wycieczkę, żeby zobaczyć, jak to z drugiej strony jest realizowane.
9: No to następną razem, to szanowni państwo, w przyszłym roku, podczas przyszłorocznej Nocy Muzeów 2027 będzie można wpaść i no właśnie usiąść tutaj za tym sitkiem, do którego ja teraz państwa... No ja do państwa mówię. A my czekaliśmy z wydawcą 105, żeby nie było.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 27 minut po godzinie 6. Jaki kierunek obierze Robert Lewandowski po tym, jak pożegnał się z hiszpańską ligą? Moim zdaniem to będzie jedno z trzech A. Albo Ameryka, albo Arabia, albo Anglia.
1: Odnośnie, gdzie lewy pójdzie na literkę A. A ja bym jeszcze dodał A Italia.
2: A propos lewego, to bym dodał jeszcze A Italia.
0: A panowie, jak sądzą, co to za kierunek będzie?
3: A może Polska?
0: Nie, no proszę pana, ale to w jakiej drużynie go pan by widział?
4: Przepraszam. Słyszeliście naszego wydawcę? Że Legia czeka, tak?
0: A może Lech czeka, co? Mistrz Polski. Tak się go szybko pozbyli. No ja wiem, tak się
3: może
0: go szybko
3: czas
0: pozbyli.
3: Dawne błędy.
0: No tak. Nie, no gdzie? No pewnie wpadnie tak jak...

0: do nas, ale gdzie tam? No jak stawiasz, Błażeju?
1: A może, no właśnie, Ameryka, Floryda?
2: A może 90. równoleżnik, ten 90 milionów euro za sezon arabski?
0: To są jakieś, czyli milion złotych dziennie, tak?
2: Tak.
0: To są nieprawdopodobne kwoty. Tej karierze będziemy się jeszcze przyglądać, no, przebiegowi tej kariery będziemy się przyglądać i za godzinę o 7.40 z Filipem Jastrzębskim sobie porozmawiamy. A teraz, panie redaktorze, o czym?
1: A teraz o komuniach, a właściwie o prezentach komunijnych.
0: Nasz wydawca jest lżejszy troszkę.
1: Ja też.
0: Tak.
1: No właśnie, ten
0: a
1: temat...
0: to u chrześniaka, czy u...
1: Akurat
0: siostry?
1: Nie chrześniak,
0: rozumiem.
1: Ale
0: to mniej, prawda?
1: Moja weekendowa obecność zainspirowała mnie do tego, jasne, aby przypomnieć państwu o kwestii podatku od prezentów, bo takie rzeczy teoretycznie. Trzeba załatwić. Mianowicie każdy prezent komunijny, jak każdy inny prezent, jest traktowany jako darowizna. No a darowizna w określonych warunkach wymaga spełnienia odpowiednich właśnie warunków podatkowych.
0: Ale jeśli dziadek wnuczkowi, to też musimy?
1: Też. Pod warunkiem oczywiście, że dziadek wręczy wnuczkowi prezent, który jest wart więcej niż 36 120 zł, bowiem mamy pewne limity, jeśli chodzi o darowizny, powyżej których trzeba taki podatek zapłacić. Dla najbliższej rodziny, jak wspomniałem, jest to nieco ponad 36 tysięcy. W przypadku dalszej rodziny, czyli wujka, ciotki, to jest 27 090 zł. Natomiast jeśli jesteśmy po prostu znajomymi, którzy brali udział w takiej uroczystości, to prezent powyżej 5733 zł wymaga takiego zgłoszenia i opodatkowania. No ale powiedzmy sobie szczerze, pomimo tego, że te prezenty komunijne są coraz droższe, to chyba rzadko zdarza się, aby jakiś wujek wręczył prezent wart kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Ale powiem wam szczerze, jak ja jestem naiwny, wpisałem sobie rower za 36 tysięcy i bardzo proszę, pierwszy wyskoczył mi za 80. Czyli można.
1: Kto tak, bogatemu zabroni?
2: Tak, jakieś warka wyczuła, że stać.
0: Wigry 3.
1: Na pewno szósta... Robert Lewandowski, gdyby był chrzestnym, taki podatek musiałby zapłacić.
0: Tak. Bańkę dziennie? Dlaczego nie? 6.31. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
3: Prawdopodobnie dziś poznamy przyczynę śmierci 13-latka nad jeziorem Artlickim na Mazurach. Sekcja zwłok nastolatka ma być przeprowadzona około południa. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, uczestników sobotniej awantury, w trakcie której doszło do tragedii. Wręczenie Europejskiego Orderu Zasługi Jerzemu Buzkowi i Lechowi Wałęsie to jeden z głównych punktów 4-dniowej sesji Europarlamentu, która dziś zaczyna się w Strasburgu. Uroczystość uhonorowania nagrodzonych odbędzie się jutro. Pociągi Pendolino przyspieszą, dobiegają końca testy na centralnej magistrali kolejowej, które to umożliwią.
4: Jesteśmy gotowi do regularnej jazdy 250 km na godzinę.
3: Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego żegna Barcelona, w której barwach Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz.
5: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalonia.
3: Polak schodził z murawy ze łzami w oczach. Będziemy tęsknić, napisał klub w swoich mediach społecznościowych. Swoją misję wykonała też Alicja Szemplińska. Wczoraj wokalistka wróciła z Wiednia do Warszawy, powitana przez sporą grupę fanów, którzy dziękowali jej za występ na Eurowizji.
6: Ja w ogóle się nie spodziewałam żadnych dwunastek, a tutaj tyle razy. Matko jedyna, dziękuję bardzo.
3: Od ponad 20 lat żaden Polak na Eurowizji nie dostał od jury 4 najwyższych not. Dwunastek. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.00.

0: pogoda.
1: No i sprawdzamy, co tam za oknem, co tam za szybą. Ten poniedziałek wita nas z taką umiarkowaną temperaturą. Ja państwu po godzinie 5 mówiłem, że się boję, powiem szczerze, z tymi 30. No, bo niedawno obiecałem, że 33 na Mazowszu, potem się nie sprawdziło i aż się boję mówić, że będzie 30 pod koniec maja, tak na początku czerwca. No ale to są długoterminowe prognozy, więc one równie dobrze mogą się sprawdzić, a albo i w drugą stronę niekoniecznie. Dziś w ciągu dnia od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 21 na południowym wschodzie. Na termometrach w tej chwili 4 stopnie powyżej zera, tyle pokazują na Podhalu, 10 nad morzem, 11 stopni na Lubelszczyźnie, tyle samo w okolicach Łodzi. W ciągu dnia sporo słońca, sporo rozpogodzeń, sporo przyjaśnień, zwłaszcza na zachodzie. W innych regionach

0: może przelotnie padać, najmocniej w Karpatach. To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia, 6:34. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
1: 18 maja, kalendarz jedynki. W 2017 roku zmarł Chris Cornell, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów, członek zespołów Soundgarden oraz Audioslave.

0: W 2013 roku zmarł Marek Jackowski. Muzyk rockowy, gitarzysta, kompozytor, współzałożyciel zespołu Manam. W 1974 roku w Konstantynowie koło Płocka ukończono budowę masztu Polskiego Radia. Mierząca 646 metrów wysokości konstrukcja do momentu zawalenia się w 1991 roku była najwyższą budowlą na Ziemi.
1: I naprawdę zasięg tego masztu był gigantyczny. Pokrycie jego zasięgiem całej Polski było bezproblemowe. Słychać było w całej Europie, Azji, a przy dobrej propagacji nawet na całym globie po odbiciu się od jonosfery.
2: Now here's a trumpeter of the Polish Carpathian Division.

0: Rok 1944. Samo południe na ruinach klasztoru Monte Cassino polski żołnierz, plutonowy Emil Czech, odegrał hejno mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy.
1: Tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Żeśmy to wszystko wytrzymali. Te kremówki po maturze.
0: W 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, duchowny arcybiskup, metropolita krakowski, kardynał, pierwszy od 1523 roku papież spoza Włoch, Jan Paweł II. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku.
2: Polskie Radio, program pierwszy, 6:36, w sprawie roweru za 36 tysięcy.
3: Panie redaktorze, w 87 to jubilat kosztował 45 tysięcy polskich złotych. Babcia mi go dała niebieski na tą komunię.
2: No tak, ale to było przed tą denominacją, czy jakoś tak. Kto śledził przed telewizorem Eurowizję, no to ma świadomość tego, że to było, no tak, mnóstwo i tak, i łzy wzruszenia, i radość, i zaskoczenie, i kontrowersje. No i właśnie, i tylko 17 punktów od europejskiej publiki. Zwykle mało dostawaliśmy od sędziów, tym razem dużo.
4: Alicja! Alicja!
5: Alicja, ogromne gratulacje.
6: W ogóle się nie spodziewałam tylu 12 od jurorów, więc to jest bardzo miłe i bardzo za to dziękuję. Pozdrawiam.
7: Hooray! Hooray!

0: No, ta końcówka zaśpiewa na żywo sprawiła, że niektórym buty dosłownie spadły. Podobają mi się takie głosy, które mówią, a taka piosenka, taka w ucho nie wpada, nie na Eurowizję. Ale załóżmy, szanowni państwo, że taką piosenkę identyczną nagrywa Beyoncé. To wszyscy by się rozpływali, tak, świetny numer, genialny, no taki w stylu Beyoncé. Nie, no, po prostu światowy poziom, no.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i tak, są dwie. Jedna jest Anna Zakrzewska, druga jest Agata Król. No i dwie tak kombinowały. Słuchaj, ja pojadę na Eurowizję, a ty pojedziesz do Barcelony na mecz Lewandowskiego. No i tam się okazało, że trzeba było losować papier, kamień, nożyce i Agata wygrała wyjazd do Barcelony. Cieszysz się niezmiernie, prawda?
2: Ale to wiesz, siły wyższe wylosowały.
0: Tak, siły wyższe. Szanowni państwo, to jest życie dziennikarza. Nie dość, że rzeczywiście może relacjonować coś, co jest wyjątkowe i historyczne, to jeszcze przy okazji być tam na miejscu i no tak, z Lewandowskim porozmawiać się nie udało, bo mało kto mógł z nim wtedy porozmawiać, ale za to rozmawiałaś z tym, a nawet z tymi, którzy przyjechali specjalnie podziękować.
2: Tak, i tych rozmów było strasznie dużo i to w ogóle były wspaniałe rozmowy, dlatego że oczywiście przepełnione emocjami, a przecież wiemy, jak piłka nożna wpływa na tą naszą polską mentalność i nasze polskie emocje. No, tych zdecydowanie nie brakowało w trakcie wczorajszego spotkania. Największe chyba były wtedy, kiedy nasz zawodnik, Polak, Robert Lewandowski, schodził już z boiska w 85. minucie. Być może one były porównywalne z początkiem meczu, bo to chyba też było właśnie to takie wielkie otwarcie. No, ale wtedy, kiedy schodził, cały stadion dziękował owacjami na stojąco. No, to oficjalne pożegnanie odbyło się już po wygranym przez Barcelonę meczu, choć wygranym niestety nie za sprawą gola naszego napastnika. I wtedy pojawiło się już takie czyste wzruszenie. Było wtedy przemówienie Roberta Lewandowskiego po hiszpańsku i niesamowita reakcja hiszpańskich kibiców. Były uściski z kolegami klubowymi, a na koniec szpaler i znów wspaniała reakcja kibiców. A wśród tych kibiców był również Konrad, który zdecydował się przylecieć do Hiszpanii spontanicznie. W zasadzie w ostatniej chwili, tuż po ogłoszeniu przez Lewego decyzji o zakończeniu przygody z Barsą.
3: No, historycznie. No, straciłem trochę głosu, ale było pięknie. No. Było warto. Szkoda, że nie wpadła ta bramka, która miała wpaść. Tam niewiele brakowało, ale super. Niesamowite. No, łezka poleciała i Robertowi, i mi tak samo. Także, no cóż.
4: Łezka się wokół zakręciła.
5: A jednak.
4: Rzadko się kiedy spotyka, żeby Polak grał w Barcelonie i żeby być jeszcze na meczu, kiedy odchodzi.
6: Dla mnie pożegnanie godne króla bardziej niż mistrza. Różnie ludzie mówili i cieszyli się tym Robertem, ale było wspaniale dzisiaj.
7: Robert Lewandowski!
3: Język polski król!
7: Robert Lewandowski! Robert Lewandowski!

0: Słyszeliśmy tam przed chwilą taki komentarz, że język polski króluje. On faktycznie zdominował moment po meczu, kiedy kilkaset, myślę, że mniej więcej kilkaset osób wykrzykiwało nazwisko piłkarza, przywoływało go, chwaliło przed stadionem. Na samym stadionie, choć Polaków było naprawdę dużo, to jednak głośniej słychać było tych hiszpańskich kibiców siłą rzeczy, bo było ich zdecydowanie więcej. No i w taki uroczy sposób wymawiali imię i nazwisko Roberta Lewandowskiego z takim charakterystycznym dla siebie akcentem. Moje spostrzeżenia są takie, że naprawdę go lubią i cenią, a za co? Proszę posłuchać.
1: Dziękuję mu za wszystko, co dla nas zrobił. Jest legendą. Przyszedł, kiedy Barcelona była słaba, a zostawia ją wielką. To jeden z najlepszych piłkarzy, jakich znam. Jestem wielkim fanem Barcelony. Pokochałem ją, kiedy miałem 5 lat. Dorastałem, obserwując ten klub. Lewandowski jest waszym bohaterem. Tak, jest wszystkim. Dla klubu zrobił wszystko, co mógł.
0: I kibice odpłacili się Robertowi Lewandowskiemu z nawiązką. Pożegnanie, które miał Robert Lewandowski, było godne mistrza lub króla, tak jak słyszeliśmy wcześniej. No i jak wiesz, no nieprzypadkowo przyjechałam, skoro miało być godne króla.
2: Pewnie, że tak. Agata Król, zazdrościmy ci bardzo. Wracasz już dziś, czy zabawisz w Barcelonie tak z tydzień?
0: Wracam już dziś, jeszcze troszkę od rana pracy, ale trochę się poszwędam po mieście, być może jeszcze kogoś spotkam. Wiem, że sporo osób zostało jeszcze i planuje zostać jeszcze parę dni po meczu. Tak sobie to ustalili. Znaczy ci, którzy już planowali to wcześniej, bo to był taki bonus dla nich. Planowali na ten mecz przyjechać tak czy inaczej. Raptem okazało się, że to będzie wielkie wydarzenie. No tych, którzy zdecydowali się tak no z minuty na minutę, było trochę mniej. I oni właśnie wypełnili samoloty wczoraj rano, które naprawdę pełne przyleciały tutaj do Barcelony.
2: Agata Król o pożegnaniu króla, a jak król dziękował po hiszpańsku, proszę się przekonać już teraz.
3: Chcę powiedzieć, dziękuję moim kolegom z zespołu, trenerom
4: i a todos los que trabajan en este club.
3: I wszystkim, którzy pracują w klubie.
4: Ha sido un honor.
3: To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu.
4: Hemos vivido.
3: Przeżyliśmy tutaj.
2: No i tutaj rzeczywiście głos tam w gardle jednak urzęsł na moment, a potem pan Robert poleciał. Tak dziękował w telewizji Eleven Sport. No złoto, chciałoby się powiedzieć, złoto. Żywe. Za 14 minut, godzina 7.

0: Dzień dobry, Adrian z Grudziądza. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no to najkrótszy komentarz. Będzie uczył się nowego języka arabskiego. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No tak, bo zwykle, kiedy był w lidze na przykład niemieckiej, doskonale znał niemiecki. W Hiszpanii w ciągu 4 lat świetnie opanował ten język. No i niektórzy przewidują, że to może być...
2: Myślisz, że to jest sposób na naukę języka? Że po prostu zastanawia się najpierw, jakiego języka chciałby się nauczyć, a później wybiera klub? I tak padło na Niemcy, Hiszpanię i teraz Arabię Saudyjską?
1: Nie wiem, ale gdybyś usłyszał, że będzie zarabiał 1 000 000 złotych dziennie, to...
2: Poszedłbym na kurs, tak, tak. Użyłbym się słówek.
1: Karol Surówka w naszym
2: studiu. Dzień dobry.
1: Studiu. Jak będzie suterena po...
2: Po hiszpańsku?
1: Nie wiem.
2: Suterenos?
1: Możesz.
2: Prawdopodobnie. Strzelam. W każdym razie te los suterenos mają być w jakiś sposób ograniczone, jeżeli chodzi o potencjalne miejsce do zamieszkania. I taki wyrok zapadł w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Suterena nie jest samodzielnym lokalem. Taki tytuł czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej i tam dalej czytam. Właściciel mieszkania utworzonego na przykład w piwnicy lub suterenie nie otrzyma zaświadczenia o samodzielności takiego lokalu. Czyli nie będzie księgi wieczystej, czyli nie będzie dało się sprzedać, a sprawa zaczęła się nigdzie indziej, tylko oczywiście w Krakowie. Dlatego, że tam w trakcie remontu kamienicy dotychczasowe pomieszczenia w przyziemiu nieruchomości, czyli suszarnie i piwnice, przekształcono, uwaga, w 3 mieszkania. Prezydent odmówił wydania tym lokalom tak zwanej samodzielności, no i teraz sąd potwierdził. To może być rewolucja, to może być ważny precedens na rynku mieszkaniowym, dlatego że ostatnio dosyć często właśnie na przykład suszarnie albo komórki lokatorskie były przekształcane w mieszkanie.
1: Ale jak się to teraz zakończy? Co oni tam? To rozumiem, że tam jest i kuchnia, i toaleta, oni muszą to zlikwidować?
2: Prawdopodobnie, ale no, jeżeli chodzi o to, jakie mogłyby być możliwe zastosowania tych pomieszczeń, no to już były.
1: No tak.
2: Suszarnia i piwnica. Takich przykładów było znacznie więcej. Na przykład rekord, który znalazłem, był z Koszalina. To była mikrokawalerka, która, uwaga, mierzyła sobie 2,5 metra kwadratowego z antresolą.
1: To żart? Czy...
2: To nie był żart. Właściciel przekonywał, że każdy może wybrać, czy tam zamieszka, czy nie, więc udostępnił coś takiego. Bardzo dużo przykładów z jakiegoś powodu jest z mojego regionu, z Małopolski. 6 metrów kwadratowych, tak było na Podhalu, a w Krakowie do wynajęcia była, uwaga, mikrokawalerka w piwnicy bez okna. Nas czasami pytają, dlaczego my podajemy pogodę na zewnątrz, skoro można sprawdzić. No nie wszyscy mogą.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: No to już wiemy, skąd wzięło się pojęcie patodeweloperki. Sprawdziłem, szanowny redaktorze, El Apartamento en el Sotano.
2: O,
1: ładnie to brzmi.
2: A my na to mamy jedno słowo.
1: Po prostu suterena.
2: To bardzo wiele mówi.
1: Rozmowa dnia o 7.15.
2: Błażej Poboże, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Inny temat z okładek będziemy komentowali, czyli czy Amerykanie z Polski się wycofują, czy nie.
1: Zaprasza Karol Surówka o 7.15, a do 7 zostało 7,5 minuty. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. We'll be right back.

0: Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Tanie podróże? Tak, ale z głową. Jak nie dać się oszukać, zadbać o bezpieczeństwo, dobrze przygotować do wyjazdu i spokojnie ruszyć w świat? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
2: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Spory ruch na małopolskim odcinku autostrady A4 na trasie z Bochni do Krakowa. Pierwsze korki napotkamy między Targowiskiem a Podłężem, a potem na krakowskiej obwodnicy od Łagiewnik do Tyńca w kierunku Katowic. Zator mamy też na dojeździe do Krakowa od strony Olkusza na 94 za Bębłem. Korek mamy też przy wjeździe od północy do Wadowic. W Śląskiem tymczasem korkuje się 86, wyjazd z Tychów do Katowic, czy też S86,

0: trasa ekspresowa Sosnowiec-Katowice. Krajowa 79 zwalnia między Jaworznem a Mysłowicami. A od Państwa pytanie.
1: Jadę z okolic Środy Wielkopolskiej do Otwocka i mam tam być na 9. Nawigacja pokazuje, że się wyrobię, a czy się wyrobię, czy nie? Jak to tam będzie wyglądać przejazd przez Warszawę?
0: Przejazd powinien być dosyć przewidywalny. Najprawdopodobniej chodzi o trasę S2, czyli południową obwodnicę. Na niej na szczęście bez korków o tej porze. Ale jeżeli chodzi o stolicę, to musimy wyraźnie zwolnić na S8, czyli na tej północnej części obwodnicy. Korek w kierunku zachodnim zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską. Kończy się w okolicach Wisłostrady. Wjazd od północy do stolicy, czyli przez Łomianki, także niestety z korkiem. I korki oraz spowolnienia napotkamy między Górą Kalwarią a Piasecznem, a także za Piasecznym na 79. S52 Cieszyn-Bielsko-Biała. Tutaj mamy zwężenie po tym, jak pojazd uderzył w bariery na 22 kilometrze. Na Krajowej 40 również problemy między Głogówkiem a Kędzierzynem-Koźlem. W okolicach Starych Kotkowic na 44 kilometrze czołowo zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Objedziemy drogami lokalnymi przez Nowe Kotkowice i Dobieszowice.
2: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Izabela Kuczyńska
3: i Piotr Balasz. Prokuratura wyjaśnia kulisy sobotniej tragedii na Mazurach. Sekcja zwłok 13-latka pomoże wyjaśnić, dlaczego zginął i kto za jego śmierć odpowiada.
2: To tydzień kluczowych rozmów o obecności amerykańskich wojsk w Europie. Do Brukseli przyjeżdża kluczowy dowódca wojsk z USA. Pojutrze będzie w Warszawie.
3: To był jego ostatni mecz na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną. Pytanie, gdzie zagra w nowym sezonie?
2: Prawdopodobnie dziś poznamy przyczyny śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach.
3: Do tragedii doszło w sobotę w trakcie awantury z udziałem chłopca i 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
2: Wszyscy dorośli są w rękach policji. Ich dalsze losy zależą od wyników sekcji zwłok, przekazał w rozmowie z TVP Info Sebastian Dunaj z prokuratury w Kętrzynie.
4: Są zatrzymane 4 osoby, natomiast przesłuchanych mamy kilkanaście osób, które gdzieś tam w jakiś sposób były związane z tym zdarzeniem. Na dzień dzisiejszy jeszcze takich decyzji ostatecznych nie będziemy podejmowali, dlatego że na godzinę 12 jest zaplanowana sekcja zwłok. Bez tego jeszcze decyzji w przedmiocie na przykład skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie nie jesteśmy w stanie podjąć.
3: Dotąd wiadomo, że 3 zatrzymanych mężczyzn było trzeźwych. 4, 30-latek, miał niecały promil alkoholu w organizmie.
2: Nie milknie dyskusja na temat dalszej obecności amerykańskich wojsk w Europie, w tym w Polsce.
3: Zapowiadana przez Donalda Trumpa redukcja nie dotyczy naszego kraju, zapewniają szefowie resortu obrony i prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: A sprawa może nabrać tempa w tym tygodniu. Dziś do siedziby NATO w Brukseli przylatuje bowiem jeden z ważniejszych amerykańskich generałów, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Pojutrze Dan Kane będzie w Warszawie.
3: Z pewnością będzie pytany o doniesienia mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy do Polski.
2: A każda redukcja, niezależnie od kraju, byłaby niekorzystna dla Polski, podkreślał w rozmowie z TVP Info wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki.
5: Każda armia, zwłaszcza oddziały wojskowe będące na ewentualnej linii konfliktu, a taką linią jest obecność amerykańskich oddziałów w Polsce czy w krajach bałtyckich, potrzebuje tak zwanej głębi strategicznej. To znaczy potrzebuje zalążków, które mogą się rozwinąć w większe jednostki i wspomóc te na linii frontu. Dlatego nawet 5 tysięcy wycofywanych z Niemiec wojsk amerykańskich, tak jak to mówią Amerykanie, nie jest dla nas korzystne.
3: Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że amerykański kontyngent wojskowy w Polsce nie zostanie zmniejszony.
2: A skąd taka pewność? Zapytamy o to w jedynce doradcę prezydenta. O 7:15 naszym gościem będzie Błażej Poborze.
3: Misja wykonana. Tymi słowami Barcelona dziękuję Robertowi Lewandowskiemu za 4 lata gry.
2: Polak wystąpił wczoraj na Camp Nou po raz ostatni i został pożegnany z honorami.
3: Po trybunach niosło się jego nazwisko, koledzy podrzucali go w górę, a Polak nie ukrywał łez w oczach.
2: Co dalej? Arabia Saudyjska przygotowuje już dla Polaka gigantyczną ofertę, mówi Michał Pol z kanału sportowego i przekonuje, że występ w saudyjskiej lidze w niczym by Polakowi nie ujmował.
6: Leo Messi gra w lidze amerykańskiej. Cristiano Ronaldo już

0: jest tam od paru sezonów w lidze arabskiej, zarabiają olbrzymie pieniądze, ale wciąż są liderami tych drużyn.
1: Media donoszą, że Saudyjczycy byliby gotowi wyłożyć za grę Lewandowskiego 90 milionów euro.
2: I to może być kluczowy argument, uważa Maciej Kaliszuk z Przeglądu Sportowego Onetu.
3: Nikt nie jest w stanie mu tyle zapłacić, ile płacą Saudyjczycy. No wszystko wskazuje na to, że niestety czas gry Roberta Lewandowskiego w Europie dobiega końca.
1: Komentatorzy są zgodni co do jednego. Robert Lewandowski nie chce być obciążeniem dla żadnej drużyny i będzie grał tak długo, jak długo pozwoli mu na to forma i zdrowie.
4: To są aktualności jedynki.
2: Zmasowanym atakiem dronów ukraińskie wojska odpowiedziały Rosjanom na ich ostatni ostrzał Kijowa, w którym zginęły 24 osoby.
1: Ukraińskie drony poleciały głównie w stronę Moskwy i okolic rosyjskiej stolicy.
2: A to zdaniem prezydenta Wołodymyra Załańskiego ma wyjątkowe znaczenie i zmienia sytuację.
5: Region moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. Oni najbardziej strzegą swojego ośrodka władzy. Ale mimo to ukraińskie dalekosiężne działania już to pokonują.
2: Ukraińskie drony uderzyły m.in. w rosyjską firmę zajmującą się produkcją mikroukładów do broni precyzyjnej.
1: Zniszczyły też stację pomp na obrzeżach Moskwy zapewniającą dostawy paliwa dla armii.
2: Z kolei siły Kremla zaatakowały nocą m.in. Odessę i Dniepr. W obu miastach są ranni. Rosyjskie drony spadły m.in. na szkołę średnią i przedszkole.
1: Litewskie służby badają z kolei pochodzenie drona, który spadł w pobliżu miasta Ucjana, około 60 km od granicy z Łotwą.
2: Władze przypuszczają, że bezzałogowiec pochodzi z Ukrainy i znalazł się tam w efekcie ataku sprzed kilku tygodni.
1: To kolejny taki incydent. Kijów tłumaczy, że drony nad Litwą to skutek zakłóceń elektronicznych stosowanych przez Rosjan.
2: A do podobnych zdarzeń dochodziło w ostatnich tygodniach także na Łotwie i w Estonii.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Była owacja na stojąco, szpaler dla bohatera, także łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony na Camp Nou. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
7: To było wzruszające pożegnanie w 85. minucie meczu na Camp Nou z Realem Betis Sevilla. Były uściski z kolegami, łzy w oczach polskiego napastnika. Po końcowym gwizdku już podrzucanie na środku boiska, buziaki od rodziny, żony Anny i córek Klary oraz Laury, a od prezydenta FC Barcelona, Joana Laporty, dostał pamiątkowy herb Barcelony z flagą Katalonii. Licznik kapitana reprezentacji Polski pokazuje w tym momencie 119 goli w 192 meczach dla Dumy Katalonii. A ostatnie spotkanie w sezonie w najbliższą sobotę na Estadio Mestalla w Walencji.
6: Lewandowski w ciągu czterech sezonów w Barcelonie zdobył nią trzykrotnie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj pewna już tytułu Duma Katalonii wygrała z Betisem 3-1. We Włoszech po dwóch miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją do bramki Bolonii wrócił Łukasz Skorupski. Jego zespół wygrał na wyjeździe z Atalantą Bergamo Nikoli Zalewskiego 1-0. A w kraju 33. przedostatnia kolejka Ekstraklasy. Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3. GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. A Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-2. Od soboty mistrzem jest już Lech Poznań. Wiemy też, że spadnie Termalika Nieciecza. A do Ekstraklasy po rocznej przerwie wróci Śląsk Wrocław. Wczoraj zapewnił sobie awans zwycięstwem w Bytomiu nad Polonią 3-1. Siatkarze Warty Zawiercie. Drugi raz z rzędu drugą drużyną Europy. W finale Ligi Mistrzów w Turynie Zawiercianie przegrali z Perugią 0-3. Najlepszym w zespole mistrza Polski był środkowy bloku Mateusz Bieniek.
8: Pokazali, że byli dużo lepszą drużyną, aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa.
6: We włoskiej drużynie, która tak jak rok temu triumfowała w tych rozgrywkach, grał Kamil Semeniuk, dla którego to już czwarty Puchar Europy. Dwa zdobył z Perugią, a wcześniej dwa z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Czwarte miejsce dla projektu Warszawa po porażce z Ziratem Ankara 2-3. Ponownie o sporcie tuż po 8.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Na niebie dziś przewaga deszczowych chmur, choć lokalnie pojawią się przejaśnienia, zwłaszcza na zachodzie. W drugiej połowie dnia na wschodzie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 12 stopni nad morzem i w górach, 16 na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, do 20 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Wiatr na ogół słaby, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1000 hektopaskali.

0: A program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
17: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, Monday morning, 18 dzień maja, 138 dzień roku, do końca 2026, 227 dni. Słońce wzeszło o 4:37, zajdzie o 20:29, zatem dzień potrwa 15 godzin i 52 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 55 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 10 minut. Imieniny obchodzą Aleksa, Aleksandra, Anian, Dietmar, Eryk, Eryka, Eufrazja, Felix, Jan, Kacper, Klaudia, Liberiusz, Matrona, Myślibor, Sandra, Teodot i Wenancjusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. 15 po 7, czas na pierwsze pytania w sygnałach. Zaprasza Karol Surówka.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry. W studiu radiowej Jedynki jest Błażej Poboży, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Czy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump złamie swoją obietnicę o niewycofywaniu amerykańskich żołnierzy z Polski?
3: Jestem przekonany, że nie złamie. Pan prezydent Karol Nawrocki usłyszał to zapewnienie podczas ostatniej rozmowy telefonicznej.
2: Podczas 3 maja, tak?
3: Tak, podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z panem prezydentem Trumpem.
2: Ten wątek był bezpośrednio poruszany i Donald Trump powiedział, ta liczba zostaje, 10 tysięcy zostaje.
3: Nie, też, no to co jest bezpośrednim ustaleniem między, mówię, sam przebieg rozmowy powinien taki pozostać. Wyjaśniając kontekst i prezentując kontekst, tak, tu ta obecność wojsk amerykańskich w Polsce według deklaracji to dwukrotnie, równo publicznej, jak i tej później ponowionej właśnie w rozmowie z panem prezydentem Nawrockim. Dzięki tym bardzo dobrym wzajemnym relacjom w tej sprawie nic się nie zmieniło.
2: To dlaczego, jak prezydent Donald Trump w tej rozmowie wyjaśniał to wstrzymanie rotacji? To, co komentujemy od kilku dni.
3: Nie, ale
2: amerykańskie media, tylko podam kontekst słuchaczom, amerykańskie media informowały o tym, że USA zatrzymały konkretną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. Zmartwienie w Polsce oczywiście było takie, że wstrzymany przyjazd, to znaczy, że gdy jedna rotacja odjedzie, no to po prostu tych żołnierzy będzie mniej. Jak to tłumaczył Donald Trump?
3: Znaczy, panie redaktorze, musimy właściwą chronologię zdarzeń. My mówiliśmy o spotkaniu, rozmowie z prezydentem Nawrockim, która odbyła się chronologicznie przed. Natomiast ta informacja, która się pojawiła i rzeczywiście zaniepokoiła nie tylko naszych słuchaczy, ale myślę, że szerzej cały świat polityczny, to jest informacja z ostatniego tygodnia. No i wynika ona, to jakoś wczoraj też było już i wyjaśniane, i eksponowane, no z samego charakteru tej obecności amerykańskiej. Jest ona rotacyjna, został przerzucony już ten sprzęt w ramach tej wymiany. Natomiast rzeczywiście w tej chwili obserwujemy takie niezazębiające się rotowanie. I dlatego między innymi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki w spotkaniu z ministrem Kośniakiem Kamyszem, z generałem Kuku, no i przede wszystkim w obecności pana prezydenta rozmawiali na ten temat też w ubiegłym tygodniu.
2: Dlatego pytałem na początku o złamaną obietnicę, no bo te obietnice słyszeliśmy publicznie ze strony Donalda Trumpa,
3: ale raz jeszcze powiem, panie redaktorze, musimy jakby właściwe słowa do sytuacji podnosić, zwłaszcza, że jeśli chodzi o słowa, to niestety ze strony administracji rządowej wobec Amerykanów czy wobec prezydenta Trumpa w zasadzie permanentnie płyną takie sygnały, które nie służą dobrze sprawie, więc ta sprawa potrzebuje jak najwięcej ciszy, a mówiąc bardzo brutalnie, proponowałbym, żeby zwłaszcza premier Donald Tusk powstrzymywał się w różnych swoich aktywnościach i wypowiedziach.
2: Panie ministrze, musimy uporządkować, bo nasi słuchacze mogli się pogubić.
3: Nie,

0: sądzę.
1: Bo jeżeli 3 maja było zapewnienie ze strony prezydenta Donalda Trumpa, nasi żołnierze zostają. Później było wstrzymanie tej rotacji. Pan minister wiąże to, rozumiem, pośrednio z wypowiedziami ze strony ministrów rządu.
0: Nie wiąże tego aż tak bezpośrednio, natomiast podkreślam to, mówiłem to też w naszej ostatniej rozmowie, że politykiem, który szkodzi relacjom polsko-amerykańskim, jest premier Donald Tusk. On dla mnie zupełnie niezrozumiałą politykę osłabiania tego tych relacji, tego sojuszu buduje. Użyłem poprzednio metafory, że wykopał już istotny rów w relacjach polsko-amerykańskich. Ten rów zdaje się pogłębiać każdego dnia. Ja podam panu dwa drobne... Proszę pozwolić, panie redaktorze, bo chciałbym pokazać, że...
1: Mam wrażenie, że jest jedna niejasność, ale to za chwilę.
0: Sprawa budowana jest właśnie w takich drobnych gestach. No, jeżeli nawet w ostatnim tygodniu pan premier Donald Tusk na jednej z konferencji dotyczących spraw gospodarczych, ale też i obszaru bezpieczeństwa, nadal popularyzuje swoją autoironiczną książkę o autoironicznym tytule Szczerze, w której znajduje się skandaliczne zdjęcie z Donalda Tuska, który celuje w prezydenta Trumpa, to moim zdaniem jest to co najmniej niesłużące sprawie. Jeżeli
1: panie
0: w ostatnim tygodniu, proszę pozwolić.
1: Na tego typu zdjęcia miał się obrażać, to musiałby się obrazić na 3/4 partii republikańskiej, która mówiła, że się nie nadaje na prezydenta latami temu.
0: Myślę, że nie ma pan redaktor racji, bo czym innym jest wewnętrzny rynek i wewnętrzny konflikt, a czym innym są relacje międzynarodowe, które wprost wpływają na bezpieczeństwo państwa.
1: Panie ministrze, ale
0: uważam, że
1: dwie rzeczy nie mogą być tutaj równocześnie prawdziwe.
0: Uważam, że aktywność premiera Donalda Tuska, zarówno ta generalna, kiedy na przykład, mówiąc o możliwości przejęcia przez Polskę 5000 wycofywanych z Niemiec żołnierzy, kwestionuje ten pomysł, sugerując, że jest to jakieś podbieranie, jest szkodliwa, jak i niestety szkodliwe są te drobne gesty antyamerykańskie premiera Tuska, jak to, które wspomniałem, popularyzowanie tej autoironicznej książki o tytule Szczerze, czy wizytowanie, czy przyjmowanie jednego z bardziej znanych antytrumpowskich celebrytów na jakiejś krótkiej audiencji, mam na myśli George'a Clooney'a.
1: Mamy dwie informacje, które mam wrażenie, że wzajemnie się trochę wykluczają. To znaczy, po pierwsze, Donald Trump ma dobre relacje z Karolem Nawrockim, więc wycofania żołnierzy nie będzie. Po drugie, Donald Tusk szkodzi, więc mamy mniej żołnierzy. No te dwie prawdy się wzajemnie wykluczają. Która z nich jest prawdziwa? Czy będzie mniej żołnierzy, czy nie?
0: Nie będzie mniej żołnierzy. Mam nadzieję, że nie będzie mniej żołnierzy.
1: To znaczy, rząd też nie zaszkodził, jeżeli nie będzie mniej żołnierzy.
0: Jeżeli dziś dwóch wiceministrów w rządzie Donalda Tuska musi jechać do Stanów Zjednoczonych, jak rozumiem, w takiej trochę ratunkowej sytuacji, no to widać, że jednak coś tam w tej sprawie iskrzy, ale jednocześnie uspokajam. Drobne turbulencje wynikające z procesu rotacji nie mogą przesłaniać generalnej, bardzo pozytywnej refleksji o relacjach polsko-amerykańskich, które, i to też nasi widzowie i słuchacze muszą wiedzieć i muszą to usłyszeć, które dziś opierają się wyłącznie na prezydencie Nawrockim, i on jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Karol Nawrocki jest jedynym dziś politykiem, który utrzymuje świetne relacje polsko-amerykańskie.
1: Nie widzi pan tutaj paradoksu, że mamy świetne relacje, więc wycofania nie będzie, ale Donald Tusk szkodzi, więc musi naprawiać?
0: Znaczy tak, nie, no Donald Tusk powinien...
1: Czy to się trzyma?
0: Oczywiście, znaczy trzyma się. Widzą tu nawet liderzy Ruchu Ludowego. Pomysłem na tą sytuację powinno być odseparowanie Donalda Tuska bezpośrednio od tych kwestii dotyczących obecności wojsk amerykańskich w Polsce i tych wzajemnych relacji, i pozostawienie tego w dyspozycji tych podmiotów, z jednej strony w rządzie, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej i minister Kosiniak-Kamysz, a z drugiej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i minister Grodecki podlegający panu prezydentowi.
1: Kolejnego tematu już podsumowując. Czy jednoznacznie również na przyszłość Donald Trump zagwarantował, że zostanie około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce? Czy to jest pewne?
0: Słyszeliśmy wszyscy tą samą wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa.
1: Ona jest aktualna.
0: Tak, nic tutaj się nie zmieniło. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o tym, że niezależnie od redukcji wojsk amerykańskich w tej części Europy, która między innymi teraz ma obejmować Niemcy, ale także inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, wojska w Polsce według deklaracji prezydenta Trumpa nie będą zmniejszane, a należy również mówić o tym, aby ta obecność amerykańska się

zwiększała. Chcę jeszcze tylko w tej części powiedzieć, że to dzięki polityce szeroko rozumianego obozu Zjednoczonej Prawicy od 2016 roku ta obecność amerykańska w Polsce wzrasta, osiągnęła liczbę 10 tysięcy rotacyjnie funkcjonujących żołnierzy, z czego część funkcjonuje w zasadzie na tak zwanej permanentnej rotacji.

0: Otóż będziemy, co prawda, w odróżnieniu od Ministerstwa Obrony Narodowej, które te środki będzie mogło już uruchamiać w roku 2026, my te środki, jak dobrze rozumie nasze porozumienie, będziemy uruchomili w latach 27-29.
1: Czyli dopiero od przyszłego roku.
0: Od przyszłego roku.
1: Dlatego, czyli jakieś opóźnienie dlaczego? Tak czy inaczej będzie.
0: Dlatego, że nie możemy z tych środków, nie możemy sięgnąć ze środków samego sejfu, a więc nasze środki, które były wpisane w te porozumienie, te 40 około 40 projektów. Dzisiaj przejmie Ministerstwo Obrony Narodowej i sfinansuje swoje zadania. No jak pan minister Kosiniak-Kamysz powiedział, zakup przykładowo 100 borsuków, które miało być finansowane z budżetu państwa, z budżetu manowskiego, będzie sfinansowane z sejfu. Środki, które uwolni ze swojego budżetu minister obrony narodowej, będą przekazane w kolejnych 3 latach do MON-u.
1: Znaczy, czy to będzie do wysokości tej straty? Mówiło się o 7 miliardach złotych.
0: Mówimy około 7 miliardach, 100 milionów złotych.
1: I to będzie to 7 miliardów rzeczywiście,
0: tak,
1: pełna
0: to będzie ta kwota zbliżona, przy czym konkretną kwotę poznamy w 2 kwestiach. Wtedy, kiedy zostanie przyjęte rozporządzenie w sprawie inwestycji pozamilitarnych wynikających z sejfu, bo ono wtedy da podstawę prawną do tego, żeby sięgać po pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, i kiedy Rada Ministrów przyjmie 3-letni program sejf dla służb mundurowych podległych MSWiA, który da nam podstawę prawną do tego, że przez 3 lata będziemy finansowani z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Więcej na ten temat powiemy w drugiej części naszej rozmowy. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest naszym gościem. Przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: 27 po 8.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Jak zawsze polecamy kolejne punkty w naszym programie w Ekspresie Jedynki. W rozmowie dnia naszym gościem będzie Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona.

0: razem zobaczymy. Najwyżej będę dzwonił. Pozdrawiam, Jacek z Płocka.
1: Jeszcze nie wiemy, czy chlapnąłem.
2: Ale to masz pracę podwyższonego ryzyka.
1: Bardzo.
2: Rozliczanie z każdego słowa, z każdej prognozy.
1: No wiesz, bo te 33 się ciągną za mną.
2: Ale już dzisiaj będzie 32. 20 na wschodzie, 12
1: tak,
2: nad morzem.
1: Jak się to wszystko sumuje, to tak, tak, tak. Szanowni państwo, to państwo będą mnie rozliczać na czele z panem Jackiem pod koniec maja, bardziej na początku czerwca. Będzie 30 stopni. A jak będzie, no to czekam też na i państwa reakcję. 8:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: A na razie zamiast 30 stopni alert pogodowy dla 6 województw północno-wschodniej, centralnej i południowej Polski. Chodzi o gwałtowne burze z ulewami i porwistym wiatrem. Ostrzeżenia dotyczą warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego od 14 do 21. Kolejne zmasowane ataki Rosjan na Ukrainę. W nocy siły Kremla skierowały na Ukrainę ponad 500 dronów i przeszło 20 rakiet. Zginęła co najmniej jedna osoba, 30 jest rannych. Najmocniej atakowane były Dniepr, Cherson i Odessa. Służby europejskie wymieniają się informacjami. Tak, atak niezrównoważonego kierowcy na pieszych w Modenie, gdzie ranna została Polka, komentuje w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
3: Chodzi o to, aby polskie społeczeństwo czuło się bezpieczne. Służby działają cały czas.
2: To była przyjemność, Lewy. Takimi słowami zdjęciem polskiego piłkarza Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego po jego ostatnim meczu na Camp Nou. Polaka oklaskiwali też nasi kibice, którzy specjalnie przyjechali na ten pożegnalny mecz.
4: Było pięknie. Klimat był, radocha była. Super wieczór.
2: W Chinach powstała szkoła dla humanoidów. Uczniami jest 130 robotów. Trenowane są humanoidy mające pracować w gastronomii i handlu, a także zajmujące się zbiorem owoców i inspekcją linii energetycznych. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
1: No ale to, że pogoda potrafi być zmienną, to przekonujemy się właśnie dzisiaj, bo ten komunikat synoptyków, to on się całkiem niedawno pojawił.
2: Tak, to świeży poranny alert, no i dotyczy północno-wschodniej Polski i wschodniej. Jaka pogoda potrafi być przewrotna? Tu, gdzie najwięcej burz, ulew i zagrożeń, tu też ma być dzisiaj najcieplej, około 20-20 paru stopni.
1: Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia. A teraz oddajemy głos pani Agnieszce Prasek, rzeczniczka IMGW. Co nas czeka w kolejnych dniach?
8: Wtorek i środa również ze zmienną pogodą. Spodziewamy się przeplatanki słońca, chmur, przelotnych opadów oraz lokalnych burz głównie na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Temperatury będą utrzymywać się w okolicach 20-22 stopni. Najcieplejszy może być czwartek, kiedy lokalnie termometry pokażą nawet 25-26 stopni. Nadal możliwe będą jednak przelotne opady deszczu oraz burze.
1: W czasie najbliższego weekendu można spodziewać się nawet 25-26 stopni. Aż tak ciepło nie będzie natomiast w ostatnich dniach maja. 15-16 na północy, do 23 w pozostałych rejonach. No i ten skok temperatury do prawie 30 stopni. Dobrze, trzymajmy się tej 30. Może nastąpić na początku czerwca, na Dzień Dziecka. Państwo będą mnie rozliczać, ale jeśli się okaże, że będzie 30, panie Jacku, to ja liczę na jakieś przeprosiny. No.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Reklama.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
12: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
13: Tanie podróże? Tak, ale z głową. Jak nie dać się oszukać, zadbać o bezpieczeństwo, dobrze przygotować do wyjazdu i spokojnie ruszyć w świat? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
14: 4 pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
15: Jedynka. To jest radio.
13: autopromocja.
1: Polecamy, zapraszamy. Cztery pory roku za 20.

0: No to idealna piosenka na pół godziny przed czterema porami roku. Wiktor Waligura w piosence Cztery pory roku. A to pan Jacek.
1: Panie Danielu, znów pan chlapnąłeś, że będzie 30 stopni. Znaczy będzie to

0: 5 minut już na naszej antenie, natomiast przypominamy o poranku. Pojawił się nowy odcinek podcastu Sekrety Mundioli. Filip Jastrzębski, Andrzej Janisz wspólnie przepytują Zbigniewa Bońka. Filip już na naszej antenie mówił, że to wyjątkowa postać i wyjątkowo w tym podcaście mówił dużo, zdradzał tajemnice, sekrety Mundiali. Posłuchajmy.
1: To nie jest tak, że każda porażka to jest wstyd, że każda porażka, z każdej porażki trzeba rozliczyć. No, przegraliśmy na wielkiej imprezie z wielką drużyną w fazie pucharowej. Albo my, albo Brazylia. No ktoś musiał przegrać. Jakby wpadły te dwa razy strzały jak Karasia i Tarasiewicz, to my byśmy ten mecz wygrali.
0: No tak, to był 86 rok i ten przegrany 0-4 z Brazylią. Pamiętam, jak dziś oglądałem w kolorowym telewizorze u wujka, no ale to teraz pan Zbyszek patrzy na to wszystko z perspektywy legendy polskiej piłki, z dorobkiem, doświadczeniem. To teraz posłuchajmy, jak to było wtedy. Przenieśmy się w 86 rok dokładnie. Dariusz Dziekanowski rozmawiał tuż po meczu z Brazylią z Zbigniewem Bońkiem.
2: A ja absolutnie jestem daleki od kreowania jakiejś atmosfery, takiej, można powiedzieć, goryczy, załamania. Muszę powiedzieć, że w tych ostatnich czasach 3 razy uczestniczyłem w Mistrzostwach Świata, raz przeżyłem to jako kibic w 1974 roku. Polska reprezentacja w tym czasie zajęła 2 razy trzecie miejsce, raz od 5 do 8 i można powiedzieć raz, tak jak dzisiaj odpadliśmy w 1-8. Wydaje mi się, że jeżeli w następnych 4 kolejnych edycjach Mistrzostw Świata osiągniemy podobny sukces, to będzie to satysfakcja zarówno dla nas sportowców, dla trenerów, działaczy, jak i przede wszystkim dla kibiców w Polsce, gdyż taka jest prawda, wychodząc na boisko gramy dla samych siebie, ale przede wszystkim gramy dla naszych kibiców.
0: Tak mówił Zbigniew Boniek w 1986 roku, tuż po tym, jak Polska odpadła na mundialu w Meksyku. I tak z kolegami zauważyliśmy, że po latach głos panu Zbigniewowi specjalnie się nie zmienił. Ale nie o to chodzi. Chodzi o przepowiednię, która właśnie tutaj miała miejsce w 1986 roku. Ona została ochrzczona. Pytanie jak? 22 139 22 02. No i pytanie, czy się sprawdziła?

0: 02.
1: Dzień dobry. Ta przepowiednia została ochrzczona sukces.
0: Nie wiem, którą historię i którego w futbolu pan czytał, ale to niekoniecznie tak. 86 rok. Jacek Czarnecki jest w naszym studiu, doskonale pamięta. Pamiętasz?
2: 86 rok pamiętam, tak. Byłem w wojsku.
0: Ale pamiętasz, Mundial, Meksyk i potem jak Polska odpadła i jest to słynne studio, Dariusz Szpakowski przepytuje Antoniego Piechniczka i Zbigniewa Bońka i tam z ust pana Zbyszka pada kilka gorzkich słów. No i ta przepowiednia została ochrzczona w odpowiedni sposób. No i pytamy naszych słuchaczy, jak się ta przepowiednia nazywała krótko, no i czy się sprawdziła. 22 139 22 02. To wszystko w kontekście najnowszego podcastu Polskiego Radia Sekrety Mundiali. Filip Jastrzębski i Andrzej Janisz przepytują Zbigniewa Bońka. A teraz...
3: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No właśnie, jest pomysł na użycie pieniędzy z programu SAFE na służby inne niż wojsko, tyle, że
2: jeszcze nie ma pieniędzy.
0: No właśnie, a kiedy będą?
2: No, tu jest kłaczek, bo mimo zapowiedzi rządu, że pieniądze w Polsce będą na dniach, początkowo mówiło się nawet o połowie kwietnia, to do dziś pieniędzy nie ma. To dlatego, że jak pisze Gazeta Wyborcza, rząd nie wziął pod uwagę unijnej biurokracji. Każdy przelew na takie sumy musi być zatwierdzony przez wiele instancji, a to trwa. Na pocieszenie można powiedzieć, że Polska podpisała umowę SAFE jako pierwszy kraj europejski i już od 8 maja linie kredytowe na zakupy dla wojska są otwarte. Dla wojska. A więc kontrakty na zakupy można, a nawet trzeba podpisywać. Mamy czas do 30 maja, żeby podpisać te najważniejsze kontrakty. No i to tak tyle z pieniędzmi. No.
0: Każdy przelew musi być zatwierdzony przez wiele instancji. To nie tylko w Unii tak jest.
2: Ale się mówi, tak, się... już na dniach będą pieniądze.
0: Proszę pana,
2: już...
0: jak się bierze kredyt, tak, to też kilka instancji musi.
2: Prawda?
0: Tak.
2: A później się czeka miesiącami, ale...
0: Najważniejsza instancja to żyrant.
2: A tutaj chyba nie ma znaczu. Żyrantem jest właśnie Unia Europejska.
0: No.
2: Ale pamiętajmy, że zawetowana w marcu ustawa przez prezydenta przewidywała, że pieniądze będziemy wydawali na między innymi na straż pożarną, na straż graniczną, czy na wydatki infrastrukturalne, takie jak budowę dróg i mostów tych o znaczeniu strategicznym.
0: A to spora kwota, nie? 17 miliardów.
2: Tak, to miało być 17 miliardów, ale jak
0: miliardów złotych,
2: ale jak prezydent zawetował tą ustawę, to tych pieniędzy z SAFE nie możemy na to użyć i rząd znalazł obejście, bypass taki. Jest taki program, który się nazywa Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Jest to program MON-owski i pieniądze, tak jak mówi minister Kosiniak-Kamysz, pieniądze, które do tej pory były przeznaczone na zakup sprzętu w budżecie MON-u, będą przeznaczone na ten pozamilitarny program wydatków obronnych. Na przykład, jeśli mieliśmy kupić 100 transporterów Borsuk i pieniądze w budżecie już były na te 100 transporterów Borsuk, to te pieniądze pójdą właśnie na przykład na zakup śmigłowców dla Straży Granicznej, czy na kamizelki kuloodporne i broń dla policji. Będą też bardzo ważne wydatki na drony, systemy antydronowe, ale również, i o tym trzeba pamiętać, bo my już bardzo rzadko o tym mówimy, będą pieniądze na obronę cywilną i na zabezpieczenie ludności, czyli na budowę schronów i ukryć. I to są bardzo ważne wydatki. Jak mówi minister Kosiniak-Kamysz, ten pozamilitarny program przygotowań obronnych to będzie około 5 miliardów złotych rocznie. No i tyle. No, prezydent zawetował ustawę, ale rząd znalazł rozwiązanie, tylko właśnie jeszcze pieniądze.
0: PPO. Pozamilitarne przygotowania obronne.
2: Tak. PO.
0: PPO.
2: PPO.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: PPO w takim razie. Noc.
2: A ja tak, słucham. Mogę jeszcze coś powiedzieć panu?
0: A musi pan?
2: Muszę.
0: Proszę.
2: Muszę, bo była noc muzeów w sobotę.
0: No wiem.
2: Tłumy ludzi.
0: No tak.
2: Półtorej godziny ludzie stali w kolejce.
0: No wiem, my z wydawcą Małkiewiczem byliśmy w 105. Czekaliśmy.
2: I nikt nie przyszedł.
0: Nawet nie zapukał.
2: Ale wie pan dlaczego? Bo była taka taśma oddzielająca. Nie można tam było wejść.
0: Wszystko jasne.
2: Ale ja panu powiem, bo ja tutaj byłem całą noc. Mieliśmy gości, było tylu, że mieliśmy, noc muzeum miała się skończyć o północy, a ostatni goście wyszli o 0:33.
0: No proszę.
2: I bardzo wielu z naszych słuchaczy przyszło i pytali się, a gdzie siedzi pan Wydrych? A niech pan pozdrowi pana Wydrycha, więc ja pana pozdrawiam. Bo naprawdę to nie była jedna, to nie były dwie osoby, tylko naprawdę kilkanaście osób było takich, którzy byli zainteresowani, żeby panu przekazać właśnie pozdrowienia.
0: A ja byłem w słynnym pokoju 105 po prostu.
2: No to tak bywa, no.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 12 minut, godzina 9:22, 139, 2202. Numer telefonu przydał się naszym słuchaczom, którzy wzięli udział w porannym treningu szarych komórek. Ktoś, kto jest kibicem, to na pewno nie miał żadnego problemu, ale przypomnijmy sobie te słowa z 1986 roku.
1: A ja absolutnie jestem daleki od kreowania jakiejś atmosfery takiej, można powiedzieć, goryczy, załamania. Muszę powiedzieć, że w tych ostatnich czasach trzy razy uczestniczyłem w Mistrzostwach Świata, raz przeżyłem to jako kibic w 1974 roku. Polska reprezentacja w tym czasie zajęła dwa razy trzecie miejsce, raz od 5. do 8. i można powiedzieć raz, tak jak dzisiaj odpadliśmy w 1. i 8. Wydaje mi się, że jeżeli w następnych czterech kolejnych edycjach Mistrzostw Świata osiągniemy podobny sukces, to będzie to satysfakcja zarówno dla nas sportowców, dla trenerów, działaczy, jak i przede wszystkim dla kibiców w Polsce, gdyż taka jest prawda, wychodząc na boisko gramy dla samych siebie, ale przede wszystkim gramy dla naszych kibiców.
2: Klątwa Bońka.
3: Klątwa Bońka.
4: To była klątwa Bońka?
2: Odnośnie tej przepowiedni Zbigniewa Bońka była to klątwa.
0: Klątwa Bońka, niektórzy nawet nazywali ją klątwą Piechniczka, ale klątwa Bońka po mundialu w 86 reprezentacja rzeczywiście wpadła w głęboki kryzys. Tam 16 lat trzeba było czekać na awans do wielkiego turnieju dopiero w 2002 rok, pamiętasz? Japonia.
5: Ja tak nie pamiętam dokładnie. Tak. Ja chciałem w ogóle powiedzieć, że klątwa to jest inna.
0: No.
5: Klątwa Doliny Węży.
0: Był taki Marka
5: przez długi czas, to był najgorszy polski film, ale potem się okazało, że pojawił

0: Pojawiły się gorsze na ekranach.
1: Tak, Roman
0: Wilhelmi. Można było jeszcze bardziej zepsuć coś.
1: Roman Wilhelmi, Krzysztof Kulberger i Ewa Sałacka. Pamiętam.
0: Ale to
1: tak.
0: Było.
1: To była polska odpowiedź na Indiana Jonesa.
0: No, nawet więcej. Taki Indiana, James Bond, wszystko tak. Razem wzięte.
1: Roman Zajarek.
0: 07 zgłosi redaktor Maj. Pamiętasz redaktora Maja?
1: No tak.
0: Zrób z niego jakąś zagadkę rano, taki wiesz tam ten trening szarych komórek.
1: Leszek Teleszyński.
0: No oczywiście, no, redaktor Maj. Tanie podróżowanie, baba za kierownicą.
1: Czekamy w takim razie na cztery pory roku. Roman Czajarek,
0: zapraszam. Na cztery kółka.
1: Tak jest. Po dziewiątej, a ja mówię do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kategoria

0: Na trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
7: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Reklama. Radio Kierowców.
16: Patryk Bedliński, zapraszam. Na A2 wciąż możliwe są problemy między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Trzciel. Na setnym kilometrze A2 samochód ciężarowy uległ awarii i przez to tylko prawym pasem można jechać w kierunku Świecka. Państwo także ostrzegają.
17: Dzień dobry, chciałbym ostrzec przed wjazdem na Łódź centrum. Jest i zjazd z autostrady, i Rokicińska dokumentnie zablokowana, więc proponuję zjechać na Łódź każdym innym zjazdem, byle nie tym.
16: Bardzo dziękujemy za czujność i czekamy na wieści w każdej drogowej sprawie od Państwa pod numerem telefonu 22 513 11 11. Przypominamy, że wciąż są problemy z przejechaniem Krajowej 40 między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem w okolicach Starych Kotkowic. Na 44 kilometrze czołowo zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi. Między innymi można pojechać przez Dobieszowice. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana. Wzmożony ruch. Nawigacja wskazuje na śląskim odcinku A4 w okolicach Brzęczkowic w kierunku Wrocławia. Spowolnienia i korki utrzymują się do okolic węzła Murckowska w Katowicach, czyli do połączenia z 86. Trasa z Sosnowca do Katowic, czyli S86 również się korkuje i trudno mówić o płynnej jeździe na trasie z Katowic do Mikołowa na 81 w okolicach Ligoty. Pod Krakowem spory ruch na A4 między Łagiewnikami a Tyńcem w kierunku zachodnim, czyli do Katowic między innymi. W samym Krakowie Nowochódzka z trudnym przejazdem, podobnie Konopnickiej między Rondem Matecznego a Alejami Trzech Wieszczów. Korki mamy też na dojazdach do Ronda Grzegórzeckiego. W Warszawie korkuje się S2 w obydwu kierunkach między Ursynowem a Opaczą. Dolina Służewiecka, tu też zwolnimy i korek oczywiście na S8 w Warszawie między Łabiszyńską a Wisłostradą.

0: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Mężczyzna zatrzymany w związku z wywoływaniem fałszywych alarmów zwolniony. Podejrzewano, że to po jego sygnale policja weszła do mieszkania szefa telewizji Republika.
2: Dopiero na miejscu, powiedzmy, okazało się, kto w tym mieszkaniu się znajduje.
0: Kreml stara się ukryć przed Rosjanami efekty ataku ukraińskich dronów na Moskwę, ale internetowe nagrania niweczą wysiłki propagandy.
1: Hulajnoga elektryczna jako komunijny prezent? Policja apeluje, taki pojazd to nie zabawka.
0: Mężczyzna zatrzymany przedwczoraj w sprawie serii fałszywych alarmów został zwolniony do domu.
1: To 53-latek, który, jak wcześniej sądzono, mógł mieć związek z interwencją w mieszkaniu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.
0: Jak przekazała stołeczna policja, po analizie materiałów i danych teleinformatycznych są nowe ustalenia.
1: I stwierdzono m.in., że ujęty mężczyzna jest pokrzywdzonym, a nie podejrzanym w sprawie.
0: Doszło bowiem do nielegalnego wykorzystania jego danych osobowych i włamania do jego poczty elektronicznej.
1: W ostatnim tygodniu stołeczna policja kilkanaście razy była wzywana w sprawie podłożenia ładunków wybuchowych czy zagrożenia zdrowia i życia.
0: Jedna z takich interwencji miała miejsce właśnie w mieszkaniu będącym siedzibą prawicowej stacji Republika. Jej władze uznały to za przejaw represji.
1: Pytany o tę sprawę w jedynce wiceszef MSWiA zaprzeczył. Wiesław Szczepański podkreślił, że policjanci muszą reagować na zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia czy zdrowia.
2: Policja w każdym przypadku, kiedy otrzyma zgłoszenie, które dotyczy takiej sytuacji, że ktoś próbuje popełnić samobójstwo albo grozi odebraniem sobie życia, będzie reagowała w taki sposób. Policjanci niezwłocznie udali się na to miejsce, nie wiedzieli, gdzie jadą. Dopiero na miejscu okazało się, kto w tym mieszkaniu się znajduje. Mieszkanie jest wynajęte. Toczy się w tej chwili postępowanie przez komendę stołeczną co do zasad interwencji wejścia policjantów.
0: O interwencję w mieszkaniu należącym do Tomasza Sakiewicza pyta służby też szef BBN-u.
1: Do MSWiA jeszcze dziś ma trafić pismo z prośbą o wyjaśnienia w sprawie wydarzeń z piątku w mieszkaniu szefa telewizji Republika.
0: Rosyjska propaganda chce zatuszować ukraińskie ataki na Moskwę.
1: Uderzenia z ostatnich godzin były wyjątkowo silne. Są zabici, ranni, a także poważne zniszczenia.
0: Skutki ostrzału widać na filmach zamieszczanych w internecie, mimo zakazu służb.
3: Według mera Moskwy Siergieja Sobianina do stolicy Rosji doleciało ponad 120 dronów. Część z nich uderzyła w wielopiętrowe bloki i zakłady przemysłowe, wzniecając pożary. Zamknięto centra handlowe, lotniska i instytucje kulturalne. To najintensywniejszy i najskuteczniejszy atak Ukrainy na Moskwę, poinformowały rosyjskie niezależne media. Zwracają one także uwagę na brak komunikatów i syren alarmowych. Natomiast media państwowe zdawkowo informują o skutkach ukraińskiego uderzenia. Propagandowi dziennikarze podkreślają, że Rosja już przeprowadziła naloty odwetowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W tej bitwie kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Dziś upamiętnienie 82. rocznicy zdobycia Monte Cassino.
0: W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz oraz weterani walk, których z każdym rokiem ubywa.
1: Blisko 102-letni major Władysław Dąbrowski przeszedł cały szlak armii Andersa. Od zesłania do Kazachstanu przez Bliski Wschód aż po Bolonię.
0: Pytany o bitwę pod Monte Cassino mówi, że kluczowe było dobre dowództwo i wysokie morale żołnierzy.
4: Wszyscy byliśmy młodzi i poza tym to wszyscy byliśmy zapaleńcami. Mówimy zawsze, musimy bronić honoru Polski. Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się.
1: Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino rozpocznie polowa msza święta. W głównej ceremonii weźmie udział prezydent Karol Nawrocki.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich przyspieszenie na polskich torach.
1: Do 250 km na godzinę rozpędzą się pociągi Pendolino na centralnej magistrali kolejowej, łączącej Warszawę z Krakowem i Śląskiem.
0: Trasa została już odpowiednio zmodernizowana, teraz kończą się testy, wyjaśnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi do regularnej jazdy, od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, grudniu, 250 km na godzinę. I to się po prostu dzieje.
1: Dzięki przyspieszeniu podróż z Krakowa do Warszawy skróci się z 2,5 godziny do 2 godzin.
0: A zmodernizowaną trasą ma pojechać m.in. nowy premier Węgier.
1: Pojutrze Peter Modziar zacznie swoją wizytę w Polsce. Od Krakowa do Warszawy wybiera się właśnie pociągiem.
0: Hulajnoga elektryczna to nie zabawka, to apel policji do planujących zakup komunijnych prezentów.
1: Mundurowi przypominają, że dzieci poniżej 13 roku życia

0: nie mogą jeździć takimi hulajnogami po drogach publicznych.
1: A często najmłodsi, nie znając przepisów drogowych, stają się zagrożeniem dla samych siebie i innych, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
2: Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: W minionym roku liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych wzrosła w porównaniu z 2024 o ponad połowę, do przeszło 1100.
1: Dwukrotnie wzrosła też liczba osób, które w tych wypadkach zginęły, z 5 do 11.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Deszczowo teraz na zachodzie i na południu, ale popadać się może dziś niemal w całym kraju, a na wschodzie także zagrzmi. Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni w Gdańsku i w Katowicach, 16 w Rzeszowie, Łodzi i Szczecinie, do 20 w Warszawie i Lublinie. A na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat.
1: Mamy poranek bez smogu. Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra, informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 24% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 37%, produkuje się w tym momencie z wykorzystaniem węgla kamiennego. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Dawno nie pamiętam tak gorącego weekendu. Zrobiłem sobie małą listę. Eurowizja, Lewandowski, Amerykanie w Polsce, czyli ci żołnierze, co są, ale ich nie ma i to zamieszanie wokół tego wszystkiego. Humbug Timi, no to jest smutna historia. Ale co dla nas jest najważniejsze? Dla nas jest najważniejsze to, co w czasie tego weekendu wydarzyło się w polskim radiu. W czasie tej Nocy Muzeów. No po prostu było rewelacyjnie. Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Słucham Jedynki i często gdzieś tam takie mity krążyły o tych archiwach. Ile tu jest te taśm? I chciałem to zobaczyć. No i zobaczyłam. Jestem pod wrażeniem. Jest wspaniale.
0: Opowiemy Państwu o kulisach, powiemy, jakie były Wasze wrażenia. To są dosłownie setki, a nawet trochę powyżej 1000 osób, które zmieściły się tej nocy na cienkich, wąskich korytarzach Polskiego Radia. Wiem, to była jedna z rzeczy, która Państwa najbardziej zaskoczyła. Pytałem potem tych, którzy odwiedzali, co Was zdziwiło. Mówili, wie Pan co, Panie Romanie? Te korytarze i wielkość. Ja myślałem, że to jest dużo mniejsze. A to jest olbrzymia firma. Tak, to jest olbrzymia firma i to jest fantastyczna firma, która nadaje fantastyczne programy, mam nadzieję, których Państwo również, mam nadzieję, słuchacie. A to jest program pierwszy Polskiego Radia, ten, który tam na czele tej bardzo długiej listy. I zaraz powiem, co dzisiaj w audycji. Po zapowiedzi w Sygnałach Dnia ugryzłem się w język, bo powiedziałem baba za kierownicą, a redaktor Wydrych powiedział, no to dobrze, w porządku i kończymy. I zagrała piosenka. A to jest po prostu stereotyp, bo tak naprawdę statystyka mówi coś zupełnie innego. To panowie sobie radzą gorzej za kierownicą. Ale jakoś tak się utarło przez te lata, że mówię, a to baba, prawda? Kiedyś był jeszcze ten zielony listek naklejany. To już nawet teraz to nie działa. Jak jest naprawdę? O tym dziś w naszej audycji. Więc Noc Muzeów, kobieta za kierownicą, która radzi sobie świetnie i porady przed wakacyjnymi wyprawami. Przed czym i należy, i jak należy się ubezpieczyć i o czym należy pamiętać, żeby nie popełnić niepotrzebnych błędów. Roman Czajarek, zapraszam, zaczynamy.
2: Cztery pory roku.
0: I uwaga, gospodynie, potrzebuję na początku waszej podpowiedzi, waszej porady, bo wy się na tym znacie. W tym tygodniu w naszych konkursach nagrodą jest wyciskarka, ale jak mi tu podkreśliło parę osób, uważaj, ona jest wolnoobrotowa. Jak się wyciska wolno, to jest podobno lepiej. Drogie panie gospodynie, wytłumaczcie mi, o co chodzi. 71-151 albo facebookowy profil Radiowej Jedynki. Rzeczywiście pierwsza z tych wyciskarek poniedziałkowa już czeka.
3: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: A żeby taką elegancką, wolnoobrotową wyciskareczkę zdobyć, trzeba odgadnąć, co albo kto ukryte jest w naszym dźwiękowym rebusie. Podpowiedź numer jeden.
4: Łoń jest stodoła, a lat dwa, więc myślę, a nie. Ach, dlaczego właśnie ja miałbym brać tudy w mnie?
5: Oto najważniejszy element autobusów przegubowych, czyli sam przegub.
6: What the fuck?

0: W drugim tomie Harmonii Kazimierza Sikorskiego następuje konfrontacja teorii z praktyką.
1: Ale miech jest. Proszę bardzo, stary kowalski miech.
2: Nie przespanej nocy znojnej, jeszcze mam na ustach ślad. U grubego Joska przy ulicy Gnojnej zebrał się frajny kwiat.
3: Pan Piotr, coś pan podpowie tradycyjnie od siebie także na początku, panie redaktorze? Panie Piotrze, oczywiście podpowiem rodzina. I niech pan teraz kombinuje. 72 151. Co tam jest schowane w tym naszym rebusie? Czy to jest ktoś związany z rodziną? Czy to jest coś związane z rodziną i innymi rzeczami, które w tych dźwiękach się pojawiły? Nie wiem, nie znam się, to państwo macie odpowiadać. Wolnoobrotowa, wyciskareczka, super hiper czeka. To jest nasza nagroda w tym tygodniu, każdego dnia oczywiście. Ja czekam na państwa odpowiedzi. 2 złote plus VAT kosztuje konkursowe SMS.

0: Pan Wojtek napisał: panie redaktorze, bardzo dziękuję. Byłem, było fantastycznie, a opowieść o Heweliuszu poruszająca, mówiąc krótko. Panie Wojtku, wiem, musimy się na Czarnobyl teraz umówić. Czarnobyl, prawdziwa historia, zresztą polecam też do słuchania. Państwu bardzo, bardzo, bardzo nisko kłaniam się za to sobotnie nocne spotkanie w korytarzach Polskiego Radia, w studiach Polskiego Radia. Słuchowisko było fantastyczne. Słuchaliście państwo albo widzieliście na żywo? Świetne. Naprawdę, ja nie mogłem się oderwać uchem od głośniczka, przy którym tego słuchałem, bo słuchałem tego na zewnątrz, żeby nie patrzeć, żeby zostawić wam miejsce. Natomiast zrobiło naprawdę wrażenie. Świetny pomysł. No dobrze, wracamy do naszych tematów. Schodzimy na ziemię. Wakacje. Co zrobić, żeby wakacje nie zamieniły się w horror? Zwłaszcza takie, jak jedziemy gdzieś poza polską granicę. Odpowiadam, niestety to jest bardzo proste. Wystarczy nie wykupić ubezpieczenia zdrowotnego albo nie przypilnować tego, jak kupujemy jakąś wycieczkę, a potem nagle rozchorować się, bo życie jest życiem, a wypadki losowe się zdarzają. Albo sobie coś złamać. Nawet niech to będzie ząb. Niestety wystarczy. Maciek Walecki, nasz reporter, zebrał takie historie z życia wzięte.
1: $40 000. Dokładnie tyle kosztował 3-dniowy pobyt w szpitalu i wycięcie wyrostka robaczkowego w Nowym Jorku jedną z polskich turystek. Z kolei złamana noga na rajskiej plaży w Tajlandii to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Dla większości z nas to kwoty oznaczające finansową katastrofę. Na wakacje wydajemy nieraz tysiące, więc wydatek kilkudziesięciu złotych na to, co najważniejsze, czyli na nasze zdrowie, chyba nie jest zbędną fanaberią. Przekonała się o tym między innymi mama pana Szymona, gdy odwiedziła syna w jednym z europejskich krajów. Feralnego dnia postanowiła poczęstować się pistacjami.
2: W zeszłym roku, kiedy byłem w Belgii, odwiedziła mnie moja mama, która w trakcie tego pobytu uszkodziła sobie ząb. A dzięki ubezpieczeniu wykupionemu udało się dokonać zabiegu dentystycznego tam na miejscu, który został, jak się okazało, zrefundowany w pełni przez ubezpieczyciela. Z racji tego, że uszkodzenie było dość poważne i zabieg był konieczny w tym konkretnym momencie, to rzeczywiście przydało się to ubezpieczenie.
3: Ile mogłoby kosztować to, jakby trzeba było za to zapłacić gotówką?
2: Około 1600 euro. O.

0: Aż mnie rozbolały zęby.
1: A mnie też. Mniej pozytywnym przykładem jest przykład z tego samego wyjazdu, kiedy sam posiadając ubezpieczenie również od kradzieży, niestety stałem się ofiarą kradzieży mojego telefonu. Niestety tutaj ubezpieczyciel, pomimo przedstawienia dokumentów również z policji,

0: Przyjechała po nas taksówka. Taksówka nas zawiozła do gabinetu stomatologicznego. Tam zostało na ten czas, na nasz pobyt tam zabezpieczony ten ząb. Zostaliśmy odwiezieni do hotelu, no i później po powrocie do Polski mogliśmy kontynuować to leczenie. Więc tak, w naszym przypadku było to świetne. Wykupienie tego ubezpieczenia.
1: Ubezpieczenie nie zagwarantuje nam, co prawda, udanych wakacji, ale jest szansa, że zostaną z nich wspomnienia, a nie długi. Po choćby jednej nocy spędzonej w zagranicznym szpitalu.
2: To były tylko niektóre wybrane przykłady. Za parę minut porozmawiamy sobie z ekspertami, a potem dyżur eksperta przy naszym telefonie na temat, co i jak ubezpieczyć i jak się nie dać naciąć, bo też niektórzy czasami mówią, a tu proszę jeszcze tam, jeszcze tu dopłata za to i tamto. Zupełnie niepotrzebnie. To co jest potrzebne, a co nie, o tym będzie.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.

0: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
0: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
5: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
4: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
5: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
4: Sekrety mundiali.
5: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
4: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
5: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
4: Andrzej Janisz
5: i Filip Jastrzębski.
4: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Pogoda.
6: Najchłodniej w Zakopanem, plus 5 wskazują teraz termometry, najcieplej w Terespolu, plus 14. Czy będzie cieplej? Temperatura maksymalna w ciągu dnia 17 na północnym wschodzie i na zachodzie, 21 na południowym wschodzie, tam najcieplej. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska od 12 do 16 stopni. No i w górach oczywiście też chłodniej około 9 stopni. Teraz wędrujemy sobie do miejscowości Stróże, to jest małopolskie. Anna Kasztelewicz z Muzeum Pszczelarstwa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu. W Stróżach pochmurno, wilgotno, temperatura 11 stopni. Słońca nie widać. Jesteśmy w gospodarstwie pasiecznym w miejscu, gdzie wszystko obraca się wokół pszczół. Miłość i pasja do tych owadów i przyrody stworzyły pasiekę i Centrum Pszczelarskiej Edukacji z żywym muzeum. Mamy tutaj niepowtarzalną okazję podejrzeć pszczoły w ulach obserwacyjnych, wziąć trutnia do ręki, poinhalować się powietrzem ulowym w apidomkach, czy odwiedzić apiwus do wędrówek pszczół. W miodowej szkole, źródle wiedzy o pszczołach i wszystkich produktach pszczelich, zobaczymy pokazy i warsztaty, podczas których można dowiedzieć się, zobaczyć i poznać tajemnice pszczół i ich produktów, poznać ich dobroczynny wpływ na nasz organizm. Podchodzę do uli, słychać szum. W maju pszczoły ciężko pracują, znoszą nektar i pyłek. Równocześnie zapylają odwiedzane rośliny. Przez szybę podglądamy królową znoszącą jaja. Składa ich dziennie ponad 2000. Za 3 tygodnie wylęgnie się z nich armia pszczół.
6: Pszczoły. Bardzo ważne zwierzę. A tak trochę niedocenione, prawda? Niektórzy doceniają, a niektórzy machają ręką. Niby taki drobiazg. Niesamowicie ważny. Ale są już kraje, które zauważyły, że coś jest nie tak. Jeszcze Warszawa, stacja pomiarowa IMGW. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Termometr wskazuje w tej chwili 12 stopni na barometrze. Równiutko 1000 hektopaskali to ciśnienie. Minimalnie rośnie, ale bardzo wolno.
3: Cztery pory roku.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pan Teodor napisał: panie redaktorze, ja to mam wrażenie, że tanie podróżowanie się skończyło. Panie Teodorze, mam dokładnie podobne wrażenie i się domyślamy dlaczego. Jak widzimy te ceny paliw, które tam na słupkach lecą, a jeszcze sobie włączam czasami w internecie różne informacje i słyszę, że tutaj dla samolotów zabraknie, tu przycięli linię i w ogóle koniec. To te bilety za kilkadziesiąt złotych, mega, super, hiper okazja, to chyba gdzieś odeszły do historii. Ale uwaga, są ludzie, którzy mówią, że jednak jest inaczej. I jak człowiek się na tym zna i pokombinuje, to potrafi tak wykombinować, że to się da zrobić. Agnieszka Wasztyl, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to zrobić, żeby za grosze polecieć na koniec świata na przykład? Czy to jest w ogóle jeszcze możliwe teraz w epoce wojny?
2: Jest możliwe, chociaż coraz trudniejsze, to prawda, bo tak jak powiedziałeś, ceny paliw rosną i to gwałtownie i pewnie będą rosły, takie są przynajmniej prognozy, więc to podróżowanie może być droższe, ale to jest paradoks, że oczywiście większość biletów lotniczych podrożała, szczególnie jeśli patrzymy na tereny, kraje azjatyckie, ale można nawet tam upolować tani lot.
1: A to widać, w jakim kierunku podróżało bardziej, tak? To nie podróżało tak równo, symetrycznie, tylko tak niesymetrycznie?
2: Niekoniecznie, bo na przykład ostatnio...
1: Azja droższa, tak?
2: Bo jest bardzo popularna, więc to też przez popularność. Natomiast na przykład loty do Ameryki Południowej, jak obserwuję te ceny, bo ja teraz poluję na Chile, nie są dużo droższe, a nawet widziałam tańsze. To też oczywiście zależy od pory roku, od okresu, na który się wybieramy, ale można kupić tańsze. Ja dostaję na przykład alerty z tanich linii lotniczych, które latają po Europie, co chwilę z promocjami. Na przykład moja koleżanka...
1: Stop, moment. Jak to zrobić, żeby takie alerty dostawać? Czy to trzeba mieć jakieś znajomości w tych liniach?
2: Każdy może sobie załatwić. Na przykład ja się zapisuję na różne newslettery i przychodzą mi mailem różne promocje albo w aplikacji. I na przykład mój kolega poleciał teraz do Pragi za 200 zł w dwie strony. Koleżanka poleciała do Mediolanu za 250 zł w dwie strony. Jest taniej niż było.
1: No tak, oczywiście, ale kiedyś można było za 200-300 za ocean polecieć, a to się już skończyło.
2: No to ja takich cen nie pamiętam.
1: Ja raz trafiłem.
2: No to, czyli jednak teraz
1: w okolice
2: widzisz.
1: Chile bym powiedział, aczkolwiek to nie było Chile, tylko to było Peru.
2: No to, czyli jednak da się. Tylko wiadomo,
1: ale
2: to
1: może
2: też trzeba poświęcić. O tak, no. Ja leciałam do Boliwii. I leciałam 40 godzin. Też były przesiadki, ale bilet był tańszy.
1: Blisko,
2: no
1: tak.
2: Więc właśnie o to chodzi. Można. Tylko wiadomo, to też jest na szali, co jest dla nas ważniejsze. Czy bardziej komfort podróży, czy właśnie cena. Dla mnie, skoro ja staram się naprawdę latać dużo, to ja latam z podręcznym plecakiem i naprawdę mam po kilka przesiadek. I te bilety można takiej cenie jeszcze niższej znaleźć. Natomiast jeśli wojna będzie się utrzymywać i te ceny paliwa będą rosły, no to wszyscy mówią, że wszystko będzie droższe.
1: Dobrze,
2: tak?
1: Ale to od razu drugie stop i druga podpowiedź. Podręczny plecak, od razu państwa uprzedzam, bo ja się ostatnio na to nadziałem i to było w Europie. Są już linie lotnicze, które sprzedają bilet w ogóle bez bagażu, co mi się wydawało niemożliwe. Sądziłem, że jest to minimum i że oczywiście za każdy dodatkowy kilogram, tam centymetr, to jest dopłata, ale że jest to malutka ta saszeteczka, którą mogę zabrać. Nie, są już tacy, którzy potrafią sprzedać zero i dobrze, że się zorientowałem w ostatniej chwili.

0: Dokupiłem sobie to minimum, bo no bo bym nawet nie wziął nagrywarki radiowej, ale chciałem tak, żeby tam coś nagrać na drugim końcu. Więc bagaż, czy na tym się da zaoszczędzić mocno?
1: Tak.
0: No.
1: I bardzo dużo. Mam właśnie teraz odnośnie Kolumbii czy Boliwii, bo z Kolumbii wróciłam w styczniu, to ceny za lot do Kolumbii z Amsterdamu do Bogoty, no wiadomo, Warszawa, Amsterdam, Amsterdam, Bogota, zapłaciłam z bagażem podręcznym 2,5 tysiąca.
0: Kiedy na tej tam i z powrotem.
1: Tak.
0: No to nieźle.
1: Kiedy na tej samej trasie z bagażem rejestrowanym ceny wynosiły ponad 4 tysiące.
0: To moment wyjaśnimy tym, którzy nie latają, nie wiedzą, o co chodzi. Bagaż podręczny, a bagaż rejestrowany, to co to za różnica? Tak?
1: Bagaż podręczny to jest bagaż, który bierzemy ze sobą do samolotu. Musi się mieć określone wymiary. Co prawda te duże linie lotnicze mają trochę większe bagaże podręczne niż te tanie linie. Natomiast to jest ciągle bagaż podręczny, więc go nie nadajemy. Nie musimy być wcześniej na lotnisku, żeby go odprawić, żeby go
0: czyli
1: nadać.
0: Nie oddajemy go, nie zabierają nam go, nie jedzie tym wózkiem do samolotu, tylko mamy go pod pachą.
1: Jedzie z nami.
0: Ale sprawdzają wymiary na przykład bardzo często i jest taki nawet, czasami są takie metalowe zrobione pojemniczki, że trzeba to włożyć. Jak to się tam nam nie zmieści, to ten strażnik czy ten pilnujący mówi niestety nie. Znaczy to mówi dopłata.
1: Tak, ale to jest bardzo częste właśnie, jak się lata tanimi liniami, szczególnie tu po Europie są takie dwie linie, które rzeczywiście to kontrolują mocno i to też na poszczególnych lotniskach. Najgorzej pod tym względem z moich doświadczeń wynika jest na lotnisku w Katowicach, w Pyrzowicach. Tam zawsze mi sprawdzają plecak. U nas w Polsce. Natomiast też co mnie zdziwiło, w Kolumbii również, jak się lata na przykład na lotach krajowych, czyli kupuje się krajowe linie, też sprawdzają. W Boliwii, w Peru nie, natomiast w Kolumbii sprawdzają do tego stopnia, że moja koleżanka, która miała małą walizeczkę, naprawdę małą, ale już kółka jej wystawały, musiała zapłacić karę.
0: Za te kółka.
1: Za te
0: trzeba
1: kółka.
0: Było śrubokręt i odkręcić.
1: No nie miałyśmy.
0: To ja trafiłem, uwaga, nie powiem gdzie, bo to jest, trafiłem na miejsce i to jest w Europie, gdzie w ogóle nie sprawdzono mi bagażu. I sobie pomyślałem, Boże, jak ja bym był jakimś terrorystą, to bym po prostu wniósł na ten pokład samolotu, co zechce. I oni tam nie sprawdzali. Ale trafiłem też, to jest Ameryka Południowa, może to w Chile będziesz miała, na system, gdzie się naciska guzik. I przechodzi się i jak się naciśnie guzik, jak się zapali czerwone, to się idzie do kontroli dokładnej bagażu. Jak się zapali zielone, to się przechodzi obok po prostu. Oni, żeby było demokratycznie, losowo pokazują, kogo będą sprawdzać.
1: Okay.
0: Żeby nie było, że po uważaniu pana tam strażnika czy celnika jakiegoś. Czy da się ubezpieczyć od wzrostu ceny biletu na przykład? Bo podobno są takie ubezpieczenia już teraz.
1: Jak kupujemy bilet lotniczy, to tam jest cała paleta różnych ubezpieczeń. Od bagażu, od opóźnionego lotu, odwołania, choroby. Owszem, można.
0: Ale od ceny. Bo teraz te linie potrafią na przykład zrobić tak, że mamy bilet, zapłaciliśmy za niego, wow, okazja, 256 zł i nagle przychodzi dopłać 300, bo paliwo podrożało, czyli dopłać więcej
1: to,
0: niż bilet
1: szczerze
0: kosztował.
1: Mówiąc, nie spotkałam się z taką sytuacją,
0: to ja już
1: żeby...
0: Znam. No. Kolega miał.
1: Ani raz mi się to jeszcze nie zdarzyło, żeby z powodu rosnącego paliwa, żeby poszły ceny biletów już te, które zapłaciłam, żeby musiała dopłacić. Nigdy mi się to nie zdarzyło, więc to jest dla mnie nowość, jak teraz mówisz.
0: Bo... Zagraj w jakąś grę liczbową, jesteś szczęściarą.
1: Nigdy nic
0: kolega
1: nie wygrałam.
0: Kolega dopłacił, zły był, ale dopłacił.
1: Nigdy nic nie wygrałam. Natomiast no teraz też lecę w czerwcu, a bilety kupiłam 3 miesiące temu, wcześniej. No to lecę, co prawda, omijając popularny kierunek, no bo ja lecę do Mongolii trochę górą, co też nie jest aż tak popularna trasa. Bilety pewnie trochę wzrosły już teraz, bo to jest chwilę do wyjazdu, ale nie dostaję żadnych maili, żebym coś dopłaciła. Nigdy nie dostawałam, więc...
0: Dobra, ubezpieczasz się przed podróżą, mówię o zdrowiu, czy nie?
1: Zawsze.
0: Zawsze.
1: To jest podstawa dla mnie.
0: Dlaczego to jest takie ważne? Bo wiele osób to lekceważy. Mówi, a drobiażdżyk, to nie są jakieś mega koszty.
1: Nie, to jest, proszę państwa, bardzo ważne, ponieważ jak coś się stanie, to koszty leczenia za granicą są naprawdę horrendalnie wysokie. Potrafią być bardzo wysokie. Szczególnie jeśli mówimy na przykład o Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko jest znacznie droższe. I nawet niektóre firmy, jak nas ubezpieczają, to mają osobne ubezpieczenie zdrowotne na same Stany, bo jest bardzo drogo. Ja zawsze biorę pełne ubezpieczenie i od ryzyka nieszczęśliwych wypadków, i od jakichś szkód czy zniszczeń, które bym prawdopodobnie mogła zrobić, ale nie robię. I przede wszystkim zdrowotne. I to też jest bardzo ważne, jak się leci. Jeśli planujemy, powiedzmy, że sporty ekstremalne, nie wiem, rower wysoko w górach, trekking wysokogórski, wchodzenie na 4000 metrów, nawet turystycznie.
0: Zaraz, moment, czyli jak lecę na przykład do Afryki, bo chcę wejść na Kilimandżaro, to już jest 4000 z kawałkiem, to muszę to, czy inaczej, powinienem to powiedzieć.
1: Koniecznie.
0: Bo jak tego nie powiem, to potem jak coś się stanie nawet na nizinie,
1: to nie
0: ktoś powie, ale proszę pana, pan wczoraj to wchodził tam na górkę.
1: Tak, no to są zupełnie inne ubezpieczenia. Poszedłem. To jest tak zwane ubezpieczenie od sportów ekstremalnych. I to jest bardzo ważne, żeby też czytać warunki ubezpieczenia, bo na przykład ja miałam taką sytuację w Kirgistanie, kiedy wybrałam się na trekking konny, więc to nie było jeździectwo. To była rekreacyjna jazda konna, fakt, że w górach.
0: No jazda na słoniu w Tajlandii to będzie trekking na słoniu, czy to nie
1: na
0: będzie?
1: Na szczęście w Tajlandii jest to już powoli ograniczane.
0: Ale są jeszcze.
1: Jeszcze niestety są, ale już coraz mniej. To nie, bo słońce...

0: raczej nie spłoszy, a koń może.
1: I właśnie... A wjazd kolejką na szczyt w Szwajcarii? No bo teraz tak sobie pomyślałem, jedziemy do Szwajcarii, nawet nie musi być daleko, lecę do Szwajcarii. I są góry, prawda? Przepiękne góry. I na wiele tych gór jeszcze można wjechać kolejką. Mało tego, tam gdzie już te roztapiające się lodowce są, też się da wjechać kolejką. No i ktoś mi potem powie, pan był na 3000 metrów.
0: Tak, więc właśnie to, takie poszczególne przypadki trzeba analizować z ubezpieczycielem, z agentem, ponieważ te OWU, te warunki też się różnią. I na przykład w moim przypadku...
1: OWU, ogólne warunki ubezpieczenia.
0: Tak,
1: skrót,
0: to jest bardzo ważne, bo na przykład ja nie miałam ubezpieczenia od sportów ekstremalnych, a miałam wypadek. Miałam po prostu zwykłe ubezpieczenie, bo się okazało, że rekreacyjna jazda konno, jakieś tam są kruczki prawne, już podchodzi pod sport ekstremalny na danej wysokości, mimo że ja byłam na 2000, a nie na 4.
1: Czyli jestem w Maroku, proszę mnie, mówią mi na przykład super przejażdżka czterokołowym napędem po pustyni. Jadę, coś się dzieje i ktoś mówi, to był sport. Mogłoby się zdarzyć, nie?
0: Na pustyni to chyba raczej nie słyszałam o takim przypadku, aczkolwiek to i tak warto przedyskutować. Natomiast jeśli planujemy kajakarstwo, planujemy rafting, planujemy jazdę konną, czy nawet trekking szlakiem Inków na przykład w Peru, czy nie wiem, w Boliwii, jak jesteśmy już gdzieś wysoko, gdzie jest choroba wysokościowa, gdzie organizm różnie się może zachować, zawsze po prostu mówmy o tym agentowi i dobierzmy odpowiednie ubezpieczenie. To jest naprawdę ważne, bo potem można po prostu pieniędzy nie odzyskać.
1: No dobrze, z jakim wyprzedzeniem trzeba kupować bilet jeszcze, żeby było tanio? To już tak na koniec.
0: To zależy
1: od... prawda, że czasami rok do przodu się kupuje?
0: Ja na przykład do Stanów kupiłam 8 miesięcy przed lotem. Do Kolumbii kupiłam pół roku. Ja tak staram się pół roku do 4 miesięcy kupować wcześniej, aczkolwiek zdarzają się last minute. Moja koleżanka, która doleciała do nas na Sri Lankę, kupiła loty 2 tygodnie przed, w podobnej cenie, więc można też trafić w ostatniej chwili, ale jednak zalecam kupowanie wcześniej.
1: Agnieszka Wasztyl była w ponad 60 krajach na 5 kontynentach. Pięknie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Marta Ślazyk, doradczyni agentka ubezpieczeniowa, dyżuruje już przy naszym telefonie 22 645 22 66. Zaraz powtórzę.

Myśmy sobie tu poplotkowali o podróżach, a tak naprawdę najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, to te szczegóły dotyczące tych ubezpieczeń. To mogą być grosze, ale to mogą być grosze, które uratują nam życie i zaoszczędzą potem dziesiątki tysięcy złotych. O czym pamiętać? Dyżur eksperta, pani Marta Ślazyk, 22 645 22 66 22 645 22 66. Teraz można dzwonić i pytać, jak się nie dać nabrać.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal.

0: zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Na A2 wciąż możliwe są kłopoty między Nowym Tomyślem a Trzcielem na setnym kilometrze. Ciężarówka zepsuła się i jedziemy tylko prawym pasem w kierunku Świecka. Zupełnie nieprzejezdna jest trasa 24 między Skwierzyną a Kwilczem. W Gorzyniu na 27 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby są poszkodowane w wyniku tego wypadku. Trzeba objeżdżać na przykład drogą wojewódzką 199 przez takie miejscowości jak Świniary, Skrzynica czy Mierzyn. Inna zablokowana trasa to droga krajowa nr 40 między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem w okolicach Starych Kotkowic. Czołowo zderzyły się auto osobowe i samochód ciężarowy. To kilometr 44 i tam, przypominam, także blokada. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi, a nawigacja prowadzi między innymi przez Dobieszowice i Nowe Kotkowice. Już za chwilę, bo o godzinie 10 mają się rozpocząć prace przy odnawianiu poziomych znaków na krajowej 12 między Tuszynem a Głuchowem. Pracownicy będą malować oznakowanie zarówno na jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, jak i na tej dojezdni do Łodzi. Zatem będą ograniczenia w ruchu. Roboty powinny zakończyć się około godziny 18. W najbliższym czasie prace drogowe także będą dotyczyły dróg krajowych między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami i między Opocznem a Sulejowem. Chodzi o 74 i o 12. Ekipy remontowe mają pracować na obu trasach od 7 do 16 w tym tygodniu. Pracami będzie objęty chociażby fragment drogi od granic Sulejowa do Grębenic. Ruchem mają sterować sygnalizatory świetlne, ale w razie potrzeby może tam pojawić się także osoba ręcznie kierująca ruchem. Limit prędkości ma wynosić 60 km na godzinę.
0: Minęła 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Amerykańskie wojska w Polsce i rozmowy z generałem Danem Kainem, jednym z ważniejszych oficerów amerykańskiej armii, dziś w Brukseli, w środę w Polsce. Program SAFE to rozwój polskich firm, więcej miejsc pracy, a także nowe linie produkcyjne, mówią rządzący. Robert Lewandowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale ostatni mecz w FC Barcelona ma już za sobą. Kibice zachwyceni.
13: Bardzo fajnie zakończył.
14: Piękne pożegnanie i przez piłkarzy, kolegów, przede wszystkim przez publiczność.
0: Zamieszanie w sprawie rotacji amerykańskich wojsk w Polsce. Nie ma oficjalnego stanowiska Amerykanów w tej sprawie. Pentagon na polecenie amerykańskiego ministra wojny wstrzymał rotację 4000 wojsk USA nad Wisłą. Polski rząd, a także Biuro Bezpieczeństwa

0: Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta uspokajają. Nie ma planów redukcji liczby żołnierzy USA w Polsce. Sprawa nie dotyczy naszego kraju, mówi Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.
1: Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy. Jest też pan prezydent w kontakcie bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Narodowej. Widział się niedawno z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, z generałem Kukułą. Tutaj pełna koordynacja tych działań. Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta, bo to jest sprawa absolutnie priorytetowa, kwestia polskiego bezpieczeństwa.
0: A sprawę zamieszania w sprawie rotacji amerykańskich wojsk w Polsce skomentował też w Polskim Radiu 24 ekspert Bartosz Bartosik, redaktor więź.pl.
2: Decyzja sekretarza wojny, Pita Hegsetha, była szokiem zarówno dla nas w Polsce, jak i dla amerykańskiej dużej części klasy politycznej i nawet oficerów Pentagonu. Więc dla naszej klasy politycznej jest to oczywiście duże wyzwanie i widać, brakuje jednoznacznej linii. Czy to ze strony rządu, czy ze strony opozycji. Widzieliśmy wczoraj jeszcze też wpis Jarosława Kaczyńskiego, który obarcza premiera Tuska z winą za tę sytuację. Prezydent Nawrocki i obóz PiSu chwali się relacjami z prezydentem Trumpem i tym, że te relacje absolutnie będą wpływały i chroniły polskie bezpieczeństwo. A tu taki psikus.
0: A o amerykańskich wojskach w Polsce będą już dziś rozmawiać politycy w Brukseli. Do stolicy Belgii przylatuje generał Dan Kane, jeden z ważniejszych oficerów amerykańskiej armii. Na rynku pojawiło się więcej ofert pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności. To dzięki pieniądzom z unijnego SAFE, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Ocenia, że trend ten się utrzyma, bo za pieniądze z unijnej pożyczki SAFE na zbrojenia w polskich firmach będą powstawały nowe linie produkcyjne, co przełoży się na rozwój istniejących zakładów.
3: Przede wszystkim zasilamy te zakłady, które już istnieją, no bo przecież my nie mamy czasu, żeby budować kompetencje od zera w niektórych obszarach, bo żyjemy w czasach niepewnych, rozchwianych geopolitycznie pod realnym zagrożeniem rosyjską agresją. Ale co do tego, że będą w ramach tych spółek powstawały nowe zakłady, to jestem praktycznie pewien.
0: Resort Obrony podaje, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do zakładów MESCO, Huty Stalowa Wola czy zakładów mechanicznych w Tarnowie. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie zmienia polskiego prawa ani konstytucji, mówi politolog dr Paweł Ramiączek. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do polskich ksiąg akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. W przestrzeni publicznej pojawia się dużo sprzecznych informacji, które stają się dezinformacją, tłumaczył w Polskim Radiu 24 dr Ramiączek.
4: Konstytucyjny porządek w żadnym przepisie nie został naruszony. Konstytucja chroni związek kobiety i mężczyzny jako rodziny. Transkrypcja sama w sobie nie jest zmianą prawa. Transkrypcja sama w sobie jest procesem, który polega na wpisaniu do odpowiednich ksiąg i rejestrów stanu prawnego, który może mieć swoje źródła między innymi w przepisach, które są stanowione poza granicami naszego państwa.
0: Nowy wzór transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego został już podpisany przez ministra cyfryzacji i czeka teraz na akceptację szefa MSWiA.
5: To są aktualności jedynki.
0: 11,5 miliona złotych, tyle w przeliczeniu wyniosła kaucja za Andrija Jermaka. Były szef biura prezydenta Ukrainy wyszedł na wolność. Andrij Jermak został tymczasowo aresztowany w czwartek. Według śledczych były szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego miał brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zalegalizowała 460 milionów hrywien przy elitarnym projekcie budowlanym pod Kijowem. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony. Kapitana reprezentacji Polski po ostatnim meczu Dumy Katalonii z Realem Betis na stojąco żegnali kibice Arena Camp Nou. Polscy nie kryli dumy z zawodnika.
6: Było pięknie. Klimat był, radocha była. Super wieczór.
7: Nasz kapitan dostał taką owację, że chyba żaden polski sportowiec nie był tak pożegnany. Chyba wiedzą, co dla nich zrobił. On podniósł tą Barcelonę znowu na najwyższy poziom.
8: Cała kariera była w ten sposób prowadzona, że walczył. Bardzo fajnie zakończył.
0: Lewy w Barcelonie grał 4 lata, zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
0: Pochmurno i deszczowo. Najwięcej rozpogodzeń na krańcach zachodnich, za to na wschodzie burze.

0: burza z silnym wiatrem i lokalnymi opadami gradu. Na termometrach teraz od 7 stopni na południu, 11 w centrum, do 14 na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1000 hektopaskali.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Przejrzałem sobie państwa wpisy i państwa SMS-y. Pan Marek napisał z Krakowa przed chwilą. Panie redaktorze, w sprawie tych ubezpieczeń Bogu dziękować. Miałem taką sytuację parę lat temu w okolicach Alicante. Pojechaliśmy sobie na wakacje i trzeciego dnia tych wakacji dostałem ostrego zapalenia ucha. Pan wie, co to znaczy. Wiem, panie Marku. Delikatnie mówiąc, wiem i każdy, kto miał zapalenie ucha, wie, jaki to jest ból. Dzięki ubezpieczeniu, pisze pan Marek dalej, ogarnęliśmy laryngologa, transport, leki, wszystko zwrócone, udało się. Panie Marku, czyli warto było wydać te pieniądze, które wcale nie są takie duże. Dlaczego o tym mówię? Bo wiele osób to lekceważy. Kupuje za miliony złotych monet bardzo drogie wycieczki, a potem, kiedy nagle coś się stanie, wyrostek robaczkowy, właśnie zapalenie ucha, coś nagłego, bolesnego, z czym nie da się spokojnie wrócić samemu do Polski nagle, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, to pojawiają się problemy. Zwłaszcza są takie kraje jak chociażby Stany Zjednoczone, gdzie to kosztuje kosmiczne pieniądze. Agent ubezpieczeniowy, niezwiązany z żadną firmą, żeby nie było wątpliwości, więc możecie państwo rozmawiać swobodnie o różnych firmach, różnych pomysłach, różnych kombinacjach, jak was nabierają, przy naszym telefonie do waszej dyspozycji. 22 645 22 66 22 645 22 66. Za paręnaście minut spotkamy się też w naszym studiu i porozmawiamy tu przy mikrofonie. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: Ale za parę minut również relacja z tej fantastycznej Nocy Muzeów w Polskim Radiu. Bardzo, jeszcze raz, bardzo, bardzo, bardzo pięknie państwu dziękujemy, bo byliśmy zaskoczeni, ale to jest wyjątkowo miłe, kiedy takie tłumy przychodzą, kiedy kolejka wije się przez cały parking aż po horyzont i kiedy te wszystkie korytarze są pełne ludzi, którzy zaglądają dosłownie wszędzie, zadają czasami bardzo wścibskie pytania, ale my lubimy na takie pytania odpowiadać. Radiowcy lubią gadać i opowiadamy państwu o tym. Dziękujemy, było fantastycznie, musimy zrobić ciąg dalszy. Z Heweliuszowym Czarnowolowym spotkaniem również będzie ciąg dalszy, już jestem tego prawie że pewien. A nasz konkurs? No czekamy na odpowiedzi. Nagroda w tym tygodniu, zaczynam od poniedziałku, wyciskarka wolnoobrotowa. Dzięki temu lepsza.
2: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: Pani Krystyna napisała, że ma taką wolnoobrotową. Pani Krysiu, ale niech pani mi napisze, dlaczego to lepiej działa, bo to mnie indrykuje tak po inżyniersku. No ale widać musi, bo te wolnoobrotowe droższe i w ogóle producent to bardzo podkreśla. Okej. Żeby wygrać taką wyciskareczkę sobie, super hiper do zdrowych soczków, ale nie tylko, trzeba odgadnąć, kto lub co schowane jest w naszym dźwiękowym rebusie. Podpowiedź numer dwa. Ta dzisiejsza, poniedziałkowa, jest taka.
3: O 3/4 cicharz nie, ferajna tańczy wszystko z drogi.
4: Spotkanie poświęcone akordom pobocznym.
5: Najważniejsze jest jednak to, co skrywa podłoga, więc ten właśnie przegół.
6: Ten miech prawdopodobnie nie chodził wieki.
7: Tam polećcie gra jak cholera.
6: Chyba był nadmuch elektryczny już zamontowany, ktoś sobie radził w inny sposób. Jest.

pan Henryk Inżynier napisał. Panie redaktorze, ja panu to wyjaśnię, bo ja się na tym znam, bo ja to projektuję takie rzeczy. Niska prędkość pracy nie nagrzewa soku i go nie napowietrza. To o to chodzi. I ten sok niepodgrzany za bardzo w takiej wolnoobrotowej zachowuje więcej tych tam zdrowych witaminek i innych rzeczy. To w tym rzecz jest. Czyli odwrotnie jak u dentysty. Tam jak było wolnoobrotowe, to człowiek od razu uciekał z fotela, a szybkoobrotowe się cieszył. 72-151. Czekam na państwa odpowiedzi. Co było schowane w naszym rebusie, żeby tę wolnoobrotową wyciskarkę, zachowującą dzięki temu, że wolno się obraca wartości odżywcze soku, zdobyć.

0: Zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie. Tak jest chociażby w sobotę, kiedy jedziemy do Państwa z audycjami Jedyne Takie Miejsce. Tak, a propos, najbliższe Jedyne Takie Miejsce w sobotę w Rypinie. Zapraszam bardzo gorąco, będzie ciekawie. Ale tym razem było odwrotnie. To Państwo przyszli do nas na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Ponad 1000 osób ustawiło się w taką olbrzymią kolejkę, która ledwo zmieściła się na naszym radiowym parkingu. No i potem wszyscy rozeszli się po radiu, przeglądając różne cenne miejsca. Od archiwum zaczynając, a na studiach radiowych i teatrze na żywo kończąc. Z naszymi gośćmi podczas Nocy Muzeów w Polskim Radiu rozmawiał Patryk Michalski i pytał, jak jest, jak było i czy się im podoba.
1: Polskiego Radia słucham od dawna i zawsze byłem ciekaw, jak wyglądają studia najzwyczajniej w świecie.
2: My przyszliśmy tu dla syna, bo jest fanem muzyki i ogólnie inżynierii dźwiękowej, więc chcieliśmy pokazać mu, jak to wygląda od środka.
3: Cześć, jak masz na imię?
4: Antoni.
3: Skąd takie zainteresowanie u ciebie?
4: No, głównie z rodziny. Dziadek był inżynierem dźwiękowym Niemena, więc trochę to przeszło na mnie i teraz ja jestem trochę ciekawy, czy dalej radio używa starego sprzętu, jak jakieś kompresory.
3: No to przed tobą wycieczka w zasadzie przez całą historię Polskiego Radia, bo nagrania Niemena też w naszej fonotece, w naszym przepastnym archiwum są i będziesz mógł je zobaczyć.
4: Super.
5: Tutaj mają Państwo rękopisy, niby nic, a to jest rękopis Władysława Szpilmana. Tutaj mają Państwo z kolei z innej zupełnie przestrzeni muzycznej, ale równie atrakcyjnej, zachowane niezwykle. A to świadczy o tym, że ten rękopis był naprawdę szanowany przez tych, którzy z niego korzystali. To jest 73 rok, to jest partytura Małgośki z Opola. Tak naprawdę moment, w którym Małgośka zaczynała być przebojem.
3: Jakie wrażenia po wizycie w muzycznej fonotece?
6: Bardzo imponujące. Myślę, że kawałek historii jest tutaj zachowany, więc ciekawie się o tym dowiedzieć.
3: Nawet kawał, a nie kawałek, prawda?
6: Zdecydowanie tak.
7: Ja byłem przede wszystkim pod wrażeniem tego, jak pani była w stanie tę historię nam przybliżyć.
3: Małgorzata Małaszko, dyrektorka Archiwum Polskiego Radia.
7: Bardzo doceniam te wycinki, także było na pewno warto tutaj przejść.
8: Niesamowite, po prostu niesamowite. Nie wiedziałem, że to jest aż tak duże.
9: A z Częstochowy przyjechaliśmy tutaj.
8: Tylko właśnie dzisiaj po to, żeby tutaj udało nam się wejść. Słucham Jedynki i często gdzieś tam takie mity krążyły o tych archiwach, ile tu jest te taśm. I chciałem to zobaczyć. No i zobaczyłem. Jestem pod wrażeniem. Jest wspaniale.
3: A dlaczego jesteście panie tutaj na Nocy Muzeów w Polskim Radiu?
10: Bo jesteśmy fankami Lata z Radiem. Wychowałyśmy się na Lecie z Radiem. I stwierdziłam, że mój dziadek byłby ze mnie dumny, że tu jestem. Zazdrościłby.
3: To wie pani, że Lato z Radiem właśnie z tego studia tutaj, do którego za chwilkę wchodzimy.
10: Że tu Jedynka, dokładnie. No i też chciałyśmy, żeby dzieciaki zobaczyły, tak? No bo to taka historia.
3: Jak twoje wrażenia? Dzień dobry, jak masz na imię?
11: Dorotka, bardzo mi się podoba. Jestem pod wrażeniem, jaki ten budynek jest ogólnie ogromny.
3: Trochę można się zgubić, prawda?
11: Tak.
12: To jest akurat wycieczka, której trafiła się taka niespodzianka i takiego mieli farta i szczęście, że głowa mała.
3: Jaka?

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
0: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka.

0: To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
1: Zaczynamy od ostrzeżenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 województw. Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie i Podkarpackie. Ostrzeżenia obowiązują dziś od 14 do 21. Burzą będzie towarzyszył deszcz i wiatr, prędkość tak do 60-70 km na godzinę. Proszę po prostu uważać. Jeżeli chodzi o temperatury, najcieplej teraz w Telespolu 17 stopni, najchłodniej w Zakopanem 7 stopni, oczywiście wszędzie powyżej zera. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 17 na północnym wschodzie i na zachodzie do 21 na południowym wschodzie, tam najcieplej. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tak od 12 do 16 stopni. No i oczywiście tam, gdzie będą burze, tam skok temperatury, tego się można spodziewać. Teraz województwo podlaskie, miejscowość nazywa się Dubicze, Włodzimierz Pietruczuk, regionalista. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W Dubiczach zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, temperatura około 14 stopni. Dlaczego warto nas odwiedzić? Przede wszystkim ze względu na piękną przyrodę, nieskażoną jeszcze przez cywilizację. Szczególnie piękne mamy lasy, które będą na pewno wspaniałym miejscem dla drzewiarzy. Ciekawostką z kolei jest kameralny Zatem Bachmaty, gdzie można w absolutnej ciszy i spokoju, z wędką w ręce, na pewno naładować na nowo swoje akumulatory życia. Specyfiką Dubicz i okolic jest też zróżnicowanie narodowościowo-religijne, a większość ludności należy do kościoła prawosławnego. Stąd też warto obejrzeć cerkiew w Dubiczach wraz z charakterystycznym tak zwanym niebieskim cmentarzem, a także typową chatę wiejską z XIX wieku krytą strzechą. W najbliższej okolicy warte do obejrzenia są cerkwie w Starym Korninie i Werstoku, piękny dworek w miejscowości Jodłówka oraz wiatrak w miejscowości Koryciski.
1: Bardzo pięknie dziękujemy. Jeszcze Warszawa, stacja meteo i zobaczmy, co tutaj wskazują nam i termometr, i barometr. Na termometrze 13,5 stopnia, na barometrze 999,5 hektopaskala, czyli ciśnienie się minimalnie waha. Troszkę w górę, troszkę w dół.
3: Cztery pory roku.
4: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: przypomniało mi się słuchowisko. Słuchowisko, które było nagrywane i odtwarzane na państwa oczach i także na waszych uszach, można tak powiedzieć, bo w radiu chyba tak nawet jest lepiej. A to wszystko w Noc Muzeów, z soboty na niedzielę. Bardzo, bardzo dziękujemy za te tłumy szalone, które zaglądały tutaj, pytały się o wszystko, za te pytania. Różne, czasami niedyskretne, ale super było. I czuję, że musimy szybko zrobić powtórkę. Zresztą podobnie jak z naszym Heweliuszem. Heweliusz poszedł znakomicie. Czas na spotkanie w sprawie Czarnobyl. Prawdziwa historia, prawda? Będę zbierał chętnych, znajdziemy salę i umówimy się na jakiś konkretny termin, też sobie porozmawiamy. Teraz z naszych archiwów też można było oglądać nagranie, które jest wow, naprawdę.
1: Lektury jedynki.
0: Bo tych taśm rzeczywiście tutaj sporo. Szósty fragment, wybrany oczywiście powieści Arthura Conan Doyle'a, Studium w Szkarłacie. Holmes kończył już oględziny miejsca zbrodni przy Lauriston Gardens 3. Czyta Janusz Zadura.

0: Gregson trzymał w pogotowiu noszę i czterech ludzi. Na wezwanie weszli do pokoju, podnieśli ciało i wynieśli je z pomieszczenia. Kiedy go podnoszono, jakaś obrączka spadła i potoczyła się po podłodze. Lestrade chwycił ją i przyjrzał się jej z zadziwieniem w oczach.
1: Musiała tu być jakaś kobieta, wykrzyknął. To obrączka damska.
0: Pokazał ją na wyciągniętej dłoni. Wszyscy zebraliśmy się wokół niego i patrzyliśmy. Bez wątpienia był to przedmiot z czystego złota, który zapewne zdobił palec panny młodej.
2: To komplikuje sprawy, powiedział Gregson. A Bóg jeden raczy wiedzieć, jak bardzo były już powikłane.
0: Jest pan pewien, że to nie upraszcza spraw? Zapytał Holmes.
2: A poza tym, patrzeniem na tę obrączkę niczego nowego nie ustalimy.
0: Co znaleźliście w jego kieszeniach?
2: Wszystko jest tutaj,
0: powiedział Gregson, wskazując na stertę przedmiotów złożonych na dolnych schodkach.
1: Dwa listy, jeden zaadresowany do E.J. Drevera, a drugi do Josepha Stangersona.
0: Na jaki adres?
1: Giełda amerykańska, Strand. Pozostawić do odbioru. Oba są z Guyon Steamship Company i dotyczą rejsu ich statku z Liverpoolu.
0: Czy dokonali panowie jakichś ustaleń dotyczących Stangersona?
2: Oczywiście! Natychmiast!
0: Powiedział Gregson.
1: Rozesłałem do wszystkich gazet ogłoszenia, a jeden z moich detektywów udał się na giełdę amerykańską, ale jeszcze nie powrócił.
0: Sherlock Holmes zaśmiał się i miał już zrobić jakąś uwagę, kiedy Lestrade, który znajdował się w pokoju z przodu, gdy my rozmawialiśmy w korytarzu, ponownie pojawił się, zacierając ręce w napuszony i pewny siebie sposób. Panie Gregson, powiedział, właśnie dokonałem odkrycia największej wagi. Oczy mu błyszczały, kiedy mówił, i z trudem pohamowywał satysfakcję, jaką dała mu przewaga nad kolegą. Chodźcie tutaj. Zapalił zapałkę o podeszwę swego buta i uniósł ją ku ścianie. Spójrzcie no na to, powiedział z triumfem. Zauważyłem, że tapeta oderwała się w kilku miejscach. W tym konkretnie rogu pokoju oderwany był duży arkusz, a pod nim widniał żółty

0: kwadrat chropawego gipsu. Na tej pustej przestrzeni napisano krwią pojedyncze słowo. Rache.
1: Janusz Zadura przeczytał 6 wybrany fragment powieści Artura Conan Doyle'a Studium w Szkarłacie w przekładzie Ewy Łozińskiej-Małkiewicz. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie WAB. Kolejny fragment już jutro.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: 71 151 nasz komunikator, 72 151 numer konkursowy i pod tym numerem szukaliśmy Państwa dobrych odpowiedzi w naszym konkursie. Pan Piotr z okolic Barczewa. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Co tam było dzisiaj schowane w naszym rebusie?
1: Akordeon.
0: Akordeon. Akordeon w domu, harmonia w rodzinie, jest takie powiedzenie i stąd brała się moja podpowiedź związana z rodziną. Po czym pan poznał? Co pana naprowadziło?
1: Znaczy ten autobus przegłowy najbardziej, nie?
0: A, okej.
1: Okay. Taką harmonię ma w środku.
0: Ma, chociaż teraz już młodsze pokolenie to nie zawsze kojarzy, o co chodzi, bo ja takich autobusów coraz mniej, choć jeszcze jeżdżą czasami w niektórych miejscach. Panie Piotrze, mogę zdradzić, co jest w SMS-ie słuchaczom?
1: Tak, proszę.
0: W SMS-ie pan Piotr napisał, panie i panowie, że wujek na urodzinach zawsze przygrywał na akordeonie. Co wujek grywał? Jakieś takie popularne melodie? Czy może taką Polkę Dziadek, czy coś? Czy po prostu grał?
1: Polki Dziadek, takie ogólne przyśpiewki. Żeśmy tam zawsze jeździli całą rodziną na wieś do wujka i wujek grał. Jakby mały, pamiętam.
0: No wiem, bo to się pamięta. To trudne jest w ogóle. To czy nie złasz? To się wydaje takie łatwe, ale ja kiedyś próbowałem złapać taki akordeon u znajomego. I on mówi, no spróbuj. No i oczywiście poza taki nic mi nie wyszło kompletnie. Mówię, ja widzisz, a wydaje się takie łatwe. Panie Piotrze, jest nagroda. Bardzo dziękuję. Gratulacje. Państwa zapraszam
1: dziękuję
0: na jutro.
1: Bardzo.
0: Dzięki. Zapraszam na jutro. Jutro oczywiście 4 po roku od 9 jak zawsze. Będzie uwaga między innymi o takich elektronicznych urządzeniach, które podobno tłumaczą głos naszego psa i kota na ludzkie, a nasz ludzki na psie i kocie. Czy to jest ścieba, czy coś w tym jest? To o tym sobie porozmawiamy. I o zawodówkach będzie, bo stają się coraz bardziej modne. Kiedyś się śmiano z tych zawodówek, a teraz okazuje się, że ta zawodówka czy technikum to wcale nie jest taki zły wybór. Zostańcie Państwo z programem Pierwszym Polskiego Radia. Do jutra. Dziękuję. Roman Czajarek.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
10: Od 30 lat pomaga.

0: poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
1: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Niestety przed południem jest sporo miejsc, gdzie utrudniony będzie przejazd jeszcze w najbliższym czasie. Pomorze, na S6 między węzłami Gdańsk-Południe i Rusocin, a w kierunku Łodzi samochód ciężarowy zderzył się z busem. Jedna osoba jest ranna i jak przewidują służby, utrudnienia z przejazdem mogą potrwać tam jeszcze do godziny 13.30 przynajmniej. Nadal trwa utrudnienie na drodze krajowej numer 40, to województwo opolskie, gdzie już po 6 tak naprawdę między Głogówkiem a miejscowością Kędzierzyn-Koźle droga została również zablokowana. Tam samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Policja prowadzi kierowców drogami lokalnymi w obydwu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Nysy, jak i Katowic. A także od godziny na drodze krajowej numer 12 w Wielkopolsce trwają prace policji, służb ratunkowych po wypadku. W miejscowości Krzemieniowo to odcinek Gostyń-Leszno, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdami ciężarowymi. Jak wiadomo też niestety jedna osoba została ranna i droga także jest całkowicie zablokowana. I jeszcze przypominamy, że od 10 trwają prace przy odnawianiu poziomych znaków na drodze krajowej numer 12 między Tuszynem a Głuchowem. Pracownicy zamierzają malować oznakowanie zarówno na jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, jak i też w kierunku Łodzi.
5: No to można regulować zegary. Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12, więc regulujemy zegary i czekamy jak zawsze na to, co nastąpi punktualnie o godzinie 12, bo po sygnale Kraków, a z Krakowa hejnał Zwierzy Bariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa zrezygnowała ze stanowiska. Wydała w tej sprawie oświadczenie. Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam rezygnację, przekazała Dagmara Pawełczyk-Woicka w mediach społecznościowych. Trybunał Konstytucyjny po wniosku złożonym przez posłów PiS-u w lutym wydał we wtorek postanowienie, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie głosowań w sprawie wyboru sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ośrodek prezydencki gotowy do działania z rządem. Deklaracja padła w związku z informacjami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do Polski. O wsparciu rządu w rozmowach na temat utrzymania amerykańskich sił nad Wisłą mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
1: Dla otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego sprawa obecności amerykańskich żołnierzy jest priorytetowa. Jak mówi minister Marcin Przydacz, pałac i rząd, szczególnie MON, są w stałym kontakcie w tej sprawie.
2: Z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować.
1: W Europie ma pojawić się jeszcze dziś ważny amerykański generał Dan Kane. Najpierw spotka się z szefem polskiego sztabu generalnego Wiesławem Kukułą w Brukseli, a w środę przyleci do Warszawy na konsultacje z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, szefem resortu obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Działania w związku z informacjami o zatrzymaniu rotacji wojsk z USA do Polski zapowiada także wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Ja jadę do Stanów Zjednoczonych z wiadomością od premiera Tuska i od ministra obrony Władysława Kośniaka-Kamysza, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce.
0: W ubiegłym tygodniu amerykańskie media doniosły o decyzji Pentagonu o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy do Polski.
4: To są aktualności jedynki.
0: Trzech osób, które nad ranem miały wejść do rzeki, szukają strażacy w Poznaniu. Rano na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że do rzeki weszły trzy osoby. Była pijana. W miejscu, o którym mówiła, funkcjonariusze nie znaleźli ani ludzi, ani mogących do nich należeć rzeczy. Mateusz H., oskarżony o zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia, ponownie stanie przed katowickim sądem. Dziś proces apelacyjny.
5: W pierwszej instancji Mateusz H. został skazany na dożywocie. Od wyroku odwołały się obie strony. Prokuratura wnosi o

0: O skierowanie go do zamkniętego zakładu psychiatrycznego obrona natomiast chce złagodzenia kary. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku w Radzionkowie. Mateusz H. miał zwabić do mieszkania 18-latkę, gdy ta wracała z dyskoteki. Potem miał ją zgwałcić i udusić. Mężczyzna był badany przez biegłych. Orzekli oni, że nie jest chory psychicznie, dlatego karę może odbywać w więzieniu, ma jednak zaburzenia osobowości, istnieje duże ryzyko, że w przyszłości popełni podobną zbrodnię.
1: A materiał przygotowała Joanna Opas. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Najchłodniej dziś na Podhalu 7 stopni, 10 na Śląsku, Opolszczyźnie i na Pomorzu, 15 na Podlasiu i Pomorzu Zachodnim, a najcieplej na Lubelszczyźnie 17 stopni. Poza tym możliwe są burze na wschodzie i północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach może przelotnie popadać. Ciśnienie w stolicy teraz to 999 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Większość energii, 72%, pochodzi z paliw kopalnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, małe lub średnie, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 9 po 12.
2: W samo południe.

0: Czy Amerykanie zostaną w Polsce? Na początek polityczny komentarz po wstrzymaniu rotacji US Army do naszego kraju.
1: Drobne turbulencje wynikające z procesu rotacji nie mogą przesłaniać generalnej, bardzo pozytywnej refleksji o relacjach polsko-amerykańskich.
2: Panie prezydencie Nawrocki, mam nadzieję, że jest pan już po rozmowie z panem prezydentem.
0: Dla kibiców piłki nożnej to koniec pewnej ery. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną.
3: Nasz kapitan dostał taką owację, że chyba żaden polski sportowiec nie był tak pożegnany. Chyba wiedzą, co dla nich zrobił. Musieliśmy tu być.
0: Teleskopy świata skierowane na pewną asteroidę. Przelatuje wyjątkowo blisko Ziemi.
4: To planetoida, która ma od 16 do 35 metrów średnicy, została dostrzeżona całkiem niedawno przez obserwatorium w Tucson w Arizonie.
0: Karol Surówka, to jest w samo południe. Co dzieje się z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce? Media zza oceanu doniosły o wstrzymaniu rotacji wojsk US Army do naszego kraju. Nad Wisłę, jak piszą, nie dotrze grupa 4000 żołnierzy. Co to w praktyce oznacza? I tutaj relacje są sprzeczne. W teorii brak rotacji oznaczałby, że w końcu żołnierzy będzie po prostu mniej. Prezydent i MON podkreślają jednak prawie że zgodnie, że Amerykanie z Polski się nie wycofują. W jednym są zgodni, ale w innych sprawach bardzo mocno się dzielą i wzajemnie oskarżają o błędy w polityce zagranicznej. Grzegorz Krakowski próbuje się w tym wszystkim odnaleźć. Dzień dobry. To zacznijmy od przyjazdu kolejnej rotacji amerykańskich żołnierzy. Co w ogóle wiemy na pewno?
5: Sytuacja jest, mówiąc delikatnie, niejasna. Komunikaty, które docierają zza oceanu, to ustalenia mediów, a brakuje jednoznacznych, klarownych deklaracji i wyjaśnień ze strony amerykańskich władz. Wiemy, że wstrzymany został przylot grupy wojsk, mowa o około 4000 i tyle. I właśnie o tym, że z powodu takich, a nie innych działań strony amerykańskiej niewiele w tej sprawie wiadomo, mówił dziś w Sygnałach Dnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
6: Panuje chaos informacyjny ze strony po pierwsze administracji. Ministrowie Obrony Narodowej, pan minister Tomczyk, pan minister Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na rozmowę, żeby dowiedzieć się dokładnie, jak to wygląda. Dwa mają toczyć się rozmowy również dowódcy Sztabu Generalnego z dowództwem NATO w Europie. Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie zmniejszenia ilości wojsk amerykańskich w Polsce.
5: Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki w obszernym wpisie w mediach społecznościowych, tłumacząc charakter rotacyjnej obecności w Polsce amerykańskich oddziałów, podkreślał, że w opinii BBN-u doniesienia o wstrzymaniu rotacji nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Zdaniem Bartosza Grodeckiego zmiany w harmonogramach rotacji mają związek z zamiarem

0: wycofania z Niemiec drugiego pułku kawalerii z Wilsek. Po wycofaniu z Niemiec jednostka ta może zostać przewidziana do zastąpienia części wcześniej planowanej do przerzucenia do Polski brygadowej grupy pancernej. Jest zatem niemałe zamieszanie i niestety na razie trudno jednoznaczne stwierdzenia w tej sprawie.
1: Rozgorzał spór polityczny wokół tego. Mimo że teoretycznie rząd i prezydent mają ten sam cel, mimo że twierdzą podobnie, ale jednak padają zarzuty. Dlaczego? Jakie?
0: No i mamy tu do czynienia, można tak powiedzieć, ze standardowymi już wzajemnymi przytykami obydwu stron politycznego sporu, środowiska prezydenckiego oraz rządu. Prezydencki doradca Błażej Poboży w Sygnałach Dnia z jednej strony uspokajał. Redukcja amerykańskich oddziałów nam nie grozi. Z drugiej jednak wskazywał na winę premiera i jego krytycznych wypowiedzi wobec Donalda Trumpa.
2: Nie będzie mniej żołnierzy, mam nadzieję, że nie będzie mniej żołnierzy. Jeżeli dziś dwóch wiceministrów w rządzie Donalda Tuska musi jechać do Stanów Zjednoczonych, jak rozumiem, w takiej trochę ratunkowej sytuacji, no to widać, że jednak coś tam w tej sprawie iskrzy, ale jednocześnie uspokajam. Drobne turbulencje wynikające z procesu rotacji nie mogą przesłaniać generalnej, bardzo pozytywnej refleksji o relacjach polsko-amerykańskich.
0: Druga strona nie szczędzi natomiast przytyków wobec prezydenta, jednocześnie wykazując się mniejszą dozą optymizmu i zaufania do Amerykanów niż środowisko prezydenckie. Jak mówił w radiowej Trójce poseł Lewicy Tomasz Trela, sprawa relokacji amerykańskich wojsk do Polski musi zostać jak najszybciej wyjaśniona.
3: Wielokrotnie prezydent Karol Nawrocki mówił, że nie dosyć, że kontyngent nie zostanie ograniczony, to on będzie zwiększany, bo on ma takie wpływy i takie relacje z Donaldem Trumpem, więc panie prezydencie Nawrocki, mam nadzieję, że jest pan już po rozmowie z panem prezydentem i niebawem pan przekaże rezultaty tej rozmowy.
0: A co ciekawe, też niemałe zamieszanie polityczne wokół wstrzymania relokacji oddziałów panuje również za oceanem, o czym mówił w polskim radiu poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
4: Wywołało to niemałe zamieszanie wśród nawet samych senatorów republikańskich, co jest korzystne dla Polski, dlatego że w tych głosach senatorów amerykańskich pobrzmiewa bardzo twarde stanowisko wobec Putina, wbrew temu, co od czasu do czasu robi Donald Trump.
0: No i podsumowując, w całej sprawie wciąż niewiele wiemy. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko szybko się wyjaśni, a liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju nie zostanie ograniczona.
1: Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję.
5: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ukraińskie drony doleciały do stolicy Rosji i pokazały Rosjanom, jak naprawdę wygląda wojna. Tak oceniają niedzielny atak na stolicę Rosji niezależni komentatorzy. Eksplozje bez załogowców zabiły 3 osoby, raniły około 20 i uszkodziły bloki mieszkalne oraz budynki kilku zakładów. Z nami połączony jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
6: Dzień dobry.
1: To na początek zapytam cię o cele tych ataków. W jakie obiekty Ukraina chciała uderzyć i po co to zrobiła?
6: No mimo zakazu, ja tutaj zacznę od tego, wprowadzonego przez moskiewski komitet antyterrorystyczny, mieszkańcy miasta filmowali te ataki i pokazali nam, więc możemy mniej więcej wiedzieć, jak to się odbywało. Według mera Moskwy Siergieja Sobianina to było ponad 120 dronów i tak, część z nich uderzyła w wielopiętrowe bloki i zakłady przemysłowe, które znajdują się na obrzeżach Moskwy, między innymi w Chimkach. Część z nich uderzyła w centra handlowe albo w pobliżu centrów handlowych, także w tą strefę bezpieczeństwa wokół lotnisk moskiewskich i również zdarzyło się tak w kilku przypadkach, że spadły gdzieś w okolicy a to muzeum, a to kina, a to teatru, czyli wokół tych instytucji kulturalnych. I jak mówią niezależni korespondenci, którzy pracują w Moskwie, tych mediów rosyjskich niezależnych, to jest najintensywniejszy i najskuteczniejszy atak Ukrainy na Moskwę. Poinformowały o tym również rosyjskie media niezależne, zwracając uwagę na to, że przede wszystkim nie poinformowały ludzi o takim ataku. Było brak komunikatów, brak syren alarmowych. Dmitrij Oreszkin, to jest jeden z niezależnych komentatorów, w rozmowie z telewizją Deszcz mówi, że rzeczywiście w jego ocenie był to moment przełomowy tej wojny. Tu nie chodzi o to, że doszło do ataku. Wojna jest wojną i trwa już 5. rok, jednak to jest znaczące wydarzenie. W jakimś sensie przebito teflonową tarczę chroniącą Putina. Dla większości Moskwian wojna była jak mecz w hokeja oglądany w telewizorze. Oglądamy, nie płacimy i kibicujemy naszym. Pierwszy raz dla Moskwian, zupełnie na poważnie, wojna wyszła z telewizora i weszła do domów.
7: Na kuchni.
6: Oczywiście najcenniejsze z wojskowego punktu widzenia jest dla Ukraińców zniszczenie zakładów produkujących dla wojska, a takich jest wokół Moskwy bardzo dużo.

0: oraz przerwanie tras dostaw uzbrojenia dla armii. W przypadku Moskwy chodzi jeszcze o zawieszenie przede wszystkim funkcjonowania tych wszystkich centrów decyzyjnych, od urzędników, polityków, poprzez tych najważniejszych włodarzy na Kremlu i samego Putina, i sparaliżowanie funkcjonowania centrów transportowych, finansowych, no i oczywiście, tak jak wspomniałem, decyzyjnych. Więc podobnego zdania jest na ten temat ekspert wojskowy Ruslan Lewijew, który mówi tak.
1: Moskwa.
0: Okazało się, że Moskwa również jest do pokonania. Owszem, jest dobrze chroniona, ale można ją pokonać i wojna przyjdzie do waszego domu. I jak widać teraz, chociażby na filmach wrzucanych do internetu, w Moskwie ludzie zrozumieli, że wojna jest blisko, że budzą ich eksplozje, huk wystrzałów, tak jak Ukraińców w Kijowie czy w innych ukraińskich miastach.
1: Tak porój i Ukraińcom tam w Kijowie, drugich ukraińskich gradach.
0: No i chyba się udało, bo tych filmików jest naprawdę sporo. Ludzie jedni udają przerażenie, inni rzeczywiście są przerażeni, bo przypadkowo włączyli swoje telefony. A co najważniejsze moim zdaniem, to na Kremlu również zrozumiano, że Moskwa nie jest miastem chronionym jakąś żelazną kopułą z filmów science fiction.
2: Powiedziałeś o tym, że po raz pierwszy tak Ukraińcom udało się uderzyć w Moskwę. Słyszymy zresztą ostatnio częściej o tym, że Ukraina uderza w głąb Rosji. Czy coś się zmieniło, czy coś Ukraińcy rozgryźli, w jaki sposób złamali obronę przeciwpowietrzną Rosji?
0: Moskwa jest tutaj kluczem do zrozumienia tego, bo po pierwsze ataki na Moskwę miały już miejsce w 2022 roku, w 2023 roku. Wszyscy oglądaliśmy na filmikach bezzałogowce eksplodujące nad Kremlem i nad Placem Czerwonym, ale także nad Moskwa City. Później drony dolatywały do Moskwy i wywoływały, jak w ubiegłym roku, chociażby w okolicach świąt wielkanocnych, paraliż lotnisk na kilka tygodni. Wreszcie panika w trakcie obchodów Dnia Zwycięstwa. No i Ukraina decyduje się na ten kompleksowy atak na Moskwę, a wcześniej atakuje centra naftowe nad Morzem Bałtyckim, nad Morzem Czarnym i za Uralem. Niszczy rafinerię do tego stopnia kilkakrotnymi atakami, że niektóre z nich zamykają swoje taśmy produkcyjne, a grozi to również wyłączeniem, na przykład zakorkowaniem, jak niektórzy mówią, części miejsc wydobycia tych złóż ropy naftowej, bo jeżeli jest przerwany łańcuch od wydobycia poprzez przetwórstwo do eksportu, do sprzedaży, to nie ma gdzie tego wszystkiego przetrzymywać, więc Rosjanie mają bardzo poważny kłopot. Te ataki na Moskwę, dlaczego powiedziałem, że były kluczowe? Bo poprzez te ataki badano możliwości obrony i testowano też własne systemy naprowadzania, jak również budowy silników poszczególnych dronów, jak również współpracę z ogniwami dywersyjnymi działającymi na terytorium Rosji. Widocznie Ukraińcy uznali, że już wiedzą dość dużo, żeby decydować się na permanentne ataki na najważniejsze centra i przemysłowe, i te decyzyjne w Rosji.
2: Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję za relację. Przypomnę tylko, Ukraina uderza w głąb Rosji, ale to są ataki odwetowe. To Rosja jako agresor niezmiennie przeprowadza ataki bombowe i dronowe na Ukrainę. W ostatnich dniach ucierpiał między innymi Kijów i teraz na tym się skupimy. Z nami połączony jest nasz reporter w Kijowie, Mateusz Czmiel. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak duże są te zniszczenia w ukraińskiej stolicy po ostatnich bombardowaniach?
3: Tam w czwartek w jeden z bloków na lewym brzegu Kijowa w rejonie Darnickim uderzyła rosyjska rakieta. Doszło do zawalenia całej klatki schodowej, 18 mieszkań, a pod gruzami i żywcem zginęły 24 osoby, w tym dzieci w wieku 12, 15 i 17 lat. Natomiast te ataki nie są nie tylko na Kijów, ale również na całą Ukrainę. Dziś w nocy mamy ataki na Dniepr, tam co najmniej 18 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci w wieku 2 i 10 lat. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, atak na miasto trwał blisko 6 godzin. Uszkodzone są budynki mieszkalne, a także infrastruktura cywilna. A spółka Naftohaz poinformowała, że jej instalacje także zostały uszkodzone. Również w Odessie drony uszkodziły budynki mieszkalne, budynek liceum i przedszkola. Poszkodowani to 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Kilka grup rosyjskich dronów przez kilka godzin od rana krążyło nad Ukrainą. Tam celem były głównie zachodnie obwody Ukrainy. Kilkanaście minut temu te alarmy w zachodniej Ukrainie zostały zwołane. No, w zeszłym tygodniu Rosjanie wystrzelili na Ukrainę ponad 3100 dronów uderzeniowych, ponad 1300 bomb, a także 74 rakiety różnego typu, w tym większość rakiet balistycznych. I w zeszłym tygodniu łączny bilans ofiar to 52 osoby i blisko 350 rannych.
2: Mateuszu, powiedziałeś o tych alarmach bombowych. Ty tego doświadczyłeś.

0: na żywo, na miejscu widziałeś, jak wygląda taki atak dronowy. Opisz, proszę, jak to widziałeś, jak to postrzegałeś od syreny alarmowej po uderzenie?
1: Takie zmasowane ataki przede wszystkim zwiastują drony, które już kilka godzin wcześniej pojawiają się nad Ukrainą. Chodzi o to, że dzięki tym dronom, głównie wabikom, Rosjanie wiedzą, w których miejscach znajduje się. I zadaniem takich dronów wabików jest ich przeciążenie obrony powietrznej. Po kilkugodzinnym takim nalocie dronów Rosjanie odpalają rakietę. Tak właśnie było w czwartek. Najpierw mieliśmy przez cały dzień praktycznie nad Kijowem latały drony. One zbliżały się do miasta. Część z nich przedzierały się przez tą obronę powietrzną wokół Kijowa. W środku nocy pojawił się kolejny alarm. Wtedy Rosjanie odpalili rakiety balistyczne, a także wystrzelili rakiety ze swoich bombowców strategicznych. To była seria powtarzających się eksplozji co kilka minut. I tutaj nawet wojskowi zaznaczają, że to był dosyć nietypowy atak, bo nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby tak duża liczba rakiet balistycznych została wystrzelona w tak krótkim czasie, a to wszystko trwało około 2 godzin. Ten atak zaczął się około godziny 3:00 czasu lokalnego, zakończył się około godziny 5:00 i w tym czasie na Kijów spadło blisko 60 rakiet. Co do akcji ratunkowej, ona również była utrudniana przez Rosjan, bo ratownicy, którzy pracowali na miejscu, gdzie doszło do zawalenia fragmentu tego budynku, musieli schodzić z tego miejsca, ponieważ znowu był alarm i w naszą stronę leciały rakiety balistyczne, a także drony.
0: Mateusz Czmiel, nasz reporter w Kijowie. Zapytam cię jeszcze krótko na koniec o pewne spotkanie polityczne, które właśnie z punktu widzenia tej obrony może być istotne. Spotkanie Władimira Putina z Xi Jinpingiem. Rosyjski dyktator wylatuje do Chin. W jaki sposób postrzegane jest to w Ukrainie? Z nadzieją się na to patrzy? Z obawą?
1: Ukraińcy nie mają co do tego spotkania takiej dobrej, jakiejś większej nadziei. Zresztą posłuchajmy, co o tym mówią. Przypomnę też, że od początku wojny Chiny utrzymują formalnie neutralne stanowisko, unikają krytyki Rosji i dosyć często powtarzają narrację korzystną dla Kremla.
2: My nie boimy się.
3: Nie boimy się. Już się przyzwyczailiśmy. Mój mąż zginął, więc co mam robić? Niech rosyjskie wojska opuszczą nasze terytorium, nasze ziemie. Urodziliśmy się na tej ziemi, żyjemy na niej całe życie i mamy ją tak po prostu oddać? Na pewno nie powinniśmy oddawać naszych ziemi. To ziemia obmyta krwią naszych chłopców, wojskowych i to ma być ukraińska ziemia. Będziemy się bronić do końca. Dzisiaj Putin będzie chciał Donbasu, jutro będzie chciał Kijowa. On się nie zatrzyma. To jego trzeba zatrzymać.
4: Він не зупиниться. Його треба зупинити.
5: Я вже не знаю, куди гірше.
3: І все. Już nie wiem, co mogłoby być gorsze. Przeżyliśmy już wszystko, co najstraszniejsze. Moja rodzina jest teraz w Charkowie. W jeden dzień osiwiał mi kosmyk włosów, kiedy mama się ze mną żegnała. Nie wiem, czy może być coś gorszego. Jestem gotowa na wszystko.
5: Absolutnie. Ja gotowa do tego.
1: To spotkanie zacznie się już jutro i zobaczymy, jakie będą jego efekty.
0: O czym dla państwa prosto z Kijowa donosił Mateusz Czmiel. Bardzo dziękuję za te relacje. Na świecie rosną tymczasem obawy przed możliwością wybuchu kolejnego konfliktu. W czasie zeszłotygodniowej wizyty Donalda Trumpa w Chinach prezydent Chin Xi Jinping ostrzegł, że sprawa Tajwanu może doprowadzić do wojny. Chiny uważają bowiem wyspę za zbuntowaną prowincję, a nie niezależne państwo. Prezydent Trump mówił, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie sprzedaży broni Tajwanowi. A Michał Strzałkowski ten temat śledzi i zbiera wszystkie informacje w tej sprawie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Czy jeszcze skomplikowała się sytuacja Tajwanu? Czy te napięcia, które wydawały się już być maksymalne, jeszcze urosły?
6: No ciężko to oczywiście tak do końca ocenić, ale rzeczywiście sytuacja jest bardzo skomplikowana.

0: rewolucji komunistycznej, czyli tak zwanej Republiki Chin. A na kontynencie jest Chińska Republika Ludowa, czyli Chiny komunistyczne. Chiny natomiast uważają, że Tajwan to zbuntowana prowincja. No i oczywiście nigdy nie doszło do tego, żeby Chiny usiłowały przejąć siłą kontrolę nad Tajwanem, ale w różny sposób wyspie utrudniają i uprzykrzają życie. Ale istnieje też sporo związków finansowych. Tajwan bywał bardzo dużym inwestorem na terenie Chin komunistycznych, więc to są takie niejednoznaczne i skomplikowane sytuacje. Ameryka co prawda zerwała relacje z Tajwanem, ma je z Chinami komunistycznymi. Chiny komunistyczne mają politykę jednych Chin. Można mieć albo z komunistycznymi Chinami, albo z Tajwanem relacje. No i prawie wszyscy się decydują na Chiny komunistyczne, bo są większe i bogatsze. Natomiast Amerykanie Tajwanu zupełnie nie porzucili. Wspierają go na przykład sprzedając broń. W zeszłym roku za 11 miliardów dolarów taką broń sprzedali. Teraz Trump jest bliski podpisania zgody na drugą transzę tej broni, jeszcze większą, 14-miliardową. Największą do tej pory w historii amerykańskich kontraktów zbrojeniowych z Tajwanem. Chiny chcą to zablokować i stąd te groźby. Natomiast portal Axios ocenia, że no Chiny mogły być gotowe nawet za 5 lat do tego, żeby jednak Tajwan siłą sobie podporządkować. Jednocześnie na Tajwanie jest bardzo dużo głosów o tym, że Tajwan powinien oficjalnie ogłosić niepodległość i tak formalnie już, że jest zupełnie niepodległym państwem i porzucić marzenia o tym, że będzie mieć jakiekolwiek związki z Chinami kontynentalnymi. Trump z kolei po powrocie z Pekinu powiedział, że nie uważa tego za dobry pomysł, a prezydent Tajwanu Lai Ching-te powiedział tak. Wszyscy mogą zrozumieć jasno, że określenie niepodległość Tajwanu oznacza tak naprawdę po prostu to, że Tajwan nie jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej. To oznacza, że Republika Chińska i Chińska Republika Ludowa nie są w żaden sposób sobie podporządkowane. Każdy powinien wiedzieć, że określenie niepodległość Tajwanu niesie ze sobą właśnie te dwa skutki.
1: Czyli tłumacząc z dyplomatycznego na zwykły, i tak już w zasadzie jesteśmy jako Tajwan niepodlegli, nie musimy tego oficjalnie nazywać i drażnić tym Pekinu, co być może spodoba się Amerykanom.
2: Musimy też spojrzeć na inny region świata, gdy zastanawiamy się, gdzie może dojść do kolejnego konfliktu. Musimy spojrzeć na Kubę.
1: Tak, Kubę, która jest blokowana gospodarczo przez Stany Zjednoczone. Także więcej amerykańskiej marynarki wojennej jest u wybrzeży tej wyspy. Wyspy, która także jest na liście takich amerykańskich celów. Aczkolwiek Donald Trump i przedstawiciele jego władz mówią, my nie chcemy Kuby wziąć siłą, chcemy ją gospodarczo zamęczyć. No i zmusić ludzi do tego, żeby sami obalili reżim kubański. Ale reżim kubański odpowiada, że nie wierzy w to i że być może Amerykanie tak naprawdę cichcem szykują się do jakiejś inwazji na wyspę. Stąd być może decyzja, o tym też informował portal Axios, żeby zakupić drony kamikadze, jakimi można byłoby razić tę amerykańską marynarkę lub bazę w Guantanamo. Ale sekretarz stanu USA Marco Rubio, pytany właśnie o to, stwierdził, że tak naprawdę to jego zdaniem ta Kuba się gospodarczo zawali.
3: Kuba nie ma gospodarki. Jeśli tam jest jakiś majątek, to on nie należy do ludzi, nie należy nawet do rządu i do państwa, bo wszystko jest kontrolowane przez prywatną spółkę należącą do generałów. Oni siedzą na miliardach dolarów. Na Kubie ludzie dosłownie grzebią w śmieciach, szukając jedzenia, a grupka ludzi ma miliardy. To jest całkowicie zwichnięty system i nie da się go naprawić. Chciałbym, aby to było możliwe, ale wierzcie mi, nie da się. Trzeba zmienić ludzi u władzy. Nie sądzę, byśmy mogli zmienić Kubę bez zmiany ludzi, którzy kierują reżimem.
1: Czyli znowu tłumacząc z dyplomatycznego na zwykły, nie będziemy Kuby atakować, nie będziemy się też z reżimem dogadywać, poczekamy aż to wszystko się zawali, a wzmocnimy to po prostu blokując gospodarczo Kubę. Tu eksperci uważają szansa na konflikt zbrojny dużo mniejsza niż w przypadku Tajwanu.
2: Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: 4 lata, 190 meczów, 119 goli, 7 trofeów. Dla polskich kibiców piłki nożnej w niedzielę zakończyła się pewna epoka. Robert Lewandowski pożegnał się z klubem FC Barcelona. Jego ostatni mecz i ceremonię pożegnania za telewizorami śledziły miliony kibiców. Ale na miejscu widziała to nasza reporterka Agata Król. Dzień dobry, Agato.
5: Witam, dzień dobry.
2: To jak wyglądały te ostatnie chwile Roberta w Barcelonie?
5: No, był to na pewno wyjątkowy moment, a szczególnie ten moment zejścia Roberta Lewandowskiego z murawy. To była kulminacja tego, co od początku meczu działo się na trybunach. Kibice od samego początku regularnie wykrzykiwali imię i nazwisko Polaka, ale ta 85. minuta no naprawdę wywołała ciarki i absolutną dumę, że Katalończycy tak bardzo cenią piłkarza, który podniósł ich drużynę z kolan. Ostatnie minuty już na ławce rezerwowych wcale nie były spokojne dla zawodnika, o czym opowiedziała mi fanka siedząca tuż za ławkami piłkarzy.
6: Na koniec meczu to już mecz odszedł na drugi plan, najważniejszy był lewy. Także on już nie miał spokoju na sam koniec, bo musiał co chwilę schodzić z tej ławki rezerwowych. Kłaniał się, bił brawo, cały czas tylko było lewy, lewy, lewy, no i wszyscy skandowali i bili brawo.
7: Everything that is done for us. Dziękuję mu za wszystko, co dla nas zrobił. Jest legendą. Przyszedł, kiedy Barcelona

0: Żona była słaba, a zostawia ją wielką. To jeden z najlepszych piłkarzy, jakich znam. Jestem wielkim fanem Barcelony. Pokochałem ją, kiedy miałem 5 lat. Dorastałem, obserwując ten klub. Lewandowski jest waszym bohaterem. Tak, jest wszystkim. Dla klubu zrobił wszystko, co mógł.
1: Robert Lewandowski!
2: No, oficjalne pożegnanie odbyło się po wygranym przez Barcelonę meczu. Wtedy pojawiło się wzruszenie, przemówienie Roberta Lewandowskiego po hiszpańsku, uściski z rodziną, z kolegami klubowymi, a na koniec szpaler i znów wspaniała reakcja kibiców trybuny, jakby jednym silnym głosem skandowały Lewandowski.
3: Bilety wszystkie były wyprzedane, dostać tam nie było sposobu. Natomiast ty, Agato, rozmawiałeś się z kibicami, którzy wychodzili ze stadionu. Co ci mówili o tych ostatnich chwilach Roberta Lewandowskiego?
2: Tak, tak, faktycznie Polaków było bardzo, bardzo dużo i bardzo chętnie rozmawiali. Ja muszę powiedzieć, że na trybunach dominowały dwa języki, polski i hiszpański. No ten hiszpański może bardziej nieco, bo jednak Hiszpanów było tam na stadionie nieco więcej, ale już po meczu wokół stadionu dominował język polski. Kibice nie kryli wzruszenia, dumy, cieszyli się ogromnie, że mogli wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu. Dziękowali i czekali na swojego idola przed bramami.
4: Wielkie, wielkie emocje, wielkie wzruszenie, bo ja przynajmniej nie spodziewałem się, że aż tak fantastycznie, po pierwsze, kibice Barcy pożegnają Roberta. Feta piękna, uroczystość też świetna, znakomicie po prostu. Bardzo, bardzo nie żałuję, że przyjechałem. Warto było absolutnie to zrobić. No chyba do końca życia niezapomniane przeżycie.
5: Bardzo nam się podobało. Płakaliśmy na samym końcu.
6: Bardzo wzruszające w ogóle to krzyczenie, dziękujemy.
7: Piękne zwieńczenie tutaj Roberta w Barcelonie.
8: Dużo emocji, no koniec pewnej epoki.
9: Smutno będzie bez niego.
1: Lewy, chodź do nas! O lewy, lewy, chodź do nas! Lewy, chodź do nas! O lewy, lewy, chodź do nas!
2: Kibice mówili, że to pożegnanie godne nie mistrza, a króla.
3: Lewy, chodź do nas. Jeżeli dobrze wysłyszałem, to tak skandowali na koniec kibice. Agata Król, bardzo dziękuję za relację z Barcelony.
10: Rozmowa dnia.
3: A w studiu radiowej Jedynki jest Andrzej Janisz, dziennikarz i komentator sportowy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
3: Rozumie pan te łzy, o których mówili kibice? Podobno płakali w tych chwilach w niedzielę.
11: Być może tak, dlatego że ja sam się bardzo wzruszyłem, oglądając to pożegnanie, i od razu powiem, że nie spodziewałem się, że to będzie miało taki wymiar, że Robert Lewandowski tak głęboko zapadł w pamięć nie tylko polskich kibiców i nie tylko polskich kibiców Barcelony, ale również tych kules, którzy tam są na miejscu, tych członków klubu, którzy wykupują te miejsca na stadionie na cały rok i tam naprawdę trudno jest wcisnąć. Myślałem, że to będzie pożegnanie oparte przede wszystkim na dokonaniach, na tym, co Lewandowski ze swoim portretem zimnego, wyrachowanego człowieka, który rewelacyjnie planuje swoją karierę, dostanie to, na co zasłużył, za swoje osiągnięcia sportowe. Natomiast po przyjściu do Barcelony Lewandowski się zmienił i wydaje mi się, że to południowe otoczenie w sercu no, szczególnej prowincji, nawet człowiek się zastanawia, czy powiedzieć hiszpańskiej, czy nie hiszpańskiej, spowodowało, że on trochę zmiękł. Stał się człowiekiem, dla którego emocje nie są tylko i wyłącznie działaniem marketingowym, tylko są takim odzwierciedleniem rzeczywiście stanu ducha. W związku z czym ja byłem dumny, bo nigdy przez tyle lat, będąc obserwatorem piłki nożnej, nie spodziewałem się, że to Polak, że reprezentant Polski zostanie w taki sposób ufetowany po tym ostatnim meczu na jednym z najbardziej legendarnych stadionów na świecie, grając dla drużyny, której sława i dla której uwielbienie rozlewa się daleko poza Katalonię, Hiszpanię i Europę.
3: Trzeba powiedzieć, że to było niezwykle uroczyste pożegnanie. To były 4 lata Roberta Lewandowskiego w tym klubie, ale można powiedzieć tylko 4 lata. To jest zaskakujące, że tak polubili go kibice, że tak był dla nich istotny. Nawet klub w sieci pisał, że w mediach społecznościowych, że Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę jako legenda.
11: Nie wiem, czy jako legenda, czy będzie legendą, czy w tej chwili jest legendą, dlatego że

0: No, legendy Barcelony to na przykład Johan Cruyff, który Mistrzostwo Hiszpanii zdobył zaledwie raz w roli piłkarza, w roli trenera. Oczywiście zdecydowanie więcej to Iniesta, to Xavi, to Puyol, no, ale przede wszystkim to jest Messi. Natomiast Robert Lewandowski przyszedł do Barcelony w szczególnym momencie. On przyszedł do klubu, który był poniewierany różnego rodzaju problemami. Tam trenerzy zmieniali się co roku, a niektórzy to nawet co miesiąc. I ta Barcelona w ciągu 4 lat zdobyła tylko jedno mistrzostwo Hiszpanii. Wszyscy mieli dość tego, co tam się dzieje. I jeżeli trener Barcelony przejmuje reprezentację Holandii, a to również człowiek, który dla Barcelony zrobił bardzo wiele, bo to Ronald Koeman, który strzelił przecież bramkę w tym meczu z Sampdorią, która dała Puchar Europy drużynie Barcelony, więc to było dziwny czas. Już wtedy namówiono Xaviego, już wtedy wrócił Joan Laporta i oni szukali możliwości wygrywania. Wygrywania i cieszenia grą, do czego Barcelona przyzwyczaiła, bo Barcelona miała w obowiązku nie tylko wygrywać mecze i zdobywać trofea, ale miała za swój podstawowy obowiązek cieszyć grą, porywać, wyznaczać nowe trendy. I tak się fenomenalnie złożyło, że Robert Lewandowski, który z Bayernem Monachium pożegnał się no, w sposób taki bardzo chłodny. On wymógł ten transfer do Barcelony, a przecież przez cały czas mówiono o tym, że on do Realu. To jest ten zawodnik, który strzelił kiedyś w barwach Borussii Dortmund 4 gole dla Realu Madryt i ten człowiek idzie do Barcelony. Jak mówię, targanej problemami. Pojawił się Xavi, przyszedł Lewandowski, kupiono Rafinię, wybuch, eksplodował talent Lamine Yamala i to wszystko doprowadziło do tego, że w ciągu tych 4 lat pobytu Roberta Lewandowskiego na Camp Nou, nie tylko na Camp Nou, bo oni grali na Montjuic, jeszcze grali na tym rezerwowym stadionie, oni 3 razy wygrali hiszpańską La Liga. No, brakuje do tego tylko najbardziej, to myślę każdemu, i kibicowi, i trenerom, i samemu Robertowi Lewandowskiego, tylko wygrania Ligi Mistrzów.
1: A teraz, co czeka Roberta Lewandowskiego? Polscy kibice krzyczeli, chodź do nas, nie tylko, żeby fizycznie do nich podszedł i podpisał autograf, ale też niektórzy po cichu liczyli na to, że może jeszcze w Polsce kiedyś zagra.
0: Nie sądzę, żeby zagrał, choć wcale tego nie wykluczam, dlatego że Robert Lewandowski jest człowiekiem o nieposkromionych ambicjach. To jest rzecz pierwsza, którą trzeba wziąć pod uwagę. Dwa, on jest człowiekiem, który wyznacza sobie cele i on te cele z reguły realizuje. Natomiast jest zawodnikiem, który jeszcze w ligach słabszych niż hiszpańska czy Bundesliga doskonale da sobie radę. Poza tym jest człowiekiem, który chce, aby wokół niego zbudować to, co będzie się działo. Mam wrażenie, że on już wie, bo nie po to ma Piniego Zachawiego w roli agenta, żeby on już, nie mówię, podpisał kontrakt, ale dogadał absolutnie wszelkie szczegóły tego kontraktu.
1: A ma pan przeczucie?
0: No, wydaje mi się, że to będzie wybór tylko między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską i ważniejsze może nawet nie jest to, że do Arabii Saudyjskiej jest bliżej z Barcelony, gdzie rodzina Lewandowskich chce mieszkać i gdzie czuje się znakomicie i gdzie ich lubią po prostu, tylko ważniejsze jest to, że łatwiej mu będzie w dalszym ciągu grać w piłkę na wysokim poziomie w kraju, który przecież będzie organizował Mistrzostwa Świata, piłkarskie Mistrzostwa Świata. Gdyby
1: zobaczymy.
0: Polska grała teraz w Ameryce Północnej, to kto wie, czy oferta ze Stanów Zjednoczonych nie byłaby ofertą bardziej kuszącą, bez względu na to, ile pieniędzy on by dostał tam za sezon, bo wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze w tej chwili, choć nie
1: to już chyba zgromadził. Zobaczymy, jaka będzie dalsza droga Roberta Lewandowskiego. Polscy kibice na pewno będą ją śledzili. Andrzej Janisz, dziennikarz i komentator sportowy, był gościem Radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. I na zakończenie tylko chciałbym powiedzieć, że byłem dumny z tego, że mogłem oglądać Lewandowskiego z Barcelonie.
1: To chyba wszyscy. Dziękuję bardzo. Nie kończymy jeszcze z tematyką sportową.

0: Krzysztof Kuzak jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zaczniemy od siatkówki. Warta Zawiercie drugą drużyną w Europie w finale Ligi Mistrzów w Turynie. Tak jak rok temu w Łodzi zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego musiał uznać wyższość Perugii. Tym razem Włosi wygrali 3-0, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
2: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować, a dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy i żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Myślę, że więcej pozytywów niż negatywów. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były wzloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
1: Warto podkreślić, że ważną postacią w drużynie Perugii jest Kamil Semeniuk, dla którego to czwarty Puchar Europy w karierze. Drugi z Perugią, a wcześniej dwa z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.
3: Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Wygraliśmy z dwoma drużynami polskimi, więc to też jest coś fantastycznego. Nie spodziewałem się, że ten finał się aż tak potoczy po naszej myśli, no ale co mogę powiedzieć, no, pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy, jaką jesteśmy naprawdę bardzo dobrą drużyną.
1: Czwarte miejsce dla projektu Warszawa, który przegrał z Ziratem Ankara. W piłkarskiej ekstraklasie dziś zakończy się 33. kolejka. Walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra ze zdegradowaną już Termaliką Nieciecza. W sobotę, 23 maja, ostatnia kolejka. Mistrza już znamy, tytuł obronił Lech Poznań. Poznamy pozostałych medalistów, pucharowiczów i dwóch spadkowiczów. A wszystko to na naszej antenie w studiu S13. Jeszcze przypomnę, że żeglarki Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata w klasie 49er RSX, a florecista Andrzej Rządkowski zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Szanghaju. Iga Świątek pozostaje na trzecim miejscu w rankingu tenisistek, prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, a wśród panów liderem jest Włoch Jannik Sinner.
0: Krzysztof Kuzak, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Nazwa nie wciąga. To 2026 JH2, ale widok podobno jest niesamowity. W programie teraz będziemy zachęcali do tego, by spojrzeć w górę. Jedna z ostatnich odkrytych asteroid przeleci wyjątkowo blisko Ziemi. Będzie oddalona o 90 tysięcy kilometrów od naszej planety. W skali kosmicznej to niemal o włos. Martyna Szymczakowska.
4: Planetoida 2026 JH2 została odkryta zaledwie 8 dni temu. Wyjaśnia autor książki Kosmos, wyznaczam nową trasę, Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego.
5: To planetoida, która ma od 16 do 35 metrów średnicy, została dostrzeżona całkiem niedawno przez obserwatorium w Tucson w Arizonie i to było 10 maja tego roku. W ciągu dwóch dni kilka następnych obserwatoriów potwierdziło to, że ta planetoida minie Ziemię.
4: I to właśnie dzisiaj. Będzie blisko, bo o około 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I choć ta odległość może brzmieć kosmicznie, to jest to mniej niż 1/4 dystansu dzielącego nas od Księżyca. Jak zauważa Jarosław Juszkiewicz, to jeden z najbliższych przelotów ciała niebieskiego w pobliżu Ziemi.
5: A zatem czeka nas bliskie spotkanie z takim obiektem, bo właściwie można mówić w skali kosmicznej o spotkaniu, o otarciu się, bo 90 tysięcy kilometrów to jest naprawdę nieduża odległość.
4: Szanse na obserwacje z Polski są, ale niewielkie.
5: Jasność tego obiektu, czyli magnitudo 11, pozwala teoretycznie dostrzec go przez amatorski teleskop astronomiczny albo dużą lornetkę. Jednakże dziś ten obiekt w najlepszej widoczności, w najlepszym położeniu będzie znajdował się około godziny 21:15 stopni nad horyzontem. Wtedy niebo jeszcze nie jest całkowicie ciemne, to jest krótko po zachodzie słońca, a zatem moim zdaniem szanse na zobaczenie samodzielne tego obiektu są niewielkie.
4: Z pomocą przychodzi jednak technologia. Kilka obserwatoriów z całego świata będzie na żywo transmitować przelot asteroidy. Transmisję zapowiedziała między innymi NASA.
0: O czym informowała Martyna Szymczakowska.
6: Polskie Radio. Jedynka.
0: Od kosmicznych zjawisk przechodzimy do kosmicznych wystaw.
7: Do książki.
0: Do książki.
7: Do też książki kosmicznie dobrej, też trudnej, ale bardzo ważnej i dającej wbrew pozorom nadzieję. Dzisiaj w Warszawie odbędzie się...
0: tylko jeszcze dodam, jest w studiu. Dzień dobry.
7: Dzisiaj w Warszawie odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem na temat jego najnowszej książki pod tytułem Delfiny i Belzebub. Wojciech Tochman, autor książek, reporter wojenny, autor książek relacjujących różne konflikty w różnych stronach świata, a od paru lat Wojciech Tochman jeździ do Ukrainy i obserwuje i nie tylko

0: obserwuje, ale też pomaga ludziom, którzy ocalają zwierzęta w czasie wojny w Ukrainie, którzy na przykład ocalają zwierzęta zgromadzone w schroniskach. Często chodzi o schroniska, gdzie jest 3000 psów na przykład. I to jest właśnie opowieść o tych ludziach. Jak to wygląda?
1: Część ludzi, uciekając przed Rosjanami, zabierała swoje psy i koty, a część wyjeżdżała, może myśląc jak Putin, że wojna skończy się po 3 dniach i wrócą, i zostawiali swoje zwierzęta zamknięte w mieszkaniach, w domach, a na wsi także psy na łańcuchach. I działały wtedy takie zoopatrole, które ogłaszały swój numer telefonu i one jeździły po mieszkaniach, po blokach i włamywały się za zgodą właścicieli, którzy dzwonili z Lwowa albo już z Polski. Mówili, ja już dojechałam do Lublina i chyba jednak nie wrócę, a tam został kot albo został pies.
0: Może się wydawać, kiedy się czyta tę książkę, że to pewnego rodzaju szaleństwo. Ocalać zwierzęta w momencie, kiedy ludzie są zagrożeni, ale to absolutnie ma sens.
1: Ratownicy czy ratowniczki mówią, że ratując, ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Można jeszcze powiedzieć inaczej, że no, robiąc coś tak szalonego, no bo jadę na front, ocalić pół biedy, znaczy byłoby to może bardziej do pojęcia, gdybym ocalał własne zwierzę, pojechał po swojego psa, ale ja jadę, tak. Jedziemy po cudze zwierzęta. Robimy coś szalonego, poratujemy zwierzęta z narażeniem własnego życia, ale tak naprawdę my robimy coś bardzo dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
0: Dzisiaj w Nowym Teatrze w Warszawie spotkanie z okazji premiery książki Wojciecha Tochmana Delfiny i Belzebub i autorowi będą towarzyszyć 3 panie z Ukrainy, które właśnie zajmują się ocalaniem zwierząt w czasie wojny.
2: Magda Mikołajczuk, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Takiej nocy w Polskim Radiu jeszcze nie było. 1000 osób odwiedziło naszą siedzibę na warszawskim Mokotowie podczas sobotniej Nocy Muzeów. Otworzyliśmy naszą siedzibę dla naszych gości. Pokazaliśmy miejsca niedostępne na co dzień, nawet dla nas, dziennikarzy. Na przykład nasze radiowe archiwum. Słuchacze, jak donosi Patryk Michalski, przyjechali do nas z całej Polski.
3: Skąd państwo przyjechali?
4: Do Oświęcimia. Chcemy zwiedzić też trochę Warszawę i przy okazji przyszliśmy zobaczyć Polskie Radio.
5: Chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, bo dzieciaki bardzo lubią audycje Radio dla Dzieci.
6: Archiwum było niesamowite. Bardzo duże wrażenie robi. Pełne taśm.
7: Archiwum największe wrażenie na mnie zrobiło po prostu, że dużo było właśnie takich rzeczy gdzieś tam przechowywanych przez 100 lat. Nie wiedziałem, że jest tak mocno rozbudowane.
3: Dzień dobry. A ty jak masz na imię?
8: Darek.
3: Z kim przyszedłeś tutaj na Noc Muzeów do Polskiego Radia?
8: Z rodzicami i babcią.
3: A jakich programów, jakich audycji lubisz słuchać w radiu?
8: Smoka i Misia.
3: Gdzie taka audycja jest?
8: W Polskim Radiu Dzieciom.
3: Super, no to właśnie idziemy do tego studia Polskiego Radia Dzieciom. Cieszysz się?
8: Tak.
3: A rodzice jakich stacji lubią słuchać?
9: Tej samej jak najbardziej, Polskie Radio Dzieciom. Codziennie rano.
3: Już koniec wycieczki, jak się podobało?
10: Bardzo miłe zaskoczenie i pozytywne. Tak naprawdę niezmarnowane prawie 2 godziny.
2: Patryk Michalski również zaliczył nieprzespaną noc w ten weekend. Justyna Golonko w studiu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
2: Podobno mamy w Polsce krzepkich staruszków.
11: Tak właśnie, aktywnych.
2: Chociaż nie wiem, czy aktywnych seniorów zawodowo. To jest chyba ładniejsze
11: troszkę
2: określenie.
11: Też tak myślę. Bardziej... Mamy takie najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja może to wyjaśnię, o co chodzi. Krzepcy czy aktywni. Przybywa emerytów aktywnych zawodowo. Pod koniec ubiegłego roku w Polsce zawodowo aktywnych pozostawało blisko 880 tysięcy osób, które jednocześnie pobierały właśnie te świadczenia emerytalne. W ciągu dekady mamy tu wzrost o ponad 50%, no choć w ostatnim roku to tempo już nie jest tak duże, nie jest tak spektakularne, bo też część pracowników świadomie odracza moment przejścia na emeryturę, licząc na wyraźne wyższe świadczenie w przyszłości, bo przecież w tych ostatnich latach zazwyczaj najwięcej później możemy otrzymać na emeryturze. Ale i tak, jak pokazują dane, ta liczba aktywnych emerytów rośnie. O tym mówi Karol Poznański, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
12: Ci emeryci, którzy już zdecydowali się przejść na emeryturę i podjąć pracę, najczęściej wypełniają te sektory takie, można by powiedzieć, deficytowe, czyli pracują na przykład w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, to jest ponad 17% z nich. Pracują także w edukacji, ponad 10%, no i także, co nie jest żadnym zaskoczeniem, w handlu hurtowym czy detalicznym, ponad 12%. Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę. I korzysta z niej 37% aktywnych zawodowo emerytów.
11: Z umowy zlecenia korzysta ponad 26% tej grupy. Jak spojrzymy na mapę Polski, bo też mamy

0: takie dane, to największa koncentracja tych pracujących emerytów występuje w województwie mazowieckim, czyli tutaj u nas na Mazowszu, a na drugim biegunie znajduje się województwo opolskie.
1: Z serii informacji zaskakujących rośnie liczba fundacji rodzinnych. To jest informacja, do której dotarłaś.
0: Tak, tak właśnie. W niespełna 3 lata działania ustawy o fundacji rodzinnej złożono niemal 6700 wniosków o rejestrację takich instytucji. I tutaj mamy bardzo duże tempo, jeśli chodzi właśnie o tą rejestrację. Teraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi taki przegląd działania przepisów ustawy o fundacji rodzinnej. Chodzi o ich analizę, weryfikację w praktyce, jak też wypracowanie rekomendacji dotyczących potencjalnych zmian w prawie. A te zmiany też są potrzebne, żeby tych fundacji było jeszcze więcej, bo one są bardzo potrzebne także naszej gospodarce. O tym mówi profesor Adam Mariański, ekspert prawa podatkowego i sukcesji.
2: Fundacja rodzinna jest jedynym narzędziem budowania firmy na pokolenia. Nie da się tego zrobić ani testamentem, ani innym rozwiązaniem typu jakaś spółka kapitałowa. To w fundacji rodzinnej dobrze zaplanowanej, gdzie mamy odpowiedni statut z ładem rodzinnym, możemy przewidywać, w jaki sposób będą następowały transfery pokoleniowe, ale już nie w kontekście tylko jednego pokolenia, ale dalej do przodu. Tego typu instytucje są podstawą tworzenia kapitału rodzinnego we wszystkich rozwiniętych gospodarkach na świecie.
0: To ja jeszcze dodam, że te nowe przepisy ułatwiające rejestrację fundacji rodzinnych mają wejść w życie jeszcze w tym roku, czyli będzie jeszcze łatwiej i szybciej zarejestrować takie fundacje rodzinne i oczywiście będziemy o tym tutaj informować.
1: O czym mówiła Justyna Golonko, czy ty jesteś osobą śpiewającą? Poza prysznicem również?
0: Śpiewam, ale nie chciałabym tutaj, bo słabiutko mi to idzie, ale
1: nie będę, nie stresuj się, nie będę wywoływał do mikrofonu.
0: Tego się po tobie spodziewałam, że to będę musiała śpiewać zaraz.
1: We własnym zakresie, w samochodzie na przykład.
0: Wszędzie.
1: Pytam nie przypadkowo, dlatego że w studiu pojawił się już Krzysztof Grzybowski i on
3: też nie śpiewa.
1: Też nie zmusimy go do tego, natomiast chciałby porozmawiać o śpiewaniu.
3: Chciałbym porozmawiać o śpiewaniu, ponieważ za nami Eurowizja, za nami no chyba jednak nie do końca udany występ naszej reprezentantki. Kolejny, bo tych sukcesów na Eurowizji to my za wiele nie mieliśmy. No i pytanie brzmi, dlaczego...
1: Czyja to wina?
3: Tak, dlaczego nie potrafimy, dlaczego nasi muzycy w ogóle nie potrafią się przebić, jeżeli chodzi o rynek muzyczny? No i to pytanie podstawowe, czy to wynika z tego, że my po prostu nie jesteśmy muzykalni?
1: Ciężkie oskarżenie. Czekamy na telefony naszych.
3: Pytanie
1: Krzysztofa Grzybowskiego. Proszę odpowiadać po 13 w programie Tylko Szczerze, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL.

0: Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Reklama. Radio kierowców.
3: A przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Najwięcej komunikatów od służb jest obecnie z województwa wielkopolskiego, droga krajowa nr 32. To odcinek Grodzisk Mazowiecki Stęszew na wysokości Kotowa i tam jest wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe, są też osoby ranne. To odcinek krajówki przed samym Poznaniem. Na miejscu tworzy się gęsty korek i te problemy są właśnie w kierunku Poznania z przejazdem, ale też w stronę Zielonej Góry. Policja jest na miejscu, prowadzi kierowców naprzemiennie jednym pasem od godziny 12:17. Następnie droga krajowa nr 12 to odcinek Gostyń-Leszno w pobliżu miejscowości Krzemieniewo. Na 184 kilometrze doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdami ciężarowymi. Jedna osoba jest ranna i droga cały czas jest blokowana od godziny 10:30. Te utrudnienia prawdopodobnie potrwają jeszcze do godziny 14:00. Natomiast zakończyło się utrudnienie na autostradzie A2. To węzeł Nowy Tomyśl Trzciel na wysokości miejscowości Toczeń, gdzie była awaria pojazdu ciężarowego i wprowadzony był przejazd prawym pasem w kierunku Świecka. Teraz już tych utrudnień nie ma. Od ponad 6 godzin, natomiast jest już po 6 godzinach jest już możliwy przejazd przez drogę krajową nr 40 w województwie opolskim. Głogówek, Kędzierzyn-Koźle. Na tym odcinku doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Droga była zablokowana. Teraz już bez utrudnień można przejechać zarówno do Poznania, jak i w kierunku Świebodzina. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców.
4: Jest 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. To sprawa polskiego bezpieczeństwa. Wzajemną współpracę deklarują Kancelaria Prezydenta i rząd w związku z informacjami o wstrzymaniu rotacji wojsk USA do Polski. Za chwilę relacja naszego reportera. Krajowa Rada Sądownictwa bez przewodniczącej ze stanowiska zrezygnowała Dagmara Pawełczyk-Woicka. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. PKP Intercity szykuje się na czerwcowy długi weekend. Będą podwójne składy.
5: Każdy pociąg Pendolino w podwójnym zestawieniu zabierze około 700 pasażerów.
4: Polskie władze będą zabiegać o zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Według nieoficjalnych informacji agencji Reutera, Pentagon zrezygnował z planów rotacyjnego wysłania około 4000 żołnierzy do Polski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zdecydował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
6: Dobry.
4: Jakie są najnowsze informacje w tej sprawie? Przekazali je rządzący.
7: Tak, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej powołują się na oficjalne komunikaty amerykańskich władz. Według głównodowodzącego wojsk USA w Europie, generała Grynkiewicza, zmiany liczebności kontyngentów nie dotyczą Polski. W ocenie wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka zamieszanie dotyczące rotacji wojsk ma przejściowy charakter i wynika z decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec.
8: Najprostszym ruchem z punktu widzenia Departamentu Obrony było zatrzymanie czy wstrzymanie rotacji żołnierzy, która dzieje się w tej chwili w Europie.
7: Kierownictwo MON-u wybiera się na pilne rozmowy w Waszyngtonie z przedstawicielami Departamentu Stanu i Departamentu Wojny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapewnił o skoordynowanych działaniach prezydenta i rządu w kwestii utrzymania Amerykanów w Polsce.
9: Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta, bo to jest sprawa absolutnie priorytetowa, kwestia polskiego bezpieczeństwa.
7: Obecnie nad Wisłą stacjonuje około 10000 amerykańskich żołnierzy.
4: O tematem zajął się Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Emocje związane z wstrzymaniem rotacji wojsk USA do Polski studzi też Roman Rewald. Amerykanista w Polskim Radiu 24 podkreślał, że należy podchodzić do nich spokojnie.
10: Ja rozumiem, że część sprzętu, nawet większość już została przewieziona do Polski, a żołnierze są wstrzymani na zawsze. Czy...

0: tylko tymczasowo, tego nie wiemy. Ja bym nie robił z tego wielkiej tragedii. Pozostaje ciągle duży kontyngent żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: W Brukseli jest już generał Dan Kane, wysoki rangą oficer sił USA. W środę w Warszawie spotka się z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Powodem, jak wskazała, ma być wyraz szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że teraz ruch należy do pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
2: Powinno nastąpić zwołanie posiedlenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie i powinno dojść do wyboru przewodniczącego i całego prezydium Rady, czyli tej części Rady, która tak naprawdę odpowiada za pracę Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Wokół nowej Krajowej Rady Sądownictwa trwa obecnie spór polityczno-prawny. Była już przewodnicząca KRS uważa, że nowi sędziowie Rady zostali wybrani źle ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a tych wybrał Sejm na podstawie obowiązującego prawa. Przeciwko agresji i przemocy protestowała w Gdańsku Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy, sekretarz stanu w kancelarii premiera jako świadek. Zeznawała dziś w prokuraturze w Gdańsku po tym, jak złożyła zawiadomienie. W Lublinie miała się odbyć gala freakfightowa z udziałem osób w kryzysie bezdomności. Po fali krytyki organizatorzy wycofali się jednak z pomysłu. Trzeba walczyć z takimi działaniami, zaznaczała Katarzyna Kotula.
3: Nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej. Dzisiaj chcemy powiedzieć, że czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
1: A w Sejmie są dwa projekty przepisów zakazujących patostreamingu.
4: To są aktualności jedynki.
1: Już można je kupić. PKP Intercity rozpoczęła sprzedaż biletów na czerwcowy weekend. W tym roku Boże Ciało przypada w czwartek, 4 czerwca. Rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek zapowiada wzmocnienie najpopularniejszych połączeń nad morze i w góry.
5: Pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacje Gdynia-Zakopane. Będą to dwa zestawione ze sobą pociągi Pendolino. Każdy pociąg Pendolino w podwójnym zestawieniu zabierze około 700 pasażerów. Na czerwiec PKP Intercity ma sprawnych i do dyspozycji 1600 wagonów. To jest najwięcej w historii firmy.
1: A do innych pociągów w razie potrzeby przewoźnik dostawi dodatkowe wagony, dzięki czemu będzie więcej miejsc. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Druga połowa dnia na ogół pochmurna, deszczowa i z burzami na wschodzie i w centrum. Na termometrach od 9 stopni w górach, 11 w centrum, 15 na północnym zachodzie, do 17 na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to 999 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 209 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 43. W Szczecinie 182 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 39. W Zawichoście 239 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 15. W Puławach 126 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Warszawie 154 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 6. W Kępie Polskiej 198 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. We Włocławku 125 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Toruniu 144 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 11. W Tczewie 289 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 11. Na Sanie w Przemyślu 93 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 68 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Bugu we Włodawie 96 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 190 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 48, u Iściany Sykłockiej 278 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 5, w Malczycach 166 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Połęcku 69.

0: cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 6. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 148 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 3. W Gorzowie Wielkopolskim 190 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
4: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
4: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
4: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
4: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
14: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
15: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
14: Reklama. Autopromocja.
19: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co za

0: zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Prawie 17 minut po godzinie 13.
1: Tylko szczerze.
0: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. To jest Tylko Szczerze na antenie jedynki. Zaczniemy oczywiście tradycyjnie od numeru naszego telefonu 22 645 22 66. No i jestem bardzo ciekaw, czy emocje już opadły i teraz tak będziemy w stanie na spokojnie porozmawiać o tym, co wydarzyło się w weekend. I nie mówię o ostatnim pożegnalnym spotkaniu Roberta Lewandowskiego. Do tego zapewne jeszcze powrócimy. Powiem o czymś, co chyba wywołuje dużo większe emocje i te emocje wywołuje już właściwie chyba od lat. I to są bardzo różne emocje. Z jednej strony to jest zachwyt, nadzieja, z drugiej strony rozczarowanie, no i coraz więcej głosów krytycznych dotyczących poziomu tego, co oglądamy i tego, czego słuchamy. No i być może niektórzy już odgadli.

0: że będziemy rozmawiać, zaczniemy od Eurowizji, od występu naszej reprezentantki. Przypomnę, ostatecznie 12 miejsce. Być może niektórzy mieli chrapkę na więcej, bo po tej części, gdy zsumowano wyniki przyznawane przez poszczególne kraje, przez jurorów z poszczególnych krajów, to byliśmy na miejscu 7. No i wiele wskazywało na to, że kto wie, może być troszkę lepiej, no ale potem przyszło głosowanie widzów, zaledwie 17 punktów, no i spadek na 12 pozycję. No i można powiedzieć, po raz kolejny się nie udało. Pytanie brzmi, dlaczego? I o tym będziemy rozmawiać. Być może odpowiedzią na to pytanie jest stwierdzenie, że my po prostu jako naród nie jesteśmy muzykalni, a skoro nie jesteśmy muzykalni, no to trudno, abyśmy odnosili międzynarodowe sukcesy. Jaka jest prawda? To jest pytanie do Państwa. 22 645 22 66. Czekam na komentarze. No a zaczniemy od tego, co działo się podczas finałowego koncertu. W naszym studiu jest Anna Zakrzewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wysłanniczka, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia na konkurs Eurowizji, która miała tę przyjemność? Tak spytam?
1: Myślę, że na pewno. No być w takim miejscu, najważniejszy to jest konkurs muzyczny w Europie, więc oczywiście przyjemność. Miałam okazję zobaczyć, jak to wyglądało od środka, więc bardzo dużo emocji, bardzo dużo szczęścia, i jeśli chodzi o zwyciężczynię, ale też jeśli chodzi oczywiście o naszą wokalistkę, bo powiedziałeś, że my nie mamy za bardzo szczęścia do tej Eurowizji.
0: Ale, no, wyniki mówią same za siebie.
1: Tak, ale muszę przyznać, że to i tak jest ogromny sukces, te 12 miejsce. Faktycznie, mieliśmy chrapkę na to, żeby w tej pierwszej dziesiątce w końcu po latach się znaleźć. Nie udało się, ale i tak sam fakt, że aż 4 razy dostaliśmy 12 punktów od jury, to od Niemiec, od Belgii, od Mołdawii i od Austrii, to jest sukces, z którym ostatnio do czynienia mieliśmy, kiedy to Edyta Górniak występowała na Eurowizji.
0: 94 rok, to milion lat temu, to dinozaury wtedy biegały po ulicach.
1: Jeszcze mnie na świecie wtedy nie było, więc bardzo dawno temu, i osoby, z którymi na miejscu rozmawiałam, mówiły, że to jest ogromny sukces. Co konkretnie przyniosło ten sukces, to utwór Pray. Posłuchajmy może najpierw, żebyśmy wiedzieli, ci, którzy nie słyszeli, o czym w ogóle mówimy.

0: 24-latka z Ciechanowa i taki głos, Alicja Szemplińska. Dużo osób zachwycało się na miejscu jej występem, ale wydaje mi się, że od bardzo wielu lat Eurowizja to nie jest chyba już konkurs, w którym to głos się liczy, tylko ma swoje sztywne ramy i chodzi o pewien show. To już nie są czasy Celine Dion, kiedy to właśnie ten talent najbardziej się liczył i to też było
1: za kulisami
0: słychać.
1: Myślisz, że dziś by Celine Dion by po prostu przepadła podczas tego konkursu? Bo ja mam takie wrażenie, naprawdę.
0: No, tak się wydaje, bo trudno powiedzieć, czego wymagają konkretnie jurorzy. Każdy rok jest też inny, ale faktycznie, jak rozmawialiśmy z dziennikarzami z różnych krajów na miejscu, zupełnie jest to już inny, o czym ty też powiedziałeś, poziom. Natomiast bardzo była chwalona też wśród dziennikarzy z różnych innych krajów Alicja i mówili, że no szkoda, że to właśnie nie ten talent jest właśnie najbardziej oceniany. Oczywiście nie odbierając też zwycięzczyni tutaj z Bułgarii talentu, bo świetna była to piosenka.
1: No dobrze, no, no o gustach się nie dyskutuje.
0: Patrzy się na coś innego, dokładnie tak. Więc tak czy tak jest ogromna duma. Posłuchajmy, co sama Alicja, z którą rozmawialiśmy po północy, po wyjściu już z tego green roomu, mówiła.
2: Bardzo mnie cieszył moment, kiedy już zeszłam ze sceny z mojego występu i poczułam taki luz, że co ma być, to będzie i widziałam wszystkich reprezentantów, którzy się po prostu cieszą tą chwilą. To było piękne.
0: Gdzie w takim razie jest ten twój taki level, ten szczyt? Gdzie byś najdalej chciała zajść? Takie największe marzenie, muzyczne oczywiście, jako artystki. Teraz po Eurowizji.
2: Nie będę mówiła o moich marzeniach, bo może się nie spełnią, ale mam nadzieję na to, żeby wydać ich najlepszy album teraz.
0: Już sam fakt, że byliśmy w tym finale, że mogliśmy się zaprezentować i pokazać ten talent i to nie tylko Alicja Szemplińska, bo także no, przecież na ten sukces składa się praca bardzo wielu osób, między innymi reżysera Kamila Staszczyszyna, który był bardzo wzruszony po występie i przyznał, że już nawet pewne propozycje od innych krajów.

0: Krajów dostał na to, żebym być może w przyszłości współpracować.
1: Jestem niesamowicie szczęśliwy. Nigdy w życiu nie czułem takich emocji, które czuję w tym momencie. Ktoś powiedział mi przed chwilą, że tylko Bułgaria, która wygrała cały konkurs, też dostała 4 razy 12
2: tak,
1: punktów.
2: Polska i Bułgaria w tym roku.
1: Więc to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego, zwłaszcza, że wszyscy uważali, że jury nie docenia Polskę i chyba to się zmieniło w tym roku. Nikt z nas się nie spodziewał w żadnych marzeniach, w żadnych snach, że zostaniemy tak docenieni przez jurorów w Europie.
0: Sami fani też, z którymi rozmawiałam, Alicji Szymplińskiej, tego się nie spodziewali, ale Łukasz i Wiktoria z Nowej Rudy, z którymi miałam okazję przed halą i jeszcze przed finałem porozmawiać, powiedzieli, że to jest w ogóle wydarzenie dla nich osobiście ogromne, bo co roku się te Eurowizje ogląda w telewizji, a zobaczyć to na miejscu to jest to ogromny zaszczyt, no i też oczywiście ogrom zabawy.
3: Bardzo jesteśmy podekscytowani, że się w ogóle udało.
4: Kupić bilety to jest wyzwanie. Tu.
0: No właśnie, słyszałam, że mieliście problem w ogóle.
3: Tak, w pierwszej turze nie udało nam się zakupić biletów, mimo tego, że mieliśmy pomoc lokalną tutaj na wiedeńskim IP, że tak powiem, ze strony rodziny. Dopiero na drugiej turze, w drugim rzucie tych biletów udało się przez przypadek dosłownie jakiekolwiek bilety złapać.
0: I to, co słyszałam też za kulisami od tej naszej polskiej delegacji, to takie zdanie, które się przewijało. Nie udało się, okej, ale jest taka nadzieja, że w końcu Polska pokazała, że potrafi i że być może w przyszłości te utwory, które będziemy wysyłać, trafią właśnie do tej eurowizyjnej publiczności, bo potencjał jak najbardziej mamy.
5: Anna Zakrzewska, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia na konkurs Eurowizji. Bardzo dziękuję za te relacje. No i nie ukrywam, że również to, co powiedziała Ania, no prowokuje do zadawania pytań. Dlaczego do tej pory się nie udawało? No bo drugie miejsce Edyty Górniak w 1994 roku to jest jedyny niezaprzeczalny sukces. Potem było bardzo różnie, a przeważnie nie było najlepiej, bo jeszcze dwa razy udało nam się być w pierwszej dziesiątce. Przypomnę, to było ich troje, rok 2003 i Michał Szpak, rok 2016. No i teraz miejsce 12. Być może nie najgorsze, ale o sukcesie to mimo wszystko trudno w tym przypadku mówić. 22 645 22 66. Dlaczego nam się nie udaje? No, być może mamy po prostu jakiś problem ze słuchem i z muzykalnością. To pan Paweł jako pierwszy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja trochę tak odbiję piłeczkę. Pyta pan, dlaczego się nie udaje. A ja bym chciał zapytać, a musi się udać? Festiwal Eurowizji, zdaniem wielu, to już jest trochę relikt dawnych czasów, kiedy rzeczywiście był festiwalem, który lansował gwiazdy, lansował wielkie przeboje. No już nie ma co mówić o Abbie i o Celine Dion. No a teraz to już jest taki troszkę zmieniający się festiwal, który próbuje gonić za modą, za dzisiejszymi, za tym, co dzisiaj jest modne. I to, że nam się nie udaje, ja nie wiem, że to jest tragedia. Zresztą sami państwo mówiliście.
5: Ale to przepraszam, panie Pawle, ja tego nie traktuję w kategoriach tragedii, no bo ani PKB nam od tego nie wzrośnie, ani nic innego przełomowego się nie wydarzy. Natomiast pytanie brzmi, no dlaczego innym się udaje, a nam nie? Tak po prostu.
6: Znaczy wie pan co, uważam, że no pierwsza rzecz to jest taka, że czy ta piosenka, którą na przykład w tym roku wysłaliśmy, była na pewno najbardziej topowa, taka...
5: Mam te same wątpliwości.
6: No właśnie, też mam wątpliwości, chociaż uważam, że piosenka była niezła. Na przykład w zeszłym roku uważam, że zrobiliśmy bardzo duży błąd wysyłając Justynę Seczkowską, bo dużo lepsze piosenki odpadły w krajach eliminacjach.
5: Miałem, panie Pawle, powtórzę się, miałem te same wątpliwości.
6: I powiem panu tak, no dobrze. W sumie tak, 4 dwunastki zdobyliśmy, po głosowaniu jurorów było nieźle, a ja pamiętam takie festiwale, że chyba piosenka potrafiła zdobyć 11 punktów z całego konkursu, więc jest jak jest, a że nam się w tym festiwalu nie za bardzo udaje, no trudno, może kiedyś będzie lepiej.
5: Może będzie. Panie Pawle, bardzo, bardzo dziękuję, na pocieszenie mogę powiedzieć, że potęga muzyczna, potęga, prawdziwy gigant muzyczny, jakim jest Wielka Brytania. Przypomnę, ile dostała punktów? A, punktów, jeden punkcik. Ostatnie miejsce, no i absolutna klęska. Mówimy o Wielkiej Brytanii, czyli kraju, z którego pochodzą, nie wiem, dziesiątki, setki zespołów, wokalistów i wokalistek, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci okupowały listy przebojów. No, więc najlepszym też czasami powinie się noga, tylko że nam ta noga jakoś tak powija się co roku. No to teraz już nasz gość, pani dr Maria Hełkowska-Zacharewicz, psycholożka muzyki. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: To pani doktor, dlaczego nam nie idzie? Zacznę od tego samego pytania.
7: Ja chyba tutaj tak zgadzam się ze słuchaczem, że to tak jakby, co to znaczy, że nam nie idzie? No, mamy różne te piosenki, można by podejmować dyskusję, co wysyłamy i na co się decydujemy.

0: co nam może iść, a co może nam nie iść, jeżeli chodzi o muzykowanie i śpiewanie.
1: No dobrze, ale oczywiście, to nie jest koniec świata, świat się nie zawalił, po prostu 12 miejsce, było kilka maksymalnych not, czyli nie jest tak źle. No, z drugiej strony są takie kraje, które regularnie na Eurowizji wypadają naprawdę albo dobrze, albo bardzo dobrze, albo ją po prostu wygrywają, bo myślę o Szwedach, myślę o Holendrach, myślę o Brytyjczykach, no zostawmy tę wpadkę z tego roku już za sobą. Myślę oczywiście o Francuzach, Włochach, ale nie tylko, bo to są giganci, do których jeżeli... O nich chodzi, to się zdążyliśmy przyzwyczaić, że oni w te gry są zawsze mocni. Ale choćby Ukraina, która pojawiła się przecież na Eurowizji dosyć późno i ona naprawdę odnosiła sukcesy łącznie ze zwycięstwem, nam tych sukcesów ewidentnie brakuje. No bo powtórzę, na przestrzeni kilkudziesięciu lat jedno, drugie miejsce, no to nie jest jakieś osiągnięcie.
0: No tak, no to z liczbami trudno tutaj dyskutować. Ja myślę sobie, że my w ogóle w Polsce mamy takie bardzo duże rozdzielenie. To znaczy jest z jednej strony elitarność edukacji muzycznej i bardzo mała liczba osób rozwija się bardzo profesjonalnie muzycznie i osiąga naprawdę wysokie umiejętności w tym obszarze, a z drugiej strony mamy ogromną i znacznie większą część społeczeństwa, która praktycznie w ogóle nie muzykuje. To znaczy jakby się ich zapytać, czy w ogóle kiedykolwiek, to każdy coś tam kiedykolwiek muzykował i śpiewał. Natomiast jakby zapytać, czy robili to, czy robią to regularnie, to raczej nie. Mhm.
1: Ale to przepraszam, to z czego to wynika? Tak. Bo ja być może znam odpowiedź. Może to wynikać na przykład z tego, w jaki sposób my traktowaliśmy i traktujemy takie lekcje jak lekcje plastyki czy muzyki. No nie oszukujmy się, no mało kto traktuje to na poważnie. I myślę zarówno o uczniach, jak i o rodzicach. I bardzo często również samych nauczycielach, którzy być może nawet by chcieli, ale wiedzą, że w tej hierarchii nauczycieli są na szarym końcu.
0: Tak, edukacja muzyczna to jest jeden kawałek, czyli właśnie to, że właściwie no nie traktuje się tych przedmiotów zupełnie z żadnym szacunkiem, co jest smutne, bo tak rozwój muzyczny jest jednym z najbardziej wszechstronnych i jakby mogło z tego miejsca czego rozwoju muzycznego jak najbardziej. Natomiast no, dane nie kłamią i tak jak nie kłamią o wynikach Eurowizji, to tak też nie kłamią o naszym muzykowaniu i około 70% Polaków w takim badaniu muzykowanie w Polsce, który już ma kilkanaście lat, ale myślę, że to się za bardzo nie zmieniło, uważa, że ma brak zdolności w zakresie śpiewania, czyli co już blokuje ich przed w ogóle jakąkolwiek dalszą aktywnością. Więc jeżeli sobie na to nałożymy też taki lęk, strach przed wstydem, którego mogę doświadczyć, kiedy się tam będę twórczo, muzycznie produkować, no to w sumie nie dziwi to, że nie mamy jakoś tak dużo... takiej dużej puli, z której moglibyśmy wybierać.
1: To pani doktor, to proszę z nami pozostać. Pytanie do naszych słuchaczy. Czy rzeczywiście jest z naszym muzykowaniem, z naszą muzykalnością aż tak źle? Jeżeli tak, to co z tym zrobić, żeby tę sytuację poprawić? 22 645 22 66, a my za chwilę wracamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 26 minut godzina 14, to jest Tylko Szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Dlaczego Polska po raz kolejny nie potrafiła zawojować Eurowizji? Ba, dlaczego Polska po raz kolejny nie była nawet w pierwszej trójce, w pierwszej piątce, w pierwszej dziesiątce Eurowizji? Dlaczego nasi muzycy nie potrafią się przebić na europejskim, światowym rynku muzycznym? No i czy wynika to z tego, że my po prostu nie jesteśmy muzykalni, że u nas po prostu nie ma edukacji muzycznej? No i takie są niestety efekty. I te dyskusje na temat tego, czy 12 miejsce to jest sukces, czy też nie, mam wrażenie, przypominają trochę to, co bardzo często słyszymy o polskiej piłce nożnej. Wow, wyszliśmy z grupy, wow, zagraliśmy na barażach, co prawda na tych barażach, w tych barażach odpadliśmy, ale przecież jesteśmy tak naprawdę moralnymi zwycięzcami. No nie jesteśmy, bo gdybyśmy byli, to byśmy grali w najbliższym czasie na Mistrzostwach Świata, a grać nie będziemy. I to nie chodzi o to, że ja mam cokolwiek, jakieś ale, coś przeciwko naszej wysłanniczce, czy też naszej reprezentantce, naprawdę nie. Natomiast no, z całym szacunkiem, 12 miejsce to nie jest sukces. Oczywiście mogło być gorzej, mogliśmy wypaść jak Brytyjczycy, którzy dostali, przypomnę, jeden punkt. Ale nie wiem, czy to jest pocieszenie. 22 645 22 66, w takim razie pan Dobrusław, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem tak gwoli ścisłości absolwentem Akademii Muzycznej, obecnie Uniwersytetu Muzycznego, ale to było wieki temu. W każdym bądź razie chciałem się wypowiedzieć w tej formie. Po pierwsze, jedną sprawą zasadniczą jest rewelacyjny głos tej pani, naszej Alicji. Rewelacyjny. I gdyby ona była na rynku amerykańskim, gdyby się nią ktoś zainteresował, jakiś po prostu menadżer wspaniały, choćby taki, jakiego mieli Beatlesi, i gdyby ktoś jej pisał odpowiednio pod właśnie ten klimat, jaki teraz jest potrzebny do osiągnięcia sukcesu. Natomiast jej piosenka była po prostu zlepkiem. Z jednej strony zaczęło się od chórków amerykańskich w stylu właśnie soulu. Później znowu się włączyło...
1: Ale to przepraszam, panie Dobrusłanie, ale to kluczowe pytanie jednak brzmi. Czy my jako naród jesteśmy muzykalni? I tego chciałbym się trzymać.
2: Ja jako absolwent Akademii powiem tak. I tak, i nie. Dlatego, że z jednej strony jak słyszymy śpiewanie hymnu naszego, to jest po prostu czasami aż kiszki się skręcają, bo po prostu jest to wykrzyczane, wyryczane i zupełnie nie trafione w melodię. Niektórzy śpiewają czysto, ale reszta ich zagłusza. Jak się śpiewa 100 lat na ślubach, to też jest jedno i to samo. Natomiast odmówić narodowi muzykalności nie można, dlatego że naród wydał fantastycznych, światowych kompozytorów, wspaniałych wykonawców, też światowej sławy i przykłady solistów, choćby w Metropolitan Opera, można mnożyć. Natomiast mówię, jest swego rodzaju małpiarstwo w sensie próby wchodzenia na rynek zachodni, poddawania się krytyce jurorów czy widowni na tej zasadzie, że po prostu jest to nie

0: spójne. Mhm.
1: Dobrze, ale to pani dobrosłanie, to tu przerwę, bo był gong i ja rozumiem ten zarzut, bo miałem podobne odczucie. Natomiast jeżeli posłuchamy piosenki zwycięskiej podczas tegorocznej Eurowizji, no to powiedzieć o niej zlepek, w którym nic do niczego nie pasuje, to i tak byłoby bardzo łagodne określenie, a piosenka podbiła serca Europejczyków. No to pani Bogusława, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Proszę pana, ja uważam tak. Eurowizja w ogóle straciła swoją wagę, mhm. taką jaką miała. Eurowizja w tej chwili to jest zlepek wykonawców, niekoniecznie muzykalnych. I w sumie naprawdę szkoda dziewczyny i szkoda jej talentu.
1: Ona tam nie pasowała pani zdaniem?
2: Ona tam nie pasowała moim zdaniem. Ona była zbyt skromnie jeszcze mm-hmm. ubrana w porównaniu z innymi.
1: No tak, bo tu się liczy show, a nie piosenka. Ale to przepraszam, pani Bogusławo, ale to wróćmy do tego pytania podstawowego. My jako Polacy tak. mamy jakieś umiejętności muzyczne, czy rzeczywiście jest tak, jak 70% Polaków stwierdziło w badaniach, że mają problem ze zdolnościami muzycznymi, mają problem ze zdolnością
2: człowiek,
1: śpiewania?
2: Nie, każdy obywatel, jeżeli zacząłby pracować, to każdy ma swój głos. Mhm. Nie ma ludzi bez talencia. Tylko są naprawdę... Ja chodzę bardzo dużo po różnego rodzaju imprezach. Mam wiele kontaktów z ludźmi, którzy śpiewają. Tylko u nas jest takie wycofanie się, że ja zaśpiewam, a co powiedzą inni. W innych krajach tego nie ma.
1: To nas paraliżuje?
2: Tak.
1: Mm-hmm. No dobrze, to ja bym się chciał tego wątku w takim razie trzymać, przynajmniej przez chwilę. To była pani Bogusława, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66, są kolejni słuchacze, ale w takim razie musimy powrócić do naszego gościa, do pani doktor Marii Chełkowskiej-Zacharewicz. Pani doktor, paraliżuje nas tego typu podejście do publicznego śpiewania, publicznego muzykowania? Nie mamy w sobie jakiegoś dystansu, luzu?
3: Tak, absolutnie. To jest w ogóle niesamowicie fascynujące, jak się spojrzy na przykład na muzykowanie w Ameryce Południowej, na przykład w Brazylii, tam jest zupełnie inny model. Tam po prostu każdy śpiewa, tańczy i jest wielka radość i wielkie muzykowanie i tam to jest bardzo naturalne. Zresztą w Polsce też są miejsca, w których muzykowanie jest elementem naturalnego procesu i chociażby jak się, nie wiem, przejdziemy po jakichś tradycyjnych domach góralskich, to można zobaczyć, że tam bardzo często cała rodzina muzykuje, kolęduje, jakieś ma pieśni różnego rodzaju na różne okazje. Wiem, bo nie tylko z czytania, ale też z uczestniczenia w takich kampaniach. Natomiast rzeczywiście paraliżuje nas takie poczucie, że żeby móc śpiewać, żeby móc grać, trzeba mieć talent, a skoro trzeba mieć talent, no to ja go nie mam, bo to zwykle jest tak, że to idzie w parze takie przekonanie, że żeby mieć talent, to wtedy dopiero można grać, a skoro ja nie mam talentu, to nie będę mhm. grać.
1: I no i to jest takie błędne koło, tak?
3: Mhm. Tak, tak, dokładnie tak. I to nas autentycznie paraliżuje. To jest w ogóle absolutnie absurdalne, patrząc na to, że z kolei większość z nas, kiedy śpiewa, doświadcza poczucia relaksacji, przyjemności, jakiejś takiej wspólnotowości, jeżeli śpiewamy w chórze, czy właśnie w gronie przyjaciół, w gronie znajomych. I to są takie dwa zupełnie, tak, mentalnie dwa różne światy. Z jednej strony nie śpiewam, bo się wstydzę, właśnie, bo nie wolno mi, bo mi smoń na ucho nadepnął, a z drugiej strony, kiedy już to robię, to jest w tym wiele radości i energii.
1: No dobrze, to jeszcze jedno w takim razie, takie zapętlenie, czy też błędne koło. Czy jest trochę tak, że skoro nie śpiewamy, to nie za bardzo też na przykład znamy słowa piosenek, a skoro nie znamy słów piosenek, to nie śpiewamy? Bo ja nie ukrywam, przypominam sobie występy naszych kibiców na różnych mistrzostwach Europy, świata, kiedy na przykład dochodziło do takich śpiewaczych pojedynków, nie wiem, chociażby z kibicami Irlandii, chociaż Irlandia to jest w ogóle fenomen muzyczny, mam takie wrażenie. I tam, jeżeli chodzi o tę drugą stronę, co chwilę wjeżdżały jakieś nowe piosenki, przyśpiewki, szanty i tak dalej, i tak dalej. No a po naszej stronie dwie piosenki na krzyż i koniec.
3: No tak, to już myślę, że w ogóle kultura kibicowska to jest odrębny byt i tutaj też można by było nad tym się zastanowić, ale myślę, że tak, że nie śpiewamy, więc nie powtarzamy tych słów i po prostu jest nam trudniej.
1: Czyli kolejne błędne koło.
3: Myślę, że tak, jak najbardziej.
1: Pani doktor, to ponownie poproszę o to, aby pani z nami pozostała. Uważnie słuchała tego, co będą mówić słuchacze i słuchaczki. 22 645 22 66. Jak to jest z tą naszą narodową muzykalnością? To pan Krzysztof. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chciałbym zabrać głos w tej audycji, bo przysłuchuję się jej już od dłuższego czasu.

0: I tak naprawdę mam jedną taką prośbę. Przestańmy trochę filozofować na temat naszej muzykalności. Bo w Polsce naprawdę nie brakuje ani pojedynczych wykonawców, solistów, ani zespołów, które mają ogromny talent i mogłyby naprawdę wystąpić w imprezach.
1: No to gdzie leży problem?
0: W naszych kompleksach. My się po prostu boimy śpiewać, albo boimy się, że ktoś z nas wyśmieje za to, że śpiewamy trochę gorzej albo trochę lepiej. Przestańmy się po prostu krępować. Ja zadam panu takie pytanie. Czy pan by wystąpił na przykład w konkursie takim amatorskim i chętnie wyszedłby na scenę, wiedząc albo mając takie poczucie, że pan nie umie śpiewać?
1: Panie Krzysztofie, ja bym się nigdy w ogóle nawet nie pomyślał o czymś takim. Ja już nie mówię o wyjściu na scenę.
0: No właśnie, dlaczego? Każdy z nas ma jakiś talent, tak jak powiedziała. To
1: ale to nie jest na pewno mój talent, panie Krzysztofie.
0: Uśpiewać, wyśpiewał to pięknie, śpiewać każdy może, więc nie każdy śpiewa tak, na ile potrafi i kiedy chce, bo to daje radość, bo to jest rzeczywiście niesamowite uczucie, kiedy możemy włączyć się do takiego śpiewania. Ja uważam osobiście, że jeżeli chcemy na tej Eurowizji, już nawiązując do tego konkursu, osiągnąć jakikolwiek sukces, to bierzmy przykład z tych krajów, o których pan wspomniał, panie redaktorze, i dostosujmy się do obowiązujących gustów, guścików, trendów i mód, jakie obecnie w muzyce obowiązują, i zaprezentujmy nie ambitną piosenkę, tylko taką, która ludziom się będzie podobała. Nie tylko w naszym kraju, ale szerszemu.
1: No dobrze, ale to panie Krzysztofie, to zapytam, bo to jest, wydawałoby się, taka tak zwana oczywista oczywistość, tylko tyle, że my nie potrafimy tego zrealizować. Dlaczego?
0: Dlatego, że my mamy tutaj tylu fachowców i tylu ludzi, którzy znają się na tej muzyce, którzy decydują o wyborze, a tak naprawdę okazuje się, że w świetle Europy no, trochę to nie pasuje do tego, co się sprzedaje, co ludzie potrafią zanucić i co jest miłe dla ucha. Więc skończmy z jakimiś takimi patosami, wielkością, ambicją. Bo ambicja nie polega na tym, żeby się w ten sposób wyróżnić. Chodzi o to, żeby się podobać tak naprawdę, jeżeli to ma odnieść sukces. A jeżeli chcemy wielkie jakieś dzieła przedstawiać, no to dalej musimy się liczyć z tym, że nie wszystkim się to będzie w Europie podobało.
1: Albo inaczej, niekoniecznie wysyłacie na Eurowizję.
0: Na przykład, ale bierzmy we własne siły. Potrafimy.
1: Dobrze, panie Krzysztofie, to wybrzmiało, w takim razie tego wątku będziemy się trzymać. Bardzo dziękuję, pan Krzysztof, i jeszcze pani Liliana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mój głos jest za tym, że pani Szępińska ma przecudowny głos, przecudowny. Wprost taki czarna muzyka. Tylko tam może ta piosenka może jest za bardzo taka smutna.
1: Zły repertuar?
2: Tak, bo proszę pana, bo gdyby pani Demarczyk teraz wystąpiła, no to przecież ona dostałaby 0 głosów zupełnie. A gdyby Akcent wystąpił, to... No to chyba pan wygrał.
1: No, wie pani co? Mam wrażenie, że w tym, co pani mówi, chyba może być sporo prawdy. No bo jeżeli przypomnijmy sobie te konkursy, w których wygrywała Celine Dion, to ja też mam takie wrażenie, że gdyby ona teraz zadebiutowała swoją piosenką, no to być może pierwsza dziesiątka by była. Ale szał, sukces? Na pewno nie. Pani Liliano, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. No to powracamy do naszego gościa. Pani doktor Maria Chełkowska-Zacharewicz. My nie potrafimy wyczuć gustów. Już teraz zostawmy ten nasz polską umiejętność, czy też polskie zdolności, ale jeżeli przejdziemy na ten poziom wyżej, to my mamy problem z tym, żeby rzeczywiście dopasować piosenkę do tego, co się na przykład na Eurowizji sprzedaje?
3: To jest, w ogóle sobie myślę, że w kwestii gustów to mamy taką, mam wrażenie, wyrwę wieloletnią, wynikającą między innymi z tego, o czym już rozmawialiśmy, czyli z tego braku edukacji muzycznej, i z jednej strony jest ten patos, sama pamiętam, jak w szkole na zaliczenie śpiewaliśmy Bogu Rodzice, a nie uczyliśmy się, nie wiem, muzykowania jako takiego, więc z jednej strony jest taki patos, a z drugiej strony mamy taką bardzo popową muzykę. Nie mamy okazji do tego, żeby poznać różnego rodzaju, różnorodną muzykę i jej brzmienie. I przez to tak trochę wypłaszcza się ta nasza perspektywa, mówię społecznie, bo to też
1: no ale przecież mamy dostęp do wszystkiego w tej chwili. Znaczy możemy sięgać po każdy gatunek, każdy rodzaj muzyki, jaki istnieje. Bez ograniczeń.
3: No, z jednej strony,

0: jednej strony tak, a z drugiej strony można zobaczyć, jakiego rodzaju muzyka jest puszczana w takich mainstreamowych, najczęściej słuchanych stacjach radiowych.
1: Ale prawda? To przepraszam, to dopytam, ale to jest skutek czy przyczyna? Bo można powiedzieć, że to, że taka muzyka chodzi w tych najbardziej popularnych rozgłośniach muzycznych, no wynika z tego, że tego oczekują słuchacze. Czy jest odwrotnie? Ponieważ taka muzyka jest puszczana, no to do tego się przyzwyczajają słuchacze.
0: No i myślę, że tutaj, że tak naprawdę mamy po dwóch stronach przyczyny, bo z jednej strony no oczywiście ludzie słuchają, bo to jest puszczane, natomiast musimy pamiętać, że to, co wychodzi na pierwszy plan i to, co jest promowane w mediach czy w streamingach, to jest często przesiane przez sito menadżerów, wytwórni i tam też jest jakaś myśl za tym właśnie po to, żeby nie wiem, spełnić określone wymogi dzisiejszego świata krótkiej uwagi. A tacy artyści, którzy mają coś do powiedzenia, czasami są blokowani albo muszą po prostu wchodzić w bardziej niszowe wytwórnie, żeby móc wyrazić swój głos, a to jest potem z konsekwencją dla ich widoczności, a wtedy też z konsekwencją dla słuchaczy, którzy mają do nich mniejszy dostęp.
1: To już tak na koniec.
0: By chcieli słuchać.
1: To już tak na koniec w takim razie. Czy my wyciągamy wnioski z dotychczasowych, no nie chcę powiedzieć porażek, bo bym przesadził, ale z dotychczasowych występów? No bo znów, słuchając naszych słuchaczy i tych głosów, no to nie do końca, bo nasza reprezentantka rzeczywiście jest osobą utalentowaną, tylko znów nie trafiliśmy w gusta, czyli nie za bardzo się uczymy. Idąc dalej, czy pani widzi jakąś szansę na to, żeby rzeczywiście za 2, 3, 4, za 5 lat no, osiągnąć jednak coś więcej?
0: Myślę, że to jest wszystko w zasięgu ręki, tylko właśnie to, o czym warto by było, żebyśmy pamiętali, to jest, no potrzebujemy dużej aktywności muzycznej, bo dopiero z tej różnorodności, z tego bogactwa jesteśmy w stanie wybierać i jesteśmy w stanie doświadczać i doceniać to, co w ogóle jest na rynku, więc no po prostu śpiewajmy i muzykujmy i może za parę lat, kto wie.
1: Ale to jeszcze jedna kwestia, bo pani właśnie mówi no, o tej różnorodności. No, z drugiej strony, słuchając niektórych piosenek, można było odnieść wrażenie, że tej różnorodności to w nich było wręcz aż za dużo, bo to się wszystko nie kleiło.
0: No tak, to jest z kolei znowu kolejny problem dzisiejszej muzyki takiej popularnej, granej dla przeciętnej takiej publiczności, ale myślę sobie, że ja mam jakoś taką wiarę w ludzi.
1: Czyli kończymy optymistycznie. Muzyczne. Dobrze, to tak, kończymy optymistycznie. Pani doktor Maria Chełkowska-Zacharewicz, psycholożka muzyki. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i już teraz Marcin Wojciechowski, dzień dobry.
2: Dzień
1: który
2: dobry.
1: Tak się uśmiecha pod nosem, bo... No, dobrze, to muszę to zdradzić. To jest człowiek, który, jeżeli chodzi o muzykę, dużo wie, zna się i miał różne przemyślenia przed tym konkursem Eurowizji.
2: No miałem różne przemyślenia. Typowałem 13, 12, może 14 miejsce. No to trafiłem, no ale to nie było nic dziwnego. Ta piosenka raczej nie zaskoczyła. Cały czas mówię, że była poniżej możliwości Alicji. No jest jak jest. Zapraszam, mogę już opowiedzieć, co będzie u mnie.
1: Bardzo szybko, oczywiście.
2: Michał Pepol i Gościek, urodziny Kory będziemy obchodzić 8 czerwca. Będzie specjalny koncert z gośćmi. Od tego zaczniemy folder ulubiony. Zapraszam.
1: To zapraszamy. Po 14.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Chrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Południowa obwodnica Krakowa. Dość długi korek tworzy się na wysokości węzła Kraków Południe. Jest tam zdarzenie drogowe. To autostrada A4 w kierunku Katowic. Na ten moment utrudnienia ciągną się na odcinku 6 km, chociaż trudniejsze warunki drogowe są tak naprawdę do samego Kryspinowa. Dalej kierowcy jadący do Katowic zwalniają na wysokości Trzebini. Natomiast aglomeracja śląska między Gliwicami a Zabrzem. Sporo samochodów ustawia się na węźle Gliwice-Sośnica. I to informacja dla tych z Państwa, którzy przejeżdżają A4 w kierunku Opola. Spory ruch przed wjazdem do Wrocławia jest także Żurawina. Tam kierowcy zaczynają zdejmować nogę z gazu i to korek, który jest do węzła Bielany Wrocławskie i to trasa prowadząca do Legnicy. Ale korek też jest na wyjeździe z Wrocławia. Autostradowa obwodnica miasta. Ruch kumuluje się na odcinku 3 km przed węzłem Wrocław Południe. Dzisiaj ruch spowolniony jest także na przejściach granicznych. Jeżeli wyjeżdżają państwo z Polski w kierunku Niemiec i te utrudnienia są w Jędrzychowicach w drodze do Drezna. Następnie A18 Olszyna w drodze do Berlina. Sporo aut stoi na autostradzie A2. Miejscowość Świecko i to również trasa prowadząca do stolicy Niemiec. Kołbaskowo, przejście graniczne w województwie zachodniopomorskim, zaraz za samym Szczecinem. Tam również samochody osobowe poczekają dłuższą chwilę na przejazd. A na koniec dobra informacja z województwa pomorskiego, gdzie jest już bezproblemowy przejazd. To droga krajowa nr 20, odcinek Kościerzyna-Żukowo w pobliżu miejscowości Egiertowo. Tam była kolizja samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym i teraz już można przejechać bezproblemowo.
2: Jest 14:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Trudno o lepszy dowód trwałości w relacjach polsko-amerykańskich, mówił premier w Dęblinie w czasie podpisania umowy na serwisowanie amerykańskich czołgów Abrams. Nieco więcej informacji o tragicznym zdarzeniu nad jeziorem w gminie Barciany. Po śmierci 13-latka 4 zatrzymanych poszukiwało sprawców wcześniejszego pobicia. Sypią się propozycje dla Roberta Lewandowskiego. Piłkarz po odejściu z FC Barcelony może wybierać w ofertach. Centrum serwisowe dla Abramsów otwarte. Polska będzie serwisować silniki do czołgów Abrams. W Dęblinie podpisano umowę dotyczącą utworzenia autoryzowanego centrum serwisowego dla amerykańskich czołgów. Podczas uroczystości premier Donald Tusk podkreślał, że współpraca z USA nie jest zagrożona, a na świecie są tylko 3 takie miejsca.
3: Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską. Jestem o tym przekonany.
2: Pentagon na polecenie amerykańskiego ministra wojny wstrzymał rotację 4000 wojsk USA nad Wisłą. Nie ma jednak oficjalnego stanowiska Amerykanów w tej sprawie. Zarówno rząd, jak i prezydent, deklarując współpracę, zapewniają, że sprawa nie dotyczy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dziś do Brukseli ma przybyć jeden z ważniejszych amerykańskich generałów, Dan Kane. Wizyta w Europie generała powinna wyjaśnić zamieszanie z relokacją wojska amerykańskich w Europie, w tym w Polsce. Tak uważa Juliasz Sabak, redaktor prowadzący Portal Obronny.
4: Bo pojawia się sporo wątpliwości, jeśli chodzi o tą wstrzymaną rotację. To są 4000 żołnierzy amerykańskich, którzy nie zastąpią być może tych żołnierzy, którzy Polskę opuszczają. I pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
2: W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wstępne zarzuty udziału w bójce usłyszało 4 mężczyzn zatrzymanych po tragicznych zdarzeniach w województwie warmińsko-mazurskim. 13-letni chłopiec zmarł po awanturze nad jeziorem w gminie Barciany. W opinii śledczych przesłuchani działali w akcie zemsty, poszukując sprawców wcześniejszego pobicia, przekazała w TVN24 starsza aspirant Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. To, czy mężczyźni mieli związek ze śmiercią chłopca, wyjaśnią wyniki sekcji zwłok.

0: 13-latka, choć, jak mówią śledczy, materiał dowodowy wskazuje, że mężczyźni przyczynili się do śmierci chłopca. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Nad jeziorem miało dojść do awantury między grupą mężczyzn a nastolatkami. Ciało chłopca znaleziono na podmokłym, bagnistym terenie. Jarosław Kaczyński nie stawi się na przesłuchaniu w sprawie dwóch wież, a to odbyć się miało 20 maja. Stołeczna prokuratura otrzymała od pełnomocnika pokrzywdzonego zwolnienie lekarskie i wniosek o wyznaczenie nowej daty przesłuchania. Nowego terminu jeszcze nie ma, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
1: Nie odbędzie się przesłuchanie z uwagi na wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego poparty zwolnieniem lekarskim, a nowy termin nie został jeszcze ustalony.
0: Według prokuratury istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesłuchanie nie odbędzie się w maju. Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna Inwestycji Dwie Wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za prace związane z projektem i poniósł straty finansowe. W sprawie pojawiają się również wątki korupcyjne.
2: To są aktualności jedynki.
0: Do wyboru do koloru sypią się oferty dla Roberta Lewandowskiego. Brytyjskie środowisko piłkarskie chętnie widziałoby go w którymś z angielskich klubów. Legenda Czerwonych Diabłów Rio Ferdinand zaapelował o ściągnięcie Polaka do Manchester United.
3: Byli piłkarze reprezentacji Anglii uważają, że Lewandowski swoim autorytetem mógłby w szatni Czerwonych Diabłów przywrócić atmosferę z czasów trenera Alexa Fergusona. Byłby idealnym mentorem z genem zwycięzcy, piszą brytyjskie dzienniki. W Anglii od dawna panuje przekonanie, że Premier League straciła najlepsze lata Lewandowskiego, który przez całą karierę omijał wyspy i budował legendę w Niemczech oraz Hiszpanii. Teraz brytyjskie środowisko piłkarskie otwarcie przyznaje, że chciałoby zobaczyć go choćby przez jeden sezon w angielskiej lidze. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na statkach globalnej flotyli Samut znajdować się może trzech polskich obywateli, przekazał rzecznik MSZ. Maciej Wewiór dodał, że służba konsularna jest w gotowości do udzielenia wsparcia Polakom. Izraelskie okręty przechwytują łodzie flotyli zmierzające z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Do zatrzymań dochodzi na wodach międzynarodowych w okolicach Cypru. Organizatorzy flotyli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do strefy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę. Izrael twierdzi, że utrzymuje ją zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W tym kraju deszczowo, wyjątkiem zachód kraju. Temperatura od 8 stopni na Podhalu, 11 w Wielkopolsce, 13 na Warmii i Mazurach, do 20 stopni przy wschodniej granicy. Ciśnienie w Warszawie to 999 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej. Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Lauryn Hill, czyli wokalistka grupy Fugees, The Fugees oczywiście w swoim solowym utworze, choć nie jej tak naprawdę, to klasyk amerykański, tylko w jej interesującym wykonaniu. 11 minut po godzinie 14, Marcin Wojciechowski, dzień dobry Państwu. Będziemy w pierwszej godzinie audycji rozmawiać o Korze, między innymi, a Kora kiedyś śpiewała, że ta noc do innych niepodobna i mógłbym tak powiedzieć o ostatniej sobotniej nocy w Polskim Radiu, Nocy Muzeów. Od 19 niemal do 1 w nocy gościliśmy Państwa tutaj w studiach, w archiwach, w miejscach, których zwykle są niedostępne dla Państwa. To znaczy, słyszą Państwo efekt pracy na tym sprzęcie, w tych miejscach, ale nie mogli Państwo wcześniej tego zobaczyć. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Państwa obecności, tak bardzo licznej, Państwa entuzjastycznych reakcji i tego, że radio jest ciągle tak blisko naszych słuchaczy. Już teraz zapraszam Państwa na Noc Muzeów za rok w Polskim Radiu i jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy.
1: Folder ulubione.
0: Do godziny 16 będę z Państwem. W pierwszej godzinie będziemy rozmawiać o Korze, o urodzinach Kory, które w tym roku hucznie obchodzić będziemy na jednym z koncertów Michała Pepola. I przy okazji powrócimy do płyty wydanej kilka lat temu, w 2022 roku, czyli Kora Nieskończoność. Bardzo interesujący, nieszablonowy projekt. O tym porozmawiamy. On wróci na moment na jeden wieczór z gośćmi. Później między innymi Anna Stępniak zabierze nas na wystawę Rzeźba na ściankę. Po godzinie 15 z kolei z Kają Klimek, która o popkulturze wie bardzo dużo, porozmawiamy o Condé Nast, czyli wydawnictwie, które no, w pewnym momencie rządziło Nowym Jorkiem, a no może nawet całym światem mody. Jest na tej podstawie książka. Zapraszam Państwa do godziny 16 oczywiście z muzyką. To teraz bardzo optymistyczna i energiczna Ray.

0: Jak byłem mały, to włączałem tę piosenkę i wierzyłem, że maj rzeczywiście jest wyjątkowo zimny. Ale od kilku lat w maju, pracując w radiu, puszczam państwu tę piosenkę w tak zwany eter i odnoszę wrażenie, że to jest już zupełna norma. Wyjątkowo zimny maj jest po prostu co roku i to pretekst, żeby co roku przypomnieć tę piękną piosenkę z płyty Derwisz i Anioł. A w ogóle świetnie się rozmawia o korze z Michałem Pepolem, który właśnie wszedł do studia. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Miło mi cię gościć.
1: Bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie.
0: No, wymieniliśmy parę informacji o korze, ale chyba doszliśmy do wspólnego mianownika, że obaj za nią tęsknimy.
1: No tak, to jest taka postać, która wydaje mi się dzisiaj byłaby bardzo potrzebna, nie tylko muzycznie, ale...
0: Komentatorsko.
1: Komentatorsko. To była taka postać, która się nie bała powiedzieć pewnych rzeczy głośno, co nie zna, ale też niepopularnych rzeczy, bo raczej szła pod prąd. W różnych dyskusjach światopoglądowych myślę, że na przykład politykom dzisiaj mogłaby powiedzieć parę słów.
0: Nie? No i poszłoby niektórym w pięty. Myślę.
1: Nawet tym, których by powiedzmy lubiła, to mogłaby powiedzieć publicznie, no stary, no co wy tutaj kombinujecie? Po prostu... Nie ściemniajcie, róbcie, tak powinno być, nie? I ona to by powiedziała. Ja nie widzę za bardzo artystów dzisiaj na polskiej scenie, którzy mieliby taką odwagę i ryzykowali tymi klikami, tymi lajkami. Bo tak się mówi, że no ja jestem, zajmuję się muzyką, polityka mnie nie dotyczy, więc ja się nie będę na tematy polityczne wypowiadać, ale... Wydaje mi się, że jednak w dzisiejszych czasach wszystko jest polityczne.
0: Wszystko jest polityką. Jak ktoś mówi, że się czymś nie interesuje, no to znaczy, że to są rzeczy, które nas mniej lub bardziej dotyczą.
1: A politycy robią wszystko, żebyśmy tą polityką się nie interesowali, ponieważ to powoduje, że oni są bezkarni.
0: No tak, to prawda.
1: Więc no niestety chcemy czy nie chcemy, trzeba trochę na to zerkać i się trochę tym interesować.
0: A czy jej muzyka? Jej mówię oczywiście też o Manamie, nie chcę pomijać jej kolegów z zespołu.
1: Twórczość Marka też Jackowskiego to jest tak równie tak jak Kory, nie?
0: Tak, czyli jak najbardziej. Wszyscy byli tam fenomenalni. Natomiast chciałbym zapytać się, czy ta muzyka jest cały czas aktualna, a może coraz bardziej, bo to też nie jest takie proste, żeby muzyka się cały czas aktualizowała sprzed lat, cały czas dotyczyła czasów i jakby ta muzyka goniła, nie jak to czasy gonią za muzyką, czy muzyka za czasami?
1: No, dobra muzyka jest chyba po prostu, w ogóle dobra sztuka jest chyba zawsze aktualna i ja to obserwuję po tym, że mam kontakt z młodymi ludźmi, z licealistami, gdzie uczę. Zresztą zaraz może powiemy kilka słów właśnie o nich, bo koncert 8 czerwca
0: za
1: się zbliża,
0: powiemy,
1: więc
0: tak.
1: Pogadamy też o nich, bo chciałbym właśnie ich przedstawić. Ale rozmawiam z nimi na ten temat i na przykład jestem bardzo szczęśliwy, jak oni mi pokazują mi jakieś urywki ze swoich balang, gdzie Manam jest absolutnie obecny. I to ten taki klasyczny...
0: Tysiące twarzy.

0: setki
1: naprawdę,
0: miraży.
1: I oni się naprawdę do tego szczerze bawią i po prostu to jest, sam myślę, no dobrze, no to jest... To jest cudownie, że kolejne pokolenia w tym znajdują siebie. Myślę, że to znaczy, że ta twórczość jest ponadczasowa, no i to jest wspaniale.
0: Kora, bliźniaczka, 8 czerwca obchodziłaby urodziny. Co w związku z tym przygotowałeś i co to ma wspólnego z płytą, którą wydałeś w 2022 roku?
1: W tym roku będzie 75-lecie Kory.
0: Miałaby 75
1: tak,
0: lat?
1: Miałaby
0: serio?
1: 75 lat, dokładnie, 8 czerwca i... Dzięki Nowemu Teatrowi robimy jej urodziny, takie naprawdę huczne, bo będzie koncert moja płyta Kora Nieskończoność zabrzmi w tej szerszej wersji pierwszy raz, bo z zaproszonymi gośćmi, czyli z Natalią Przybysz, Magdą Cielecką, z Ralfem Kamińskim oraz z Baszem. Ale także z orkiestrą. I to
0: I
1: będzie
0: coś
1: też
0: nowego.
1: To będzie też nowe, bo z orkiestrą już grałem i z Gorzowską, i z Polską Orkiestrą Radiową, naszą warszawską, bo w ogóle kocham ten projekt z orkiestrą, bo on bardzo dobrze brzmi i ta orkiestra zawsze gdzieś tam czułem, że jest mi potrzebna, ale w tym tego 8 czerwca będzie debiut mojej orkiestry. Tak, ja...
0: People and the people.
1: People and the people. Pomyślałem sobie, że pobawię się językiem angielskim, bo moje nazwisko czasami jest wymawiane jako people.
0: Więc jest ładnie.
1: Człowiek i ludzie po prostu. I pomyślałem sobie, że to jest fajna nazwa. Ja uczę w liceum i pomyślałem sobie, że będzie wspaniale stworzyć orkiestrę właśnie z tych młodych ludzi, bo oni są takimi zajawkowiczami. Oni są tak wkręceni w to, co ich interesuje. Kocham z nimi pracować, kocham słuchać, jak opowiadają mi o tym, czym żyją. Niedawno dzięki jednemu z moich uczniów obejrzałem wreszcie Gwiezdne Wojny, których nie widziałem, bo tak mi to opowiedział, że po prostu nie miałem wyjścia.
0: Warto było?
1: No, to było ciekawe.
0: 3 godziny wytrzymałeś?
1: No 3 razy 2 godziny, no, bo tak, jeszcze tak. Mi zostały...
0: Wszystko obejrzałeś.
1: Zostało mi 6 odcinków jeszcze, ale mówi, że tych 3 ostatnich nie muszę, ale to jeszcze te prequele powinienem, więc to na mnie czeka. W każdym razie no, są to cudowni ludzie. Ja niedawno zrezygnowałem z bycia członkiem mojego kwartetu, w którym byłem 28 lat. Jak wiadomo, życie nie znosi pustki i właściwie... Prawie, że od razu
0: pojawili się nowi ludzie.
1: Znaczy ten pomysł już miałem od dawna, natomiast debiut będzie 8 czerwca i właśnie ta orkiestra pierwszy raz zagra na tym koncercie.
0: To zaraz powiemy, co się dokładnie wydarzy i zapytam cię, Michale, czy usłyszymy tam głos Kory. I odpowiedz za moment, proszę. Michał Pepol, wiolonczelista, kompozytor, aranżer, fan Kory i, jak to powiedzieć, odtwórca, kontynuator, powiedzmy, jakiegoś myśli Kory w muzyce. Niech będzie. No.
1: Poszukiwacz własnych śladów i własnych kontekstów w tej twórczości.
0: Bardzo ładnie, dziękuję. Posłuchajmy Mimozy, Michał Pepol i Kora, a do naszej rozmowy wrócimy za chwilę w Jedynce.
2: Halo? Kora mówi.

0: To piosenka z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, Sienna Spyro, Material Lover. A ze mną Olaf Warzyński w studiu, to znaczy, że jest 15.30 i posłuchamy teraz skrótu aktualności radiowej jedynki.
1: Na żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Polsce, mówi szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz kolejny raz odpowiada na doniesienia o wstrzymaniu przez Amerykanów rotacji do Polski.
2: Może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną.
1: 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Na dziś prokuratura zaplanowała sekcję zwłok 13-latka, który zginął w sobotę nad jeziorem Arklickim na Mazurach.
3: Dopiero po sekcji zwłok podejmiemy decyzję, jakie zarzuty.
1: Przedwczoraj policja zatrzymała w tej sprawie 4 mężczyzn. 3,5 roku więzienia w systemie terapeutycznym dla 32-latki, która w Łodzi napadła na taksówkarza. Kobieta, grożąc kierowcy pozbawieniem życia i obcięciem palców, zabrała mu 20 zł. Sprawa stała się głośna za sprawą filmu, który opublikował w internecie napadnięty taksówkarz. Na Białorusi rozpoczęły się manewry z udziałem wojsk dysponujących bronią jądrową. W komunikacie białoruski resort obrony podkreślił, że ćwiczenia są organizowane wspólnie z Rosją. Jako cel wskazano sprawdzenie gotowości bojowej oddziałów, które odpowiadają za transport głowic nuklearnych. To będzie wyjątkowo bliskie spotkanie. Asteroida 2026 JH2 przeleci dziś w okolicach Ziemi. Choć w odległości około 90 000 km, to w kosmicznej skali niemal otrze się o naszą planetę.
4: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży.
1: Asteroidę odkryto zaledwie 8 dni temu. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00.

0: kim jest ta dziewczyna. Tytułowe nagranie z filmu, w którym zagrała Madonna i też zaśpiewała, chociaż zawsze w kontekście twórczości Madony lepiej chyba rozmawiać o muzyce niż o filmach. A my teraz będziemy rozmawiać o wyjątkowym człowieku. Będę rozmawiać o tym z Błażejem Prośniewskim z Polskiego Radia.
1: Dzień dobry,
0: Błażeju. Dużo mówiliśmy o Impakcie. Ostatnio byłeś i ty na Impakcie i spotkałeś tam wspaniałych ludzi. A kogo dokładnie?
1: Tak, na Impakcie, który w ubiegłym tygodniu odbył się w Poznaniu, między innymi miałem okazję porozmawiać z Jeffem Koonsem, czyli jednym z najgłośniejszych i najważniejszych nazwisk we współczesnej sztuce. No, Koons jest przede wszystkim znany z tworzenia takich lśniących rzeźb z stali nierdzewnej, które przypominają na przykład zwierzęta nadmuchanych balonów. To są prace, dodajmy, które na aukcjach kosztują dziesiątki milionów złotych. A zatem też pewnie nikogo z Państwa nie zdziwi to, że na początku tej rozmowy z Jeffem Koonsem byłem trochę onieśmielony, trochę obawiałem się tego, że skoro jest to tak wielkie i gorące nazwisko w sztuce, to będzie to osoba trochę wyniosła, trochę zmanierowana. Tymczasem okazało się, że Jeff Koons jest osobą bardzo taką przyjacielsko nastawioną do swojego rozmówcy. No i w związku z tym lody przełamaliśmy dosyć szybko, a gdy już je przełamaliśmy, to zaczęliśmy naszą rozmowę, a zacząłem ją od wysokiego C, to znaczy od pytania o to, czym dla niego jest sztuka. Wiesz, sztuka w gruncie rzeczy dokumentuje nasze ludzkie doświadczenie świata zewnętrznego. Kultura to nic innego jak zapis naszych genów, naszych działań na zewnątrz, ale też tego, co dzieje się wewnątrz nas, jak zmieniamy się w kontakcie z otoczeniem. To po prostu historia tego procesu. Dla mnie tym właśnie jest sztuka. No jednocześnie Koons twierdzi, że sztuka jest narzędziem, dzięki któremu ludzie czują się mniej samotni, że sztuka jest narzędziem do łączenia ludzi. Z drugiej strony tak sobie myślę, że sztuka współczesna dla wielu może być właściwie taką antytezą tego twierdzenia, bowiem po prostu często bywa niezrozumiała. W związku z tym zapytałem Koonsa o to, jak on patrzy na tę kwestię, czy nie uważa, że sztuka współczesna jest jednak zbyt oderwana od takiego zwykłego, przeciętnego odbiorcy. Jego zdaniem tak nie jest, no i paradoksalnie obecnie sztuka łączy ludzi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy wspaniałą platformę, by pokazać, jak bardzo możemy się ze sobą łączyć i dzielić tym, co mamy. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, czy naprawdę chcemy coś od siebie dać innym. Musimy się otworzyć na doświadczenia, spróbować wyjść poza własne ograniczenia i stawać się lepszymi, bardziej otwartymi ludźmi. A potem chcieć się z tym dzielić, budować relacje i połączenia na całym świecie. Na tym polega prawdziwa siła sztuki. Koons zwrócił też uwagę na to, że sztuka łączy nie tylko ze sobą ludzi, czyli artystów i odbiorców, no ale także, i to według niego jest niesamowite, łączy różne dziedziny ludzkiej aktywności, przez co w sztuce właśnie możemy odnaleźć na przykład swoje nowe pasje i rozwiązania.

0: wiedź.
1: Ludzie chcą odnaleźć sens życia, a sztuka jest medium, które w niezwykle naturalny sposób łączy wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności. Gdy ktoś zetknie się z dziełem sztuki, może odkryć, że interesuje się na przykład inżynierią, filozofią, teologią czy socjologią i zobaczyć, jak te zainteresowania mogą się dalej rozwijać. No i tak przebiegała nasza rozmowa z Jeffem Koonsem. Ja po tym pytaniu zastanawiałem się, jakie pasje można w sobie odnaleźć, obcując właśnie z jego sztuką, bo to jest sztuka dość specyficzna.
2: I o tym za chwilę. Błażej Prośniewski opowiada o swoim spotkaniu z Jeffem Koonsem, a ciąg dalszy za chwilę.

0: Męskie Granie 2021, a ze mną w studiu radiowej jedynki Błażej Prośniewski z Polskiego Radia opowiada o swojej rozmowie z Jeffem Koonsem.
1: A Jeff Koons to jest artysta znany przede wszystkim z tego, że w swojej twórczości całymi garściami czerpie z popkultury, nierzadko ocierając się o kicz, czego przykładem jest chociażby słynna porcelanowa pozłacana figurka przedstawiająca Michaela Jacksona z szympansem. W jego pracach jest też bardzo dużo odwołań do takiej dziecięcej beztroski, czego z kolei przykładem są wspomniane już rzeźby przypominające zwierzęta zrobione z nadmuchanych balonów. No i właśnie dlatego też zapytałem go o to, dlaczego taka dziecięca beztroska, taki duch zabawy są dla niego tak

0: istotne w jego twórczości.
1: You know, when we're young, we don't make judgment.
0: Kiedy jesteśmy dziećmi, nie oceniamy. Jesteśmy otwarci na wszystko. Nie widzimy hierarchii. Możemy spojrzeć na zieloną trawę i po prostu pomyśleć, ale piękna trawa. Ale kiedy akceptujemy samych siebie i wszystko wokół nas, to naturalnie prowadzi do akceptacji innych ludzi. Po prostu przyjmujesz ich takimi, jakimi są. Around us. And all of this leads to the acceptance of others, to other people, where you accept other people. Jeśli zaczynasz oceniać, to odbierasz sobie siłę. To wszystko jest pewną metaforą samoakceptacji. Tego, że możesz żyć w zgodzie ze sobą, być szczęśliwy, kochać siebie, a potem wychodzić z tym do innych i okazywać im akceptację oraz miłość. No, jednym słowem można by to podsumować innym klasykiem, tym razem polskiej literatury, to znaczy kochajmy się. No i pewnie tym przesłaniem miłości moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę, ale tego nie zrobiliśmy, no bo chciałem zapytać Kunsa o jego spojrzenie na sztuczną inteligencję, która coraz bardziej zmienia świat, w którym żyjemy i też coraz mocniej wpływa na sam świat sztuki. Według artysty, choć w przypadku AI czasem używa się takich określeń, które są podobne do określeń biologicznych, na przykład mówi się o sieciach neuronowych, to jednak nie są te same sieci jak w naszym ciele. My reagujemy poprzez łańcuchy reakcji chemicznych. Jedna substancja wpływa na kolejną, a ta na następną i w ten sposób powstają nasze emocje, uczucia i idee. Tych uczuć, jak lęk przed śmiercią czy radość, sztuczna inteligencja nie doświadcza. Nie ma tych doznań i odczuć, które budują całą naszą osobistą historię. Od początku naszego istnienia aż do teraz, w którym zakodowane są wszystkie nasze doświadczenia. Our life history from a single organism to this moment has all of our information embedded in. Ja w kontekście zmian technologicznych, które obserwujemy, zapytałem jeszcze artystę o jedną rzecz, to znaczy, czy według niego internet zastąpi nam muzea i czy sztukę będziemy głównie odbierać poprzez ekrany naszych komputerów i smartfonów. Kunz tak odpowiedział na to pytanie. Naszym uniwersalnym językiem jest bycie w relacji, bycie połączonym. Dlatego uwielbiam patrzeć na dzieło sztuki, w pełni się na nim skupić, być bardzo otwartym na wszystkie jego niuanse i po prostu je pokochać. I właśnie ten rodzaj miłości, ta zdolność do łączenia się z czymś i kimś daje nam przyszłość, daje nam nadzieję i towarzyszy ludzkości od zawsze, przez całą jej historię. I tak oto, proszę Państwa, jest lekcja sztuki, jaką daje nam dziś Jeff Koons.
2: Bardzo inspirujące. Słuchałem z zapartym tchem i zastanawiam się, co dzisiaj po południu zrobić. Dokąd, jak skontaktować się dzisiaj ze sztuką? To tak zupełnie serio. Bardzo dziękuję. Błażej Prośniewski, inspirujące to było dla ciebie również spotkanie, jak się domyślam.
0: Bardzo inspirujące i też wydaje mi się, że jedyne takie w moim życiu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No bardzo, bardzo dzisiaj dużo było o sztuce, o kulturze, o muzeach. O pewnym...
2: Dobrze, bo to jest ciekawe.
1: Ale to jest odrywające trochę od rzeczywistości.
2: A to jest tam chyba bardzo potrzebne też no w dzisiejszych czasach.
1: I teraz słyszę twój głos, Michale, i jako, że jesteś dziennikarzem informacyjnym, komentatorem, również to wiem, że po godzinie 16 nastąpi pewne zderzenie z rzeczywistością.
2: Ale myślę, że z nie najgorszą rzeczywistością. Dzień dobry w ogóle.
1: Dzień dobry.
2: Tobie i państwu.
1: Z nowym poniedziałkiem.
2: No tak, będziemy się trochę zastanawiać nad tym, dlaczego w Polsce mężczyźni czy czytają mniej niż kobiety.
1: Dużo mniej?
2: Dużo na szczęście nie, ale jednak wyraźnie mniej. I to się też przekłada na to, że tatusiowie rzadziej czytają dzieciom niż mamusie. I będziemy mówić o kampanii, która ma to zmienić, żeby ojcowie czytali dzieciom częściej, a to w efekcie może i wpłynie na to, że sami częściej sięgną po książki, także te dla dorosłych, dla siebie. Więc się nad tym zastanowimy, ale będziemy też myśleć o tym, czy jest życie po Barcelonie. To oczywiście w kontekście tego, że Robert Lewandowski Blaugranę opuszcza i gdzie to jest życie, bo na pewno to jest w tak dobrej formie zawodnik, że jeszcze ma do pogrania kilka sezonów, przynajmniej myślę 2-3 sezony mógłby spokojnie na dobrym poziomie pograć. No tylko pytanie, gdzie? Bo jest kilka

0: Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone.
1: No, takie miejsca się pojawiają, ale na razie Robert Lewandowski niczego jeszcze tak nie ujawnił, więc troszeczkę pospekulujemy i zastanowimy się, gdzie też ten Robert Lewandowski mógłby jeszcze nam zabłysnąć. No ale będziemy też sprawdzać, jak to jest z tymi amerykańskimi żołnierzami, bo dużo niepewności, dużo niepokojących sygnałów. Czy ta opóźniona rotacja amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce może jakoś wpłynąć na liczebność tych kontyngentów? Nawet w samym Pentagonie, nawet w samym Waszyngtonie są sprzeczne sygnały, dlatego my do Waszyngtonu się odezwiemy i sprawdzimy u źródła, co tak naprawdę o tej sprawie wiadomo, i dokładnie to wszystko wyjaśnimy. Także będą i rzeczy, które trochę się wiążą z kulturą, ale i takie, które się wiążą no, z wojskiem i obronnością.
0: Zapraszamy Państwa na Ekspres Jedynki po godzinie 16, wcześniej Radio Kierowców, dla wszystkich zmierzających do domu z pracy między innymi, a ja dziękuję Państwu za dzisiejsze popołudnie. Marcin Wojciechowski, prowadziłem tę audycję od 14, słyszymy się jutro o tej samej porze, a audycję wydawała Monika Góral, realizował Krzysztof Sagan. A na zakończenie ode mnie Sekrety, czyli połączenie talentu grupy Fleetwood Mac i Lindsaya Buckinghama z samą Miley Cyrus. Wszystkiego dobrego, słyszymy się jutro, dziękuję, proszę nie wyłączać Jedynki.

0: Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
0: Reklama. Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Z dużymi utrudnieniami z przejazdem muszą liczyć się kierowcy przejeżdżający przez Katowice, ale nie tylko. Spory ruch jest w całej aglomeracji śląskiej. Po zdarzeniu drogowym w centrum Katowic na drogowej trasie średnicowej nitka w kierunku Mysłowic jest praktycznie nieprzejezdna. Spowolnienia spotkają także przejeżdżających przez A4. Kierowcy zwalniają za węzłem w Brzęczkowicach, chociaż ruch kumuluje się już na węźle Murckowska, czyli przejazd do Gliwic może wydłużyć się o kilkanaście minut. Ci z Państwa, którzy wyjeżdżają z Mysłowic ekspresową jedynką, na wysokości Imielina i w miejscowości też Lędziny jest zwężona nitka ekspresówki prowadząca do Tychów, a w Krakowie bardzo spowolniony ruch jest na autostradowej obwodnicy miasta od Swoszowic i węzła Kraków Południe do samego Kryspinowa. Trudności z przejazdem są także po drugiej stronie, za węzłem w Balicach kierowcy zwalniają. Korek jest do wspomnianego już Kryspinowa, dalej w stronę Nowego Targu, jednak można już jechać bezproblemowo. Ruch wzmożony także w centrum Warszawy. Mowa o S8, wąskie gardło jest od Bemowa, a ruch zaczyna być bardziej płynny dopiero za mostem generała Grota Roweckiego, czyli ten wolniejszy przejazd jest zarówno w kierunku Białegostoku, jak i też Łodzi. A między Białobrzegami a Tomaszowem Mazowieckim trwa dogaszanie dostawczaka. Policja prowadzi na miejscu kierowców jednym pasem naprzemiennie i to trasa zarówno w kierunku Częstochowy, jak i też Radomia. Także od niecałej godziny na Podkarpaciu służby usuwają szkody po kolizji. To kolizja dwóch samochodów, dokładniej osobowych, i odcinek Pilzno-Dębica na wysokości Latoszyna i nitka prowadząca w kierunku Tarnowa.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Olaf Warzyński. Premier zapewnia o przyjaźni polsko-amerykańskiej, szef MON-u o stabilnej liczbie żołnierzy USA w Polsce, a wszystko przy okazji podpisania umowy na Centrum Serwisowe Abramsów.
0: Trwa sekcja zwłok 13-latka, który zginął w sobotę nad Jeziorem Arklickim na Mazurach.
2: No nie do pomyślenia to, co się stało.
3: Był to normalny, uśmiechnięty chłopak.
1: Bliskie spotkanie Ziemi i planetoidy. Kosmiczny gość przeleci niedaleko naszej planety, niedaleko w skali kosmicznej.
4: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży.
0: To tam będą serwisowane silniki amerykańskich czołgów Abrams.
1: Jest umowa na utworzenie specjalistycznego centrum w Dęblinie. Podpisano ją w obecności premiera i ministra obrony.
0: Zarówno Donald Tusk, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślali przyjaźń Polski i USA i zapewniali, że liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju nie zmniejszy się.
1: W Dęblinie jest Dagmara Kędzior. Witaj i powiedz, co mówili obaj politycy.
5: Zdaniem zarówno premiera, jak i wicepremiera dzisiejsze podpisanie umowy to najlepszy dowód na dobre relacje polsko-amerykańskie. Donald Tusk podkreślał, że ta przyjaźń pozostaje niezachwiana.
6: Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z kolei podkreślił, że reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie nie może się odbywać kosztem Polski. Dodał też, że nie obawia się zmniejszenia ich liczebności w naszym kraju.
7: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
5: W ubiegłym tygodniu szef Pentagonu zdecydował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza ta liczba się nie zmniejszy.
1: Dagmara Kędzior, dziękujemy za te informacje.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zakończył wizytę w Bratysławie.
1: Z przewodniczącym słowackiego parlamentu rozmawiał o ożywieniu współpracy wyszehradzkiej, bezpieczeństwie w Europie i powojennej odbudowie Ukrainy.
0: Włodzimierz Czarzasty nie spotkał się natomiast z premierem Robertem Ficą, który niedawno gościł na Kremlu.
1: Zapytany przez Polskie Radio o powody swojej decyzji, marszałek Sejmu podkreślił, że chciał wysłać jasny sygnał w sprawie relacji z Rosją.
8: Ja uważam, że polityk strony demokratycznej, jak nie musi, to nie powinien się spotykać z ludźmi, którzy spotykają się z Putinem. Prezentowałem ocenę jednoznacznie negatywną spotkania pana prezydenta Nawrockiego z Orbanem. W związku z tym też chciałem pokazać tą dzisiejszą wizytą, że można inaczej, ale również skutecznie, bo to jest skuteczne. Natomiast my powinniśmy współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
0: Marszałek Czarzasty zaznaczył, że po wyborczej porażce Wiktora Orbana na Węgrzech między państwami Grupy Wyszehradzkiej jest obecnie więcej wspólnych interesów niż różnic.
1: A potwierdzeniem tego ma być planowany parlamentarny szczyt V4, w którym prawdopodobnie weźmie udział także Ukraina.
0: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany na Warmii i Mazurach.
1: Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim.
0: Według wstępnych ustaleń doszło tam do awantury i chłopiec miał zostać uderzony mocno w głowę.
1: W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn.
0: Okoliczni mieszkańcy są w szoku.
2: No nie do pomyślenia to, co się stało.
3: To nasz znajomy, który grał często w piłkę z chłopakami, no był to normalny, uśmiechnięty chłopak, który nikomu nie wadził, Mikołaj. Ciężko o tym nawet się mówi i ciężko o tym się myśli.
1: Po sekcji zwłok 13-latka prokurator zdecyduje, czy 4 zatrzymanym mężczyznom zostaną przedstawione zarzuty.
0: Teraz Łódź, jest wyrok w sprawie kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi.
1: Ewelina R. została skazana na 3,5 roku więzienia.
0: 32-latka przyznała się do winy, choć twierdziła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, ale jest nagranie z kamery zamontowanej w taksówce.
1: Kobieta wyciągnęła nóż po tym, jak kierowca odmówił jej kursu za 20 zł, wyceniając go na 100 zł.
0: Sprawa była oczywista. Szkody po stronie poszkodowanego nie były duże, ale zachowanie kobiety wyjątkowo agresywne, mówi prokurator Maciej Ziółek.
9: Tutaj tak naprawdę było to na niekorzyść jej działało, bowiem to był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawieniem życia drugiej osoby.
1: Oskarżona przeprosiła i wyraziła skruchę, a pokrzywdzony przyjął jej przeprosiny.
10: To są aktualności jedynki.

0: A w nich o wyjątkowo bliskim spotkaniu.
1: Asteroida 2026 JH2 przeleci dziś w odległości około 90 tysięcy kilometrów od Ziemi.
0: W kosmicznej skali niemal otrze się o nasz glob, mówi Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
2: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię.
1: Asteroidę odkryto zaledwie 8 dni temu.
0: Jej przelot będzie na żywo transmitować kilka obserwatoriów z całego świata, także NASA.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Zgodnie z przewidywaniami Hansi Flick przedłużył umowę z Barceloną. Piłkarze Dumy Katalonii kilka dni temu świętowali 29 tytuł mistrza Hiszpanii. Spory udział w tym sukcesie miał Robert Lewandowski, który wczoraj wieczorem oficjalnie pożegnał się z kibicami na Camp Nou, o czym opowiadał dziś w radiowej jedynce Andrzej Janisz.
4: On przyszedł do klubu, który był poniewierany różnego rodzaju problemami. Tam trenerzy zmieniali się co roku, a niektórzy to nawet co miesiąc. Wszyscy mieli dość tego, co tam się dzieje. Barcelona miała w obowiązku nie tylko wygrywać mecze i zdobywać trofea, ale miała za swój podstawowy obowiązek cieszyć grą, porywać, wyznaczać nowe trendy. I tak się fenomenalnie złożyło, że Robert Lewandowski, który z Bayernem Monachium, pożegnał się w sposób taki bardzo chłodny. On wymógł ten transfer do Barcelony. Pojawił się Xavi, przyszedł Lewandowski, kupiono Rafinię, wybuch, eksplodował talent Lamine Yamala i to wszystko doprowadziło do tego, że w ciągu tych 4 lat pobytu Roberta Lewandowskiego na Camp Nou, nie tylko na Camp Nou, bo oni grali na Montjuic, jeszcze grali na tym rezerwowym stadionie, oni 3 razy wygrali hiszpańską La Liga. No, brakuje do tego tylko najbardziej, i to myślę każdemu, i kibicowi, i trenerom, i samemu Robertowi Lewandowskiego, tylko wygrania Ligi Mistrzów.
3: Przyszłość Lewandowskiego stoi pod znakiem zapytania. Najbardziej prawdopodobne są 2 kierunki, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska. Magdalena French awansowała do 2. rundy tenisowego turnieju w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson w 2 setach do 6-3. W meczu o ćwierćfinał rywalką French będzie Kanadyjka Leila Fernandez. W Hamburgu w 1. rundzie odpadł Kamil Majchrzak po porażce z Argentyńczykiem Camilo Hugo Caberlim 6-1-2-6-3-6. To ostatnie sprawdziany przed rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym French Open, w którym oprócz French i Majchrzaka na pewno zagrają Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Tymczasem w kwalifikacjach gra Maja Chwalińska, która awansowała do 2. rundy, a jeszcze dziś na kort wyjdą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Niemal w całym kraju deszczowo. Na wschodzie, północy i w centrum miejscami burze. Są alerty 1 stopnia. Bez opadów tylko na zachodzie. Od 8 stopni na Podhalu, około 10 na Górnym Śląsku, 14 na Warmii i Mazurach, do 20 przy wschodniej granicy Polski. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.

0: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
11: Autopromocja. Polskie Radio. Jedyne.

0: 12 minut po godzinie 16. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na naszą jedynkową popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: Będziemy dziś w Ekspresie Jedynki zastanawiać się nad tym, dlaczego ojcowie czytają dzieciom rzadziej niż matki i jak można to zmienić. Najlepiej, żeby jedni i drudzy czytali tyle samo. Po prostu dużo. Ale tak samo o przyszłości Roberta Lewandowskiego będziemy mówić, gdzie najlepszy polski piłkarz trafi po tym, jak wyniesie się już z Barcelony. Został tam przepięknie pożegnany, ale przecież spory kawałek kariery piłkarskiej jeszcze przed nim. A już za chwilę o wojskach amerykańskich w Polsce i co tak naprawdę to zamieszanie z opóźnioną rotacją amerykańskich żołnierzy oznacza. Sprawdzimy to u źródła, czyli w Waszyngtonie, bo tu w Warszawie premier Donald Tusk uspokaja.
2: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, europejsko-amerykańskiej. O tym wiemy także z przeszłości.
0: No to my sprawdzimy, co w tej sprawie słychać na waszyngtońskich korytarzach. To jest Ekspres Jedynki. Zapraszam do 18.00.

0: W Ekspresie Jedynki o tym, że nie cichnie zamieszanie wokół amerykańskich wojsk w Europie, w tym w Polsce, no bo w ubiegłym tygodniu amerykańskie media donosiły, że Pentagon nagle wstrzymuje rotację ponad 4000 żołnierzy, którzy mieli do Polski przybyć i zmienić tych, którzy już tu stacjonują. No ale potem poszło wiele zapewnień, głównie ze strony polskiej, że to jest decyzja, która nie dotyczy bezpośrednio Polski, tylko to jest pewien odprysk tego, co dzieje się w relacjach amerykańsko-niemieckich, że w związku ze zmniejszaniem niemieckiej obecności, amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, no trochę się to wszystko opóźnia i cała ta logistyka będzie wyglądała inaczej. A tymczasem dziś do Europy ma przybyć jeden z najważniejszych amerykańskich generałów, szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Amerykańskich Wojsk, generał Dan Kane, i jutro już odbywać ważne spotkania w kwaterze głównej NATO w Brukseli, a potem się zjawić to już w środę w Warszawie. My na razie jednak zaglądamy do Waszyngtonu, tam Marek Wałkuski, nasz korespondent. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Co tak naprawdę my wiemy o tych amerykańskich planach dotyczących wojsk w Europie? No, najbardziej nas interesuje to, co związane jest z amerykańską obecnością w Polsce, bo w dużej mierze opieramy się tak naprawdę wciąż na informacjach medialnych, no zwykle dobrze poinformowanych amerykańskich mediów, ale jednak oficjalnych głosów nie jest za dużo, właściwie bardzo mało.
1: To znaczy twierdzenie, że ta rotacja została wstrzymana. Pentagon oficjalnie potwierdził, że zostało to wstrzymane, chociaż używa określenia wstrzymanie, a nie zaprzestanie rotacji czy całkowite wycofanie tej brygady 4000 żołnierzy. To jest jedna wypowiedź rzecznika Pentagonu. Druga rzecz to były przesłuchania w Kongresie przedstawicieli Pentagonu, którzy po pierwsze wyraźnie powiedzieli, że była to decyzja polityczna, która przyszła z góry, czyli od sekretarza obrony Pita Hegseta, bo nawet jego zastępca mówił, że decyzja przyszła z góry, więc musiała przyjść od szefa Pentagonu. Mamy rozbieżności co do tego, kiedy została ostatecznie podjęta. Ci, którzy występowali na tych przesłuchaniach w amerykańskim kongresie, mówili, że zapadła ostatnio. Natomiast tu są sprzeczne sygnały czy odpowiedzi, czy było to 2 tygodnie temu, czy było to kilka dni temu i dokładnie kiedy ta decyzja została podjęta, a była ona nagła, dlatego że ta brygada już była przerzucana, czyli zatrzymano proces przerzucania tych 4000 żołnierzy.
0: Że część z nich przyjechała, trochę sprzętu, a teraz nakazano im wracać po prostu.
1: Tak. Czyli to była decyzja nagła, to wiemy. Nie wiemy dokładnie momentu, w którym zapadła, ale była nagła. No i dalej to już mamy spekulacje. To znaczy Biały Dom na razie nie odpowiada. Ja zadałem pytanie,

0: co się stało, że prezydent Trump zapewniał, że nie zredukuje amerykańskich wojsk w Polsce, a jeszcze półtora tygodnia temu w odpowiedzi na moje pytanie mówił, że możliwe jest przeniesienie wojsk z Niemiec do Polski, tych, które będą z Niemiec wycofywane do Polski. I tu nagle coś, co jest całkowicie sprzeczne z tymi wypowiedziami. Nie tylko jego, ale także przedstawicieli Pentagonu, przedstawicieli Departamentu Stanu. Cały czas słyszeliśmy te zapewnienia, że absolutnie Polska jest tak wzorowym sojusznikiem, tak wspaniałym, wydaje 4-5% na obronność. Zawsze stała u boku Ameryki, że absolutnie Polski to nie będzie dotyczyć.
1: Czy to się nie skończy więc tak, że nagle się okaże, że tych amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie nie więcej, nie tyle samo, a nawet mniej. No bo ci, co mieli przyjechać, to właśnie się po króciutkim pobycie wracają, a ci, którzy siedzieli długo i mieli zostać zmienieni, no to też podejrzewam, że szykują się do wyjazdu. Pewnie część z nich też już wyjeżdża.
0: No, wygląda na to, że tak, że liczba wojsk amerykańskich w Polsce się zmniejszy, chyba że ta decyzja jakoś zostanie cofnięta, odwrócona. I wtedy nie, dlatego że nawet jeżeli miałoby dojść do przeniesienia w przyszłości wojsk z Niemiec do Polski, no to też nie nastąpi to od razu. To jest długa procedura, ona formalnie jeszcze nie została uruchomiona. To są kwestie kongresu, pieniędzy i tak dalej. Tak więc wiele wskazuje na to, że tak się stanie. No mówię, chyba że ta decyzja zostanie w jakiś sposób odwrócona. No i oczywiście są spekulacje, kto ją podjął, dlaczego, co takiego się stało. No i tutaj możemy spekulować właściwie, co człowiek to opinia.
1: No jest też sporo głosów, że to nie była dobra decyzja. Są to głosy ze strony kongresmenów na przykład niektórych, albo komentatorów.
0: No tak, tak. Jest bardzo, bardzo ostra krytyka Pentagonu i Białego Domu ze strony członków kongresu. No ale pamiętajmy, w kongresie rządzą republikanie. Trump ma bardzo mocne karty w ręce. Właściwie kongres, politycy partii republikańskiej niewiele mogą zrobić wbrew prezydentowi Stanów Zjednoczonych, więc to się na nim ostatecznie zatrzymuje, aczkolwiek mogą rzeczywiście alarmować, krytykować i tak dalej. I to właśnie robią. Te głosy są bardzo głośne. I jest pytanie, kto podjął tę decyzję ostatecznie. I ja słyszałem takie opinie, że to gdzieś tam proces jakiś został uruchomiony, potem się wszystko pomieszało, Trump kazał wycofać z Niemiec, nie można było z Niemiec, więc wycofano z Polski, że generalnie taki chaos, zamieszanie, który zresztą przypisywany jest tej administracji, częściowo słusznie, w dużym stopniu słusznie, że to jest wynik takiego zamieszania. Natomiast ja mam co do tego wątpliwości i powiem dlaczego. Otóż administracja Donalda Trumpa jest bardzo scentralizowana. Trump te sfery, na których mu najbardziej zależy, czyli na przykład Departament Sprawiedliwości, czyli na przykład FBI, czyli na przykład Pentagon, Departament Obrony, kwestie bezpieczeństwa narodowego, podejmuje praktycznie sam albo w gronie najbliższych doradców. On ten proces bardzo scentralizował i trudno sobie wyobrazić, żeby sekretarz obrony Pete Hegseth bez wiedzy Trumpa podjął decyzję o tak poważnych konsekwencjach politycznych. Gdyby to był błąd, to by natychmiast się wycofał, a nie wycofał się.
1: To prawda i pewnie byśmy też słyszeli być może nawet jakieś połajanki w kierunku Pita Hegsetha. Oby się sprawa jak najszybciej wyjaśniła. Jak mówiłem, Dan Kane, to jest szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, dziś jeszcze ma w Europie wylądować. Od jutra ważne spotkania w Brukseli, potem w Warszawie. Dwóch polskich wiceministrów obrony leci też w trybie pilnym do Waszyngtonu, żeby o tym wszystkim rozmawiać. No i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski też będzie o tym na Naradzie Ministrów Spraw Zagranicznych Państw NATO rozmawiał. Będą tam także przedstawiciele amerykańskiej administracji. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my za chwilę zastanowimy się nad przyszłością Roberta Lewandowskiego, którego wczoraj pięknie pożegnano w Barcelonie.
2: Wielkie, wielkie emocje, wielkie wzruszenie, bo feta piękna, uroczystość też świetna.
1: Ale koniec gry dla Barcelony to nie koniec kariery piłkarskiej Roberta Lewandowskiego. Kibice chętnie zobaczyliby go jeszcze na boiskach. Pytanie, gdzie? A, czy to ważne? Oby grał i strzelał. To Ekspres Jedynki.

0: Daria Zawiałow, Artur Rojek w Ekspresie Jedynki, w którym za chwilę zajrzymy do Katalonii.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Bo minioną noc kibice piłki nożnej to chyba w wielu miejscach na ziemi zapamiętają do końca życia. Na stadionie Camp Nou Robert Lewandowski pożegnał się ze swoim dotychczasowym klubem FC Barcelona. Ostatni mecz na tym słynnym, jednym z najsłynniejszych na świecie stadionów zagrał w pierwszym składzie i z boiska zszedł w 85. minucie. Owacja była na stojąco. Stadion zresztą wypełnił się po brzegi, a fani zespołu żegnali Polaka długo, bardzo długo. Wielu z nich przybyło specjalnie w tym celu do Barcelony. I była tam też Agata Król.
2: Moment zejścia z murawy Roberta Lewandowskiego był kulminacją emocji na trybunach. Około 45 tysięcy kibiców podziękowało piłkarzowi za 4 lata wspólnej gry i ogromne zasługi w odbudowie pozycji drużyny. W tym czasie Barca zdobyła 3 mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i 3 superpuchary.
3: Nasz kapitan dostał taką owację, że chyba żaden polski sportowiec nie był tak pożegnany. Chyba wiedzą, co dla nich zrobił. On podniósł tą Barcelonę znowu na najwyższy poziom.
4: Piękne pożegnanie Lewandowskiego i przez piłkarzy, kolegów z drużyny, i przede wszystkim przez publiczność. Publiczność hiszpańską. Coś pięknego, że jest tak doceniany.
2: Dziękuję mu za wszystko, co dla nas zrobił. Jest legendą. Przyszedł, kiedy Barcelona była słaba, a zostawia ją wielką. To jeden z najlepszych piłkarzy, jakich znam. Jestem wielkim fanem Barcelony. Pokochałem ją, kiedy miałem 5 lat. Dorastałem, obserwując ten klub. Dla klubu zrobił wszystko, co mógł. Ostatnie minuty meczu były dla Polaka wyjątkowe, o czym opowiedziała mi fanka siedząca tuż za ławkami piłkarzy.
5: Na koniec meczu to już mecz odszedł na drugi plan. Najważniejszy był lewy. Także on już nie miał spokoju na sam koniec, bo musiał co chwilę schodzić z tej ławki rezerwowych. Kłaniał się, bił brawo. Cały czas tylko było lewy, lewy, lewy. No i wszyscy skandowali i bili brawo.
2: Oficjalne pożegnanie odbyło się po spotkaniu. Było wzruszenie, przemówienie Roberta Lewandowskiego po hiszpańsku, uściski z rodziną, z kolegami klubowymi, na koniec szpaler i podziękowanie z trybun.
6: Smutek trochę? No bo fajna drużyna, fajny piłkarz, dobre połączenie. No emocje takie łapiące za serce. Trochę smutek widać też było po Robercie, że jest bardzo poruszony. Wydaje mi się, że wzruszył się i nie wiem, może jakieś łezkę uronił. Także tak, no bardzo, bardzo ładny moment. Piękny mecz, fajnie, że z opaską kapitana wystąpił. To było na pewno symboliczne, absolutnie. Mocne. Fajnie to było zobaczyć na żywo i przeżyć to. Gdzieś tam razem z nim, chociaż on to na pewno przeżywa na maksa.
7: No, historycznie, no, straciłem trochę głosu, ale było pięknie. No. Łezka poleciała i Robertowi, i mi tak samo, także no cóż.
8: Dla mnie pożegnanie godne króla bardziej niż mistrza. Różnie ludzie mówili i cieszyli się.

0: No chyba do końca życia niezapomniane przeżycie.
1: To był 192 mecz Roberta Lewandowskiego w barwach katalońskiego klubu, drużyny, która w tym sezonie już ma zagwarantowane mistrzostwo kraju.
2: Także dzięki Robertowi Lewandowskiemu i jego bramkom. Z Barcelony Agata Król, a na zegarze się 16:30.
3: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Mszą na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino rozpoczęły się pół godziny temu główne uroczystości 82. rocznicy bitwy. Wśród uczestników 101-letni major Władysław Dąbrowski, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy II Korpusu Polskiego, który zdobył to wzgórze. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA ma dziś przybyć do Brukseli. Generał Dan Kane weźmie udział w naradzie szefów komitetów wojskowych. A w tle zamieszanie z relokacją wojsk amerykańskich w Europie i w tym w Polsce. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru hodowli psów w Jaśkowicach w województwie opolskim. W sobotę spłonęło 11 psów.
4: W chwili zdarzenia do domku nie był przyłączony prąd ani inne urządzenia elektryczne.
3: Hodowla była zgłoszona i prowadzona legalnie. Pożar prawdopodobnie wybuchł przy udziale osób trzecich. Izraelskie okręty rozpoczęły przechwytywanie łodzi globalnej flotylli Sumut. Zmierza ona z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Do zatrzymania dochodzi na wodach międzynarodowych w okolicach Cypru. Na statkach jest troje polskich obywateli. To będzie podróż przez wieki i kontynenty. Pojutrze rozpocznie się w Białymstoku 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2026. Jego hasło brzmi: Świat muzyki cerkiewnej, muzyka cerkiewna świata. Zapraszam na pełne aktualności o 17:00.
2: Ale zanim pełne wydanie aktualności, to w Ekspresie Jedynki także popołudniowa rozmowa dnia. Karol Surówka już w studiu obok mnie.
5: Dzień dobry.
2: Kto się pojawi za chwilę?
5: Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, znalazła stowarzyszenia Tak dla Rozwoju, między innymi. O infrastrukturze też będziemy rozmawiali. Podobno Pendolino ma w końcu przyspieszyć do 250 km na godzinę.
2: Trochę na to czekaliśmy.
5: Po jakichś dwóch dekadach zapowiedzi, że takie prędkości pociągi w Polsce będą osiągały. Zobaczymy, uwierzymy. Natomiast oczywiście sporo jest też tematów wagi ciężkiej w polityce. Przede wszystkim obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Czy zostanie na takim samym poziomie jak dotychczas? Tutaj obie strony sporu politycznego mają ten sam cel, takie same nadzieje, ale i tak wokół tego narasta spór.
2: To czemu się kłócą, skoro mają ten sam cel i te same nadzieje? Bo na tym polega polityka.
5: Chyba okazuje się, że różne sposoby i na tym polega polityka i jakby tego nie zrobili, to by uschli najpewniej.
2: No to za chwilę więcej o polityce w naszej popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

0: 23,5 minuty do godziny 17. Ja przypomnę, w studio Karol Surówka, jest także jego gościni.
1: Rozmowa dnia.
2: A dokładniej Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona ze Stowarzyszenia Tak dla Rozwoju. Dzień dobry pani poseł.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Która zajmuje się koleją między innymi i jest tego na tyle znana, że jak ostatnio wchodziła na salę sejmową, to poseł Jacek Niedźwiecki, co dokładnie to zrobił, wykonał gest przypominający...
3: Bo trzeba było się pana, trzeba było się było pana posła.
2: Hamulec awaryjny w pociągu i zrobił ciuciu.
3: Coś takiego. Trzeba byłoby się pana posła zapytać. On wtedy pełnił funkcję sekretarza Sejmu. To jest funkcja taka, można powiedzieć, reprezentatywna. Natomiast zachowanie pana posła za reprezentatywne dla posła Rzeczypospolitej, no chyba uznać nie można.
2: Ale czy tam było jakieś drugie dno w tym wszystkim? Czy po prostu skojarzyło się panu posłowi, że pani zajmuje się koleją? No bo to chyba w takim razie nie było jakieś wulgarne bardzo, tylko... No,
3: nie mam pojęcia, czy tam było drugie dno, ponieważ ja pana posła nie znam.
2: Ale to było niestosowne według pani zachowanie?
3: No na pewno nie, nie przystoi takie zachowanie na sali sejmowej w czasie obrad, kiedy poseł. Ja wtedy wychodziłam do wniosku formalnego. Wniosku formalnego poświęconego sprawom mieszkaniowym, budownictwu i myślę, że no też bardzo duży szum i takie reakcje, które
2: no,
3: wywołało
2: sieci,
3: to
2: że
3: wystąpienie, no, pokazuje, że nie jest to zachowanie uznawane za odpowiednie do miejsca, w którym no, miało to
2: nagranie obiega sieć, więc jeżeli nasi słuchacze są zainteresowani, to właśnie do sieci zapraszam. Natomiast przechodząc teraz do tematów dnia. Czy Amerykanie opuszczą Polskę, czy nie? Czy zostaną w liczbie 10 tysięcy żołnierzy na naszym terenie, czy Donald Trump jednak zdecyduje się na wycofywanie tych żołnierzy z naszego kraju?
3: Ja oczywiście nie wiem, jakie decyzje podejmie
2: Amerykanie. Ufa pani Donaldowi Trumpowi na tyle?
3: Natomiast chciałabym, żeby żołnierze amerykańscy pozostali u nas. Myślę, że to jest naszą racją stanu, tak samo jak obecność wojsk amerykańskich w ogóle na terenie Europy. To zwiększa nasze
2: bezpieczeństwo. Bo ta chęć i ta nadzieja nas łączy, tylko to, co dzieli polskich polityków, to jest wiara w to, czy Donald Trump swoją obietnicę spełni, czy nie? Bo obiecywał, że jeśli coś, to będzie więcej.
3: I mam nadzieję, że tych żołnierzy będzie faktycznie więcej. Tu warto podkreślić, że mamy też szereg wypowiedzi po stronie dzisiejszych polityków koalicji rządzącej, którzy, no delikatnie mówiąc, no raczej swojego zaufania nie pokazują w swoich wypowiedziach do strony amerykańskiej, wręcz przeciwnie.
2: Pytanie, czy strona amerykańska teraz wzbudza zaufanie swoimi decyzjami w polityce międzynarodowej,
3: ja myślę,
2: zmianami,
3: że
2: tym chaosie?
3: Na tym poziomie pewnych wypowiedzi takich medialnych, też dyplomatycznych, warto zachować duży spokój i nie zawsze opłaca się dzielić swoimi przemyśleniami czy swoimi wątpliwościami. Ten poziom dyplomatyczny no, wymaga pewnego spokoju, tak jak powiedziałam. I tak samo spokoju wymaga ta kwestia obecności wojsk amerykańskich u nas, żołnierzy amerykańskich. Tak jak mówię, no, to jest nasz interes, to jest nasza racja stanu.

0: nawet nie nasza, też europejska, żeby ci żołnierze tutaj byli. I po prostu wszelkie działania, ciszej, czy jakieś wypowiedzi,
1: to
0: które...
1: To jakby miało to, w praktyce to, wyglądać? Jakby miało w praktyce na przykład ze strony MSZ-u czy premiera wyglądać to, że zachowujemy wokół tego ciszę? Jeżeli Donald Trump no na
0: myślę,
1: przykład
0: że
1: mówi,
0: czasami
1: że
0: warto
1: NATO
0: się ugryźć...
1: jest beznadziejne i że rozważa wystąpienie z niego, no to
0: no, można
1: mamy
0: na
1: zrobić?
0: Przykład ugryźć się w język, na przykład będąc premierem Rzeczypospolitej i... darować sobie wypowiedzi, w których mówi się wprost, że USA nie są żadną gwarancją ani sojusznikiem w NATO. No, tego typu wypowiedzi pan premier, na takie wypowiedzi pan premier sobie pozwolił.
1: Nawiązuje pani prawdopodobnie do wywiadu dla Financial Times, tak, w którym premier Donald Tusk ale nie powiedział, że nie są sojusznikiem, tylko że należy się zastanowić nad tym, czy Stany Zjednoczone wypełnią chociażby założenia z artykułu 4 i 5 NATO.
0: No i moim zdaniem czy po prostu... pytanie, czy takimi wątpliwościami, nawet jeżeli pan premier te wątpliwości ma, należy się dzielić w wywiadzie dla takiego medium, gdzie jest jasne, że ta wypowiedź oczywiście, że będzie szeroko komentowana nie tylko w Polsce, ale też na świecie. I właśnie to mam na myśli, mówiąc o tym dyplomatycznym spokoju. Jeżeli zależy nam na tym, żeby wojska amerykańskie, żołnierze amerykańscy stacjonowali w Polsce, to naprawdę pewne z pewnymi uwagami można sobie po prostu odpuścić.
1: Tylko
0: i wydaje mi się, że tego,
1: się tutaj w,
0: że tego zabrakło.
1: Roli takiego bardzo podrzędnego państwa, że musimy siedzieć cicho i liczyć na to, że
0: nie,
1: Amerykanie,
0: ale nie musimy siedzieć
1: broń
0: cicho.
1: Boże, nie będą źli i nie wyjadą z naszego kraju.
0: Myślę, że wręcz przeciwnie, nie musimy siedzieć cicho. Powinniśmy zabiegać o to, żeby ci żołnierze byli i zważyć po prostu interes kraju, a nie osobiste, personalne być może animozje, które są między czy panem prezydentem i panem premierem, czy innymi politykami.
1: Może to jest tak, że rzeczywiście państwa europejskie mają coraz więcej sygnałów, że Donald Trump mówi na poważnie, że on po prostu już w to na to. On sam nie wierzy. Z Europy chce się wycofywać, więc może po prostu no już trzeba teraz
0: to zadajmy
1: na alarm
0: sobie,
1: i
0: to zadajmy sobie pytanie, czy,
1: ta,
0: czy taka wypowiedź, jaką pan omówił przed chwilą w wywiadzie, którego udzielił pan premier, pomaga w tym, żeby wojska amerykańskie w Polsce zostały, czy może jednak właśnie powoduje to, żeby strona amerykańska wycofała.
1: Ale myśli pani, że ten wywiad wpłynie na decyzję Donalda Trumpa, że się waha i przeczyta wywiad z polskim premierem w Financial Timesie i stwierdzi, że a no nie, no to wycofujemy się.
0: Myślę, że
1: to
0: na,
1: chyba jest
0: myślę,
1: to bardziej że, przemyślana decyzja, mam nadzieję.
0: Znaczy przede wszystkim tu warto podkreślić, że wszystko może mieć znaczenie, no więc oczywiście to jest pytanie, czy warto takimi uwagami, jeżeli to są przemyślenia pana premiera, bo być może to jest też jakaś celowa wrzutka, żeby po prostu trochę wbić kij w mrowisko, czy ona jest przemyślana, czy jest po prostu celowo przedstawiona w takim wywiadzie, czy ona faktycznie jest potrzebna, bo moim zdaniem nie była potrzebna i można było po prostu sobie darować takie uwagi, bo one na pewno nie zwiększają naszego bezpieczeństwa i nie sprzyjają naszym dobrym relacjom ze stroną amerykańską. Tyle i aż tyle.
1: Rozmawiamy o polityce zagranicznej. Ta ostatnio pomieszała się z muzyką i z wydarzeniem w showbiznesie, z Eurowizją konkretnie, którą obserwowało bardzo wielu naszych słuchaczy w weekend. Część polityków, na przykład Tobiasz Boheński z Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że oburzające jest to, że po pierwsze Ukraina w głosowaniu widzów nie przyznała punktów Polsce, a po drugie, że Izrael również punktów nie przyznał, mimo że wcześniej polskie jury wręczyło Izraelowi punktów aż 12. To jest... Znaczy, pani poseł się śmieje.
0: No bo, znaczy mnie bawi to, że wydawałoby się, że poważni politycy z takiego, no nie wiem, pierwszego, a przynajmniej drugiego szeregu, no zajmują się Eurowizją i tym, kto ile komu punktów przyznał. Ja od razu przyznaję, że tegorocznej Eurowizji nie śledziłam, ale oczywiście w ubiegłych latach mi się zdarzało.
1: Ale to ze względu na obecność, nie, to był bojkot?
0: Nie, po prostu nie, to nie był bojkot, po prostu nie miałam czasu. Natomiast no też rozumiem, dlaczego dla niektórych państw, które wycofały się z udziału w tym konkursie, był problematyczny udział Izraela. I zresztą
1: część
0: zobaczmy...
1: Na przykład Hiszpania bojkotowała po prostu konkurs Eurowizji. Ich zdaniem obecność dyskwalifikująca była obecność Izraela. Pada zarzut przede wszystkim o strefę Gazy. Polska powinna była zrobić to samo?
0: No to jest oczywiście problem dotyczący tego, czy w sytuacji, w której nie mamy nałożonych żadnych sankcji, nie wykluczamy jakiegoś kraju z udziału na przykład w takiej

0: takim widowisku w tym zakresie muzycznym, samemu się wycofywać. Wiemy, jak to działa na przykład przy wydarzeniach sportowych. Przecież są ograniczenia nałożone na Rosję, która nie może występować pod swoją flagą. Być może należałoby na serio pomyśleć o tym, żeby także tego typu rodzaju sankcje zastosować na Izrael, bo to, co dzieje się w Strefie Gazy, no w mojej ocenie wyczerpuje znamiona ludobójstwa i o tym mówią eksperci. I tak, ja się nie dziwię, że udział Izraela wzbudził tak duże emocje, ponieważ no, to jest próba robienia sobie pewnego takiego dobrego PR-u, tak, przy użyciu twórców muzycznych, artystów w festiwalu, który cieszy się dużą popularnością, jest lubianym festiwalem, który ogląda mnóstwo osób i to jest tak naprawdę robienie takiego podglebia dla siebie, dla swojej marki, dla tego, w jaki sposób myślimy o konkretnym państwie i zupełnie odsuwa przecież dyskusję od tego, co dzieje się w Strefie Gazy i co robi Izrael i jakie decyzje podejmuje.
1: Jest wiele polityków, którzy uznają to zrównanie z Rosją Izraela za oburzające. To znaczy, no bo pośrednio sugerowała pani poseł wykorzystanie takich samych rozwiązań, jakie stosujemy wobec Rosji, wobec Izraela. Skala
0: tak, jest bardzo dużo osób, które przecież takie argumenty podnoszą w przestrzeni publicznej. Zacznijmy o tym dyskusję. Ja nie rozumiem różnicowania między śmiercią ukraińskiego dziecka, a dziecka w Strefie Gazy.
1: Już bardzo znaczy, krótko na koniec.
0: Ta śmierć jakby niczym się nie różni.
1: Dobiegamy do końca. Bardzo krótko. 250 na godzinę podobno pojedzie Pendolino. Jest pani podekscytowana?
0: Cieszę się, bo tak naprawdę pociąg po tych torach na CMC powinien jeździć z taką prędkością już od dawna. No i oczywiście cieszę się, że...
1: Ta zapowiedź, to ja nie wiem, ile razy ja słyszałem, że pojedzie 250
0: i cieszę się, że w końcu pociągi, które mogą taką prędkość rozwinąć i które mamy, które ma Intercity w swoim takim no pulu taborowym, będą mogły tę prędkość rozwinąć, no bo do tej pory tych możliwości nie mogły...
1: I wierzy pani, że tym razem to się wydarzy?
0: Tak, liczę na to, że to będzie możliwe.
1: Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Rozmawiał Karol Surówka.

0: To taka piosenka trochę z dedykacją dla wspomnianego wcześniej posła Żartownisia. Jeśli państwo dopiero teraz włączyli się do słuchania jedynki, to polecam zajrzeć na naszą stronę. Tam się już niebawem, tak jak co dzień, popołudniowa rozmowa dnia jedynki także pojawi. Zachęcam do odsłuchania tej i innych rozmów. A w Ekspresie Jedynki po godzinie 17 będziemy mówić o tym, że warto czytać dzieciom, bo niby to wiemy, a jakby często o tym zapominamy. A czytać warto.
1: W pierwszych 3 latach rozwija się aż 85% objętości mózgu, czyli tego, jak ten mózg rozwinie się w ogóle. I to, jak ten proces będzie następował, zależy od bodźców, którym poddamy mózg.
0: No, książka to znakomity bodziec dla mózgu, tylko że, i pokazują to badania, częściej czytają mamusie, rzadziej tatusiowie. No to jak zachęcić tatusiów do czytania dzieciom? O tym w Ekspresie Jedynki po 17:00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze.

0: lekarze, trenerzy i dziennikarze.
1: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Andrzej Janisz
1: i Filip Jastrzębski.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
14: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
16: Emilia Kleszczewska, zapraszam na kolejne wiadomości z dróg. Szczyt komunikacyjny w pełni. Na Podkarpaciu na A4 między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Korczowej. W województwie kujawsko-pomorskim na wysokości miejscowości Cotoń jest kolizja ciężarówki i osobówki. To odcinek Lubczy-Mieleszyn i policja blokuje pas prowadzący w kierunku Poznania. Sporo dzieje się także cały czas na drogach krajowych i tak w Świętokrzyskiem w Jędrzejowie po 16 również zderzyły się ciężarówka z osobówką. Tam niestety wiemy, że są ranni. Do 18 przynajmniej zablokowany będzie odcinek Zawiercie-Kielce. Natomiast na mapach nie widać, aby kierowcy zwalniali. Ruch jest tam raczej płynny. W województwie wielkopolskim według komunikatów dalej są dwa utrudnienia. Pierwszy na wysokości Krzemieniewa. To droga krajowa numer 12 Kostyń-Leszno, gdzie najpierw droga była zablokowana, a teraz policja kieruje naprzemiennie jednym pasem. Już po 10 miało tam miejsce poważne zdarzenie drogowe, czyli zderzenie osobówki i dwóch pojazdów ciężarowych. Kolejny odcinek w Wielkopolsce to droga krajowa numer 32. Wypadek między Grodziskiem Wielkopolskim a miejscowością Stęszew na 140 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i tam również jest jedna osoba ranna. Policja wprowadziła ruch naprzemienny po godzinie 12. I jeszcze droga krajowa numer 48, odcinek Białobrzegi Tomaszów Mazowiecki w pobliżu miejscowości Klwów, 48 kilometr. Trwała akcja gaśnicza pojazdu dostawczego, natomiast cały czas wprowadzony jest ruch naprzemienny przynajmniej do godziny 18.
17: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
0: i Olaf Ważyński. Jutro narada natowska w Brukseli z udziałem najważniejszego amerykańskiego generała. W tle relokacja wojsk USA w Europie.
1: Czerwone maki, białe krzyże i hołd dla bohaterów na Monte Cassino. Uroczystości w 82. rocznicę Wielkiej Bitwy.
2: Tu Polacy dali przykład, jakimi są żołnierzami.
0: Izraelskie okręty przechwytują łodzie flotylli Sumut. Wśród zatrzymanych jest Polak.
1: Zamieszanie z relokacją wojsk amerykańskich w Europie, w tym w Polsce, powinna wyjaśnić wizyta w Europie jednego z ważniejszych amerykańskich generałów, Dana Kane.
0: Tak uważają eksperci do spraw bezpieczeństwa i wojskowości.
1: Dziś do Brukseli ma przybyć Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
0: Jutro weźmie udział w naradzie szefów komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli.
1: Polskę będzie reprezentował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła i ma rozmawiać z amerykańskim generałem na temat obecności wojsk USA w Polsce.
3: Kwestia zamieszania związanego z relokacją wojsk amerykańskich w Europie musi być precyzyjnie wyjaśniona, uważa Juliusz Sabak z portalu obronnego.
4: Czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech? Czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy?
3: Również generał Bogusław Pacek podkreśla potrzebę precyzyjnego wyjaśnienia kwestii relokacji wojsk amerykańskich.
5: Gdyby ta komunikacja była właściwa, gdyby nasz minister obrony był o tym uprzedzony, gdyby była jakaś rozmowa, to inaczej by wyglądało.
3: Sprawa relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce będzie też kluczowym tematem środowego spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Kane'em. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w tzw. sprawie dwóch wież nie odbędzie się w planowanym terminie 20 maja.
1: Stołeczna prokuratura otrzymała od pełnomocnika prezesa Prawa i Sprawiedliwości zwolnienie lekarskie i wniosek o wyznaczenie nowej daty przesłuchania.
0: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy.
1: Austriacki biznesmen twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za prace związane z projektem i poniósł straty finansowe.
0: We Włoszech rozpoczęły się obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.
1: Bierze w nich udział 101-letni major Władysław Dąbrowski, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy II Korpusu Polskiego.
2: Tu Polacy dali przykład, jakimi są patriotami, jakimi są żołnierzami. Wszystko poświęcą życie, a zdobywaliśmy. Przecież my, mały korpus, 70 tysięcy, to my zdobyliśmy. Nie Amerykanie, nie Francuzi, my.
0: W uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym biorą udział także członkowie rodzin żołnierzy.
1: Między innymi Helena Knapczyk, żona majora Wincentego Knapczyka, który jako jeden z pierwszych został ranny w walkach.
6: On mało nie zmarł, tylko że jego Kanadyjczycy uratowali i on żył i miał wspaniałego męża, bohatera, który kochał Polskę, kochał ludzi, był bardzo oddany sprawie polskiej.
0: W obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino bierze udział także prezydent Karol Nawrocki.
1: Obywatel Polski zatrzymany przez wojsko izraelskie na jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy.
0: To aktywista Łukasz Kozak, poinformowali organizatorzy flotylli z pomocą humanitarną.
1: Statki wyruszyły w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris. Celem miało być przełamanie blokady morskiej Gazy.
0: MSZ Izraela wezwało rano uczestników flotylli do natychmiastowego zawrócenia.
1: Wkrótce potem izraelscy żołnierze weszli na pokład co najmniej kilkunastu łodzi z flotylli Sumut.
0: W konwoju płynie w sumie troje obywateli Polski.
7: To są aktualności jedynki.
1: To jeszcze nie jest sportowa emerytura.
0: Tak, pożegnanie z Barceloną Roberta Lewandowskiego komentują eksperci.
1: Po czterech latach gry w katalońskim klubie polski napastnik po raz ostatni wczoraj wyszedł na Camp Nou w barwach Barcelony.
0: A kolejny etap? Może Arabia Saudyjska? Może Stany Zjednoczone?
1: Robert Lewandowski zamierza bowiem za dwa lata zagrać na Mistrzostwach Europy.
8: Dziennikarz Wirtualnej Polski Jarosław Koliński powiedział, że wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski karierę klubową i reprezentacyjną zakończy za dwa lata po Mistrzostwach Europy. Zdaniem dziennikarza najbardziej prawdopodobny scenariusz to Arabia Saudyjska.
9: Na pewno pójdzie do jednego z czołowych klubów. Robert w każdym klubie, w którym grał, w każdym zdobywał mistrzostwo.
8: Ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski uważa z kolei, że Polski

0: napastnik może zająć się po prostu swoją finansową przyszłością.
1: W Polsce jest to absolutnie top of the top.
0: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Wieczorem, tak jak i po południu, najmniej chmur będzie w zachodnich regionach Polski. W pozostałych możliwe opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na miejscami na północy także burze. Na termometrach 7 stopni w Zakopanem, 14 w Kielcach, 17 w Warszawie, 20 w Terespolu. Ciśnienie w stolicy 999 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Reklama. Autopromocja.
14: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 9 minut po godzinie 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko po raz drugi tego dnia i zapraszam na kolejną godzinę naszej jedynkowej popołudniówki. Już za chwilę będziemy mówić o tym, że warto dzieciom czytać. Dlaczego warto dzieciom czytać? No i o pewnym problemie, który się pojawia, bo okazuje się, że częściej dzieciom czytają mamy.
2: Badania Biblioteki Narodowej potwierdzają, że statystycznie mężczyźni czytają rzadziej sobie i dzieciom. I to jest różnica około 13 punktów procentowych między mężczyznami i kobietami, czyli to jest całkiem sporo.
0: Zatem panowie, tatusiowie, czytajcie swoim dzieciom. Jeśli chcecie, żeby was do tego przekonać, to proszę bardzo. Zaraz to w Ekspresie Jedynki zrobimy.

0: To jest Ekspres Jedynki i teraz w Ekspresie Jedynki przyjrzymy się temu, jak to jest z czytaniem dzieciom, bo czytanie rozwija mózg, to jest zresztą hasło czwartej już edycji kampanii Tata też czyta, kampanii Fundacji Powszechnego Czytania, kampanii, która ma zachęcić ojców, żeby czytali dzieciom częściej, bo badania pokazują to jasno. Częściej czytają mamusie, a najlepiej, żeby jedni i drudzy czytali tyle samo, czyli po prostu dużo. A jak to jest, jak mówiłem, z czytaniem dzieciom? Czy my dzieciom czytamy i to lubimy? Sprawdzaliśmy to.
1: Ja mam wnuki, dwa, i mój syn czyta dzieciom książki.
2: Jak długo, jakie książki, jak to wygląda?
1: No, takie książki dla dzieci. Bardzo ładne książki zresztą, bo ja czasami też czytam.
2: Nie ginie ta dobra tradycja.
1: Ja uważam, że nie. Przynajmniej moje wnuki są oczytane.
2: Jak długo, jak często?
3: Codziennie.
2: Rozumiem, że to jest taka rutyna u państwa.
3: Tak, tak.
2: A co czyta, jeśli mogę podpytać?
3: Kicie kocie.
2: Dosyć taką popularną dziecięcą.
3: Ładnie tak, głównie tak.
2: To ważne jest dla państwa?
3: Tak. Ładnie się dzieci rozwijają dzięki temu.
2: Wiem już od mamy, że tata ci czyta. Co lubisz najbardziej?
4: Różne książki bardzo lubię.
2: Czyli to jest coś miłego, że po prostu tata znajduje czas, tak?
4: Tak.
5: U mnie w domu była tradycja czytania książek. Od dziecka mieliśmy bardzo dużo książek, dużo czytaliśmy i rodzice nas do tego zachęcali. Łącznie, albo raczej przede wszystkim tata.
2: Przed rozmową wspomniał pan, że jeszcze no, nie ma swoich dzieci, ale czy jeśli pojawią się na świecie kiedyś w przyszłości, to wtedy powieli pan tę tradycję? To jest ważne?
5: Myślę, że tak, dlatego że oboje z żoną zbieramy książki, mamy olbrzymią bibliotekę, na pewno znajdzie się dla każdego wieku dzieci.

0: dzieci coś w tej bibliotece.
1: Ojcowie to raczej czytają.
2: To dobrze, to ważne?
1: Tak, bardzo ważne.
2: Co to daje w pana ocenie?
1: Daje to, że nawiązują więź ojciec z synem czy z córką, nie? Z dziećmi. Więź i rozwój.
2: Jak to było u ciebie? Czytał ci ojciec?
3: No tak, czytał. Gdy byłem bardzo mały, to czytałem razem z tatą Hobbita, no i było interesujące.
2: Zbudowało to jakąś więź z tatą? Jak to wygląda?
3: No jakby tak, zbudowało to jakąś więź. Ale jakby natychmiast otrzymują jakiegoś kontaktu. Nawet teraz ja z nim czytam jakieś książki. Na przykład teraz czytamy, tylko zaczęliśmy czytać Pana Kleksa.
2: Jesteś już nastolatkiem, a nadal podtrzymujesz tę tradycję. To ważne, jak sądzę, dla ciebie.
3: No tak, jest bardzo ważne, ponieważ no, jakby to jest tata.
4: Gdzieś tam patrząc na swoich znajomych, wydaje mi się, że w tym momencie to moje pokolenie, takie młodsze już, że no to wygląda w taki sposób, że po prostu gdzieś tam angażują się w to.
2: Czyli są coraz bardziej świadomi tatusiowie.
4: Tak, wydaje mi się, że tak.
2: Myślę, że to ważne jest dla rozwoju dzieci, prawda? Że mają ten kontakt z ojcem, też taki intelektualny. Jak pan sądzi?
4: Też mi się tak wydaje, że jest to potrzebne gdzieś tam w rozwoju dziecka.
5: No jest potrzebne. Aleksander Ziemiańczyk rozmawiał z warszawiakami, a w studio jedynki Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: No słuchając tej ulicznej sondy, można by odnieść wrażenie, że problemu nie ma. Tatusiowie czytają dzieciom bardzo dużo, tylko że badania pokazują co innego, że to częściej, zdecydowanie częściej czytają mamusie. O 13 punktów procentowych w tym badaniu Biblioteki tak. Narodowej, jeśli dobrze pamiętam, lepiej wypadają mamusie. No i ta akcja Tata też czyta ma posłużyć temu, żeby trochę to wyrównać, choć trochę, bo to ważne, żeby czytali też ojcowie?
6: Tak, panowie, w ogóle ważne, żeby czytali oboje rodzice, ale ważne jest właśnie no, w obliczu tych statystyk dotarcie do tych nieczytających i kluczowe jest właśnie budowanie takich męskich, czytelniczych wzorów i zależy nam na tym, żeby namawiać przede wszystkim oczywiście ojców do czytania, ale mężczyzn w ogóle. Dziadków, starszych braci, wujków, ale też na przykład trenerów, bo tym czytelniczym wzorem rzeczywiście mogą być różne osoby z naszego otoczenia.
5: No tak, państwo też korzystacie z tak zwanych ambasadorów, z różnych znanych ojców, którzy będą przekonywali
6: tak,
5: też
6: dokładnie.
5: I już przekonują w tej kampanii do czytania. No, problem chyba też wynika z tego, że mężczyźni w Polsce w ogóle rzadziej czytają też samym sobie.
6: Tak, no właśnie, no bo to jest jakby konsekwencja tego, jeżeli nie mamy nawyków z dzieciństwa, jeżeli nam nie czytali, a tutaj mieliśmy świetne przykłady w sądzie, że właśnie jeżeli nam czytano, to my też będziemy czytać, ale jeżeli tak nie było, no to nie czytamy sobie i nie dajemy przykładu, a wiadomo, że dzieci uczą się przez naśladowanie, więc to jest szalenie ważne, żeby po pierwsze czytać z dzieckiem, ale też żeby dziecko widziało, że czytamy sobie.
5: No bo to my możemy wiele razy powiedzieć, weź książkę, poczytaj, a jeśli sami mamy w tym samym czasie w ręku telefon albo laptopa,
6: i tu dochodzimy do wielkiego zagrożenia
5: to
6: dzisiaj.
5: To ono nie będzie czytało, ono sięgnie po tablet albo telefon.
6: No niestety i to jest rzeczywiście ogromne zagrożenie, bo dla rozwoju mózgu potrzebna jest odpowiednia stymulacja, która jest bardzo ważna na wczesnym etapie życia i rzeczywiście potrzebny jest do prawidłowego rozwoju po prostu drugi człowiek. I czytanie jest właśnie taką aktywnością, która pozwala na tą interakcję, jest przyczyną do rozmowy, do zadawania pytań, do bycia blisko i to jest po prostu bardzo potrzebne, żeby nasz mózg prawidłowo się rozwijał.
5: Jakie to ma znaczenie, czy czyta dziecku mama, czy tata?
6: A to jest bardzo ciekawe, bo niektóre badania pokazują, że tatowie chętniej, częściej kłócą się z tekstem.
5: A co to znaczy?
6: No na przykład zastanawiają się nad tym, co tam jest. Przeczytają coś i zadają właśnie więcej pytań. A dlaczego? A może to głupie? A może to powinno być inaczej? A jak mogłoby być inaczej? I właśnie o to chodzi właśnie w tym czytaniu. I dzieci częściej też chyba reagują właśnie pytaniami, kiedy czyta tata, a kiedy czyta mama bardziej twierdząco. Bardziej są skłonne się zgadzać.
5: No to chodzi też o to, żeby czytać dzieciom tym najmłodszym, bo często się czyta dzieciom, kiedy dzieci mają lat 7, 8, 9, 10. Nawet same już umieją wtedy czytać, ale im się czyta. A eksperci pokazują jasno, trzeba czytać właściwie od tych nawet nie najmłodszych lat, od najmłodszych miesięcy.
6: Tak, dokładnie. Właściwie już od urodzenia warto czytać. Oczywiście trzeba dobierać te książeczki odpowiednio do wieku dziecka i potrzeb w danym etapie.
5: Ale są takie książki,
6: rozwoju,
5: które można czytać nawet na tak bardzo wczesnym etapie.
6: Dokładnie, takie bardzo kontrastowe, kartonikowe i potem one mają coraz więcej obrazków, coraz więcej fabuły. Tak, żeby rzeczywiście interesować dziecko, żeby dziecko mogło pokazywać różne rzeczy w książeczce na początku. Oczywiście musimy po prostu mówić do dziecka i opowiadać przede wszystkim. Potem musimy starać się dopasowywać te książeczki do zainteresowań dziecka, tak żeby rzeczywiście widzieć, że dobierać to, co może dziecko

0: dziecko zainteresować, nas nie znudzić przy okazji, bo to też jest ważne, żeby nie zniechęcić rodziców. I tutaj warto powiedzieć o kolejnym etapie, czyli właśnie kiedy dziecko zaczyna już czytać samo. Bo to jest ten moment, kiedy rodzice często rezygnują ze wspólnego czytania, no bo widzimy, że dziecko umie czytać, samo jest w stanie wziąć sobie książkę.
1: To zadanie wykonane, my już nie musimy, a to nieprawda.
0: Tak, idzie do szkoły i zaczyna czytać lektury, a rzeczywiście to jest ten moment, kiedy dziecko nie jest jeszcze gotowe czytać samo takich fabuł, do których zostało przyzwyczajone przez czytającego rodzica. Znaczy jest gotowe przyjąć bardziej skomplikowaną, już ambitniejszą treść, no ale samo jeszcze nie jest w stanie jej przeczytać, więc żeby nie doprowadzić, żeby do tego momentu, kiedy dziecko właśnie wtedy zrezygnuje, to czytajmy dalej, nawet już 7, 8, 9-latkom i tak jak tutaj było wspomniane, warto też czytać z nastolatkami.
1: A to prawda, to zresztą mogą być książki trochę bardziej wciągające, takie dla nastolatków, zwłaszcza
0: tak,
1: jeśli
0: zdecydowanie
1: czyta się to któryś już raz, bo dzieci mają tendencję do tego, żeby prosić w kółko o tę samą książkę. Coś w tym złego?
0: Nie, to jest właśnie bardzo dobre i bardzo rozwojowe dla dzieci. Znaczy, my wiemy, że to bywa nużące, ale dzieciom jest to bardzo potrzebne, bo rzeczywiście dzieci czytając tam Kicie Kocie, czy Pucia, czy inną książkę po kilkadziesiąt razy albo i więcej, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Za każdym razem dziecko odkrywa tą historię na innym poziomie. Więc to jest bardzo, bardzo rozwijające.
1: A co to znaczy odkrywać na innym poziomie?
0: No, że na początku to w ogóle książki uczą rozumienia innych, rozumienia świata, więc zwraca uwagę na trochę inne znaczenia. Na początku tak bardzo dosłownie na przykład odbiera to, co się dzieje w książce, a potem zaczyna się zastanawiać. Właśnie za każdym razem trochę może zadać inne pytanie, więc to pozwala wchodzić w tą historię głębiej.
1: Kiedy ja po raz nie wiadomo który czytałem mojemu młodszemu synowi tę samą książkę, to zaczynałem sam zmieniać głos przy czytaniu, bo jakoś musiałem sam sobie znaleźć rozrywkę.
0: No właśnie, i mam
1: inaczej.
0: Tutaj przykład tego, co robi tata. Czytający,
1: no
0: tak.
1: Ojcowie częściej w ten sposób czytają, że zmieniają głosy,
0: rzeczywiście,
1: że
0: tak,
1: bawią
0: tak,
1: się tym tekstem?
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Właśnie to tak jak wspomniałam, że kłócą się z tekstem, ale też po prostu bawią się, naśladują głosy. No robią to w taki sposób no, śmieszny, powiedzmy.
1: No to wiemy już, że czytanie rozwija mózg, ale rozumiem, że buduje też więź, zwłaszcza u tych młodszych dzieci, kiedy one naturalnie, tak jest, częściej są z mamą w ciągu dnia, no bo to zdecydowanie częściej mamy biorą te dłuższe urlopy, dłuższe przerwy od pracy, dłużej z tymi dziećmi są. Kiedy ci ojcowie wracają do domu z pracy po południu, to domyślam się, że poczytanie im książki to jest takie świetne coś, co buduje relacje.
0: Tak, to jest tak, jak właśnie mówiłam, dlatego rozwoju mózgu potrzebna jest bliskość drugiego człowieka i to tak naprawdę czytanie wspólne z dzieckiem to jest poświęcenie mu uwagi, pozwolenie mu na zadawanie różnych pytań, bo książki są często bardzo dobrą po prostu przyczyną do rozmowy na bardzo wiele tematów. I rzeczywiście jesteśmy blisko, jesteśmy skupieni na dziecku, dziecko to czuje i budujemy też niesamowite, nie tylko nawyki sięgania po książkę, ale też niesamowite wspomnienia właśnie z drugą osobą.
1: No kiedy ja szukam w pamięci takich najlepszych wspomnień z mojego życia, to wśród nich na pewno są te, kiedy mi ktoś czytał, kiedy czytała mi mama, albo kiedy czytał mi tata. To na pewno jak miałbym wskazać najprzyjemniejsze wspomnienia z dzieciństwa. To na pewno to byłoby to, kiedy
0: tak,
1: ktoś mi czytał.
0: I często pamiętamy bardzo dobrze te książki z dzieciństwa właśnie, prawda? To też jest niesamowite.
1: Mój tata miał taki sposób czytania mi, że mnie trochę zachęcić potem już do czytania samemu. Może czytał mi jakąś historię, a potem tak, czym Szeherezada przerywał w najlepszym momencie i mówił, no i tu kończymy, ja chciałem wiedzieć, co jest dalej. I czytałem sam.
0: O, no właśnie, to też motywacja. Ale tutaj jeszcze poruszyliśmy jedną ważną rzecz, żeby czytać regularnie, bo rzeczywiście dużo lepiej jest czytać po kilka minut codziennie, nawet jeżeli to będzie moment, chociaż jeżeli jesteśmy regularni w tym, to ten czas się zawsze wydłuża, niż robić takie skokowe akcje, powiedzmy. Zawsze porównujemy to czytanie do mycia zębów, że nie da się umyć zębów na zapas. I też nie da się przeczytać na zapas, więc warto to robić codziennie.
1: No rozumiem, że rytuały dla dzieci też są ważne po prostu.
0: Tak, bardzo. Budują właśnie te nawyki, które zostają na bardzo długo, bo tak naprawdę dzieci, z którymi się czyta, jak są bardzo małe, to potem dużo chętniej czytają same i czytają dla przyjemności, co jest też super ważne, bo rzeczywiście to czytanie dla przyjemności jest kluczowe, jeśli chodzi potem nawet o wyniki edukacyjne. To znaczy bardzo, bardzo mocno na to wpływa, jak już dzieci są w wieku nastoletnim.
1: No, badania też pokazują, że to, w jaki sposób dziecko przez pierwsze 3-4 lata życia było stymulowane intelektualnie, ma ogromny wpływ na to, jak potem radzi sobie w szkole. Znaczy pewnych rzeczy nie da się już potem nawet nadrobić.
0: Tak, dokładnie. To są właśnie te procesy w mózgu, które występują w tych pierwszych latach życia. To namnażanie się połączeń synaptycznych. Jeżeli właśnie w danym okresie rozwija się dany obszar mózgu i możemy to jak najbardziej

0: bardziej skutecznie stymulować właśnie czytaniem i rozmową, no to jeżeli to ominiemy, no to niestety potem to już nie jest do nadrobienia po prostu.
1: Zatem ważne, żeby nie tylko mamy, ale także tatusiowie czytali dzieciom i temu ma posłużyć czwarta edycja kampanii Tata też czyta, kampanii Fundacji Powszechnego Czytania. I w naszym studiu Aleksandra Strzelecka właśnie z tej Fundacji Powszechnego Czytania. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję również.
1: To jest Ekspres Jedynki, program pierwszy Polskiego Radia.

To Rod Stewart w Ekspresie Jedynki. Na pewno lubi czytać, bo wielokrotnie sprawdziłem to przed chwilą, mówił o tym w wywiadach, że jest fanem książek i czytania, bo przyznam szczerze, lepszego sposobu na spędzanie wolnego czasu, jak włączyć jedynkę i mieć książkę, to ja sobie nie umiem wyobrazić. 17:30.

0: To jest Ekspres Jedynki i za chwilę będzie temat, który no może być trochę włożeniem kija w mrowisko.
1: Ekspres Gospodarczy.
0: Bo będziemy teraz mówić o tym, czy my Polacy chcemy zmian wieku emerytalnego. Mamy wyniki najnowszego sondażu w tej sprawie, więc sprawdzimy też, jakie konsekwencje ma obecny stan i co dałoby ewentualne wprowadzenie zmian, w tym od jakiego wieku na emeryturę mogą iść kobiety i mężczyźni. No i więcej o tym Justyna Golonko.
2: Z najnowszego badania Rzeczpospolitej wynika, że większość naszych rodaków chce, by zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Najczęściej chcemy tego zrównania w dół poprzez obniżenie wieku mężczyzn, mówi Krzysztof Adam Kowalczyk, szef ekonomicznego działu Dziennika Rzeczpospolita.
3: Ta większość, która chciałaby wyrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, no sobie to bardzo różnie wyobraża. Najwięcej to chciałoby oczywiście, żeby obniżyć wiek emerytalny mężczyzn do 60 lat, tak jak to mają kobiety obecnie, ale następna grupa to już jest prawie 18%, jest za zrównaniem wieku emerytalnego, minimalnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn na poziomie 63 lat. Co to oznaczałoby? No, że mężczyźni musieliby pracować krócej, by móc przejść na emeryturę, kobiety dłużej.
2: Ale choć większość Polaków chce zrównania wieku emerytalnego w dół, to eksperci są zgodni co do konieczności odwrotnego kierunku zmian. Trzeba zrównać, ale w górę i trzeba tu znaleźć dobry kompromis, podkreśla profesor Marek Góra z SGH w Warszawie.
4: Pamiętajmy, że mówimy o interesie społecznym i trzeba wziąć go pod uwagę na wszelkie możliwe sposoby. Po prostu jak się przechodzi na emeryturę wcześniej, to środki, które się zakumulowało w trakcie kariery zawodowej, po pierwsze, krócej je akumulowało, więc one są mniejsze, a po drugie, one muszą być rozłożone na dłuższy okres korzystania z nich. Nawet jeżeli nam się dzisiaj wydaje, prawda, że zacznie kobieta wcześniej te pieniądze wydawać, no ale pamiętajmy, że jak ktoś ma 60 parę lat, kobieta szczególnie, to ma przed sobą takie dobre 20 lat życia.

0: to jeszcze. I im wcześniej te pieniądze zacznie wydawać, tym mniej ich zostanie na czas późnej starości, kiedy one są naprawdę potrzebne. Więc warto na spokojnie do tego tematu podejść, nie na zasadzie politycznej przepychanki, że ktoś chce coś, prawda, zrobić wbrew ludowi. Chodzi o to, żeby pomyśleć, co się ludziom najbardziej kalkuluje.
1: Bo po prostu nie kalkuluje się to kobietom. Szczególnie, że doprowadza to też do dyskryminacji kobiet na rynku pracy.
0: To jest chociażby to, że w tym późniejszym okresie kariery zawodowej, kiedy mogłyby więcej zarabiać, no to niekoniecznie awansują, niekoniecznie mają nowe zadania, no bo przedsiębiorcy się upewniają, że one nie są warte inwestowania, bo za chwilę odejdą na emeryturę. Więc się inwestuje w mężczyzn, więc mężczyźni więcej zarabiają, a chcielibyśmy, żeby no, sytuacja kobiet w społeczeństwie no, była możliwie dobra.
1: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to, także zdaniem Oskara Sobolewskiego, eksperta emerytalnego i rynku pracy, jak najbardziej dobry pomysł i coś, o czym zdecydowanie powinniśmy rozmawiać.
2: No i pytanie, czy ta granica 65 czy więcej lat? Chociaż na samym początku myślę, że to wyrównanie do 65 roku życia byłoby dobrym rozwiązaniem, a na pewno to skrócenie dystansu pomiędzy kobietami a mężczyznami. Czyli na przykład pierwszy krok to mogłoby być podniesienie wieku emerytalnego kobiet na przykład do 63 roku życia. Czyli wtedy ten dystans pomiędzy jedną a drugą płcią byłby mniejszy, no bo dzisiaj 5 lat to jest bardzo duża różnica. Pamiętajmy też, że jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli mamy siłę, no to też warto pracować dłużej, no bo też pozostając na rynku pracy, to też są te dodatkowe korzyści, nie tylko te bezpośrednio finansowe.
1: Kwestia zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce od lat budzi sprzeciw większości central związkowych. Związki zawodowe, w tym NSZZ Solidarność czy OPZZ, konsekwentnie opowiadają się przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. Argumentują to m.in. chęcią ochrony pracowników przed koniecznością zbyt długiej pracy. Jak powiedział mi dziś Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, dziś nie ma przestrzeni na taką dyskusję.
3: Powinniśmy właśnie rozmawiać o efektywnym wieku emerytalnym, a nie o wydłużeniu czy też obniżeniu wieku emerytalnego, bo po prostu na to nie ma w tym momencie pola do takiej dyskusji. Mówmy o tym, żeby zachęcać osoby, które są w stanie dłużej pracować, do tego, żeby na tym rynku dłużej pozostały. Natomiast zapewniam, że jeżeli ktoś pracuje bardzo ciężko w trudnych warunkach, jego praca, gdyby podnieść wiek emerytalny, nie będzie i tak efektywna i wydaje się, że to nie jest po prostu dobrym pomysłem. Państwo musi zadbać o lepsze warunki pracy, o godne wynagrodzenia i wtedy też, jeżeli będziemy więcej zarabiać, to też nasze świadczenia emerytalne będą zdecydowanie wyższe.
1: Z najnowszych danych wynika, że Polska ma dziś najniższy wiek emerytalny dla kobiet i jeden z najniższych progów dla mężczyzn wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że w kraju powszechny minimalny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
4: Tyle Justyna Golonka. Jeszcze tylko dodam, że premier Donald Tusk już wielokrotnie ostatnio zapewniał, że dla niego temat zrównania wieku emerytalnego jest zamknięty. I że go po prostu przynajmniej na razie nie będzie, ale minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli minister funduszy i polityki regionalnej i jednocześnie liderka jednej z tworzących koalicję partii, czyli Polski 2050, ma inne zdanie i uważa, że to zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn powinno w Polsce nastąpić. Sprawa więc politycznie jest gorąca. Eksperci jednak są zdania, że przez przynajmniej kilka lat nic się tu nie zmieni.
5: Jedynka. To jest radio.
4: A już za chwilę będzie o nocy, takiej nocy, co jest tylko raz w roku.

0: To Jacek Sydney Polak i Janek Benedek w duecie, chociaż kiedyś to były przecież filary zespołu Tilaw. A w Ekspresie Jedynki o nocy, która już za nami, ale się działo. To taka jedna noc. Noc muzeów. W tym roku także w Polskim Radiu. Tylu gości, co w tę sobotnią noc w tym studiu, z którego teraz do Państwa mówię, to jeszcze chyba nigdy nie było. Przez cały wieczór naszą siedzibę na warszawskim Mokotowie odwiedził ponad 1000 osób. Na trasie zwiedzania było m.in. radiowe archiwum, ale także właśnie to wspomniane studio emisyjne Jedynki. I z gośćmi tej nocy muzeów w Polskim Radiu rozmawiał nasz reporter Patryk Michalski.
1: Jakaż była moja radość i ekscytacja, gdy w sobotę po 18 wyjrzałem przez okno naszej redakcji na radiowy parking. Na nim w kolejce do wejścia stało już prawie 50 osób, choć zwiedzanie zaczynało się dopiero godzinę później. Niektórzy przyjechali naprawdę z daleka, specjalnie po to, by podczas nocy muzeów zwiedzić nasze radiowe zakamarki.
2: A z Częstochowy przyjechaliśmy tutaj.
3: Tylko właśnie dzisiaj po to, żeby tutaj udało nam się wejść.
4: Polskiego Radia słucham od dawna i zawsze byłem ciekaw, jak wyglądają studia najzwyczajniej w świecie.
1: Nasi goście z przewodnikami przeszli przez tak zwany nowy budynek, w którym można było zobaczyć małą wystawę starych radioodbiorników, magnetofonów oraz studio Polskiego Radia 24. Potem na trasie wycieczki chyba najcenniejsze i najlepiej chronione miejsce w radiu – archiwum. Długie pomieszczenie z przesuwnymi regałami i setkami tysięcy taśm, płyt i dokumentów, a wśród nich te najcenniejsze, które prezentowała dyrektor Archiwum Polskiego Radia Małgorzata Małaszko.
5: Tutaj mają Państwo rękopisy, niby nic, a to jest rękopis Władysława Szpilmana. Tutaj mają Państwo z kolei z innej zupełnie przestrzeni muzycznej, ale równie atrakcyjnej. To jest partytura i głosy Małgośki z Opola.
1: Jakie Pana wrażenia z fonoteki muzycznej? Rękopisy Szpilmana, Małgośka.
6: Słów chyba brakuje. Jedyne, co można powiedzieć, to trzeba zobaczyć, bo słowa tego nie oddadzą.
7: Archiwum było niesamowite. Bardzo duże wrażenie robi.
3: Słucham Jedynki i często gdzieś tam takie mity krążyły o tych archiwach. Ile tu jest te taśm? I chciałem to zobaczyć. No i zobaczyłem. Jestem pod wrażeniem. Jest wspaniale.
1: Po wizycie w archiwum przyszła pora na wizytę w Jedynce. W naszym studiu tylu gości chyba jeszcze nie było. Niektórzy mieli okazję usiąść przed mikrofonem podczas audycji, którą prowadził Marcin Wojciechowski.
8: Julka.
9: Dzień dobry.
8: Piotrek.
9: Dzień dobry.
8: Ola.
9: Dzień dobry.
8: Ignacy.
10: Dzień dobry.
9: A można kogoś teraz pozdrowić?
8: To jest najlepszy moment.
9: Pozdrawiam moich dziadków, moją szkołę, to ja Ola.
8: Jeszcze Piotr, proszę bardzo.
11: Ja pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich słuchaczy.
1: Na zwiedzających czekało mnóstwo atrakcji. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia na żywo. Rekord prędkości na rowerze w studiu, który podczas kroniki sportowej ustanowił Krzysztof Maksel, czy spotkanie ze znanym pisarzem Wojciechem Chmielarzem.
12: Wojciech Chmielarz, tam gdzie zmrok zapada szybciej. Taki jest tytuł tej książki.
1: Czy autor akurat

0: Siedział w studiu?
1: Tak.
0: A jakie wrażenia ze studia jedynki?
1: Fantastyczne, ponieważ słucham jedynkę bardzo często, w związku z tym miałam dzisiaj tę przyjemność, że mogłam po raz pierwszy zobaczyć, jak to wygląda, że tak powiem, od kulis.
0: Dla nas, dziennikarzy, to również było wyjątkowe doświadczenie, mówiła Karolina Rożej po specjalnym sobotnim wydaniu Ekspresu Jedynki.
2: Bo gdy ja na co dzień prowadzę audycję, to widuję realizatora i wydawcę, natomiast w pewnym momencie audycji było 30-40 osób może w studiu, które zresztą miały okazję w popołudniówce wystąpić, mówiąc piękne, gromkie, dobry wieczór. Bardzo mi miło jest was spotkać.
3: Dziękuję bardzo.
2: Mam nadzieję, że wam się podobało w studiu popołudniówki. Super, prawda?
4: Fajne, bardzo.
0: Co się najbardziej podobało?
4: Jak mówiliśmy na żywo.
5: Mnie się najbardziej podobało archiwum i zupełnie rzeczy, o których nie miałam pojęcia, że są w radiu.
6: Każdemu polecam taką wycieczkę, żeby zobaczyć, jak to z drugiej strony jest realizowane.
0: Pozostaje nam tylko powiedzieć do zobaczenia na Nocy Muzeów w Polskim Radiu za rok.
7: Bo już wymyślamy, co to dla państwa przygotować. Karolina Rożej po tej Nocy Muzeów, jak państwo słyszeli, pracowitej. Dziś odpoczywa, ale jutro po 16 tu do państwa wróci, żeby poprowadzić kolejny Ekspres Jedynki. Ale ja jeszcze się z państwem dziś nie żegnam.

0: 8 minut do godziny 17, do godziny 18 zostało.
1: To może taki kiss and ride.
0: Taki kiss and ride, no właśnie. Marcin Kusy już w studio, bo po 18 muzyczna jedynka i będzie Mietek Szcześniak, który wraca z nową płytą.
1: Tak, Mietek śpiewa fantastycznie, czuje się w tym entourażu soulu, popu, rytm bluesa, gospel wspaniale, ma znakomitych współpracowników, między innymi legendarnego H.B. Barnama, czyli współpracownika wieloletniego Arety Franklin, ale też Jackson 5. Znakomity producent, do tego Wendy Weldman. No, robi się światowo na nowej płycie Mietka Szcześniaka, który o tym opowie. Opowie też o Dumce na dwa serca, która też do niego przylgnęła. No ale fakt, że ta płyta też ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, ma dla nas niebagatelne znaczenie. Więc światowy Mietek Szcześniak dzisiaj po 18 w muzycznej jedynce.
0: Zapraszam w imieniu Marcina Kusego, a Ekspres Jedynki dojechał do swojej stacji końcowej. Za te wspólnie spędzone dwie godziny bardzo Państwu dziękuję. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia i zostawiam Państwa w towarzystwie Warius Max.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
9: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, odcinek węzeł Przeworsk, węzeł Jarosław Zachód. W pobliżu miejscowości Rozbusz na 619 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Korczowej. Koniec utrudnień na S5 na odcinku węzeł

0: Węzeł Lubcz, węzeł Mieleszyn w pobliżu miejscowości Cotoń na 128 kilometrze. I nie ma już także utrudnień. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Gdańsk Południe, węzeł Rusocin w pobliżu Juszkowa na 345 kilometrze. Kłopoty były na jezdni w kierunku Łodzi. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdańsk Port, węzeł Gdańsk Wschód w pobliżu 9 kilometra, awaria ciężarówki, zablokowany jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na Krajowej 12 na odcinku Gostyń-Leszno w pobliżu miejscowości Krzemieniewo na 184 kilometrze. Tam po zdarzeniu autoosobowego z dwoma ciężarówkami, dwie osoby zostały ranne. Trasa była najpierw zablokowana, potem wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. Teraz 12 przez jej 184 kilometr w pobliżu Krzemieniewa jedzie się bez utrudnień. Droga krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych, w tym wypadku jedna osoba została ranna. Policja wprowadziła ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 48, Białobrzegi Tomaszów Mazowiecki w pobliżu Kiwowa na 49 kilometrze. Trwa akcja gaśnicza auta dostawczego. Obowiązuje na drodze 48 ruch w obu kierunkach jednym pasem.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Olaf Warzyński. Kamizelki kuloodporne, broń, noktowizory, transportery. Taki sprzęt może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE.
1: Andrzej Poczobut wystąpi na sesji Europarlamentu. Laureat Nagrody Sacharowa będzie w Strasburgu w połowie czerwca.
2: W czwartek początek festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja.
3: Jak zawsze sporo ciekawych eksperymentów.
1: Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE.
2: W planach jest też zakup broni, amunicji, hełmów, termowizji i noktowizji.
1: Oraz łodzi patrolowych i pościgowych, transporterów opancerzonych czy mobilnych schronów.
2: Dzięki przesunięciu przez rząd środków w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych pieniądze mają trafić do służb podległych MSWiA.
4: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
4: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
6: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
4: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów. Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
6: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie. Nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
4: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w kraju, wynika z oficjalnego stanowiska rządu.
2: Wiceszef MONU Cezary Tomczyk ma jutro rozmawiać w Waszyngtonie między innymi z przedstawicielami amerykańskiej administracji o dalszych krokach USA w tej sprawie.
1: Wolimy dmuchać na zimne, tak wiceminister obrony komentuje kwestię obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i planów ich reorganizacji w Europie.
2: Czy Stany Zjednoczone pozostawią swoje wojska u nas? Rząd w tej sprawie opiera się na dwóch amerykańskich komunikatach, mówi Cezary Tomczyk.
7: Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich. A drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski. I tego się trzymamy.
1: W środę natomiast na ten temat spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA.
2: Andrzej Poczobut wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego.
1: Dziennikarz i działacz zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia ma pojawić się w Strasburgu 17 czerwca.
2: Zapowiedziała to dziś przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, otwierając sesję w stolicy Alzacji.
8: The fearless journalist Andrzej Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego nawiązała do zwolnienia z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta przed kilkoma

0: kilkoma tygodniami. Nazwała go nieustraszonym, wyraziła zadowolenie, że Andrzej Poczobut jest na wolności i poinformowała, że wystąpi w przyszłym miesiącu na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Andrzej Poczobut jest dobrze znany w Parlamencie Europejskim, a to za sprawą polskich europosłów, którzy przy każdej okazji, ponad podziałami, mówili o jego przetrzymywaniu przez białoruski reżim i domagali się zwolnienia z więzienia. Także dzięki Polakom Andrzej Poczobut został laureatem ubiegłorocznej Nagrody Sacharowa. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Za żarty o bombach w bagażu pożegnali się z urlopem.
3: Dwójka pasażerów nie została wpuszczona na pokład samolotów po tym, jak poinformowali obsługę lotniska Chopina, że mają w walizkach ładunki wybuchowe.
2: W obu przypadkach zgłoszenia padły podczas standardowych pytań personelu naziemnego.
3: 39-letni mężczyzna miał lecieć do Bułgarii. 73-latka podróżowała do Tunezji.
2: Oboje tłumaczyli później, że tylko żartowali.
3: Ale Straż Graniczna ukarała ich mandatami, a przewoźnicy nie dopuścili do rejsów.
2: Młodzi artyści i uznane gwiazdy. W czwartek rusza 27. już festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja.
3: Na konkursowej scenie wystąpi 11 wykonawców, mówi szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek.
4: Bardzo różne stylistyki, soliści, ale też i duże zespoły. Jak zawsze sporo ciekawych eksperymentów.
2: Transmisje koncertów na antenach Polskiego Radia, na Facebooku Nowa Tradycja, na w portalu polskieradio.pl oraz na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
3: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Polscy tenisiści na ostatniej prostej przygotowań do French Open w turnieju w Strasburgu. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson w dwóch setach do 6-3.
6: Zdecydowanie fajnie, że się przełamałam, że wygrałam pierwszy mecz na nowych rakietach. Była to dla mnie bardzo duża zmiana, więc tym bardziej się cieszę z rezultatu dzisiaj. Na pewno to, że grałam swoją grę, zmieniałam rytm, jakby korty ziemne są zupełnie inne od nawierzchni twardej, więc na pewno trzeba tutaj grać inaczej i bardzo, bardzo się cieszę z tego, jak byłam przygotowana do meczu i jak finalnie to wyglądało.
5: W meczu o ćwierćfinał rywalką Fręch będzie Kanadyjka Leila Fernandez. W Hamburgu w pierwszej rundzie odpadł Kamil Majchrzak po porażce z Argentyńczykiem Camilo Hugo Carabilim 6-1, 2-6, 3-6. To ostatnie sprawdziany przed rozpoczynającym się w niedzielę turniejem na kortach Rolanda Garrosa. W turnieju głównym oprócz Fręch i Majchrzaka na pewno zagrają Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Tymczasem w kwalifikacjach gra Maja Chwalińska, która awansowała już do drugiej rundy po zwycięstwie nad francuską Alice Ramé 6-0, 6-3. Jeszcze dziś na kort wyjdzie Linda Klimowiczowa, a jutro Katarzyna Kawa. W piłkarskiej ekstraklasie przed nami zakończenie przedostatniej 33. kolejki. I znów ważny mecz w kontekście walki o ligowy byt. Walcząca o utrzymanie się w lidze Arka Gdynia zagra ze zdegradowanym już Brukbetem Termaliką Nieciecza. Trener drużyny z Niecieczy Marcin Brosz podkreślił, że Arka jest niezwykle mocna u siebie.
7: Ilość punktów zdobytych na swoim stadionie jest imponująca, bo to jest 30 punktów na 36. To naprawdę jest wynik rewelacyjny i to tylko pokazuje, jak trudne spotkanie jest przed nami, jak musimy być do niego dobrze przygotowani. Chcemy zrobić wszystko, żeby przywieźć z Trójmiasta punkty do naszej Niecieczy.
5: Jeszcze sporty zimowe i ważna informacja z łyżwiarskiej centrali. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego poinformował, że Ani Sarat poprowadzi reprezentację Polski w short tracku. To kanadyjska trenerka, która budowała systemy szkolenia w Kanadzie, Francji czy Holandii. Następne aktualności sportowe 5 minut po 20.
1: Pogoda.
3: W nocy w większości regionów popada deszcz, wyjątkiem zachód, południowy zachód oraz Lubelszczyzna. Na wschodzie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, 5 na zachodzie, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 999 hektopaskali.
1: Klimat.
3: Umiarkowana jakość powietrza w Zabierzowie w województwie małopolskim. Poza tym stan powietrza w kraju jest dobry lub bardzo dobry. Nieco ponad 34% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach na północy, zachodzie i w centrum Polski występuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
3: Reklama. Autopromocja.
14: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
3: Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Oprócz Błękitnego Nieba to Marek Jackowski, zespół Manam. 14 lat temu pożegnaliśmy tego wspaniałego muzyka, który zaczynał w grupie Impulsy, potem było Fox Gentis, był zespół Anawa, współtworzył duet Ocean, potem Manam Elektryczny Prysznic, aż wreszcie Manam to autor, kompozytor wspaniałej lwiej części tych wielkich manamowych przebojów. To on odkrył korę, to on podarował te wszystkie wspaniałe piosenki, ale tworzył też inne projekty, między innymi z Januszem Janiną Iwańskim stworzył formację The Good Boys, również nagrywał solowo, również współpracował z Munikiem Staszczykiem, Anną Marią Jopek czy Anną Wyszkoni. Jedna z najważniejszych postaci, myślę, polskiej muzyki i lat 80. i 90. i współcześnie. Tak wspominamy na początku Muzycznej Jedynki, program pierwszy Polskiego Radia, Marcin Kusy. Kłaniam się Państwu, ale nie tylko wspomnienia, ale także nowości, bo z nowym singlem przybywa do nas Mietek Szcześniak. Ta rozmowa już za kilka minut. Wcześniej płyta tygodnia, również świetna. Nowy tydzień zaczynamy z naprawdę kapitalnym nagraniem i talentem, ale o tym za chwilę. Ale jeszcze, proszę Państwa, jedna informacja, którą muszę się podzielić. Otóż 3 lipca ukaże się nowy album zespołu Deep Purple. Miałem okazję dzisiaj rozmawiać z Donem Irayem, legendą, jeśli chodzi o klawiszowe, rockowe brzmienia, bo to przecież i Gary Moore, bo to przecież i Rainbow, Ozzy Osbourne, Brian May i wielu, wielu innych wykonawców. A od 24 lat klawiszowiec zespołu Deep Purple.

Wiele opowiedział o nowej płycie, ale były także wspomnienia, było także o piłce nożnej. Ta rozmowa niebawem, bliżej premiery płyty Deep Purple na antenie programu pierwszego. No i ja teraz, czekając na płytę tygodnia, przypominam purpurowy klasyk.

0: Płyta tygodnia.
1: Nowa płyta tygodnia na antenie radiowej jedynki, skoro poniedziałek, a w tym tygodniu słuchamy Stevena Sancheza i jego albumu Love, Love, Love, czyli 11 nowych utworów. I to jest chłopak, którym zachwyciliśmy się kilka lat temu, kiedy prezentował nagrania z albumu Angel Face. No a teraz, jak sam mówi, ten album powstał w okresie, gdy zawsze chciałem wybierać miłość, ale nie zawsze potrafiłem, niezależnie od tego, czy moje próby kończyły się sukcesem, czy porażką. Nauczyły mnie, jak wielką różnicę w otaczającym świecie robi stawianie na miłość, tak często, jak to tylko możliwe. Tak o tym materiale mówi Steven Sanchez. A zatem słuchamy tej płyty Home to Mother, Steven Sanchez, dla Państwa egzemplarze 71-151, a zaraz potem rozmowa z Mietkiem Szcześniakiem.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia i Muzyczna Jedynka. Panie i panowie, w studiu Mietek Szcześniak. Dawno niewidziany, dawno niesłyszany. No to jest. Mietku, witam cię serdecznie.
1: I jak dawno? Ja po Polsce wszakże jeżdżę i nigdzie nie wychodzę. Na dodatek cieszę i przy okazji podziękuję wszystkim, którzy na koncerty przychodzą, bo tłumnie. I na dodatek pięknie przyjmują, więc dziękuję państwu.
0: No to może jakoś tak cię w jedynce nie zauważyłem akurat. Ale cieszę się, że koncertujesz, cieszę się, że grasz i masz tę swoją wierną publiczność. To jest chyba najpiękniejsze dla artysty, co?
1: To najważniejsza nagroda, jaką można, jakim się można dochrapać w tej egzystencji artystycznej, bo no nie ma nic lepszego niż zagościć wyobraźni ludzkiej, tak? A jeśli na dodatek chcą tobie towarzyszyć przez pół życia i obserwować, co teraz ciebie zajmuje i czym się podzielisz, a co również trafi do nich, to jest, no, to jest coś.
0: A jak ty konstruujesz teraz repertuar na koncerty? Czego jest dużo, czego jest mało? O co proszą ludzie?
1: Ludzie proszą o różne rzeczy i właściwie mógłbym grać koncerty życzeń, ale wiesz co, mamy przez ostatni rok, mam bardzo fajnego nowego menadżera, Michała Borowca, i gramy trasę jubileuszową tak zwaną, czyli od debiutu mojego minęło.
0: No właśnie, 85 rok, debiut.
1: Tak. Słuchaj, gramy z różnych płyt piosenki. I to wygląda na to, że to chyba najtrafniejszy wybór. Jest dwojako to przygotowane, bo po pierwsze gram z zespołem swoim, a po drugie jeszcze przygotowaliśmy dzięki Filharmonii Bydgoskiej moje piosenki z różnych płyt w aranżacji na dużą orkiestrę. Dyryguje orkiestrą Krzysztof Herdzin. Nawet będziemy to nagrywać. Będzie z tego płyta też już 28 czerwca w Kawatinie w Bielsku Białej. Zapraszamy. Jeśli państwo chcą być częścią tej płyty, to
0: zawsze namawiam, bo to jest tak, że mogą

0: państwo się usłyszeć na tej płycie, klaszcząc, oklaskując Mietka.
1: I śpiewając.
0: Czyli końcówka czerwca, tak?
1: Kawatina, 28.
0: 28 czerwca. Mietek, jeszcze dwie rocznice ci dorzucę. 20 lat mija w tym roku od Zwykłego Cudu, od premiery.
1: No tak.
0: Nie wierzę w to, ale tak jest. I 10 lat od Nierównych.
1: No tak.
0: To też jest kolejna jakaś taka... I to też był taki intensywny czas, kiedy... Bo nagrywałeś to tutaj, znaczy nie tyle... Wydawałeś to w polskim radiu.
1: Tak.
0: I też był taki intensywny czas. I ta płyta też jest świetna. Był winyl nawet z tego.
1: Tak. Cieszę się bardzo, bo ta płyta już się sprzedała w okolicach platyny, więc... Mhm. Po raz drugi państwu bardzo dziękuję. No to wasza zasługa. Bez was nie ma nas. A tu się okazuje, że jeszcze z powodzeniem, więc jak nie dziękować?
0: No tak. I my się cieszymy, bo jesteśmy cząstką tego sukcesu.
1: To Słuchaj, prawda.
0: Wiem trochę, wiedziałem trochę jeszcze przed premierą tego singla, bo mi sporo opowiadałeś na temat twojej i nowej, i trochę starej przygody, czyli wejścia teraz i tej nowej płyty. Dzisiaj mówimy o nowym singlu Everybody and Soul z trio Refugees. Ale chcę cię zapytać o dwójkę współpracowników, o których mi opowiadałeś, bo z nimi będzie cała płyta.
1: Tak, tak, tak. Dwójka współpracowników to poznana w Polsce Wendy Waldman. Przyjechała tutaj, żeby była taka akcja, żeby amerykańscy i polscy songwriterzy zrobili coś razem. I Wendy jako ta, która nominowana do Grammy, napisała piękną piosenkę dla Vanessa Williams pod tytułem Save the Best for Last. Padło na nas, że my będziemy razem pracować, bośmy się razem spóźnili, wiesz?
0: Ale naprawdę to był przypadek wtedy, że trafiliście na siebie?
1: Taki przypadek, choć niektórzy o przypadku mówią, że to pan Bóg inkognito występuje.
0: To ładne.
1: No i od razu przez dwa dni zrobiliśmy trzy piosenki z tekstami włącznie. Zobaczyliśmy, że mamy chemię, napisaliśmy ich 30, wydaliśmy najpierw płytę.
0: To było Science, prawda?
1: Science. Która też w Polsce wyszła w 2011 roku. No, dzięki pomysłowi Wendy postanowiliśmy nagrać też z chórem Life Choir i z H.B. Barnumem. H.B. Barnum, legendarna postać, która przez prawie 30 lat był kierownikiem muzycznym Aretha Franklina.

0: Róż, jak to wyglądało, dlaczego? Zapoznamy się z projektami powtarzalnymi, znormalizowanymi. Te projekty, te dworce ocalały do dziś, więc możemy poza wystawą i poza literaturą książki, albo wręcz po literaturze książki, udać się w teren i własnoręcznie, jak to pisał mój ulubiony, bardzo dokładnie opisała ten proces powstawania stylu narodowego. Doktor Jerczyński wskazał poziom zniszczeń architektury, infrastruktury kolejowej po Wielkiej Wojnie i koncepcję odbudowy dworców. Dosyć takim przewrotnym tutaj artykułem, niepasującym do całości, jest artykuł profesora Mirona Urbaniaka. Dotyczy dworców powstałych w okresie międzywojennym, ale na niemieckich ziemiach wschodnich, czyli dzisiejszych zachodnich ziemiach Polski. Ale tutaj nie należy się doszukiwać żadnego rewizjonizmu, czegokolwiek, po prostu chodziło o zaznaczenie nurtu tego historyzującego, właśnie obowiązującego w dwudziestoleciu międzywojennym i o tych obiektach, które ocalały do naszych czasów. No dzisiaj podróżując po Polsce, niekoniecznie pociągiem, nawet samochodem przejeżdżając obok dworców, to łatwo zauważyć różnice w stylach architektonicznych i właśnie profesor Urbaniak się pochylił nad tym tematem, który jest też warty poznania, przebadania. Wszak od wielu lat są to już ziemie polskie, więc warto znać historię.
1: A jakie były najpiękniejsze dworce, jeżeli można tak powiedzieć, a chyba można, Polski międzywojennej?
0: Można wymienić te, które możemy zobaczyć dzisiaj, czyli ten styl narodowy. No to mamy Żyrardów, Modlin, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Radziwiłłów z piękną taką neorenesansową attyką. No to jest to piękno właśnie stylu rodzimego, czy niedawno odnowiony dworzec w Sierpcu. Takim najbardziej spektakularnym, monumentalnym dworcem był nieistniejący dworzec główny w Warszawie, gdzie detal architektoniczny, to jest modernizm, jest on bardzo uproszczony, ale w środku wystrój wnętrz zrobili najlepsi, najbardziej znani artyści, rzeźbiarze, malarze Polski. Tam nawet mieliśmy Kossaka, no nic z tego nie przetrwało. Ciekawym obiektem, może nie do końca, jeśli chodzi o formę architektoniczną, był dworzec w Stołpcach. Jest to taki dworzec, on istnieje do dzisiaj na terenie Białorusi, natomiast dworzec ten z racji tego, że to była stacja graniczna między Rosją sowiecką a Polską, pełnił bardzo ważną rolę propagandową. Człowiek przybywający ze wschodu do Stołpc miał dostawać jasny komunikat. Trafił po pierwsze do europejskiego cywilizowanego kraju, do krainy mlekiem i miodem płynącą. Jest taki bardzo ładny opis wjazdu do Stołpc napisany przez brytyjskiego korespondenta, który mówi, że jadąc właśnie z Moskwy na zachód pociągiem w Niegorjełoje, to jest stacja graniczna po stronie rosyjskiej, jest czarny chleb, nie ma wody, nie można się ogolić, odświeżyć, nie ma nic, jest ogólnie źle. Po czym pociąg wjeżdża na stację w Stołpcach i widzi ogolonych, wyprasowanych, lśniących, idealnych mundurach ludzi, którzy mówią wszystkimi językami świata, przesadzał, ale wrażenie znaczy było odpowiednie, że wszyscy są uprzejmi. Dworzec jest czysty, zadbany i po kontroli paszportowo-celnej można pójść do restauracji, gdzie na dzień dobry dostaje się filiżankę gorącego bulionu i człowiek wie, że trafił do dobrze zarządzanego państwa, bogatego państwa i wreszcie cywilizowanego. Nikt tego lepiej nie mógł opisać niż Brytyjczyk, który no, widział wszystko, był korespondentem, a ten kontrast pomiędzy Niegorjełoje a Stołpcami robił wrażenie, czyli cel ćwiczenia został osiągnięty.
1: A o architekturze dworców kolejowych w II Rzeczpospolitej opowiadał pan Michał Fludziński ze stacji Muzeum w Warszawie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Przed nami jeszcze jeden ekonomiczny temat. Zachęcam do pozostania z nami.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Ostatnim gościem naszego dzisiejszego naukowego spotkania jest pan profesor Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Pan profesor od wielu, wielu lat zajmuje się gerontologią społeczną. To może zacznijmy od definicji. Co to właściwie jest gerontologia społeczna i jak zmieniała się na przestrzeni dekad, jak było w tamtym wieku, a jak jest teraz?
1: No, biorąc pod uwagę, że sam zaczynam należeć do tej grupy, która jest przedmiotem zainteresowania gerontologów, to rzeczywiście mogę to trochę wyjaśnić. Mianowicie gerontologia to jest w ogóle nauka zajmująca się procesami związanymi ze starzeniem się i zjawiskiem, jakim jest starość. No i jeżeli patrzymy na gerontologię, to możemy wyróżnić nie tylko aspekty medyczne i biologiczne, które leżą niejako u podstaw w ogóle zainteresowania gerontologią. No i ta część medyczna przerodziła się w geriatrię. Natomiast równie ważne są aspekty społeczne, ale także i ekonomiczne, i socjologiczne, pedagogiczne, i one należą do tej drugiej części, do tego drugiego filaru gerontologii, jaką jest gerontologia społeczna. Zainteresowanie gerontologią jest stosunkowo krótkie. To jest mniej niż okres 100 lat, ale tak naprawdę rozkwit gerontologii w naszym kraju zaczął się dopiero w latach 90., chociaż tak naprawdę pierwsze prace pochodzą z końca lat 50. i lat 60. XX wieku. Pan wspomniał, że jestem pracownikiem Instytutu Gospodarstwa Społecznego. To właśnie w tym instytucie zostało przeprowadzone pierwsze ogólnopolskie, oparte na reprezentatywnej próbie, badanie osób starszych. To badanie zostało opublikowane, jego wyniki zostały opublikowane w 1967 roku, a więc już prawie 60 lat temu. Potem mieliśmy długą przerwę i właściwie dopiero od roku 2000 i 2002 potem zaczęły się kolejne publikacje, także oparte na badaniach ogólnopolskich. No i wreszcie okolice roku 2010 i 2020 to są takie daty, które łączą się z tym, że zostały opublikowane wyniki pierwszego, a później drugiego badania, które jest znane w środowisku pod hasłem Polsenior. Tytuł, pełny tytuł jednego i drugiego badania jest dosyć skomplikowany i nieco przydługi. Zostaniemy przy tym Polseniorze. A mówię o tych badaniach dlatego, że one po raz pierwszy stały się badaniami o charakterze interdyscyplinarnym. W zespole badawczym byli zarówno lekarze, jak i przedstawiciele nauk biologicznych. No oczywiście ekonomiści, politycy społeczni, gerontolodzy i pedagodzy. I dzięki tym dwóm badaniom uzyskaliśmy taki, powiedział, wielowymiarowy obraz starzenia się i starości w naszym społeczeństwie.
0: Mam przed sobą wyjątkową pozycję, wyjątkową i świeżą bardzo. Biała Księga, wyzwania lokalnej polityki społecznej wobec starzenia się ludności. I książka jest wydana z okazji pana profesora jubileuszu. Zarówno chodzi o urodziny, jak i o pracę naukową na SGH-u. I tutaj, panie profesorze, na początku w dedykacji pana uczniowie, współpracownicy piszą, że uczył pan i uczy, że za każdą statystyką kryje się człowiek. I to wydaje się bardzo, bardzo ważne ogólnie w ekonomii, nie tylko w gerontologii społecznej, żeby mieć świadomość, że za każdą statystyką, za każdą tabelką, za każdym grafem kryje się nie tylko zbiorowość, naród, wspólnota, ale człowiek. Innymi słowy, panie profesorze, moje pytanie jest takie, jak i czy da się, ale chyba się da, łączyć twarz

0: twarde dane, makroekonomiczne, mikroekonomiczne, z wrażliwością społecznika.
1: Na pewno się da. Jak, to jest pytanie, które chyba trzeba zostawić bez odpowiedzi, bo to zależy od stopnia wrażliwości każdego badacza. No i mamy przecież takie osoby, które są zafascynowane przede wszystkim metodami ekonometrycznymi i matematycznymi i one patrzą bardziej przez pryzmat pewnych modeli. To jest bardzo przydatne także dla tych, którzy są zwolennikami takiej bardziej miękkiej ekonomii i takiego podejścia, w którym poza tym szkiełkiem i okiem jeszcze mamy serce. Chociaż ten podział także odwołuje się do literatury, ale to nie jest tak, że jedni posługują się szkiełkiem i okiem, a drudzy odwołują się do serca, tylko to jest po prostu w różnym stopniu u różnych badaczy wykorzystywane. Rzeczywiście jest tak, że cała polityka społeczna nie bardzo miałaby sens, gdybyśmy operowali tylko i wyłącznie z zagregowanymi danymi. Im większy poziom tej agregacji, tym bardziej ucieka nam z pola widzenia właśnie jednostka, człowiek. Tymczasem, jeżeli patrzymy na takie zagadnienia, które z punktu widzenia chociażby dzisiejszej rozmowy są istotne, jak starość, ale także ubóstwo, także kwestia wykształcenia, warunków mieszkaniowych, tego wszystkiego, co dla sytuacji życiowej każdego z nas jest istotne, to musimy zdawać sobie sprawę, że to właśnie przede wszystkim w tej lokalnej przestrzeni, w jakiejś małej skali, te problemy są lepiej dostrzegalne. Nie wystarczy nam wiedzieć o tym, że ileś procent osób to są osoby w wieku 65 lat i więcej. No, trzeba zdawać sobie sprawę, jak bardzo zróżnicowana jest ta populacja czy subpopulacja. No i ta książka, o której pan wspomniał, książka, która dla mnie jest nadzwyczaj cenną i bardzo miłą pamiątką, bo jest przygotowana przez moich doktorantów i współpracowników, którzy odnoszą się do tego, czym ja się kiedyś zajmowałem, taką lokalną polityką społeczną wobec osób starszych, ale co dla mnie ważniejsze, odnoszą się w sposób krytyczny. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać, co też kiedyś zostało przeze mnie napisane, tylko żeby pokazać, jak bardzo zmieniły się uwarunkowania, jak w związku z tym konieczna jest aktualizacja pewnych opinii, czy też tez, na przede wszystkim jak to przełożyć znowu na język praktyki życia społecznego. Gerontologia, mimo tego, że nie jest żadną dyscypliną, która miałaby swój odrębny status, jest raczej takim obszarem nauki, który przebiega horyzontalnie przez rozmaite dyscypliny, to przecież jest tą nauką, która dostarcza konkretnych przesłanek, konkretnych wskazówek dla praktyki życia społecznego i gospodarczego.
0: Pan profesor wspomniał o zróżnicowaniu. Mówi się często w dyskusjach publicznych o seniorach, o kategorii 60+, 70+. Pan niejednokrotnie, panie profesorze, opisywał i mówił o tym, że jest to mit, że nie ma czegoś takiego jak kategoria 60+, czy kategoria senior.
1: Słowo senior pojawiło się właściwie dlatego, że cały szereg innych określeń zaczęło być traktowanych jako takie, które dokonują albo jakiegoś wartościowania, albo mają jakiś taki negatywny wydźwięk. Senior wydaje się takim określeniem obiektywnym i stąd jego obecność także w języku nauki. No ale z drugiej strony, jeżeli popatrzeć na taką kategorię 65+, no to jest kategoria, która obejmuje zarówno osoby w wieku 65 czy 66 lat. Osoby, które przytłaczającej i dominującej większości w ogóle by nie powiedziałyby i zgodziłyby się z tym, że są stare, czy są na jakimś progu starości, to są osoby w wieku 70 kilku lat, 80 lat i pozwoli pan, że odwołam się jeszcze raz do tego badania PolSenior, które ponad wszelką wątpliwość w moim odczuciu pokazało, że ta cezura 80 roku życia jest bardzo ważna, a to dlatego, że od tego momentu zaczynają się rozmaite zmiany w życiu życiu osób starszych. Zmiany polegające nie tylko na tym, że wraz z wiekiem zaczyna przybywać rozmaitych chorób przewlekłych, że obniża się poziom sprawności, zwłaszcza takiej sprawności fizycznej, w związku z tym możliwości samodzielnego zrealizowania różnych zadań, wykonania różnych prac, zaspokojenia potrzeb, ale także zmienia się sytuacja w otoczeniu społecznym. Odchodzą dawniej

0: powiedzielibyśmy, umierają, no ale dzisiaj mówimy bardziej o odchodzeniu. A zatem odchodzą osoby z tego samego pokolenia. Nagle człowiek zaczyna czuć pewną pustkę koło siebie. Pustkę powiększoną tym, że w międzyczasie dzieci także już wysunęły z gniazda, mają własne życie, własne zadania, własne sprawy. A zatem sytuacja się diametralnie zmienia. Mówiąc zupełnie nienaukowo, wrzucanie wszystkich do jednego worka i traktowanie jako jednej grupy jest właśnie taką czynnością, która zaciera ten obraz. To właśnie środowisko lokalne, starość ma swoją twarz, ma swoją postać i to w środowisku lokalnym możemy zobaczyć, jak bardzo wielki potencjał tkwi w osobach starszych, ale jak bardzo wiele zadań dla administracji publicznej i dla bezpośredniego otoczenia z takiej sytuacji też wynika.
1: Pan profesor wspomniał o tym, że gerontologia nie jest na gruncie polskim dyscypliną nową. Mówi pan o latach 50., 60., ale wtedy nie mieliśmy realnego problemu starzenia się społeczeństwa. Dzisiaj ten problem nie tylko, że jest realny, ale jest w jakimś sensie palący. I stąd mamy wyzwania, wielkie wyzwania, z którymi między innymi właśnie naukowcy, ekonomiści się mierzą. Nie było tego właśnie 50-60 lat temu, kiedy gerontologia już była. Czyli wydaje się, że wtedy bardziej ta dyscyplina była teoretyczna, teraz bardziej jest praktyczna?
0: Chyba nie do końca tak jest, bo się musiałbym tutaj użyć takiego powiedzenia typu, a nie mówiłem, to znaczy nie chodzi o mnie, bo to nie ja mówiłem wtedy, ale przecież gerontolodzy i demografowie już w latach 60. zwracali uwagę na to, że jeżeli mamy to, co w naszym języku określa się mianem wyżu demograficznego, a we wszystkich innych krajach właściwie mówi się o baby boom, no ale wiemy, to chodzi o ten okres 48-56, kiedy na świat w naszym kraju przyszło prawie 5 milionów osób, no to było wiadomo w tym momencie, że kiedyś te 5 milionów zacznie się starzeć, przekroczy granicę wieku emerytalnego, będzie wymagało coraz większego zainteresowania ze strony polityki, a więc ten problem o tyle nie jest nowy. On nie był uwzględniony, nie był przyjęty do wiadomości przez polityków w różnych okresach, różnie to się da wyjaśnić, no ale w każdym razie brakowało jakiejś reakcji. I stąd dzisiaj pewne zaskoczenie i ta skala problemu, ale w gruncie rzeczy to nie jest nic nowego. No może poza tym, że tempo starzenia się demograficznego ludności, czyli tempo wzrostu odsetka osób starszych w społeczeństwie jest jeszcze szybsze niż wcześniej przewidywano, a to dlatego, że z rozmaitych przyczyn znacznie zmniejszyła się liczba urodzeń. Pogłębia to wyzwanie. Nie chciałbym używać słowa problem, no ale powiedzmy, że to jest pewne wyzwanie dla społeczeństwa i dla gospodarki. To wszystko, co nie zdało do egzaminu, trzeba po prostu odrzucić i wprowadzić nowe rozwiązania do tej nowej jakościowo sytuacji. Bo ta sytuacja jest nie tylko nowa pod względem ilościowym, ze względu na liczbę osób starszych, ze względu na ich odsetek, ale jest także nowa pod względem jakościowym. Starość dawniej była takim stosunkowo krótkim etapem życia, w którym nastawienie było kierowane przede wszystkim na to, żeby przetrwać. Dzisiaj osoby starsze w tej swojej bardzo licznej grupie mają swoje ambicje, mają swoje potrzeby, mają potencjał i zdrowotny, i coraz częściej także materialny, żeby pewne z tych potrzeb samodzielnie zaspokoić. Są coraz bardziej istotną grupą klientów na rynkach. Są osobami, których doświadczenie zawodowe jest coraz bardziej przydatne na rynku pracy. Bo to jest mit, że osoby starsze, które osiągnął wiek emerytalny, nie znajdą zatrudnienia i gospodarka ich nie potrzebuje. I to nie jest prawda, że większość osób starszych nie ma pojęcia, do czego służy komputer. To jest takie wyobrażenie, taki mit, który pokutuje razem z wieloma innymi, bo my o starości w gruncie rzeczy wiemy stosunkowo niewiele. A dlaczego niewiele wiemy? No dlatego, że o tym się niewiele mówi. Jaką jest konsekwencja tego, że niewiele wiemy? No to, że się tego obawiamy. Boimy się czegoś, co jest dla nas nieznane. No i trzeba mieć jakiś pozytywny program na ten okres, no ale także nasze otoczenie musi mieć jakieś pozytywne nastawienie do tych wszystkich osób, które tę umowną granicę starości przekroczyły.
1: Tym bardziej, panie profesorze, bardzo dziękuję.

0: że zgodził się pan porozmawiać, żeby tych białych plam na mapie naszej wiedzy było mniej. A państwa i moim gościem był wybitny ekonomista, pan profesor Piotr Błędowski, który w tym roku, niczym radiowa jedynka, obchodzi swój piękny jubileusz. Bardzo dziękuję.
1: Ale to nie jest 100 lat. Dziękuję bardzo.
2: Ja także bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie. Kolejna Eureka już jutro po godzinie 19 i poprowadzi ją Anna Stępniak. Życzę państwu spokojnego wieczoru i dobrego wypoczynku.
3: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Dopóki tu nie przychodziłam, nie wiedziałam, co ja potrafię zrobić. Dopiero teraz wiem.
5: Jadwiga, beneficjentka Fundacji Rozwoju Integralnego.
4: Zaczęłam się uczyć angielskiego i trochę potańczyłam, i gimnastyka, i spektakle teatralne. Była i poezja, i muzyka. Wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Też nie przypuszczałam, że coś takiego potrafię zrobić, a to były takie piękne rzeczy, które oczywiście nie tylko ja robiłam, ale przede wszystkim robiły inne uczestniczki. Piękne robiły rzeczy i malowały. I w życiu nie wiedziałam, jak się robi ozdoby ceramiczne. To jest cudo pani, która przyjeżdżała do nas. I były i wyjście do teatru, i do kina. Były spacery po Radomiu. Dopiero zaczynałam poznawać niektóre rzeczy o Radomiu. I wszystko to, co proponowała kawiarenka i to, co proponuje.
5: Fundacja prowadzi projekt Kawiarenka Społeczna, mający za zadanie integrację i aktywizację osób starszych.
4: To naprawdę, naprawdę służą rozwoju takich starszych ludzi jak ja. Poprawiają samopoczucie, na pewno. Pomagają znaleźć cel. Też. I wzmacniają w możliwościach, jakie w nas jak gdzieś są, które dopiero wychodzą. Motywują do działania, przede wszystkim do wyjścia z domu. Faktycznie tak, jak jest się na emeryturze, bywa to różnie, wyjść z domu. Wyzwalają też emocje, no a przede wszystkim te koleżeńskie relacje. No i rozwijają zainteresowania, także pasje. No i czasami, nie tylko czasami, ale nadają sens życia osobom samotnym. A aktywność fizyczna, no to troszeczkę sprzyja do zdrowia i funkcjonowania.
5: Misją fundacji jest promocja integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
4: Wszystko, co proponuje kawiarenka, w mojej ocenie, służą rozwoju seniorów, tak jak ja, a młodzież też. Poprawiają samopoczucie, pomagają znaleźć cel, wzmacniają wiarę we własne możliwości, bo tego wiem ze swoją osobą na pewno. Motywują do działania, a przede wszystkim do wyjścia z domu. Życzę kawiarence, żeby jeszcze 100 lat funkcjonowała bez problemu.
5: Fundacja Rozwoju Integralnego jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie www.fundacjari.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
7: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Chrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
6: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
7: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
6: i Aleksandra Tykarska.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy

0: w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 81, odcinek Mikołów-Żory. W pobliżu Gar Dawic na 24 kilometrze po zderzeniu trzech autosobowych, dość dramatycznym, bo trzy osoby zostały ranne w tym wypadku, wciąż zablokowana jest jezdnia w kierunku Skoczowa. Droga Krajowa nr 78, odcinek Zawiercie, Kielce, w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba została ranna, droga nr 78 jest trasą zablokowaną. Koniec kłopotów na krajowej trasie nr 48 na odcinku Białobrzegi Tomaszów Mazowiecki. W pobliżu miejscowości Kiwów na 49 kilometrze zakończono akcję gaśniczą. Palił się samochód dostawczy, obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz drogą nr 48 przez jej 49 kilometr jedzie się już bez utrudnień. Droga Krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew, w pobliżu Kotowa na 140 km zderzenie dwóch autosobowych. Jedna osoba w tym wypadku została ranna, na drodze 32 obowiązuje ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 12 na odcinku Gostyń-Leszno w pobliżu Krzemieniewa na 184 km, gdzie po zderzeniu auta osobowego i dwóch ciężarówek dwie osoby zostały ranne i droga była najpierw zablokowana, potem wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz dwunastką przez jej 184 km jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień.
5: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Jutro na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu debata o relokacji wojsk amerykańskich w Europie.
6: To są bardzo niepokojące informacje.
5: Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Projekt w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych. Donald Trump z rekordowo niskim poparciem, 37% Amerykanów dobrze ocenia pracę prezydenta. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie została dodana do programu sesji Europarlamentu w Strasburgu. To reakcja na informacje o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje m.in. o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Na wniosek deputowanego Michała Kobosky debata na ten temat odbędzie się w Europarlamencie jutro po południu.
6: To są bardzo niepokojące informacje, bo one nakładają się na pewien ciąg wydarzeń wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski i uważamy, że dla całej Europy i dla Parlamentu Europejskiego to jest jeden z kluczowych tematów, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
5: Na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiać w środę z amerykańskim generałem Danem Kainem, a wiceszef resortu Cezary Tomczyk jutro w Waszyngtonie z przedstawicielami amerykańskiej administracji. We Włoszech obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem prezydenta. Na polskim cmentarzu Karol Nawrocki nawiązał do papieża Jana Pawła II, który w trakcie jednej z wizyt na Monte Cassino mówił o braterstwie narodu w trakcie walk o wzgórze w 1944 roku.
7: Czytając jego homilię z Monte Cassino i przyglądając się także dziś temu, w jakim kierunku dryfuje Europa, lekcją z Monte Cassino jest wezwanie do Europy. Niech stąpi duch Twój i niech odnowi oblicze tej ziemi, naszej wspólnej Europy, zbudowanej na wartościach, na tym, o co walczyli żołnierze na Monte Cassino.
5: W trakcie uroczystości prezydent odznaczył krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski majora Władysława Dąbrowskiego. To ostatni żyjący weteran walk o Monte Cassino, żołnierz II Korpusu Polskiego generała Andersa. Ministerstwo Zdrowia chce

0: rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy w tej sprawie. Zmiany dotyczą m.in. egzaminowania oraz kształcenia pielęgniarek i położnych z naciskiem na umiejętności praktyczne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: W tej chwili mamy bardzo dużo doniesień, że studia odbywają się również w systemie online w nadmiarowej liczbie godzin i chcielibyśmy tego uniknąć, więc jedna ze zmian tego dotyczy. Kolejna zmiana dotyczy specjalizacji, ponieważ chcemy też wzorem innych zawodów medycznych ujednolicić zasady odbywania specjalizacji. Specjalizacja będzie trwała 4 lata, będzie kończyła się egzaminem praktycznym.
0: Nowa ustawa nadaje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą one mogły kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne, przepisywać leki oraz wystawiać zwolnienie lekarskie do 5 dni.
2: To są aktualności jedynki.
0: Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w jego drugiej kadencji, pokazuje najnowszy sondaż dziennika New York Times i uczelni Siena. Zaledwie 37% Amerykanów dobrze ocenia pracę prezydenta.
3: Sondaż pokazuje wyraźne podziały demograficzne. Trumpa popiera 45% badanych mężczyzn, ale tylko 29% kobiet. Wśród białych wyborców negatywnie ocenia go ponad połowa, 52%. Jednak wśród niebiałych wyborców dezaprobatę wyraża aż 74%. Niskie notowania prezydenta USA wiążą się w dużej mierze z wojną z Iranem. 2/3 respondentów uważa, że decyzja o wszczęciu działań zbrojnych była błędem. Tylko 1/3 ją popiera. Ponad połowa badanych, 55%, jest przekonana, że koszty wojny przewyższają jej ewentualne korzyści. W poprzednim sondażu New York Times i CNN ze stycznia tego roku Trump miał 40% poparcia. Od tego czasu stracił więc 3 punkty procentowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To będzie wyjątkowo bliskie spotkanie. Asteroida 2026 JH2 przeleci dziś w odległości około 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. W kosmicznej skali niemal otrze się o nasz glob, mówi Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
4: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię.
0: Asteroidę odkryto zaledwie 8 dni temu. Jej przelot będzie na żywo transmitować kilka obserwatoriów z całego świata, a także NASA. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. W meczu kończącym przedostatnią, 33. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy, nie mający już szans na utrzymanie się w lidze, Brukbet Termalika Nieciecza gra z walczącą o pozostanie Arką Gdynia. Zespół z Niecieczy prowadził po golu Damiana Hilbrychta, a wyrównał tuż przed przerwą Edu Espiał i jest remis 1-1. W lidze hiszpańskiej trener Hansi Flick przedłużył kontrakt z Barceloną i będzie dalej prowadził katalońską drużynę. Nowego szkoleniowca szuka za to Real Madryt. Według stacji ESPN potwierdza jest już powrót José Mourinho. Portugalczyk podobno zgodził się na 2-letnią umowę i poinformował o odejściu w dotychczasowym klubie Benfice. Eni Sarat poprowadzi reprezentację Polski w short tracku. To kanadyjska trenerka, która budowała systemy szkolenia łyżwiarzy szybkich w Kanadzie, Francji czy Holandii. Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki wiąże z zatrudnieniem nowej specjalistki spore nadzieje. Celem jest pierwszy w historii medal olimpijski w short tracku.
6: Jest też czas na to, żeby właśnie dać nowy impuls, nową energię, świeżą. Ani Sara jest bardzo doświadczona, współpracowała z wieloma reprezentacjami i budowała system w Kanadzie, później we Francji, ostatnio z reprezentacją Holandii, także myślę, że to jest mocne doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystam.
5: Ani Sara podpisała z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego 4-letni kontrakt. I jeszcze tenis i ostatnie sprawdziany Polaków przed French Open. W Strasburgu Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy po wygranej z Australijką Talią Gibson. W Hamburgu w pierwszej rundzie odpadł Kamil Majchrzak, który przegrał z Argentyńczykiem Camilo Hugo Carabellim. Trzy Polki przystąpiły do kwalifikacji do French Open. Ilinda Klimowiczowa odpadła w pierwszej rundzie, Maja Chwalińska awansowała do drugiej, a Katarzyna Kawa rozpocznie zmagania na kortach Rolanda Garrosa jutro. Więcej w Kronice Sportowej zapraszam o 22.40.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce. Na zachodzie, południu uwaga na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na Dolnym Śląsku.

0: ku około 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Płytka Zatoka Niżowa z nadmorza północnego powoli przemieszcza się na południowy wschód. Wyż znad Finlandii 1022 hektopaskale rozbudowuje się na północny zachód. Płytki Nisz znad Ukrainy 1005 hektopaskali powoli przemieszcza się na północny zachód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr wschodni 5 do 3 w skali Beauforta, słabnący. Stan morza 3 do 2, temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słabe opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-północny 4 do 5, w części wschodniej okresami 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr północno-wschodni 5 do 3 w skali Beauforta, słabnący. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słabe opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr północny 5 do 4 w skali Beauforta, słabnący. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr północny do północno-zachodniego 5 do 4 w skali Beauforta, słabnący. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni, skręcający stopniowo na zachodni 5 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
7: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

0: Pasacaglia, kompozycja tytułowa ze wspólnej płyty dwóch gigantów polskiego jazzu, wybitnych instrumentalistów i kompozytorów, pianisty Leszka Możdżera oraz skrzypka Adama Bałdycha, który dziś świętuje swoje 40. urodziny. Zatem najlepsze życzenia od całego zespołu radiowej jedynki. Audycja Tu jest muzyka. Kamil Wicik, kłaniam się Państwu w zastępstwie Marcina Kusego. Nasze spotkanie jak zwykle do 21.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Poniedziałki po 20 to jazzowa odsłona audycji Tu jest muzyka, a za chwilę przywitam na antenie naszego gościa, basistę zespołu Nene Heroin, Tomasza Sadeckiego, znanego także jako Tony Sadeki. Zespół Nene Heroin tak mniej więcej pół roku temu wydał znakomitą płytę noszącą tytuł 4, płytę docenioną zarówno przez słuchaczy, jak i środowisko artystyczne. O kulisach powstania tego wydawnictwa, a także o nadchodzących koncertach dziś w audycji Tu jest muzyka. Proszę z nami koniecznie zostać w Państwa głośnikach, zespół Nene Heroin.

0: To kompozycja Bowie zespołu Nene Heroine z ich najnowszej, cały czas najnowszej płyty noszącej tytuł 4. Z nami basista tej grupy, Tony Sadecki, Tomasz Sadecki. Witam cię pięknie w jedynce, Tomku.
1: Dobry wieczór.
0: Gratuluję tej płyty po raz kolejny, bo ona rzeczywiście się świetnie wpisała w świadomości słuchaczy. Czy zgodzisz się z taką tezą, że to jest najbardziej doceniona płyta, bo mamy dwie nominacje do Fryderyków?
1: Wiesz, to trochę mi ciężko w taki sposób to określić, no bo ciężko się trochę o swojej muzyce w taki sposób mówi i ocenia, czy to zostało w jakiś sposób docenione. Na pewno koncerty, które gramy w ramach promowania tego albumu, są w jakiś sposób wyjątkowe, bo tym razem więcej gramy koncertów klubowych, frekwencyjnie wygląda to super, w ogóle udaje się bardzo często wyprzedawać te koncerty, więc jest to dla nas na pewno taki sygnał, że warto, że sporo ludzi chce

0: nas słuchać, co nas na pewno bardzo mocno napędza do tego, żeby dalej działać. I tak jak granie na festiwalach jest super, bo to tam jest pewniak, że będą ludzie i można też złapać nowych słuchaczy, no to granie po prostu swoich koncertów na własnych zasadach, sprzedając bilety, jest zawsze takim wyznacznikiem, czy to działa, czy nie. I jest to, niesie to za sobą zawsze jakieś ryzyko. No wiadomo, głównie finansowe, tak? No bo jeżeli organizujemy koncert i przyjdą 3 osoby, no to będzie trochę słabo. I to gdzieś tam pokazuje, że idzie to jakoś do przodu, więc w ogóle super, cieszymy się i chcemy grać jak najwięcej.
1: Myślę, że te nominacje to w jakimś sensie potwierdzenie tej drogi, którą kroczycie, a kroczycie w sposób, myślę, że pewny, ale też i taki, że tej muzyki po prostu chce się słuchać. Przypomnę, że te nominacje to jazzowy artysta roku oraz album roku jazz eksperymentalny, współczesna muzyka improwizowana. Niestety nie udało się zdobyć Fryderyka, ale wierzę, że te wyróżnienia, te nagrody jeszcze przed wami przy okazji kolejnych wydawnictw.
0: Ale sama nominacja była dla nas oczywiście fajnym wyróżnieniem. Super było tam pojechać, zobaczyć sobie, jak to wygląda. To była moja w ogóle pierwsza nominacja, bo cała reszta składu, chłopacy już tam bywali i byli nominowani wielokrotnie w innych składach. Ja zadebiutowałem, więc się tym bardziej cieszyłem. I w ogóle też dostaliśmy taki super feedback od naszych słuchaczy. W sensie to, że nie wygraliśmy, no dostaliśmy takie duże wsparcie. Jeszcze wrzuciliśmy sobie zdjęcie trochę dla beki, ale dużo osób nas tak wspierało śmiesznie, więc no nie, no to było miłe.
1: To wspomniałeś o kolegach, to przypomnę, że w składzie zespołu Nene Heroinu, pozwól, że prawdziwe nazwiska podam, bo wy się pseudonimami posługujecie. Gitarzysta Michał Zienkowski, saksofonista Piotr Chęcki, perkusista Sławek Koryzno, no i ty na basie, oczywiście.
0: Tak jest.
1: To pomówmy o najnowszym albumie. Moim zdaniem to jest krążek nieco bardziej mroczny niż te poprzednie.
0: No to jest twój odbiór na pewno i szanuję go. Wiesz co, myślę, że możesz mieć takie odczucie, może ono być spowodowane tym, że ta płyta trochę inaczej brzmi niż poprzednie. Jest taka na pewno bardziej dzika i surowa.
1: Nieokiełznana.
0: Taka nieokiełznana.
1: Tak jak wy jesteście nieokiełznani.
0: Przez to, że trochę na innych zasadach też ją nagrywaliśmy, tak jak parokrotnie opowiadaliśmy o tym procesie, który jest w ogóle mega ciekawy, bo poprzednie płyty nagraliśmy w taki bardziej, powiedzmy, tradycyjny sposób, czyli byliśmy wszyscy odseparowani, że wszystkie te ścieżki naszych instrumentów były takie dość czyste i uporządkowane, nazwijmy to, a tutaj chcieliśmy bardziej oddać ducha tych występów na żywo, które gdzieś tam są naszą taką domeną i trochę tą energię grania na żywo zamknąć w płycie, co nie jest proste, bo wiadomo, grając koncert jest publiczność, jest zupełnie inna energia. Będąc zamkniętym w studiu, no to trochę trzeba to sobie wyobrazić, ale tutaj pod względem samego brzmienia, tak technicznie, może to też kogoś interesuje, wszystkie wzmacniacze wrzuciliśmy w ogóle do jednego pomieszczenia, tak żeby te wszystkie przesłuchy, brudy i te rzeczy, z którymi potem ktoś musi walczyć, żeby one były. No bo
1: właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo to, że powiedziałem, że płyta w moim odczuciu jest mroczna, to nie jest zarzut, to jest atut ogromny tego wydawnictwa. Tak jak to, że ona jest właśnie taka brudna, alternatywna, bo to oddaje tego ducha występów i dzięki temu pokazujecie, że muzyka nagrywana w studiu wcale nie musi być sterylna. Ona może brzmieć bardzo żywo.
0: Same kompozycje też się nieco różnią od poprzednich wydań. Dużo tutaj jest jakiegoś takiego transu, który, nie wiem, tak jak utwór Tokio choćby, opiera się na zapętlonej linii basu, która przez tam ponad 7 minut gra non-stop to samo, no to też oddziałuje w taki sposób, że jest to w pewnym sensie takie zawieszone i ktoś może zinterpretować, że mroczne.
1: Tokio jeszcze dzisiaj będzie na antenie jedynki, ale to nieco później. Czyli ten proces pracy w ogóle, tak, zmienił się nieco i zastanawiam się, jaki wpływ na tenże proces miała wasza epka poprzednia, In Three Colors, gdzie siłą rzeczy to było nagranie live.
0: No tam była trochę inna historia, bo In Three Colors było, tam głównym jakby celem było nagranie wideo, więc nie próbowaliśmy jakoś tam super też separować tych instrumentów, żeby to też w obrazie dobrze wyglądało. Miejsce, w

0: którym nagrywaliśmy, no też nie jest to żadne studio nagraniowe, po prostu miejsce koncertowe. My to też nagrywaliśmy na środku, nie na scenie, więc tam z jakimiś tam problemami się oczywiście pospotykaliśmy, ale uznaliśmy, że chcemy, żeby to takie było. I w sumie później wpadliśmy na pomysł, żeby to w ogóle zamknąć też w wydaniu fizycznym. Wyszła z tego płyta winylowa. Pierwotnie no to po prostu miało to być jakieś takie wykonanie live'owe, też wyreżyserowane przez Maćka Bieruta, którego tu pozdrawiam. Ale tak nam się to spodobało, że uznaliśmy, że zróbmy z tego płytę po prostu, krótką epkę.
1: A można powiedzieć, że w takim razie czwórka jest rodzajem konsekwencji tamtego pomysłu?
0: Tą epkę traktuję zupełnie jako coś takiego odrębnego. Znaczy oczywiście wszystko, co robimy, jest jakoś ze sobą połączone, ale to nie była epka zapowiadająca nową płytę, mimo że jeden utwór się znajduje, bo po prostu tak spontanicznie podjęliśmy taką decyzję. Ale ta epka była jakąś osobną historią, a płyta live'owa też gdzieś tam nam chodziła po głowie, ale cały czas gdzieś tam próbowaliśmy tą taką live'ową energię po prostu przekazać i w sumie dobrze zauważyłeś, że to już też jest live'owy album, tak? Nawet tak go nazwaliśmy.
1: Posłuchajmy zatem, Tomku, kolejnego utworu z czwórki Nene Heroin, to będzie Gold and Silver. Tomasz Sadecki, Weltony Sadeki, basista Nene Heroin, gościem jedynki. Za chwilę wracamy.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. W audycji tu jest muzyka. Goszczę dzisiaj Tomasza Sadeckiego, Tonego Sadeckiego, basistę zespołu Nene Heroin. Dzisiaj o płycie 4. Ten krążek ukazał się już jakiś czas temu, ale jakoś, Tomku, nie było okazji, żeby się spotkać w jedynce, o tym wydawnictwie porozmawiać. Myślę, że dobrą okazją są także koncerty, które się zbliżają i o nich za chwilę jeszcze powiemy.
1: W sumie to fajnie, że się widzimy dopiero teraz, bo płyta ma ponad pół roku, więc w sumie nadal jest świeża, ale już ten taki kurz, powiedzmy, opadł. Ja nawet sobie w ogóle ostatnio do niej wróciłem. Parę dni temu sobie odpaliłem na winylu, mimo że raczej rzadko to robię ze swoją muzyką, no bo najwięcej jej słucham w tym procesie przed wydaniem. Nawet w sumie fajnie z takim dystansem trochę na to spojrzeć i sobie o niej poopowiadać, bo nabiera to jakiegoś takiego drugiego życia. I trochę z innej perspektywy się też na to patrzy. Też gramy te utwory, zazwyczaj tak u nas jest, że każdy album, który wydajemy, potem nabiera trochę drugiego życia poprzez koncerty. I my tego jakoś super nie aranżujemy, tylko to wychodzi trochę samo z siebie. Gramy kolejne koncerty, trochę nam się naturalnie zaczyna nudzić, powiedzmy, więc zaczynamy trochę kombinować z formą. Ktoś coś nagle zagra, spodoba nam się to, więc to wdrażamy. I potem jak po tym czasie się odpali wersję studyjną, no to nagle jest takie, wow, w ogóle nie pamiętam, że tam takie coś było. Mhm. I czasem fajnie znowu sobie wrócić do tych konkretnych rzeczy, które były grane na tym nagraniu studyjnym, tak?
0: To wróćmy do tej idei jeszcze pracy nad płytą, bo wy jesteście taką grupą, która bardzo dobrze w tym środowisku już się zakorzeniła, szeroko pojętego jazzu, bo trzeba powiedzieć jasno, że to, co wy gracie, to jest coś więcej niż jazz. To jest idiom jazzowy, ale tam jest masa wpływów różnej muzyki z alternatywną włącznie. Mhm. Bardzo trudno moim zdaniem was sklasyfikować gatunkowo, chociaż rzeczywiście wiele osób mówi po prostu o was jako o zespole jazzowym. Wracając więc do tej idei, ja takie mam też poczucie, że no wy właśnie poszukujecie, że to jest taki wasz znak rozpoznawczy, że nie chcecie odcinać kuponów od tych poprzednich wydawnictw bardzo udanych i dobrze przyjętych. Też miks waszych osobowości pokazuje, że właściwie wy tworzycie coś zupełnie nowego. To znaczy taki gatunek, który nazwałbym po prostu Nene Heroin.
1: No to super, że tak mówisz. No, staramy się tak robić i wydaje mi się, że to jest też wypadkowa tego, że po prostu są cztery różne charaktery w zespole. Nie mamy jakby lidera, więc spotykamy się i sobie razem dłubiemy w tym. Każdy ma z biegiem czasu jakieś inne inspiracje, słucha czegoś innego, gra też w innych składach, wszystko jakoś tam na nas oddziałowuje. Jak się spotykamy w czwórkę, no to musimy stworzyć razem jedną rzecz, tak? Więc mi się w sumie zawsze taki rodzaj pracy chyba podobał bardziej, mimo że jest na pewno trudniejszy i wymaga ogromnej cierpliwości i tego, żeby się po prostu finalnie dogadać i spotkać w jednym punkcie.
0: Ale chyba też stajecie przed rodzajem niewiadomej i ta niewiadoma, jak się zaczyna pracować, jest najbardziej ekscytująca. Tak też to widzisz, że to jest rodzaj przygody, że to jest rodzaj niewiadomej, takiej podróży, która jest fascynująca właśnie dlatego, że nie wiadomo, gdzie się skończy.
1: To na pewno. I w ogóle łapie mnie czasem coś takiego w trakcie grania koncertu, że gram, ale trochę tak jakby mam wrażenie, że tak jakbym był w publiczności i sobie słuchał tego

0: koncertu, że po prostu, w sensie nie muszę słuchać i skupiać się na tym, co ja gram, tylko być trochę zarazem odbiorcą. I gdybym siedział i wszystko sam wymyślał, no to pewnie nie miałbym z tego takiego fanu, tak? A tutaj w taki sposób to działa i mi się taka praca bardzo podoba, mimo że ta droga jest zawsze dłuższa tak. i bardziej wyboista, no bo mamy jakieś różnice. Często jest tak, że tworzymy na przykład płytę na różnych etapach naszego życia. Od tego tak naprawdę też zależy, kto jest w jakim miejscu i trochę w jaką stronę chciałby to pchnąć, tak? I my musimy jakby mimo wszystko wspólny front znaleźć.
1: I szczęśliwie wam się to udaje i mam nadzieję, że kolejne prezentacje waszych kompozycji na Antenie Jedynki sprawią, że nasi słuchacze nie tylko na antenie będą chcieli słuchać tych dźwięków, ale także sięgną po poszczególne nagrania i płyty. Mówisz o koncertach, to może o koncertach pomówmy jeszcze, bo przed nami występy, ale zanim powiesz, gdzie was będzie można zobaczyć, to jeszcze dwa zdania o waszym wyglądzie, bo przy okazji tej płyty na scenie jesteście w maskach.
0: Jesteśmy w maskach. Wprawdzie nie cały koncert, bo trochę jest to trudne, żeby złapać oddech.
1: I w specjalnych takich tunikach.
0: Tak, wszystko to jest, powiedzmy, że ze sobą połączone. Odpowiedzialne za to są różne osoby, bo za okładkę to tak jak doskonale wiesz, Patryk Harcik, który jest z nami od początku i wszystkie wydania on projektował. Pomysł z maskami to tak powiedzmy wspólnie gdzieś tam te maski nam chodziły po głowach. Spotkaliśmy się z Patrykiem, on też zaczął mówić o jakichś takich swoich wyobrażeniach, jakby to mogło wyglądać. I nam się w sumie ten pomysł bardzo spodobał, więc w to weszliśmy bez w ogóle pytania.
1: Koncerty się zbliżają. Gdzie będzie was można zobaczyć i usłyszeć?
0: W sumie najbliższy koncert Truton Festival. Nie, przepraszam, jeszcze dzień wcześniej gramy w Rzeszowie. Na wszystkie koncerty zapraszamy, naprawdę. I w tym roku fajnie, bo odwiedzimy sporo festiwali. Na przykład Jarocin, Racła Camp, czyli w ogóle taki DIY-owy bardzo festiwal, na który też zapraszamy. Męskie granie to wszyscy znają. Nowe Horyzonty we Wrocławiu, też festiwal bardziej skupiający się na filmach, tak? Ale w ramach festiwalu też organizowane są koncerty. Biedowo, czyli festiwal
1: waszego perkusisty.
0: Naszego perkusisty.
1: Stana Corazon.
0: Tak, bardzo wyjątkowy, więc jeżeli ktoś o nim nie słyszał, to bardzo polecam, żeby sprawdzić. W Gdańsku zagramy też na 3 Era, też zupełnie inną muzyką i Nada w Toruniu, też bardzo ciekawy line-up. Wszystkie polecam sprawdzić, no i zapraszamy.
1: I będziemy państwu o tym w Jedynce przypominać. Szczegóły znajdą państwo choćby w mediach społecznościowych zespołu Nene Heroin. Tony Sadecki, Tomasz Sadecki, basista Nene Heroin był z nami. Tomku, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze jedna kompozycja i dla ciebie, i dla państwa. To będzie Tokio z czwórki najnowszego, cały czas jeszcze bardzo świeżego albumu zespołu Nene Heroin. Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W jedynce zespół Nene Heroin, kompozycja Tokio z fantastycznej płyty noszącej tytuł 4. Sezon koncertowy, klubowy w pełni. Chciałbym Państwu zatem polecić jedno wyjątkowe wydarzenie. Otóż w najbliższą sobotę, 23 maja w warszawskim klubie Niebo, wraz ze swoim zespołem wystąpi kompozytor i perkusista Konrad Ciesielski, który będzie promował swoją debiutancką solową płytę noszącą tytuł Koniec. To nie jest album stricte jazzowy, aczkolwiek wpływy tego gatunku są tutaj wyczuwalne. Myślę, że Państwo zauważą choćby nawiązania do słynnej brytyjskiej grupy The Cinematic Orchestra, a na pewno te nawiązania do dostrzeżenia w utworze Out of Gravity, który zamyka nasze spotkanie w audycji Tu jest muzyka. Kamil Wicik, bardzo dziękuję. Zachęcam do pozostania z programem pierwszym Polskiego Radia. Na koniec, nomen omen z płyty Koniec, Konrad Ciesielski, Out of Gravity.

once we actually

0: We are running out of gravity.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.

0: Dariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 81 między Mikołowem a Żorami w pobliżu Gardawic na 24 kilometrze. Przypomnę, że doszło tam do zderzenia trzech autosobowych, zderzenia, w którym trzy osoby zostały ranne i dość długo zablokowana była jezdnia w kierunku Skoczowa. Była, bo teraz trasą nr 81 przez jej 24 kilometr jedzie się w kierunku Skoczowa bez jakichkolwiek problemów. Droga krajowa nr 78, odcinek Zawiercie, Kielce, tu wciąż bez zmian. W pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym, zderzeniu, w wyniku którego jedna osoba została ranna, z ciężarówki spadł ładunek, osunęły się stalowe rury. Droga nr 78 jest wciąż trasą zablokowaną. Droga ekspresowa S61, odcinek Szczuczyn-Ełk w pobliżu węzła Guty na 101 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Ełku. Droga krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych. Jedna osoba jest ranna i obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem. Nie ma już utrudnień na krajowej 12 na odcinku Gostyń-Leszno w pobliżu Krzemieniewa na 184 kilometrze. Natomiast wciąż problemy na S1 na odcinku węzeł Dąbrowa Górnicza Podlesie, węzeł Sosnowiec-Porąbka na 534 kilometrze, gdzie po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów.
1: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Śmiertelne pobicie 13-latka na Mazurach. Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty. Andrzej Poczobut wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w przyszłym miesiącu.
2: Będzie uhonorowany bardzo, bardzo prestiżowo.
1: Będzie więcej połączeń, a sprzedaż biletów już ruszyła. PKP Intercity przygotowana na długi czerwcowy weekend. Czterech mężczyzn powiązanych z tragiczną śmiercią 13-letniego chłopca usłyszało zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Według wstępnych ustaleń doszło tam do awantury i chłopiec miał zostać uderzony mocno w głowę. Okoliczni mieszkańcy są w szoku.
3: No nie do pomyślenia to, co się stało. Ja mam wnuczkę w tym wieku, także nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego miało miejsce.
4: Był to nasz znajomy, który grał często w piłkę z chłopakami. No, był to normalny, uśmiechnięty chłopak, który nikomu nie wadził, Mikołaj. Ciężko o tym nawet się mówi, ciężko o tym się myśli. Nie ma już go dzisiaj z nami.
1: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn. W Dęblinie będą serwisowane silniki amerykańskich czołgów Abrams. Jest umowa na utworzenie specjalistycznego centrum. Podpisano ją w obecności premiera i ministra obrony. To najlepszy dowód trwałości i rzetelności relacji polsko-amerykańskich, mówił premier. Zarówno Donald Tusk, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślali przyjaźń Polski i USA i zapewniali, że liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju nie zmniejszy się.
5: Zarówno zdaniem premiera, jak i wicepremiera dzisiejsza umowa jest dowodem na utrzymywanie dobrych relacji polsko-amerykańskich. Donald Tusk podkreślał, że ta przyjaźń pozostaje niezachwiana.
6: Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca.
5: Odnosząc się do reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie może się ona odbywać kosztem Polski. Dodał też, że nie obawia się zmniejszenia liczebności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
7: W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich.
5: Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Andrzej Poczobut, zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia, wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w przyszłym miesiącu. Zostanie przyjęty z najwyższymi honorami, mówi europoseł.

0: Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
1: Tak naprawdę będzie uhonorowany tak jak głowy państw czy premierzy rządów, czyli bardzo, bardzo prestiżowo. Andrzej Poczobut jako ten niezłomny i twardy bojownik o podstawowe prawa, to nazwisko znają i Hiszpanie, i Portugalczycy, jest tym, który dziś rozpoznawany jest w całym parlamencie.
0: Wystąpienie Andrzeja Poczobuta w Strasburgu odbędzie się 17 czerwca.
2: To są aktualności jedynki.
0: Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca, który uległ poważnemu wypadkowi na torze w Gnieźnie. Patryk Budniak jest po kilku operacjach i został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, mówi Radosław Majewski z klubu Start Gniezno.
3: Faktycznie ten stan Patryka po wybudzeniu poprawia się każdego dnia. Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze. Także no faktycznie progres jest widoczny.
0: Młody zawodnik z Wielkopolski podczas zawodów w Gnieźnie 10 maja najpierw zderzył się z innym uczestnikiem wyścigu, a potem uderzył w dmuchaną bandę i betonową trybunę. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, a w sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację sportowca. Udało się zebrać już ponad 450 tysięcy złotych, mówi prezydent Gniezna Michał Powałowski.
4: Akcja, która była zapoczątkowana na 50 tysięcy, praktycznie osiągnięta w 50 minut, więc można powiedzieć, że każdy tysiąc w ciągu minuty wpływał. To niezwykle ważne, bo ten proces do pełnej sprawności powrotu rehabilitacji to żmudny proces.
0: Po wypadku rozpoczęła się dyskusja o poprawie bezpieczeństwa na stadionach żużlowych. Ponad 530 połączeń znajdzie się w rozkładzie jazdy PKP Intercity podczas nadchodzącego weekendu czerwcowego. Spółka rozpoczęła już sprzedaż biletów na ten czas. PKP Intercity wzmocni najpopularniejsze połączenia nad morze i w góry. Pojawią się m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino, mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek.
5: W takim podwójnym zestawieniu pojadą m.in. pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacji Gdynia-Zakopane. Będą to dwa zestawione ze sobą pociągi Pendolino. Każdy pociąg Pendolino w podwójnym zestawieniu zabierze około 700 pasażerów.
0: W tym roku długi weekend związany z uroczystościami Bożego Ciała rozpocznie się w czwartek, 4 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce. Na zachodzie i południu kraju uwaga na mgłę ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na Dolnym Śląsku, około 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 16% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach na północy, zachodzie i w centrum Polski występuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe. W zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Górnej Warty, Lizwarty, Kanału Mosińskiego, Jeziorki, Radomki i Sanu utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym

0: wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
2: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
4: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
5: W maju 1986 roku nagłówki i tak mocno cenzurowanych gazet pełne są gorących wiadomości. Stało to się za sprawą wielkiej katastrofy w atomowej elektrowni w sowieckim Czernobylu. Główny propagandysta kraju, rzecznik rządu Jerzy Urban, ma pełne ręce roboty. Po pierwsze, jak nie powiedzieć za wiele o kataklizmie w Sowietach, potem jak wybrnąć ze złej sytuacji. Właściwie nie można, ale od czego jest moc propagandy? Z nią Polacy mają do czynienia od zakończenia wojny. Propaganda. O niej dziś w programie Historia Bliska, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam, Marek Stremecki.
2: Spotkania w jedynce. Historia bliska.
5: Gościem programu jest dzisiaj dr Maciej Korkuć, historyk związany z Instytutem Pamięci Narodowej, szefuje Biuru Pamięci Walki Męczeństwa, jest autorem bardzo wielu książek, współautorem publikacji dotyczących historii najnowszej i zbrojnego podziemia. Między innymi pisał o Józefie Kurasiu Ogniu czy o zbrodniach sowieckich w powojennej Polsce. Wiele wysiłku poświęca w przeciwdziałaniu gloryfikacji systemów totalitarnych. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór państwu.
5: W 1986 roku był pan licealistą, sprawdziłem. Nie pamiętam, czy licealiści na początku maja w 1986 roku podlegali akcji picia płynu glugola.
6: Płynu glugola nie dostawaliśmy, natomiast doskonale pamiętam, w jaki sposób staraliśmy sobie, nie mając dostępu do informacji, radzić z tym, co nam pokazywano. Kiedy nastąpił wybuch w elektrowni w Czernobylu, pamiętam, jak dzisiaj w telewizji pokazywano w reakcji na doniesienia z Zachodu, że stała się katastrofa, że był wybuch, pokazywano w telewizji cały czas dowód w postaci jednego zdjęcia, jednej fotografii nieruchomej, co jak na telewizję jest dosyć kuriozalne. W latach 80. posłać kamerę w miejsce, gdzie się wydarzyć miała katastrofa i nie było, to przecież nie byłby problem. A oni pokazywali nie ujęcia z kamery, tylko jedno ujęcie elektrowni, nad którą wisi śmigłowiec Mi-8, Mi-4, duży. W każdym razie to nieruchome zdjęcie miało pokazać, że budynek stoi. W związku z tym nie było żadnej katastrofy, żadnego wybuchu, a propaganda amerykańska zakłamuje rzeczywistość. Oczywiście wiadomo, że to było z takiego ujęcia zrobione, gdzie coś tam całego stało, bo przecież to nie był wybuch, który zmiótł tę elektrownię, nie na tym problem polegał. Zakłamywanie tego, że jest chmura, że jest zagrożenie, to przez pierwsze godziny i pierwsze dni było katastrofalne dla zdrowia ludności, bo w naszym kierunku ta chmura poszła. Pamiętam, jak niektórzy myśleli, a no nic się nie stało, no to można jeść i te warzywa wszystkie, to jest maj, więc już szczypior rośnie w ogródkach, już ludzie korzystali z tego. I później to jest nienamierzalne, jakie to miało skutki dla zdrowia. Płyn Lugola zaczęto podawać, ja pamiętam, że w podstawie

0: podstawówce, bo my nie dostawaliśmy jako licealiści. Podstawówkom chyba podawano, ale po odpowiednim czasie, po czasie, w którym on był, mógłby mieć skuteczność jakąkolwiek. Wszystko było
1: problemowe. Powiedzmy, bo może to już dzisiaj jest nieznane, że ten płyn Lugola miał chronić przed tym radioaktywnym jodem w takich właśnie sytuacjach zagrożenia. Tak. Zwłaszcza działał na tarczyce.
0: Tutaj była troska tylko i wyłącznie o propagandę, a nie o zdrowie ludności. To znaczy, może oni nie mieli nic przeciwko temu, żeby ludzie byli zdrowi, ale poświęcić propagandę, czyli powiedzieć trochę prawdy, nie jedzcie, musicie zrobić to albo tamto, bo się coś stało. Nie, to poświęcić propagandy po to, żeby ludziom nic się nie stało, to było za dużo dla władz PRL-u.
1: Panie Maciu, byłem wstrząśnięty tym, bo to było wykraczało poza normy jakiejś propagandy. Tenże sam Urban, który był głównym propagandystą i on był głównym przekaźnikiem tej informacji, której nie przekazał, wiedząc o tym, dzwonił do swojej rodziny, żeby ktoś tam z jego rodziny ten płyn Lugola pił. Mówił to wcześniej, aniżeli w ogóle my dowiedzieliśmy się. To też jakieś jest symptomatyczne,
0: tak, no bo
1: prawda?
0: O siebie potrafili zadbać. To jest zgodne z tym hasłem z tamtych czasów pochodzącym. Rząd się wyżywi, prawda? Rząd o siebie zadba, zadba o swoje rodziny, a Polakom daje pozór dbałości, tak jak całe to państwo stwarzało pozór państwa opiekuńczego, to ładne słowo w propagandzie wbijane, które miało mówić, że w bloku socjalistycznym tak zwanym państwo jest opiekuńcze, a w bloku kapitalistycznym państwo jest straszne, jest wrogiem ludzi, zgodnie z naukami Marksa i Engelsa jest narzędziem opresji.
1: To bardzo tragiczna sytuacja, także jeżeli tu mówimy o propagandzie, to zawsze mi się nasuwa, że to jest coś, że ten Urban to jest coś więcej niż zwykły propagandysta. To jest człowiek po prostu zły.
0: Propagandystów tam było wielu, bo propagandyści to byli różnego rodzaju publicyści, którzy już później w III Rzeczpospolitej wypinali piersi do laurów takich obiektywnych komentatorów. Natomiast Urban był główną tubą Jaruzelskiego, główną tubą propagandową, więc on kreował politykę.
1: Sam dla siebie.
0: Nie tylko komentował, tak, ale kreował to, co miało przykryć jakieś wydarzenia, które miało, co miało spowodować, że zmienia się tok narracji albo tok dyskusji, o czym ludzie mówią, prawda?
1: Wybuch to jest koniec kwietnia i te doniesienia prasowe, takie bardzo skąpe w Polsce, nasłuchiwaliśmy Wolnej Europy wtedy, prawda, panie Macieju, i innych stacji, żeby cokolwiek więcej powiedzieć, bo to sytuacja zupełnie niezwykła i
0: tragiczna.
1: Dlatego
0: być może w ogóle uważali, że trzeba jakoś zareagować,
1: bo jednak wiedzieli, że się dowiemy jak.
0: Głos Ameryki, tak. Radio Wolna Europa, to było coś, co jednak do ludzi dociera i stąd się pojawiały pytania, stąd zaczęli wykonywać pozorne ruchy pokazujące dbałość o społeczeństwo.
1: I pomieszanie, bez przerwy pomieszanie sprawy. Tak naprawdę nikt nie wiedział do końca, jakie to zagrożenie jest. Ono nie było tak wielkie, jak się wydawało też trochę. Tym niemniej to działanie, które umniejszało sprawy, jest takim typowo propagandowym.
0: No, jakby dzisiaj ktoś usłyszał, że jest chmura radioaktywna, a państwo mówi, nic się nie stało, to ja nie wierzę, że przeszłoby to tak po prostu bez żadnego echa. Internet rozgrzałby się do czerwoności.
1: Nie, porównywanie są te rzeczy.
0: Nie tylko internet, podejrzewam. Natomiast wtedy to było zagrożenie dla zdrowia i dla życia ludzi, bo to, że ludzie nie padali jak muchy, to nie znaczy, że nie zaszły zmiany w organizmie, które później tłumaczono tym, że nowotwór się pojawił.
1: Przy okazji katastrofy i informowania lub nieinformowania o tym, jawi się cały ten język propagandy tamtego czasu. Kiedy czytałem jeszcze dzisiaj gazety z tamtego czasu, to jest połowa maja. Dlaczego połowa maja? Zaraz powiem, bo pójdziemy do innego tematu. Tam na przykład jest wiadomość, oczywiście papowska, nie mogło być żadnej innej, żadne redakcje nie mogły pisać sobie ze swoim piórem, z piórem dziennikarzy miejsc lokalnych o katastrofie. To oczywiście wszystkie wiadomości powstały w Komitecie Centralnym Partii, a potem przekazywane do papu, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy.
0: Cenzura, cenzura prewencyjna, autocenzura, wszystko
1: tam pisano na przykład, jest wiadomość o tym, że już można jeść, że warzywa, owoce, które zaczęły rosnąć na polach, że już jest, że wszystko jest dobrze, w związku z tym, że była awaria. Nigdy przy tych wiadomościach to zwróciło moją uwagę, nie ma jaka awaria. jakby chodziło o to, żeby wyprzeć, skąd to się wzięło, żeby nie było Czarnobyl, żeby nie było, że to Sowieci. To bardzo
0: spójności,
1: ciekawe.
0: Spójności w tym nie ma, tak jak w wielu elementach propagandy sowieckiej, propagandy komunistycznej, ale tutaj grano na czas. Z jednej strony

0: przecież tłumaczono, że nic się nie stało. Z drugiej strony z jakiegoś powodu pojawiła się ta spóźniona reakcja, że niby pijemy płyn Lugola, którego przecież nikt nie pił wcześniej i nikt nie słyszał, że taki istnieje. Ale starano się to rozgrywać niejako oddzielnie i zakrzyczeć niejako te związki przyczynowo-skutkowe, które w normalnej logice ludzkiej były ujawniane. To znaczy ludzie między sobą mówili, ale przecież to nie ma sensu, tu kłamią, tam kłamią. Faktem jest, że jakoś ta propaganda osłabiła ten moment, kiedy trzeba było reagować szybko. To znaczy ludzie jakby wiedzieli naprawdę, że mają niczego z ogródków nie jeść, to by nie jedli. A tutaj właśnie robimy wszystko, żeby powiedzieć, nic się nie stało. Później może zrozumieli ludzie niektórzy, że nie powinni z tego korzystać.
1: Te nagłówki prasowe, z maja, 40 lat temu, zaraz będziemy jeszcze analizować, bo doszło do innych bardzo spektakularnych, propagandowych przedsięwzięć tego Urbana, o którym wspominaliśmy.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

pierwszy program Polskiego Radia, Historia Bliska, Marek Strzemecki. Moim gościem jest dr Maciej Korkuć, historyk, z którym rozmawiamy o propagandzie. Zaczęliśmy mówić o tym, co zdarzyło się 40 lat temu w związku z Czarnobylem. Nie mówiliśmy o Czarnobylu.

0: Nobelu, bo to nie jest tematem naszego programu, ale o tym, jak polska propaganda, sowiecka propaganda, tak naprawdę chciała jakby zunifikować w ogóle całą sprawę. Państwa zachodnie, głównie Stany Zjednoczone, chcą nam pomóc. Przypomnijmy, to jest czas restrykcji, gospodarka polska nie jest pompowana ani dolarami, ani jakimkolwiek towarem z tamtej strony. To restrykcje reaganowskie stanu wojennego. Ale wówczas z powodów humanitarnych Amerykanie chcą przekazać nam duże ilości mleka, co było bardzo w proszku.
1: Mleka w proszku,
0: co było bardzo, bardzo istotne. Urban i władza nie wiedziała, co z tym zrobić. Odbiła piłeczkę, mówiąc, dziękujemy za tę pomoc. Wy potrzebujecie pomocy. I padło wtedy kuriozalne hasło takiego propagandowego, zupełnie kretyńskiego przedsięwzięcia pod tytułem Pomagamy bezdomnym w Nowym Jorku.
1: To nie było kretyńskie przedsięwzięcie. Ono jest dla ludzi myślących zdroworozsądkowo dzisiaj, tak jak i dla ludzi myślących zdroworozsądkowo wtedy, ono było absurdalne w sensie faktycznym. To znaczy wysyłanie śpiworów z komunistycznej Polski, śpiworów i kocy do Ameryki po to, żeby tam pomagać bezdomnym, było w sensie organizacyjnym w gruncie rzeczy nonsensem, bo to nie rozwiązywało ani żadnych problemów amerykańskich, ani tak naprawdę nikt poważnie nie oczekiwał tego. Owszem, jakby jakieś chrześcijańskie organizacje się dowiedziały, że gdzieś będą miały jakąś dostawę materiałów, którymi mogą dysponować, to je wezmą. Natomiast tutaj nie chodziło przecież o to, żebyśmy pomagali Ameryce. Tu chodziło o klasyczne stworzenie tematu, który przesłoni inne dyskusje i jednocześnie będzie kreował taki fałszywy obraz zasobnej Polski, która pomaga innym, a nie Polski, która wymaga pomocy. Bo to było bolesne dla Urbana i do Reagana przygotowywano takie pisma, gdzie mówiono, że mleko nam przysłano, chociaż go nie potrzebujemy. W rzeczywistości ja pamiętam, że z darów to mleko po prostu było dystrybuowane między ludźmi i ono było potrzebne.
0: Przez organizacje kościelne, bo to tak, trzeba powiedzieć.
1: Tak, tak, no, bo to był ten kanał, który mógł być poza państwem realnie rozdysponowany, mógł służyć rozdysponowaniu realnemu między zwykłych ludzi, a nie jakichś dygnitarzy, którzy będą to wykorzystywać dla własnych celów. Natomiast Urban wymyślił, że zrobi cokolwiek, co będzie głośne i co będzie dyskutowane. Oczywiście, kto był adresatem tego? Właściwie miał być adresatem i polski odbiorca, bo przecież Stany Zjednoczone się tym specjalnie miały nie przejąć. Miał to być komunikat niby dla świata, ale nie wiem, kto miałby się przejąć wielką akcją jakichś
0: kocy i śpiworów. Przejął się Kościół, pan wspomniał o organizacjach chrześcijańskich, się przejęli troszkę
1: w Stanach Zjednoczonych,
0: tak, no bo ponieważ chcieli... nie sądzili, że aż tak do takiego absurdu można doprowadzić. I potraktowali to zupełnie poważnie do pewnego momentu, aż się skapnęli, że chyba nie chodzi o pomoc, a propagandę ze strony Polski Ludowej.
1: Komunistyczna Polska w ogóle propagandę stawiała na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o takie akcje. Im nie zależało na żadnych bezrobotnych, tak jak i na żadnych bezdomnych w Stanach, tak samo jak ich nie za bardzo przejmował los bezdomnych w Polsce. Ważne było, żeby tych bezdomnych nie było widać na ulicach. Dlatego, i warto to przypomnieć w dzisiejszych czasach, na czym polegała ta wolność od biedy w PRL-u. Bezdomni byli natychmiast zgarniani przez policję i narażali się na konsekwencje takie, że mogli być pobici, mogli być nauczeni w cudzysłowie raz na zawsze, że nie ma gdzieś spoczywania na ulicy tylko dlatego, że ktoś chce się przespać latem na ławce, prawda? To samo dotyczyło ludzi, którzy po alkoholu, prawda, trafiali
0: Polecam państwu dzienniki z tamtego czasu, bo ta akcja koce, piś, piwory dla biednych Amerykanów rozszerzyła się na kilka dni na poważnie. Polecam te artykuły, w których jest zupełnie... były podobne jak do tych z lat 50.
1: Ale kiedy, ja powiem szczerze...
0: kiedy ludzie piszą do Urbana i przysyłają pieniądze i naprawdę przysyłają koce, czy naprawdę przysłali, nie wiadomo. Byli podpisywani konkretne osoby z Krosna, z Rzeszowa, Krakowa i Warszawy. Osoby były podpisane, te, które miały przysłać...
1: Ja szczerze mówiąc nie badałem tego w żaden sposób dokładnie, ale pamiętam ten czas. Takie rzeczy władza sama organizowała od początku do końca.
0: Na tym polegała ta propaganda.
1: A jak przychodziły prawdziwe listy od czytelników, na przykład do radia, do telewizji,

0: to one były zdejmowane, a nie dopuszczane na antenę.
1: Teraz dopowiedzmy młodszym słuchaczom, co się stało z kocami. Żaden koc, żaden śpiwór nigdy nie opuścił Polski, mimo że jakieś może były zebrane.
0: Ale nigdy tego nie powiedziano.
1: Bardzo prostego powodu. Amerykańscy celnicy przyznali, że mają kłopot, bo transporty charytatywne zazwyczaj opuszczały Stany Zjednoczone, a nie na odwrót. To już było po pierwsze. Te koce i śpiwory, które miały pojechać, były traktowane jak towar importowany, czyli było na nie obłożone cło.
0: I uwaga,
1: proszę państwa, to cło było droższe, a jeżeli wartość tych kocy, oczywiście to wszystko musiało upaść.
0: No dlatego to pokazuje, że istotą tego działania nie było działanie, tylko propaganda. Komuniści wzorem swoich moskiewskich starszych braci doprowadzili różnego rodzaju akcje propagandowe do perfekcji. My dzisiaj się możemy z nich śmiać, bo jedne były, dotyczyły tak rzeczy dziwacznych jak te koce i śpiwory. Inne dotyczyły wielkich akcji propagandowych, które zostawiały jakiś ślad w ludziach, jakieś takie podważenie w ogóle percepcji rzeczywistości, nawet jeżeli w tą propagandę nie wierzyli. Ale czasami już nie wiedzieli, jak jest naprawdę. I to się zaczynało we wczesnych latach komunizmu, gdzie zaczynano od tego, że instalowano władzę, która była stworzona tylko i wyłącznie z woli Stalina. Pokazywano to jako rząd demokratyczny, reprezentatywny dla społeczeństwa, powołany przez Krajową Radę Narodową, która nie wiedziała o tym, nawet ta komunistyczna nie wiedziała o tym, że już powołała PKWN, no bo to zrobiono w Moskwie, ale tą Krajową Radę Narodową pokazywano też jako organ demokratyczny, reprezentatywny dla społeczeństwa polskiego. A to byli komuniści, jakieś przybudówki, ludzie mianowani reprezentantami jakichś stronnictw, których w ogóle nie reprezentowali. Jacyś rozłamowcy, jakaś grupa tak naprawdę w pełni kontrolowana przez stalinowców. A w rzeczywistości funkcjonował rząd, rzeczywisty rząd, który reprezentował różne ugrupowania polityczne, ale mógł funkcjonować na uchodźstwie, bo Stalin go nie dopuścił do kraju. To był jedyny rząd z rządów uchodźczych w Londynie, który nie mógł wrócić do kraju po II wojnie światowej. I ten rząd nazywano reakcyjnym, nazywano rządem w cudzysłowie reakcjonistów londyńskich, rządem ludzi wykolejonych. Wszystko to było propagandą, która kłóciła się z elementarną wiedzą o rzeczywistości. I wydawać by się mogło, że ona nie może zburzyć niczyjego myślenia, ale ta propaganda była montowana i była treścią mediów, całych mediów funkcjonujących, dopuszczonych do jawnego funkcjonowania przez rok, dwa, pięć, dziesięć. Całe pokolenie wyrosło w tym i niektóre rzeczy nawet do dzisiaj zostały. Przykładem jest ta kariera słowa wyzwolenie. Wyzwolenie słownikowo znaczy dać komuś wolność, niepodległość. Nie ma innego znaczenia. To znaczy, że jeżeli nie ma wolności, niepodległości wskutek jakiegoś działania, to to nie jest wyzwolenie. Prawda? A Sowieci wyparli Niemców, czyli zlikwidowali zniewolenie niemieckie, zrobili zniewolenie sowieckie, komunistyczne. Ale ludzie w języku, starsi, ale również młode pokolenie już urodzone po PRL-u bezrefleksyjnie to przejmuje, bardzo często używają terminu wyzwolenie, jakby to było zmiana jednego terrorysty na drugiego terrorystę. To znaczy,
1: symetrycznie bardzo.
0: I jakby to był termin kalendarzowy. Nawet wśród historyków niektórych to widać, że mówi się o końcu wojny jako o wyzwoleniu, nawet jeżeli piszą o tym, jak Sowieci aresztowali, deportowali, wywozili na Sybir, jak komunizm był instalowany, to wyzwolenie zostało zrobione jak termin zaszczepiony w głowach, jak termin kalendarzowy niemalże. Ale w ten sposób zakłócamy rzeczywistość. Ja znam ludzi, którzy nienawidzili komunizmu, a bezrefleksyjnie mówili, że no i po wyzwoleniu mój ojciec został aresztowany przez NKWD. To nie ma sensu, jakbyśmy popatrzyli tak poprawnie, semantycznie na
1: to wynika z tego,
0: ale to jest propaganda.
1: To jest wynika
0: siła jej,
1: z tej siły propagandy.
0: Siły powtarzania.
1: Siły powtarzania. Czasem z tą propagandą, nie czasem, jakoś musieliśmy sobie radzić. O tych kocach, których wspominaliśmy po raz

0: rocznicę bitwy o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym odprawioną mszę świętą odbył się także apel poległych.
1: To tam spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 roku po ciężkich walkach zdobyli niemieckie pozycje na wzgórzach i przełamali tym samym linię Gustawa. Na miejscu był też dziś Tomasz Zielenkiewicz.
2: W homilii podczas mszy świętej biskup polowy Wiesław Lechowicz przypominał, że żołnierze Andersa ofiarowali Polsce swoje młode życia.
3: Jesteśmy im wdzięczni za to, że my dzisiaj nie musimy tak tęsknić, ale nie możemy nie troszczyć się o wolność z podobną determinacją jak oni.
2: Prezydent Karol Nawrocki mówił o wielkim wyzwaniu, któremu podołali Polacy.
4: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia. To z samego rana 18 maja patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich zawiesił na tym wzgórzu biało-czerwoną flagę. Świat wolności i dobra pokonał zło, a alianci przełamali linię Gustawa i mogli ruszyć na Rzym, aby nieść wolność.
2: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Lech Parel, podkreślał, że my dziś musimy wyciągnąć lekcje z postawy bohaterów sprzed 82 lat.
5: 4 lekcje Monte Cassino. Nadzieja, dyscyplina, sojusz i pojednanie. Nie wystarczy, że zostały odrobione raz, wtedy, w 1944 roku. Trzeba je odrabiać bez końca, dla dobra naszej ojczyzny.
2: Jednym z najwyższych odznaczeń państwowych uhonorowany został 101-letni weteran 2. Korpusu Polskiego.
6: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pan major Władysław Dąbrowski.
2: Tak major opowiadał mi o walkach sprzed 82 lat.
7: Przecież my, mały korpus, 70 tysięcy, Ancona, Bolonia, tutaj, to my zdobyliśmy. Nie Amerykanie, nie Francuzi. My!
2: Potomkowie poległych na Monte Cassino wspominali swoich przodków.
8: Kim był prywatnie? Na to pytanie odpowiadają tylko rzeczy, które po nim pozostały. Różaniec, modlitewnik, złoty łańcuszek z krzyżykiem, medaliki przywiezione z Jerozolimy, rentgraf.
2: Burmistrz Monte Cassino dziękował Polakom.
9: Grazie agli eroi polacchi di Monte Cassino.
10: Chwała polskim bohaterom.
2: Uroczystość zakończył apel poległych i ceremonia złożenia wieńców na cmentarzu.
11: Chwała bohaterom!
2: Polska delegacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych we Włoszech odwiedzi też inne miejsca pamięci związane ze szlakiem żołnierzy generała Andersa. Będzie tu do środy.
12: Polska i świat.
0: A teraz jeszcze podziękowania dla wszystkich gości sobotniej nocy muzeów w Polskim Radiu. Przez kilka godzin naszą siedzibę na warszawskim Mokotowie odwiedziło aż 1000 osób w każdym wieku. Największe wrażenie zrobiły nasze radiowe archiwum i studia emisyjne.
13: Bardzo wspaniałe. No wreszcie można zobaczyć, co się, jak to się robi od kuchni, jak to się mówi. Także jestem zafascynowany, zaszokowany wręcz.
14: Mnie się najbardziej podobało archiwum i zupełnie rzeczy, o których nie miałam pojęcia, że są w radiu.
15: Pan tutaj zagląda do studia, podgląda Karolinę Rożej, jak wrażenia?
16: No super, wizualizacja tego, co widziałem oczami wyobraźni. Teraz mogę zobaczyć to realnie od środka.
15: To jak pan sobie to wyobrażał? A jak jest w rzeczywistości?
16: Niewiele się różni, ale odczucia są cudowne.
17: Chciałyśmy, żeby dzieciaki zobaczyły, tak? No bo to taka historia.
15: No to jak twoje wrażenia? Dzień dobry, jak masz na imię?
18: Dorotka, bardzo mi się podoba. Jestem pod wrażeniem, jaki ten budynek jest ogólnie ogromny.
17: Bardzo nam miło, że nas tutaj wpuszczacie, bo nie spodziewałam się, że wejdziemy w tak wiele miejsc, kiedy wy tak naprawdę tutaj pracujecie cały czas.
15: No właśnie, to jest fajne chyba podejrzeć pracę, że to nie jest tak jak w muzeum, tylko eksponaty i gabloty, tylko żywe radio.
17: Tak, tu się to wszystko dzieje na żywo. Sama jestem zaskoczona, bo my wchodzimy, wy rozmawiacie, wszystko słyszymy w głośnikach, to jest niesamowite.
15: Z jakimi emocjami, z jakimi wrażeniami będzie pani włączać radioodbiornik u siebie w domu?
19: No na pewno jeszcze z większymi, bo będę miała teraz przed oczami ten obraz, którego do tej pory nie widziałam. Mogłam tylko słyszeć głosy, teraz jeszcze do tego obraz dojdzie.
20: I pewnie zacznę słuchać Polskiego Radia.
0: Za Państwa obecność bardzo dziękujemy i oczywiście zawsze zapraszamy do Polskiego Radia. Z gośćmi Nocy Muzeów w Polskim Radiu rozmawiał Patryk Michalski.
1: I tym tematem

0: Tam kończymy magazyn Polska i Świat, ale jeszcze krótko o tym, co czeka nas jutro w pogodzie. A we wtorek zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 stopni Celsjusza w centrum, do 21 stopni na Podlasiu i Polesiu.
1: I jeszcze zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a kwadrans po 8.00 Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej.
0: A na dziś to tyle. Michał Strzałkowski
1: i Marcin Kowalski. Mówimy Państwu do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A już teraz w jedynce kronika sportowa czeka na Państwa Filip Jastrzębski.
3: Dobry wieczór, będzie dużo o piłce nożnej, gdyż Robert Lewandowski miał wczoraj przepiękne pożegnanie na Camp Nou w Barcelonie, ale także piłkarska ekstraklasa, ponieważ mamy coraz mniej niewiadomych w naszej lidze, gdyż znamy już dwa zespoły, które spadną w tym sezonie z naszej piłkarskiej elity. Zbliża się 22:40.
4: Kronika sportowa.
3: Zaczynamy od naszej piłkarskiej ekstraklasy, gdyż wiemy już, że Arka Gdynia po porażce z Brukbetem Termaliką Nieciecza straciła szansę na pozostanie w piłkarskiej ekstraklasie. To spotkanie oglądał Tymoteusz Kobiela. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. No mimo wszystko szok w Gdyni, mimo to, że Arka od początku sezonu walczyła o utrzymanie i wiadomo było, że będzie to zadanie niezwykle ciężkie, no to nikt nie spodziewał się chyba aż tak dramatycznej końcówki. Mecz z ostatnim w tabeli, zdegradowanym już Brukbetem Termaliką Nieciecza, zaczął się od bramki dla gości z Niecieczy właśnie. Damian Hilbrycht przepięknie przymierzył w 12 minucie, dał swojej drużynie prowadzenie, ale Arka stwarzała sytuację, tyle tylko, że je marnowała aż do 48 minuty pierwszej połowy. Wówczas podanie Oskara Kubiaka wykorzystał Edu Espiał, przełamał się, poprzednią bramkę zdobył w listopadzie, teraz trafił na 1-1. Arka doskonale rozpoczęła drugą część meczu, indywidualną akcją popisał się Władysław Zgutkowski, trafił na 2-1 i tutaj skończyły się te dobre rzeczy dla żółto-niebieskich. Tak dużo sytuacji już nie stwarzali, dali się zaskoczyć po stałym fragmencie gry na 15 minut przed końcem spotkania. Były piłkarz Arki Arkadiusz Kasperkiewicz doprowadził do wyrównania i doszło do doliczonego czasu gry. Kike Hermoso mógł trafić do siatki, gdyby wykończył szybki atak, ale dostał złe podanie, piłkę za plecy, wybił tę futbolówkę z własnego pola karnego Damian Hilbrycht w taki sposób, że ona trafiła do Iwana Durdowa, Chorwat był już na połowie Arki, przejął futbolówkę, popędził w kierunku bramki Jędrzeja Grobelnego i uderzył mu między nogami, trafił na 3-2 i mimo, że nie było już wielkiej radości po stronie Brukbetu Termaliki Nieciecza, to była wielka rozpacz po stronie Arki, bo w tym momencie stało się jasne, że gdynianie żegnają się z ekstraklasą.
3: Tymoteusz Kobiela, bardzo dziękuję za relację.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Znamy już dwóch spadkowiczów z piłkarskiej ekstraklasy. W studiu witamy Andrzeja Janisza. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
3: Chyba nie ma zaskoczenia, że to właśnie Arka Gdynia żegna się dzisiaj z naszą piłkarską elitą.
6: Ale mówimy także o Termalice, która wygrała w Gdyni i w ten sposób spuściła do pierwszej ligi drużynę z Gdyni.
3: No i kibice w Nieciaczy mogą powiedzieć to dlaczego dopiero teraz?
6: No właśnie, bo przecież mecz z Legią w poprzedniej kolejce w wykonaniu Termaliki też był bardzo dobrym spotkaniem i tak prawdę mówię, to Legia miała sporo szczęścia, że tamten mecz wygrała. Z przyjemnością patrzyło się na grę Termaliki. Natomiast jeżeli w decydującym meczu drużyna zagrożona spadkiem u siebie w domu, a ten dom zawsze był jej atutem, bo Arka dobrze grała u siebie na wyjazdach.
3: Bardzo dobrze.
6: Gra tak, że przegrywa mecz. Ja już nie mówię tutaj zupełnie o jakości gry, bo to wcale nie było złe spotkanie. To znaczy, że coś jest nie tak, że nawet te zmiany trenerów w Arce zupełnie nie pomogły i jestem zdziwiony, nie że Arka spadła, tylko że spadła już po tej kolejce.
3: Za 5 dni nasza kultowa audycja Studio S13. Zasiądziesz w studiu w sobotę od 17:00, 9 sprawozdawców na 9 stadionach. No i mamy jeszcze jedno czerwone miejsce w tej lidze.
6: Czekamy na rozstrzygnięcia. Spodziewać się możemy absolutnie każdego, bo skoro przez 10 miesięcy zawodnicy po tych 33 kolejkach jeszcze sprawili, że my z zaciekawieniem będziemy patrzyli na tę kolejkę ostatnią, to znaczy, że jest to potwierdzenie tego, że jest to

0: najbardziej nieprzewidywalna liga. Oczywiście Lech Poznań jest już mistrzem Polski i za to ogromne gratulacje. Termalika, Brukbet i Arka spadają, ale spójrzmy na to, co dzieje się za ich plecami. Nagle wicemistrzostwo to jest niezwykle ważne miejsce, bo daje prawo startu w eliminacjach Ligi Mistrzów. I trzy drużyny mogą to miejsce zająć, w związku z czym ta rywalizacja będzie naprawdę bardzo ciekawa. Piąte miejsce, bo Górnik Zabrze już zapewnił sobie start w europejskich pucharach. Nie wiemy jeszcze, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy. Oczywiście w eliminacjach do tych rozgrywek, ale znów mamy trzy zespoły, które mogą zająć to miejsce. To, że to jest GKS Katowice i Zagłębie Lubin, to może mniejsza niespodzianka, ale to, że Legia Warszawa, która jeszcze niedawno była poszukiwana w ogonie tabeli, nagle może zająć piąte miejsce, oczywiście ma najmniejsze szanse, bo oprócz własnego zwycięstwa nad Motorem musi jeszcze liczyć na to, że potkną się zarówno Zagłębie, jak i GKS. To już jest niespodzianka. No i cztery drużyny, które będą rywalizować o to, aby uniknąć tego jednego spadkowego miejsca. To jest bardzo wiele klubów zaangażowanych w to, żeby ta ostatnia kolejka była emocjonująca, bo jak patrzymy na zestawienie, to nagle okazuje się, że w zasadzie tylko mecz mistrza Polski, Lecha Poznań z Wisłą Płock nie zmieni sytuacji, nie miejsca Wisły na przykład, ale sytuacji w tabeli. Lech i tak będzie mistrzem Polski, a Wisła i tak nie zagra w europejskich pucharach, ani nie spadnie. Wszystkie pozostałe spotkania są spotkaniami o coś, w których przynajmniej jeden zespół ma okazję do tego, żeby poprawić albo utrzymać swoje miejsce.
1: Wspominałeś o Lechu Poznań. Od soboty wiemy już na 100%, że Kolejusz jest mistrzem Polski. Obronił tytuł jako trzecia drużyna w tym stuleciu i, co ważne, dołącza do elitarnego grona drużyn, którzy mają dwucyfrową liczbę mistrzostw Polski na koncie.
0: Tak, dziesiąte mistrzostwo Polski pozwala nam umieścić Lecha w gronie tych gigantów polskiej ekstraklasy, bez względu na to, jak ona się wcześniej nazywała. Natomiast zwracam uwagę na obronę tytułu, bo to ostatni raz zdarzyło się Legii. Widać pewnego rodzaju stabilizację, widać to, że droga, którą podąża Lech, która wielokroć była wyśmiewana. Pamiętamy przecież jeszcze całkiem niedawno, jak śmiano się z Lecha, że to drużyna przegrywów. Jeżeli dochodzi do jakiegoś bardzo ważnego, decydującego meczu, to ona przegrywa. No, jeszcze przecież przed rozpoczęciem tych rozgrywek Lech przegrał u siebie na stadionie Super Puchar Polski z warszawską Legią. Fakt, to są zupełnie inne zawody, inna rywalizacja, ale tak właśnie było. A teraz Lech potwierdza, że ta droga, jaką wybrano w Poznaniu, jest drogą słuszną.
1: W wielu krajach europejskich również już mistrz jest znany. Na przykład w Hiszpanii, i to od dobrych kilku dni, ale to, co najważniejsze dla nas z punktu widzenia polskiego kibica, to, co wydarzyło się na Camp Nou. Kiedyś mogliśmy chyba tylko pomarzyć, że dla polskiego piłkarza przygotuje się takie pożegnanie i kibice licznie zgromadzeni na katalońskim stadionie podziękują mu za to, czego dokonał w ciągu tych 4 lat.
0: To jest rzeczywiście zadziwiające. Ja wiem, że w obecnych czasach wszechobecnego marketingu jest łatwiej o takie wydarzenia, ale to wzruszające wydarzenie, które miało miejsce, całe szczęście, że nie na Montjuic albo w tym
1: doczekał
0: ośrodku
1: jeszcze
0: treningowym,
1: Camp Nou.
0: Że Robert Lewandowski został pożegnany na Camp Nou, czyli jednym z największych, najwspanialszych i z taką największą legendą stadionów na świecie. To dla polskiego kibica musi być ogromny powód do dumy i dla mnie rzeczywiście był, bo osiągnięcia Lewandowskiego w Barcelonie są bardzo dobre, a powiedziałbym świetne, gdyby do tego dołożyli wygranie Ligi Mistrzów. No to się nie udało i to jest taka jedyna skaza na tym 4-letnim pobycie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Myślę, że nawet ci, którzy kwestionują, podważają ostatnie osiągnięcia polskiego napastnika, jak patrzyli na to, jak kibice w Barcelonie fetują Lewandowskiego, to może zdania zupełnie nie zmieniają.

0: zmienili, ale coś tam w głowie zakiełkowało.
1: A wkrótce okaże się, gdzie Robert Lewandowski będzie pisał następne rozdziały swojej pięknej kariery.
0: Bez względu na to, gdzie, to będzie pisał.
1: Andrzej Janisz, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W dalszym ciągu o futbolu. Grający na co dzień we włoskim zespole Sassuolo, dziesięciokrotny reprezentant Polski Sebastian Walukiewicz doznał ostatnio urazu, przyjechał do kraju i miał okazję obejrzeć trochę lokalnego futbolu w rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim. W rozmowie z Filipem Góreckim opowiedział nie tylko o kontuzji.
3: Generalnie w piątek nabawiłem się urazu we Włoszech, więc dostałem tydzień wolnego. Chciałem przyjechać, zobaczyć, jak to tutaj u nas w Gorzowie wygląda.
4: Sezon, no właśnie, no troszeczkę przedwcześnie skończyłeś, ale tylko troszeczkę. Sezon solidny, bo pograłeś prawie, że od deski do deski, ale na nowej pozycji, na prawej obronie.
3: Znaczy generalnie już Torino, już parę meczów zagrałem na tej pozycji. Przychodząc do Sassuolo, praktycznie w każdym meczu występowałem na prawej obronie i myślę, że to też dla mnie jest plus, ponieważ będę, można powiedzieć, troszkę takim zawodnikiem wszechstronnym. Będę mógł występować tak naprawdę na każdej pozycji w bloku obronnym, więc ja jestem generalnie zadowolony. Zagrałem cały sezon i mam nadzieję, że będzie teraz tylko lepiej.
4: Trener Grosso, który też notabene był bocznym obrońcą, ale lewym, widział tutaj w tobie też taki potencjał i też może trochę, żeby zagospodarować, bo widziałem, też mocno stawiał na duet Tarika Muhammerowicza z Jayem Idzesem.
3: Generalnie my też graliśmy taką hybrydą, więc ta moja prawa obrona nie była takim klasycznym prawym obrońcą, który biega w strzeż boiska, tylko ta nasza jakby formacja czasami przechodziła na trójkę obrońców, czasami na czwórkę, więc można było powiedzieć, że jestem takim półprawym środkowym obrońcą czasami.
4: Sezon skończycie w górnej połówce, to chyba dobry sezon jak na taki klub.
3: Wydaje mi się, że tak. Sassuolo też w tamtym sezonie było w Serie B. W tym sezonie awansowali, więc wydaje mi się, że jak na pierwszy sezon, dobry wynik.
4: W Serie A już trochę jesteś. 140 ponad meczów, jak sprawdziłem rozegranych. 7 sezonów. Masz już trochę porównanie, jak ten poziom się zmieniał tej ligi przez te lata.
3: Wydaje mi się, że Liga Włoska też się bardzo zmienia. Wydaje mi się, że cały czas jest na podobnym poziomie. Jest dużo dobrych drużyn jak Inter, Milan, Juventus. Każdy, wydaje mi się, że ma odpowiedź. Wiadomo, że patrzymy też na kadrę Włoch i nie wygląda to tam za dobrze, ale wydaje mi się, że liga jest cały czas dobra.
4: A jak się mieszka w tym mieście, bo też już w kilku miastach mieszkałeś, i w Turynie, w Empoli, w Cagliari, do Sardynia, to wiadomo, chyba Eldorado.
3: Nie, Włochy są na pewno pięknym miejscem do życia, pyszne jedzenie, ale ja jestem tam tylko tak naprawdę ze względu do piłki. Mam nadzieję, że będę dalej się rozwijał i nie chcę mówić, czy będę zmieniał miejsca, bo nie...
4: Bo się zasiedziałeś trochę w tych Włoszech, trzeba powiedzieć.
3: Bo się zasiedziałem, ale żyje się dobrze.
4: Nie mogę nie zapytać, czy zdarza ci się nie odebrać telefonu?
3: A to już historia. Myślę, że z trenerem Urbanem sobie wszystko wyjaśniliśmy. Na te zgrupowanie następne na pewno nie pojadę ze względu na kontuzję, ale zobaczymy w przyszłości.
4: Gładko poszła rozmowa z trenerem?
3: Myślę, że tak. Rozmawialiśmy około 3 tygodnie temu i myślę, że między nami jest już wszystko dobrze.
1: Sebastianowi Walukiewiczowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i odbierania telefonów od selekcjonera, ponieważ jesienią stracił w ten sposób szansę na powołanie do reprezentacji. Enis Arad poprowadzi reprezentację Polski w short tracku. To kanadyjska trenerka, która budowała systemy szkolenia łyżwiarzy szybkich w Kanadzie, Francji czy Holandii. Podpisała 4-letni kontrakt. Polscy tenisiści na ostatniej prostej przygotowań do French Open. W Strasburgu Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy, pokonując Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. W meczu o ćwierćfinał jej rywalką będzie Kanadyjka Leila Fernandez. W Hamburgu w pierwszej rundzie odpadł Kamil Majchrzak po porażce z Argentyńczykiem Camilo Hugo Carabellim 6-1, 2-6, 3-6. To ostatnie sprawdziany przed rozpoczynającym się w niedzielę turniejem na kortach Rolanda Garrosa. Przypomnę, że w turnieju głównym oprócz Fręch i Majchrzaka zagrają Iga Świątek, Magdalinet i Hubert Hurkacz. Tymczasem trzy Polki przystąpiły do kwalifikacji. Linda Klimowicz odpadła dziś w pierwszej rundzie, Maja Chwalińska awansowała do drugiej, a Katarzyna Kawa rozpocznie zmagania jutro. Koszykarze Śląska Wrocław mogli dziś świętować awans do półfinału rozgrywek o Mistrzostwo Polski, ale gdyńska Arka w końcu się postawiła. Relacja Pawła Kątnika.
5: Dziwnie spokojny przed trzecim meczem ćwierćfinału play-off ze Śląskiem Wrocław był trener gospodarzy, trener AMW Arki Gdynia Mantas Czesnowski. Zakładał, że ta rywalizacja wydłuży się jeszcze o mecz czwarty i mecz piąty we Wrocławiu, a zatem zakładał, że jego zespół zwycięży dwa mecze na własnym parkiecie, mimo że dwa pierwsze mecze we Wrocławiu padły łupem Śląska Wrocław. Ale antycypował bardzo dobrze Mantas Czesnowski, bo jego zespół zagrał znakomite zawody, kontrolował w pełni przebieg wydarzeń na boisku i wygrał 3 z 4 kwart, a całe spotkanie 86 do 75. Pierwsza kwarta na korzyść gospodarzy 28 do 24, druga 20 do 14, trzecia 18 do 16 i tylko w tej czwartej kwarcie na moment Śląsk Wrocław zagroził końcowemu rezultatowi na korzyść gospodarzy, gdy między innymi Kadri Gray trafił za 3 punkty, przewaga stopniała do 6 punktów, ale później błyskawicznie gospodarze odpowiadali. Mieli w swoich szeregach dużo strzelb, które dzisiaj decydowały o tym, że to zwycięstwo nie było zagrożone do samego końca. AMW Arka Gdynia lepsza zdecydowanie od Śląska Wrocław, wygrywa pierwsze swoje spotkanie w tej serii ćwierćfinałowej, a przegrywa całą serię 1-2. Środowy mecz w Gdyni to będzie czwarte spotkanie tej serii.
1: W innym dzisiejszym meczu za Stal Zielona Góra objął prowadzenie 2-1 w ćwierćfinałowej rywalizacji z Kingiem Szczecin. Zielonogórzanie wygrali u siebie w trzecim spotkaniu 84-70 i do awansu do półfinału brakuje im jednego zwycięstwa. Czwarte starcie w środę w Zielonej Górze. Na koniec siatkówka i turniej Final Four, który w weekend odbył się w Turynie. Zmagania najlepszych drużyn Ligi Mistrzów, w tym dwóch polskich, podsumowuje Cezary Gurjew.
6: Włoska Perugia obroniła tytuł najlepszej siatkarskiej drużyny Europy. W finałowym meczu turnieju Final Four w Turynie zespół prowadzony przez trenera Angelo Lorenzettiego pokonał mistrzów Polski, a więc Warte Zawiercie 3-0. W spotkaniu o trzecie miejsce Zirat Ankara pokonał Projekt Warszawa 3-2. Emocji nie brakowało, choć w poprzednich latach mecze stały na wyższym poziomie. Porażką jest frekwencja na trybunach. Warto przypomnieć, że w superfinale 3 lata temu w tej samej hali, gdy Zaksa Kędzierzyn-Koźle grała z Jastrzębskim Węglem, były tłumy na trybunach. Zwycięski zespół zaimponował świetną techniką i perfekcyjnym zgraniem. Pewnie gdybyśmy szukali siatkarzy do zespołu marzeń, to zawodnicy Perugii nie byliby pierwszym wyborem, ale to sport drużynowy i oglądaliśmy perfekcyjnie działający mechanizm. Simone Gianelli jest na pewno najlepszym rozgrywającym świata. Wasim Bentara, który jeszcze 3 lata temu grał w Nysie, został światowej klasy atakującym. Kamil Semeniuk potwierdził, że jest jednym z najbardziej wszechstronnych zawodników globu. Pięknie rozwija się talent Olecha Płotnickiego. Warta Zawiercie w ubiegłym roku w finale stoczyła zacięty bój z Perugią, a teraz pomysłu i ognia wystarczyło tylko na pierwszego seta. Jednak to kolejny sukces podopiecznych trenera Michała Winiarskiego. Zespół jest budowany powoli, ale z dużą konsekwencją. W następnym sezonie zawodnikiem Warty będzie m.in. Tomasz Fornal, który rok spędzony w Ziracie Ankara będzie wspominał dobrze, ale liczył pewnie na więcej. Bez medalu we Włoszech zespół Projektu Warszawa. W spotkaniu z Ziratem lepsze statystyki, więcej zdobytych punktów, ale przegrana w 5 setach. Zirat miał zdobywcę 36 punktów Nimira, a drużyna z Warszawy zawodników, którzy do niedawna mogli tylko marzyć o pierwszej czwórce Europy. Bartosz Gomułka czy Bartosz Firszt pięknie się rozwijają, ale zabrakło im nieco doświadczenia. Utalentowanych zawodników w Turynie nie brakowało, ale dla władz Europejskiej Federacji ostrzeżenie, że nie wszędzie kibice chcą oglądać siatkówkę.
1: Dwie drużyny w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów. Brzmi pięknie, prawda? W dzisiejszej kronice to już wszystko. Jutro o sporcie będziemy mówić od 6.
7: Kronika sportowa.
2: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, odcinek węzeł Włocławek Północ, węzeł Włocławek Zachód. W pobliżu miejscowości Górka na 196 km auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest także jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Koniec utrudnień na S1 na odcinku węzeł Dąbrowa Górnicza Podlesie, węzeł Sosnowiec Porąbka. Na 534 km po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany był jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów. Teraz jedzie się z jedynką w kierunku Tychów bezproblemowo. Droga krajowa nr 32.

0: Dwa odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 km. Zdarzenie dwóch autosobowych w tym wypadku. Ranna została jedna osoba. Ruch wahadłowy. Koniec utrudnień na drodze S61 na odcinku Szczuczyn-Ełk w pobliżu węzła Guty na 101 km, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Ełku. Jedzie się już ekspresową S61 bez problemów. I druga krajowa numer 81, odcinek Mikołów-Żory w pobliżu miejscowości Gardowice na 24 km po zdarzeniu trzech autosobowych, zdarzeniu, w którym trzy osoby zostały ranne, odblokowano jezdnię w kierunku Skoczowa. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami z wyjątkiem południowego zachodu przelotnie popada deszcz, a na wschodzie i południowym wschodzie miejscami pojawią się zanikające burze.
1: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Zastępca sekretarza stanu USA pomógł Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, tak ustalił Reuters. Z informacji agencji wynika, że Christopher Landau polecił wysokim rangą urzędnikom Departamentu Stanu wydanie i zatwierdzenie wizy dla byłego ministra sprawiedliwości, który miał otrzymać wizę dziennikarską.
2: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Zbigniew Ziobro od ponad tygodnia przebywa w Stanach Zjednoczonych, wcześniej na Węgrzech. Za rządów Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny. Tragiczny wypadek na torach we Włoszczowie. Pociąg relacji Zakopane Warszawa Wschodnia śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ruch pociągów został wstrzymany, mówi Weronika Grot z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.
3: Na miejscu pracują policjanci, którzy dokładnie ustalają okoliczności przyczyny tego zdarzenia. Maszynista był trzeźwy. Są też utrudnienia, więc prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Była msza święta, apel poległych połączony z ceremonią złożenia wieńców. We Włoszech na polskim cmentarzu wojennym uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. W maju 1944 roku żołnierze 2. Korpusu Polskiego po ciężkich walkach zdobyli niemieckie pozycje na wzgórzach i przełamali linię Gustawa.
4: Prezydent Karol Nawrocki mówił o wielkim wyzwaniu, któremu podołali Polacy.
5: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia.
4: Chwilę zwycięstwa wspominał 101-letni weteran 2. Korpusu Polskiego, major Władysław Dąbrowski.
6: To my zdobyliśmy, nie Amerykanie, nie Francuzi, my!
4: Po apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Z Monte Cassino, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymuje planowany na jutro atak na Iran na prośbę przywódców Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powodem są toczące się negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego. Amerykański prezydent napisał na True Social, że poinformował sekretarza obrony Pita Hegseta o wstrzymaniu operacji, zastrzegając jednak, że wojsko ma być gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku w każdej chwili. Nie jest jasne, czy atak był rzeczywiście planowany.
7: To są aktualności jedynki.
1: To jedna z osób, które przyczyniły się do niszczenia wymiaru sprawiedliwości. Tak publicysta Jan Ordyński komentuje rezygnację przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała o swojej decyzji w serwisie X. Jan Ordyński mówił w Polskim Radiu 24, że odejście szefowej KRS-u ze stanowiska to dobra wiadomość.
8: ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią. To jest bardzo ważne, że po prostu zdawała sobie absolutnie sprawę.

0: bo ona nie jest amatorką, która nie wiedziała, co robi, tylko dokładnie wiedziała, co robi i w czym uczestniczy.
1: Dagmara Pawełczyk-Woicka napisała, że złożyła w piątek rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Trybunał Konstytucyjny wydał w ubiegły wtorek zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS-u. Mimo to Sejm 3 dni później wybrał 15 sędziów członków Rady. Młodzi artyści i uznane gwiazdy muzyki folkowej i muzyki źródeł. Za 3 dni rozpocznie się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Na konkursowej scenie wystąpi 11 wykonawców, mówi Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
2: Soliści, ale też i duże zespoły, jak zawsze sporo ciekawych eksperymentów. Nowa Tradycja, jeśli chodzi o konkurs, robi się coraz odważniejsza. Zresztą chyba jak cały festiwal, bo ta rozpiętość stylistyczna w tym roku jest chyba jeszcze większa niż zwykle.
1: Festiwal Nowa Tradycja zainaugurują koncerty w Studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Przesłuchania w ramach konkursu muzyki folkowej odbywać się będą w dniach 22 i 23 maja, a laureaci wystąpią na uroczystym koncercie na zakończenie festiwalu 24 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce, na zachodzie i południu kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na Dolnym Śląsku, około 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
9: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
10: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę Państwu zaprezentować twórczość jednego z moich ulubionych kompozytorów muzyki filmowej. Wiele z jego tematów idealnie pasuje do słowa bel canto. Myślę, że znają Państwo różne jego utwory, ale jeden z nich szczególnie dobrze. Bohater naszej dzisiejszej audycji odebrał za niego Oscara. To chyba właśnie ta piosenka zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich piosenek filmowych lub jest w absolutnej czołówce. Céline Dion, której zaproponowano jej zaśpiewanie, nie od razu była przekonana. Miała poczucie, że jest zbyt sentymentalna, ale zgodziła się i dobrze zrobiła. Już pewnie Państwo wiedzą, o jaką piosenkę chodzi. Oczywiście My Heart Will Go On z filmu Titanic, a jej kompozytorem jest James Horner, którego muzyka będzie nam dzisiaj towarzyszyć.

Dzisiaj bohaterem Belcanta w programie Pierwszym Polskiego Radia jest legendarny twórca muzyki filmowej James Horner. A to była najsłynniejsza jego kompozycja z filmu Titanic, piosenka My Heart Will Go On, którą śpiewała Celine Dion. James Horner za muzykę do Titanica oraz za tę piosenkę dostał w 1998 roku 2 Oscary. Ale miał też nominację do Oscara za swoją pracę przy innych filmach, m.in. Obcy decydujące starcie, Braveheart, Waleczne serce, Apollo 13, Piękny umysł czy Avatar. To jest taka twórczość, do której chętnie wracamy niezależnie od filmów. Po prostu są to piękne utwory, najczęściej z udziałem orkiestry symfonicznej, ale także chórów z wykorzystaniem instrumentów typowych dla różnych kultur. Dominuje oczywiście muzyka instrumentalna, ale poza My Heart Will Go On James Horner skomponował także inne piosenki i oto dwie z nich.

To były dwie piosenki autorstwa Jamesa Hornera. Obie powstały w latach 80. do filmów animowanych. Pierwszą, Somewhere Out There, z filmu Amerykańska opowieść, śpiewali Susan Boyle i Michael Bolton. Drugą, If We Hold On Together, z filmu Pradawny Ląd, wykonywała Diana Ross. Przyznają Państwo, że James Horner miał talent do pisania pięknych filmowych piosenek, ale zanim rozpoczął swoją przygodę z filmem, to odebrał bardzo klasyczne wykształcenie. Urodził się w Los Angeles, jego ojciec Harry Horner był scenografem i reżyserem i także zdobył dwa Oscary. Gdy James był małym chłopcem, rodzina przeniosła się do Londynu i tam już w wieku 5 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. Później podjął studia kompozytorskie w Royal College of Music i kształcił się u wybitnego kompozytora Georgi Ligetiego. I to tak naprawdę pozwoliło mu zbudować fantastyczny warsztat. Pomogło swobodnie poruszać się w różnych stylach. Po powrocie do Kalifornii kontynuował studia kompozytorskie i w końcu rozpoczął przygodę z filmem. Zaczęło się od filmów studenckich i tak stopniowo coraz bardziej czuł, że to jest najwłaściwsza droga artystyczna dla niego.

Takie szerokie, piękne frazy tworzył James Horner, bohater dzisiejszego wydania Belkanta w programie pierwszym Polskiego Radia. A to były dwa utwory napisane w latach 90. Pierwszy do filmu Wichry Namiętności, drugi Braveheart, Waleczne Serce Mela Gibsona. Niezwykle sugestywna, epicka muzyka, do której z przyjemnością chce się wracać. A grała London Symphony Orchestra. James Horner był najmłodszym dyrygentem w historii, który dyrygował tą orkiestrą. Cały jego długi proces edukacyjny, to, że potrafił dyrygować, to wszystko pozwoliło mu zbudować niezwykle mocną pozycję jako artysty. Kiedyś powiedział: kiedy byłem dzieckiem, miałem 11, może 12 lat, usłyszałem drugą część 7 symfonii A-dur Beethovena, która, choć byłem bardzo młody, bardzo mną wstrząsnęła. Zdałem sobie sprawę, że nie chcę grać muzyki innych twórców, chcę ją komponować. Tak odkryłem kompozycję, a potem magię opowiadania muzyką w filmie.

James Horner i jego przepiękne tematy filmowe. To był temat z filmu Kokon, a wcześniej All Love Can Be z filmu Piękny Umysł, śpiewała Charlotte Church. W ostatnich latach życia James Horner wracał do muzyki klasycznej, pisał też do filmów bardziej niszowych, artystycznych. Jego życie zostało nagle przerwane w 2015 roku, gdy realizował swoją pasję, czyli pilotowanie własnego samolotu. Wszystko wydarzyło się w Kalifornii. Pozostawił żonę i dwie córki. Muzyka Jamesa Hornera cały czas żyje i jest wykonywana przy różnych okazjach. Jak Państwo słyszą, to twórczość naprawdę szczególna, która w wyjątkowy sposób trafia do słuchaczy. Niech nam nadal towarzyszy, a do usłyszenia mówi Robert Kamyk.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Kwiecień 1939, Warszawa Główna. Hauptmann Rainer Haselhoff ucieka przed polskimi służbami. Posłuchajmy 21 fragmentu powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Ruch głową wstecz, a potem znów do przodu, wytrąciły go z równowagi. Zachwiał się na nierównościach. W następnych paru krokach udało mu się opanować sytuację, ale znalazł się tuż przy torach i przed hamującym raptownie parowozem. Kolejne głośne gwizdy wypełniły mu uszy. Musiał wykonać ostatni krok, aby zdążyć przed pociągiem. Jednak w pośpiechu źle obliczył odległość i jego eleganckie buty trafiły na szynę. Metal był tak wyślizgany, że Haselhoff nie miał szans, aby utrzymać równowagę. Padając do przodu, poczuł na twarzy podmuch pary z lokomotywy, a kątem oka zobaczył masywny zderzak. Ból trwał krótko, ponieważ ciężar jadącego parowozu zgniótł go w jednej chwili. Po rozdartym na kawałki ciele Niemca przetoczyło się jeszcze kilka wagonów, zanim pociąg się zatrzymał. Właśnie dobiegli tam oficerowie oddziału drugiego, którzy z rezygnacją popatrzyli na zmasakrowane zwłoki. Ścigany nie mógł już zeznawać. Nie było zresztą pewne, czy i wcześniej by go do tego zmuszono. A teraz pozostało jedynie sprawdzenie jego ubrania w poszukiwaniu koperty, którą miał przekazać Rosjaninowi. Śmierć Niemca ograniczała dalsze postępowanie oddziału drugiego, podobnie jak fakt, że Rosjanin był posiadaczem paszportu dyplomatycznego, a immunitet gwarantował mu bezkarność. Jeżeli odnalezione dokumenty nie będą godzić w interesy Polski, sprawa zostanie zamknięta. Warszawa, Dworzec Główny. W tej chwili wrócił funkcjonariusz wysłany na peron. Wygląda na to, że tamten już nic nie powie. Wpadł pod pociąg. Dzwonię po techników, żeby zajęli się zwłokami i spróbowali odzyskać dokumenty, które miał przy sobie. Kurwa mać! Zaklął oficer trzymający dokument Rosjanina. Chwilę zastanowił się i oddał paszport Sawczukowi. Gdzie pan się zatrzymał? Może będę musiał poprosić o wyjaśnienia. Szczególnie jeśli to, co nieżyjący mężczyzna miał panu przekazać, okaże się naruszeniem tajemnic mojego kraju. Może pan zapytać w ambasadzie, a teraz żegnam, powiedział dyplomata. Włożył dokument do kieszeni i spokojnie opuścił dworzec.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 21 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
4: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
3: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundiali.
4: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną

0: ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau polecił swoim urzędnikom, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze, poinformowała o tym agencja Reutera. Dzięki wydanemu dokumentowi możliwa była ucieczka byłego ministra sprawiedliwości z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego

0: polskiego premiera 9 maja. Peter Modziar zapowiadał bowiem, że wyda Ziobrę Polsce. Według Reuters Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Nie ma natomiast potwierdzenia pojawiających się wcześniej informacji o tym, że w sprawę był zaangażowany prezydent Donald Trump oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Dzięki przesunięciu przez rząd środków w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych pieniądze mają trafić też do służb podległych MSWiA.
1: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
1: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
3: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
1: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
3: I praktycznie są na ostatnim etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
1: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
3: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
1: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Groźna epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga zbiera śmiertelne żniwo. Zmarło już ponad 100 osób, odnotowano prawie 400 zakażeń, a Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego.
4: Światowa Organizacja Zdrowia, ogłaszając drugi, najwyższy poziom alarmowy, ostrzegła jednocześnie, że rzeczywista skala epidemii może być większa niż oficjalnie raportowana. Dyrektor generalny WHO w internetowym wpisie wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą zgłoszonych przypadków. Stwierdzam, że epidemia stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, napisał na platformie X, dodając jednocześnie, że jak na razie sytuacja nie spełnia jeszcze kryteriów pandemii. Obecny wariant choroby charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością, sięgającą nawet 50%. Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Fundacja Można Lepiej rusza z inicjatywą, która ma ukrócić stawianie bardzo długich tabliczek pod znakami drogowymi. Społecznicy chcą, by zawiłe i wielokrotnie złożone opisy zastąpić prostymi piktogramami. Dziś drogowe komunikaty potrafią mieć nawet 1000 liter, a to, jak podkreśla prezes fundacji Krzysztof Kwarciak, prosta droga do wypadku.
6: Sytuacja, w której tabliczka pod znakiem ma objętość sporego artykułu, jest zupełnie absurdalna i to jest część takiego szerszego problemu, jakim jest w Polsce znakomanie. Te znaki są bardzo skomplikowane i to powoduje, że w gąszczu tych różnych informacji i oznaczeń często giną bardzo ważne komunikaty.
0: Fundacja proponuje, by zamiast całych zdań na tabliczkach pojawiły się na przykład ikony zegara czy symbole przypisane do konkretnych pojazdów, a także kody kolorystyczne. Zielony oznaczałby przyzwolenie, a czerwony zakaz. Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności w rankingu Air Advisor. Stołeczny port zajął drugie miejsce za lotniskiem w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo, mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
7: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów: lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
0: Od początku roku lotnisko Chopina obsłużyło ponad 7 milionów pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z 2025 rokiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce, na zachodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na Dolnym Śląsku, około 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest wtorek, 19 maja.

0: Jasno, 39 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:36, zajdzie o 20:30. Kalendarium historyczne. W 1912 roku zmarł Bolesław Prus. Pisarz i publicysta okresu pozytywizmu jest m.in. autorem powieści Lalka, Faraon, Anielka, a także opowiadań Przygoda Stasia, Antek i Kamizelka. W 1965 roku zmarła Maria Dąbrowska, pisarka, eseistka, dramatopisarka. Jest m.in. autorką Nocy i Dni, Dzienników oraz zbiorów opowiadań. Marcin Kozera, Znaki Życia, Uśmiech Dzieciństwa. W 1983 roku w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczyło w pogrzebie Grzegorza Przemyka, 19-letniego maturzystę. Kilka dni wcześniej został on śmiertelnie pobity przez milicjantów. Był synem Leopolda Przemyka i Barbary Sadowskiej, poetki i działaczki opozycyjnej w PRL-u, prześladowanej przez Służbę Bezpieczeństwa. W 2011 roku w Krakowie otwarto Muzeum Sztuki Współczesnej. Instytucja powstała na terenie dawnej fabryki Schindlera. Muzeum w stałej kolekcji posiada pracę około 200 artystów z całego świata. W 2021 roku zmarł ksiądz Stanisław Orzechowski. Duchowny katolicki w okresie PRL-u, duszpasterz wrocławskich robotników i kolejarzy, organizator mszy za ojczyznę, laureat Nagrody Honorowej Świadek Historii, przyznanej przez Instytut Pamięci Narodowej w 2021 roku. Dziś Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego i Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit, a w Polsce obchodzony jest Dzień Dobrych Uczynków. Imieniny obchodzą Augustyn, Celestyn, Iwo, Iwona, Mikołaj, Piotr, Urban i Teofil. Wszystkiego najlepszego.
1: Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Noc z reportażem.
4: Dobry wieczór Państwu. Witamy. Wojciech Błoński, Bartosz Panek. Jest 12 minut po północy. Mówię o tym dlatego, że to jest taki moment, kiedy chcielibyśmy trochę odetchnąć, tak sobie myślę, tak sobie wyobrażam ten czas. Wtedy zwykle przychodzą do głowy różne sny, nawiedzają nas, jeśli już stosujemy się oczywiście do tego zalecanego przez między innymi lekarzy trybu dnia, trybu doby, żeby po 22 zawiesić wszelkie aktywności. No ale czasem jest tak, że po północy jeszcze nie śpimy, bo albo pracujemy, albo potrzebujemy takiego wyciszenia po długim, emocjonującym dniu. Ja mam dzisiaj dla Państwa już na samym początku opowieść bardzo ważną, opowieść, która pojawia się w związku z setną rocznicą urodzin bohaterki. Ona przypadła kilka dni temu. Tą bohaterką jest Alina Szapocznikow. Artystka wybitna, za życia nie do końca doceniona. Artystka, która odeszła przedwcześnie, a pozostawiła po sobie niebywale wiele dobrych prac, dzieł. Urodziła się w świecie, który próbował ją złamać. Zamiast tego jednak nauczył ją palić się jaśniej. W setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow wracamy do jej życia, które zaczęło się w cieniu wojny, a skończyło się w świetle pracowni. A jej ciało w tej pracowni, jak pisze autorka reportażu Hanna Dołęgowska, stało się alfabetem. To będzie opowieść o tym, jak z dziewczynki uciekającej przed śmiercią wyrosła kobieta, która odważyła się odlewać własne blizny. Szapocznikow, głodna życia, namiętnie tworzyła, szukała intensywnie swojego miejsca i swojego wyrazu. Jej rzeźby pulsowały życiem, bo ona sama była tego życia nieustannym wybuchem. Wulkan Alina. Przed nami reportaż Hanny Dołęgowskiej.
5: Alinie nie mogłam się oprzeć. Jakby wybrałam ją.

0: W momencie, kiedy w Polsce była bardzo znana, mnie się przynajmniej tak wydawało, bo jak poszłam do profesora i powiedziałam, że chcę pisać na temat Aliny Szapocznika, to się mnie zapytał, a kto to jest ten Szapocznik?
1: Powiedzmy, gdzie jesteśmy.
0: No, jesteśmy w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Akademii, która niewiele ma wspólnego z Aliną Szapocznikow.
2: Jolanta Gola, dyrektor Muzeum Akademii Sztuk Pięknych.
0: I między innymi w 1959 roku szykowała tutaj na dziedzińcu Akademii wielką syrenę, która była wykładana ceramicznymi odpadami, które pochodziły z naszej pracowni ceramicznej.
1: No przede wszystkim patrzyły na świat przez pryzmat bycia i życia. W związku z tym ta witalność, to zapamiętywanie ciała było wszędzie obecne.
2: Iwona Szmelter, artystka, konserwatorka dzieł sztuki.
1: I wulkaniczna wprost, ogromna pracowitość.
0: To jest artystka, która była pazerna po prostu na wszystko, na sławę, na tworzenie, na robienie, na życie.
3: A wiemy, dlaczego wybrała rzeźbiarstwo?
0: Nie. Nie wiem tego. Nie wiem dlaczego, naprawdę. Ciekawe pytanie, bo nie znam odpowiedzi.
4: Korzenie mego dzieła wyrastają z zawodu rzeźbiarza. Przez całe lata zgłębiałam pracowicie problematykę równowagi bryły, przestrzeni światła i cienia, by dojść do tego, czym stałam się dzisiaj. Niczym innym jak rzeźbiarzem patrzącym na bankructwo swego powołania, napotykającego przeszkodę nie do przebycia. Postanowiłam bowiem być świadomą czasu, w którym żyjemy. Mój gest kieruje się w stronę ciała ludzkiego, tej strefy całkowicie erogennej, w stronę najbardziej nieokreślonych i najulotniejszych jego odczuć. Sławić nietrwałość w zakamarkach naszego ciała, w śladach naszych kroków po tej ziemi.
1: Teraz ja rozumiem, dlaczego ona wybrała rzeźbę. Dlatego, że dużo zrozumiałam po prostu przez dotyk rąk. Ale generalnie rzecz biorąc, jeśli się pracuje rękoma przy rzeźbie, to jest naprawdę wrażenie cudowne budowania czegoś. Ja rozumiem jej jak gdyby zapadnięcie się w tą twórczość i tę ogromną pracowitość, bo od tego się nie można odczepić. To jest pasja.
3: Od czego zaczynamy?
1: No to w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. Katalog Rezonę, gdzie mamy wszystkie obiekty Aliny Szapocznik.
0: To można na chybił trafił, wszystkie są ulubione. To otworzyłam na takiej rozkładówce pięknej. Po lewej stronie jest portret czterokrotny, czyli bryła kamienia z czterema poliestrowymi portretami Aliny. Powstała w Polsce w 1965 roku w wersji takiej portretu dwukrotnego. Już nie będę go szukać, gdzieś tu jest. W tym że roku miała wystawa w Paryżu pod tytułem La Main i tam wielką furorę zrobili artyści nowego realizmu i César, który wystawił kciuk powiększony ośmiokrotnie. Alina była wtedy w Polsce i tego jej pierwszego portretu w 1965 roku dwukrotnego nikt nie zauważył i była rozgoryczona, że tam była taka wystawa, na którą ona by świetnie się wpasowała, a ona akurat tu w Polsce robiła pracę. To była też pewnie jedna z przyczyn takiego przesunięcia, tego ciążenia dwóch nóg. Jedna noga w Warszawie, druga noga w Paryżu i nigdy nie wiedziała jakby, gdzie mocniej stanąć. To jest bardzo ważna praca. W 1967 roku wykonała portret czterokrotny, powtarzając tamten pomysł 1965 roku. Ta praca była pokazana w Houston Brown i była pokazana w Zachęcie. Jedna z ważniejszych jej prac takiego okresu przełomu i przejścia od kamienia, który tu jeszcze istnieje w formie podstawy, do odlewów poliestrowych.
3: Co pani wybiera z katalogu?
1: Powiem szczerze, że chętnie będę kontynuowała rozmowę o portrecie wielokrotnym, ponieważ rzeczywiście ta hybryda, na dole kamień żłobiony, na górze cztery autoportrety uskrzydlone, czyli mamy połówki twarzy z charakterystycznymi czerwonymi ustami i skrzydła w różnych kolorach. Usta są zawsze czerwone. I to, co dla mnie na przykład, mówiąc o tym, że idea

0: jest bardzo ważna, chociaż jestem konserwatorem, wydawałoby się, że powinnam bronić materii, to jest to, że ten obiekt, podobnie jak i inne obiekty, jest niewłaściwie wystawiany. A to dlatego, że on powinien być podświetlony z tamtej strony. On jest wystawiany na tle tępych, głuchych ścian i w ogóle nie widać, że te autoportrety, cztery, że one świecą rozmaitymi kolorami, a zawsze się powtarza ta czerwień czterech ust na różnych wysokościach. Najwyższy dowód, że w rozmowie z synem on mówił, że Alina ten portret dwukrotny wystawiała u siebie w domu na parapecie i jak się rano budziła, to jej autoportret mówił do niej dzień dobry, przeświecał się. Ona po prostu żyła z tym światłem.
1: Piotr Stanisławski, syn artystki.
2: Matka jak rzeźby tworzyła w końcu w pracowni, to zawsze oddzielała się absolutnie od świata, zamykała się. I nie wolno nawet jej było powiedzieć, że tam jakiś telefon dzwoni do niej czy coś. I bardzo rzadko w końcu ktokolwiek wchodził do pracowni podczas momentu, jak robiła jakąś rzeźbę. Zwłaszcza w ostatnich momentach, jak robiła poliestery, to w pewnym sensie mogę powiedzieć, że tylko mnie było wolno wchodzić, często nawet, i że wtedy bardzo często mnie się pytała, czy mi się podobają rzeczy, które robi, czy nie. Ostatnie rzeczy, które robiła przez jakieś 5-6 lat, nawet może trochę więcej, to brałem udział osobiście i byłem pierwszy sprawdzian może rzeźby, czy może się podoba, czy ktoś może zrozumieć ją. Zdaje mi się, że zależało jej bardzo na sprawie zrozumienia, ale w kręgu, powiedzmy, przyjaciół, zdaje mi się. Zależało jej, ale nie chciałbym też przez to powiedzieć, że robiła te rzeźby dla przyjaciół, bo całą twórczość, jaką zrobiła, zdaje mi się osobiście, zrobiła dla siebie. Że wszystko, co ona wyczuwała, pokazała przez rzeźbę i pokazała jedynie dla siebie, żeby w pewnym sensie może utrwalić sobie samej własne wrażenie, jakie miała.

0: Odbiła się dzięki swojej witalności nieprzeciętnej. Jak można się wznieść ponad wszystko siłami właśnie charakteru. I wszystko, co robiła, było zaprzeczeniem tego, o co ją podejrzewają, że ona coś rozpamiętywała.
1: Dzieciństwo do 10 roku życia, potem getto, a potem Oświęcim.
2: Roman Cieślewicz, drugi mąż rzeźbiarki. Rok 1975, nagranie Andrzeja Matyni.
1: 3/4 rodziny Aliny w obozie, to był jej brat, była jej matka i ona. Najpiękniejszy okres, najbardziej wrażliwy, jest właściwie wydarty. Ma to ogromny wpływ na jej twórczość, ale bezpośrednio, natychmiastowo tych przeżyć, tych tragedii, nawet po okresie jednego roku w dystansie od Oświęcimia do szkoły, do UMPRUM-u w Pradze, gdzie Alina zaczęła swoje studia, nie można zauważyć natychmiast. Myślę, że wręcz przeciwnie. W pierwszych rzeźbach jest ładunek, nie chciałbym nazwać tego banalnie, ale ładunek optymizmu, wolności, ponieważ człowiek zza drutu znajduje się w pewnym momencie w otoczeniu ludzi, z którymi jest, z którymi rozmawia, z którymi się cieszy, z którymi płacze, z którymi tańczy. I pierwszy raz w swoim życiu, mając lat 16.
0: To były na pewno traumatyczne przeżycia, natomiast ona miała przekorną chęć życia, tak ogromną, silną i witalną, o czym zresztą Jola Gola świetnie napisała artykuł, wbrew tym wszystkim hagiograficznym ubolewaniom nad życiorysem Aliny, i przekraczała to bezustannie. To jest znany proces zresztą psychologiczny, także tutaj zamiatanie jej twórczości w jakieś podporządkowanie właśnie temu ówczesnemu dzieciństwu strasznemu, to jest zupełnie niepotrzebne i wydaje się, że krzywdzi jej niesamowity, rozległy talent, ponieważ ona była inicjatorką bardzo wielu nowych rozwiązań w sztuce, bardzo wielu nowych spojrzeń. No przede wszystkim patrzyła na świat przez pryzmat bycia i życia. W związku z tym ta witalność, to zapamiętywanie ciała było wszędzie obecne, a także martwiły ją okoliczności, w których żyje, na przykład to, co my teraz mówimy, to już w latach 60. wielkie skażenie przyrody, robiła takie wspaniałe, zatopione

0: przez żywicę, ciężką żywicę poliuretanową, czarną, zatopioną fragmenty trawy. Też niektóre nazywała przewrotnie, prawie behawioralnie, dając studium dla wszystkich, typu Wieniec Panny Młodej, gdzie w tej żywicy była i trawa, i na cienkich zupełnie drucikach.
1: Wieniec Panny Młodej ma kształt wieńca nagrobnego, więc tu jest największa przekora.
0: Czyli jest to sztuka szalenie bogata i inspirująca i wulkaniczna wprost, ogromna pracowitość, w której to pracowitości właściwie do czasu, kiedy dorósł jej syn do wieku nastoletniego, nikt jej nie pomagał. Także jakiś tytan, zupełny tytan pracy i w tym krótkim życiu, bo umarła mając 46 lat tylko, dokonała tyle, co niektórzy na dwa życia by rozłożyli.
2: Głodna życia. Wojnę zakończyła w obozie w czeskim Teresinie.
1: I taki moment, który jest zawsze zastanawiający, bo ona nie wraca do Polski. Do niej docierają plotki o śmierci matki, w związku z czym ona się decyduje na wyjazd za granicę. I oczywiście Paryż. Więc to jest taki moment, prawda? Po takim życiu, że to kobieta marzy o Paryżu. Tutaj jest niebywała chęć życia i chęć radości życia, po prostu cieszenia się tym życiem. Jechać do centrum życia towarzyskiego, życia artystycznego. Ale nie jedzie do Paryża, tylko jedzie do Pragi. Bo w Terezinie poznała przyjaciół czeskich i tam jest jej łatwiej, prawda, zahaczyć się o uczelnię artystyczną. Wytrzymuje tam rok rzeczywiście rzetelnych studiów rzeźbiarskich u Otto Wagnera, ale też w warsztatach kamieniarskich, co pokazuje, że ona po prostu musiała się nauczyć fachu i chciała się nauczyć fachu. No wprawdzie wytrwała rok akademicki, który skończyła i potem po zamieszkach lutego 47, takich politycznych, ucieka do Paryża, do tego najbardziej wymarzonego miejsca. Sama, już bez przyjaciół.
3: Rzeźbiła w pracowni, właściwie w takiej budzie u kamieniarza, ale robiła to wszystko z jakąś szaloną pasją, z jakimś takim samozaparciem. Pamiętam, jak dostała rzeźbę do roboty, głowę króla francuskiego i robiła to z tak wielkim entuzjazmem, że właściwie jak się z nią spotykaliśmy wieczorem, to opowiadała o tym. Mnie się w ogóle wydawało, że ja tą rzeźbę znam, tak jakbym ją widział, mimo że jej nigdy w życiu nie widziałem, no może na fotografii. Potem zaczęła się wybierać do Polski i ten kamieniarz, u którego ona pracowała, podarował jej olbrzymi taki blok piaskowca, który przywiozła do Polski ze sobą. Z tego piaskowca zrobiła rzeźbę pod tytułem Macierzyństwo. Potem jak ją spotkałem w Polsce, to właściwie nie było różnicy między jej jakąś miłością do tej rzeźby i jej pracowitością tutaj czy tam. I tam, i tutaj była zresztą lubiana szalenie przez otoczenie. To jest bardzo znamienne zresztą dla niej, że ludzie jakoś tak ciepło się do niej zwracali. I zauważyłem to wielokrotnie, czy to kamieniarze, czy robotnicy, ubóstwiali ją, można powiedzieć, nie lubili, bo to było coś takiego na pograniczu jednocześnie i szacunku dla jej pracy tych drobnych rąk, które robiły te olbrzymie rzeźby.
4: I wchodzimy właśnie do tak zwanego zewnętrznego magazynu. Zbiory sztuki współczesnej w szczególności też mają to do siebie, że składają się z bardzo różnych elementów i często są bardzo duże, takie wielkogabarytowe.
2: Do magazynu Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprowadziła mnie chęć zobaczenia przechowywanej tam pracy Macierzyństwo. Moją przewodniczką była Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek.
4: Chodzimy tutaj. Jest potrzeba, żeby były przechowywane w magazynie o takich gabarytach. Zdecydowanie mniej jest znana z tego typu prac. Tych prac jest niewiele. No, siedząca kobieta w sukni najprawdopodobniej, bo tutaj jest to ewidentnie jakiś strój, natomiast on jest mocno, mocno takim uproszczonej formie. Trzymająca stojące małe dziecko na kolanach. Dziecko mocno przytulone do ramienia. Kobieta się delikatnie uśmiecha i właściwie możemy przejść z drugiej strony, bo będzie widać twarz dziecka. Ta poza tego przytulenia jest błoga, tak. Jest taka pełna czułości, pełna radości. Widać taką intymną chwilę między tą kobietą a dzieckiem. Widać kawałek, ale to nie twarz, to jest fragment cokołu. To są właśnie, i stąd widać na przykład, że

0: Prawdopodobnie jednak jest to kamień, bo tutaj się świecił. Beton by się tak nie świecił. Będą robione takie pogłębione badania rzeczywiście, żeby to już dokładniej bez żadnych wątpliwości ocenić, ale niezależnie od tego, czy jest to beton, czy jest to kamień, jest to bardzo ciężkie. Ta rzeźba waży kilkaset kilo.
1: Bardzo chorowała. Te studia podjęte na w École de Paris nie wypaliły. Ona rzeczywiście była tam wolnym słuchaczem. Zaledwie jedną rzeźbkę zrobiła. Krok po kroku jakby ten powrót się zbliżał. No ale jest taki słynny apel Putramenta, list do Polonii Polskiej z 1952 roku o powrocie do kraju. Dała się uwieść
2: tej historii.
1: Nie czuła tutaj tego głębokiego socrealizmu. Stalin umarł rok później i zaczęło się tu zmieniać, natomiast ona wróciła jakby w najgorszym możliwym momencie.
3: Wydaje mi się, że jeszcze warto powiedzieć, to przecież ona te korzenie swojego lewicowania utrwaliła we Francji. Ten różowy komunizm tam panujący nie miał nic wspólnego z reżimem, do którego wróciła w kraju. Myślę, że to była bardzo głęboka studnia i ona bardzo chętnie chyba unikała tych deklaracji, natomiast zawzięła się na ogromną pracę. Wielkie bloki, wielkie realizacje, które tu zrobiła. No na pewno były zajmujące bardzo czasowo tę małą, drobną rzeźbiarkę. I wydaje mi się, że wynikło z tego bardzo wiele takich właśnie nowości. Na przykład kiedy była rewolucja w Budapeszcie w 1956 roku, to na tą wielką bryłę kamienia ograniczyła do pomnika dla Laszlo Rajka jako takie coś skarlałe, zmalałe, straszne, zniszczone, niejako jak Pompeji. To jest wstrząsająca i przepiękna rzeźba i chyba najbardziej pokazuje jej stosunek do tych spraw. Tu nie ma co w ogóle cytować jakichś danych historycznych, bo ważny jest jej odbiór jako artystki. A jednocześnie zaczęły się na nowo witalne rzeźby, Trudna miłość, no przepiękne, przepiękne
2: pierwsza
3: młode dziewczęta.
2: Trudny wiek.
3: Trudny wiek, pierwsza miłość, tak. Wróciło jej jak gdyby umiłowanie życia, bo to umiłowanie życia wyniosła właśnie z przetrwania wojny, ale to umiłowanie było tak motywujące, że to po prostu ja odnajdywałam to w każdej rzeźbie. Bo o ile na przykład większość sądzi, iż prawdziwa ochrona i konserwacja polega tylko na utrwaleniu materii, to ja bym zniszczyła jej doświadczenie, gdybym utrwalała ruinę. Musiałam uobecnić dzieło sztuki, uobecnić jej miłość do życia.
4: Wojciech Fangor, przyjaciel artystki. Nagranie Aleksandry Łapkiewicz, rok 2012.
5: Rzeczywistość była taka, jaka była i trzeba było znaleźć swoje miejsce w tej rzeczywistości i koniec. Nie było wyboru specjalnie. No ona taka była, nie była zakuta taka komunistka, tylko bardzo otwartą go. To był taki komunizm liberalny. No. No taki rodem z Francji, chociaż francuscy komuniści też byli tacy radykalni, niektórzy fanatycy i powiązani ze Związkiem Radzieckim bardzo silnie. Ona nie. Dla niej Związek Radziecki nie był jakimś wzorem takim ideologicznym czy społecznym czy coś. A socrealizm to była taka rzeczywistość, no... Taki był czas, to był czas. To nie było coś takiego, że zmuszają do socrealizmu. W takim ustroju totalitarnym, socjalistycznym nie ma innej rzeczywistości. Jeżeli chce się pracować na przykład dla jakiejś realizacji takich społecznych w budownictwie, w architekturze, w jakichś osiedlach mieszkaniowych i tego, to z natury rzeczy było się podległym tym potrzebom czy wymaganiom, jakie ci budowniczowie narzucali. No więc tak było na początku na pewno. I nikomu nie przychodziło do głowy, żeby na przykład na ruinach Starego Miasta stawiać jakąś abstrakcyjną rzeźbę. Całe miasto było abstrakcją. Te ruiny to były właśnie abstrakcyjne, takie formy, jakich w ogóle

nigdy przedtem w naturze nie było. Także raczej była tęsknota za jakąś konkretną formą, za przedstawiającą formą, prawda? A nie za abstrakcją ruin. Zawsze było też chęć zdobycia jakiejś realizacji. No, dla rzeźbiarza bardzo ważne realizować, bo z tego mogą być też pieniądze. No i ona jakoś tam zabiegała. Realizacja przy budowie MDM-u

0: taki wpleść, związać z tym. Była rozczarowana Paryżem, pamiętam, już jak była w Stanach, to ona chciała w Stanach coś. Chciała wtedy bardzo się skontaktować z galerią OK Harris, którą prowadził Ivan Karp. Znała to z reputacji tego Karpa i tę, ale ten Karp się nią nie zainteresował. I trochę to było z takiej nieznajomości tego Karpa i braku wyczucia na jej poczynania. A w ogóle Amerykanie wtedy mieli wielką pogardę do École de Paris, do Francji, że to takie przestarzałe, że oni tutaj budują nową sztukę amerykańską, wspaniałą, wielką. Więc ona jako ten przybysz z Paryża nie była taką atrakcją dla Amerykanów. Mimo że przejęła się tym konceptualizmem, ona przyjechała do Nowego Jorku, dała jakąś propozycję konceptualną na wystawę konceptualistów takich początkujących w Nowym Jorku. Wtedy ona zaproponowała właśnie zrobienie tego Rolls-Royce'a z portugalskiego marmuru, ale to też nikt się tym nie zainteresował. I ona wyjechała z Nowego Jorku i dosyć rozczarowana Ameryką, ale nie w sensie, że Ameryka jej się nie podobała, czy życie artystyczne, czy kultura artystyczna Ameryki, tylko że ją nie zaakceptowali tak natychmiast. No a Paryż, to ona tam była od niepamiętnych czasów, wszystkich znała i w Paryżu ona nie zrobiła takiej kariery, jaką powinna była.
1: Przez odciski ciała ludzkiego usiłuje utrwalić w przezroczystym polistyrenie ulotne momenty życia, jego paradoksy i jego absurdalność. Ale odczucie bezpośrednio zarejestrowane bywa złożone i wymyka się często identyfikacji. Nierzadko wszystko jest zamazane, sytuacja niejasna, granice doznań zmysłowych pozacierane. Mimo wszystko usiłuję zawrzeć w żywicy odciski naszego ciała. Jestem przekonana, że wśród wszystkich przejawów nietrwałości ciało ludzkie jest najwrażliwszym i jedynym źródłem wszelkiej radości, wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy.
2: Przyszła Odwilż, przyszła jej wielka wystawa w Zachęcie w 1957, ale jej było ciągle mało. W związku z czym te perspektywy ponownego wyjazdu na zachód, który znała, były kuszące i rzeczywiście w 1962 wyjechała. Ale trzeba pamiętać, że w 1967, kiedy już wykonała szereg prac w tych nowoczesnych technikach, kiedy już właśnie robiła lampy usta i tak dalej, to w Paryżu miała małą wystawę w Houston Brown, gdzie wystawiła 10 prac, a w Warszawie w 1967 miała wystawę monograficzną na całą Zachętę, więc nie urwały jej się te kontakty. Pracownię na Brzozowej miała do tegoż roku, do 67. I w zasadzie po 68, które to wydarzenia musiały być dla niej ponownie bolesne, zdecydowała się na likwidację pracowni, bo Brzozową miała cały czas i wykonywała pracę równolegle w pracowni paryskiej i tutaj.
3: Etap Polski, czy my wiemy, czy my się domyślamy, że on się zakończył rozczarowaniem i tym wyjazdem?
2: Może nie rozczarowaniem, ale tą taką pazernością na więcej i więcej, prawda? Poznała Romana Cieślewicza, rozstała się z Ryszardem Stanisławskim. To jest 61 rok, to jest rok, kiedy ona jako polska rzeźbiarka reprezentowała Polskę na Biennale w Wenecji. Wybrał ją Aleksander Wojciechowski. I tu nastąpiło z jednej strony... No wiemy, czym jest udział w Biennale w Wenecji. Główna artystka w polskim pawilonie. Nastąpiło takie wejście na samą górę, ale równocześnie lekkie rozczarowanie, bo tej wystawy niewiele osób zobaczyło, niewiele osób dotknęło. Ona była żądna sukcesu, żądna uznania. I rzeczywiście polska krytyka tej wystawy też nie zauważyła, więc ona liczyła jakby na ten wyjazd na więcej. W Paryżu było jeszcze trudniej, bo sytuacja kobiet we Francji była gorsza, coś sobie trudno wyobrazić, niż w Polsce, prawda? Alina była w bardzo trudnym położeniu, chociaż jechała też u

0: boku mężczyzny, który pracował i dla Vogue'a, i dla Elle, on chyba w obu Roman Cieślewicz pracował, ale miała trudną tą pozycję. Tak naprawdę to się zmieniło na początku lat 70., kiedy poznała Annette Messager, poznała takie środowisko, którym te takie pierwsze, no nazwijmy to, feministyczne ruchy istniały. Bo rzeczywiście było trudno. Ona została zauważona przez Piera Restaniego. To był bardzo ważny krytyk, krytyk nowego realizmu, ale nigdy nie była blisko jakby tego nurtu, nigdy nie została tam wcielona. Ta kariera rozwijała się powoli i nawet po śmierci jej ona brała udział w różnych ważnych wystawach paryskich. No ale rzeczywiście ta recepcja jej twórczości w Polsce zawsze była lepsza niż na Zachodzie. To się zmieniło, no bo wiemy, że jest jedną z nielicznych artystek, które miały wystawę w MoMie w 2012 roku. Rzadko który polski artysta, polska artystka ma tam swoją wielką wystawę.
1: Autoportret Aliny, ikoniczny, piękny, ten, który tutaj mamy, prawda, na okładce katalogu Aliny Szapocznikow, i on jest wystawiony nawet w MoMA w Nowym Jorku w ten sposób, że ta bryła marmuru białego jest oczywiście widoczna, natomiast kompletnie niewidoczna jest głowa i podświetlone usta czerwone, ponieważ to jest wystawione w Nowym Jorku na żółtej kadmowej ścianie. Tej głowy żółtej kompletnie nie widać. Ona nie tylko nie jest podświetlona, ale się wtapia w tło ściany.
0: Alina była kokietką i to na pewno. Znaczy ja jej nie znam. Urodziłam się w 62, Alina zmarła w 73, nie miałam szans, ale sądząc ze zdjęć, sądząc z relacji przyjaciół, była kokietką.
1: Jest mnóstwo zachowanych świetnych filmików, czy tego z polskiej kroniki filmowej, czy z programów publicystycznych. Jest mnóstwo zdjęć w przekroju, w cudownym magazynie Ty i Ja, w którym Alina po prostu wygląda zjawiskowo. Ona była fotogeniczną osobą, była absolutnie świadoma swojego wdzięku.
0: Piękna, uśmiechnięta.
2: No właśnie.
0: Tak? Zawsze, tak jak tutaj na okładce Bejlina, Ferwor, czyli Życie Aliny Szapocznikow, świetna książka. Byli ludzie, którzy się w niej kochali i których ona nie odpychała, a się z nimi przyjaźniła. Nie wiem, tak jak Bedřich Stefan z Pragi, który przyjeżdżał jeszcze do Paryża i na coś liczył. Ona nie odpychała ludzi, którzy się do niej zalecali, przyjaźniła się z nimi. Ryszarda Stanisławskiego kochała strasznie. Wystarczy przeczytać ich listy w obie strony i po prostu tam widać przeogromną miłość. Tak samo kochała Romana Cieślewicza, naprawdę niebywale, i widać to też w listach do niego.

ale Ina nie mogła mieć dzieci. I w związku z tym razem z ukochanym Ryszardem Stanisławskim świadomość mieli podobną. Ryszard był studentem matematyki. Pod wpływem Aliny ukończył historię sztuki. Przyjechali do Polski budować Polskę, prawda? No nie zastali tego, co różowy komunizm im, socjalizm właściwie im obiecywał. I postanowili zrobić coś witalnego. Zaadoptowali chłopczyka. Chłopczyka, który był uroczy i który towarzyszył mamie krok w krok. Przy pierwszym mężu, bo Ryszard odszedł przy Romanie Cieślewiczu i te ostatnie dwa lata spędził praktycznie rzecz biorąc pracując z nią, bo to są jego odciski w zielnikach, jak i opiekując się matką. Aprowizując, jeżdżąc do szpitala, kiedy mama umarła, on był młodym chłopakiem. I to było jak gdyby jej kolejne dzieło, ten chłopak, to dziecko wspaniałe, które jej tak wiernie towarzyszyło. No? I to jest bardzo przykre, że potem polska krytyka źle przyjęła Piotra, bo Piotr mówił co innego niż modne wówczas wątki hagiograficzne, prawda, że prace Aliny muszą się psuć i rozpadać, bo to jest dowód ich rakowacenia, bo mama miała raka. Piotr się wkurzał, denerwował, wynosił na przykład z wystaw

0: aranżację szpitala i o Jomu. On mówił, tak nie było, mama walczyła o życie, odwrotnie, prawda? Także ta miłość była jeszcze wiele, wiele lat, aż do końca życia Piotra, który niedawno odszedł.
1: Mocno do siebie, tak.
2: Dzień dobry, witamy w Fundacji Alina. Ja się nazywam Dorota Van Vught. Tak jak tutaj pani widzi, to nie jest duża powierzchnia.
3: Ale mogę sobie wyobrazić, że tutaj rzeźby mogły powstawać.
2: Tak, gdyż wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że wysokość jest 5 metrów. Tkanka tutaj pracowni jest praktycznie prawie nietknięta. To znaczy wiemy o tym, że i podłoga jest ta, która stąpała po niej Alina Szapocznikow. Okna nie zostały wymienione od lat 60.
3: A te czarne dechy, wie pani, co to jest?
2: To jest zagadka. Jedna rzecz, że rzeźbiarek mówi, że tam była paka na glinę i że to może to było to miejsce. Od początku wiemy, są archiwalne zdjęcia Aliny Szapocznikow w tym miejscu. Między innymi też jest sesja zdjęciowa przez Tadeusza Rolkego na schodkach wiodących na antresolę i do drugiego wyjścia na klatkę schodową.
4: Fotografik Tadeusz Rolke. Nagranie Aleksandry Łapkiewicz, rok 2012.
5: No ona promieniowała tym uśmiechem swoim i tak zwaną dobrą energią. Z nią przybywać, to była przyjemność w ogóle. Chociaż to nie było tak manifestowane na zewnątrz, poprzez niewielką posturę i również pewnego rodzaju skromność, ale czuło się, że jest to wysokiej klasy osobowość. Ona nie miała wahań i wątpliwości w tym, co ona robi, jaką to ma jakość. I bardzo szybko zacząłem fotografować jej rzeźby. Stałem się nadwornym fotografem do jej wyjazdu z Polski. To była stała współpraca. Na ogół chodziło o jakąś nową rzeźbę. Ja byłem wzywany. No i ona jakby tą rzeźbą jeszcze żyła. To było świeżo narodzone dziecko. I ona tak ją traktowała jak niemowlę i wokół niej krążyła. A później krążyliśmy we dwoje, bo chodziło o wybranie najodpowiedniejszego momentu, strony tej rzeźby, aby ją sfotografować. Czasami robiliśmy 2-3 ujęcia, potem żeśmy wybierali najlepsze. Ale na ogół decyzja już zapadała przed naciśnięciem spustu.

0: Na tym życiu osobistym Aliny wszyscy robią jakieś własne interesiki. To jest taka półka, na której stoją konfitury, z której można wydmuchać nie wiadomo jakie wnioski, dlatego że po prostu nadużywane są rozmaite plotki. Zdjęcia, które się interpretuje w sposób niewłaściwy. Nagrałam wywiad z Van Goghem, który opowiadał o tym, że jak było otwarcie wystawy w Zachęcie, to się wygłupiali. Żartowali, stali w trójkę, tam między innymi był Tchórzewski, Kobzdej, Van Gogh i się wygłupiali. Alina pokazywała brzuszek i się śmiała. I patrzyła, co faceci zrobią, jak oni na to zareagują. Nie przyszło im wtedy do głowy, że kilkadziesiąt lat później będą rozmaici paparazzi i na podstawie tego zdjęcia będą kombinować i przypisywać jej rozmaite romanse.
1: Między mną a Aliną był bliski kontakt, ale... Bliski kontakt taki, może nie tyle fizyczny, ile psychiczny był między Tomaszewskim i Zamecznikami. Ci ludzie się wtedy bardzo tak wiązali emocjonalnie. To były takie bardzo silne emocjonalne więzi. Przyjaźnie albo romanse, ale zawsze było jedno z drugim. Właściwie przyjaźń z romansem bardzo często była w parze albo tylko przyjaźń.

Pierwszy etap ciężkich chorób przeżyła w latach 40. w Paryżu, kiedy miała gruźlicę otrzewną, kiedy poddała się eksperymentalnej terapii, kiedy ona i Ryszard przez jej

0: i choroby, byli potwornie zadłużeni. Kiedy mieli oprócz tego inne kłopoty, bo Alina zawsze działała w bank. Kiedy w Terezinie postanowiła, że pojedzie studia do Pragi, to podała, że jest Czeszką urodzoną w Cieszynie. I w Pradze parę lat później odkryto ten dualizm jej papierów. Dla mnie to jest jakby takie, po prostu to jest kobieta, która żyła na luzie, robiła wszystko, żeby robić to, co chce. I niby obywatelstwo czeskie, potem w Paryżu stwierdzono podwójne, bo to była Czeszka urodzona w Cieszynie i Polka urodzona w Kaliszu. No niestety jej zaszkodziły i jej groziło wydalenie. Została obroniona przez prawnika, którego wynajął właśnie ten zaprzyjaźniony profesor z Akademii. Więc ta pierwsza choroba była owiana jeszcze takimi kłopotami życia w Paryżu i powrotem do Polski. No a druga wróciła do niej w latach 60., kiedy pojawił się rak. Już w 68, najpierw zatrzymany, ale już z tego okresu pochodzą jej pierwsze nowotwory. Szybko, parę lat później, nastąpiły remisje, które doprowadziły do jej śmierci.
1: Mam wywiad z synem Piotrem Stanisławskim, który z perspektywy 30 lat później mówił o tym, że niepotrzebnie mama posłuchała lekarzy, że już jest wszystko w porządku po pierwszej operacji i po prostu ten powrót ją szalenie zaskoczył. Powinna być tak jak teraz jest, pod stałą opieką, co najmniej co rok, jeśli nie szybciej. I że to może wynikało z braku doświadczenia wówczas w leczeniu chorób piersi, także nowotworów piersi. Może dzisiaj by to tak się nie potoczyło.
2: W Paryżu jest maj 68, to jest rok po wystawie Aliny w Zachęcie, to jest rok zaburzeń, to jest rok politycznie i kulturalnie szalenie ciekawy. Pop art dochodzi do chwały i wszystkie muzea są obesłane dziełami Warhola, Rosenkista, Lichtensteina, Oldenburga i innych z tego okresu. Sztuka zaczyna przeżywać kolosalny kryzys, mimo jakichś zmian, które są właściwie pozytywne dla znalezienia czegoś nowego. Konceptualiści zaczynają dochodzić do głosu, powstają nowe formy i nowe zgrupowania, nowe poglądy. I ten okres jest dla Aliny właściwie rokiem tragicznym, można powiedzieć, mimo to, że jest to okres jej wspaniałej serii ekspansji w poliuretanie, w którym to materiale znalazła po raz pierwszy całkowite odejście od materiałów klasycznych, takich jak marmur, jak brąz, jak gips, jak kamień. Ale jeśli chodzi o 68 rok i jej zainteresowania w tym czasie, jeśli chodzi o poszukiwania, jest to okres, mógłbym nazwać, zasadniczy. Alina bardzo przeżywa aktualność tego czasu i wydaje mi się, moim skromnym zdaniem, że to znalazło w jej sztuce wyraz. Jest to również rok, kiedy jesienią na plaży Forte dei Marmi we Włoszech, koło kamieniołomów, do których przyjeżdżała często rzeźbić, zdaje sobie z tego sprawy, że jest chora. To jest po prostu pierwszy guz, który zostaje odkryty na jej ciele i który powoduje wielki niepokój w jej życiu. Rzeźby, płaskorzeźby nazwijmy to, dość dużych wymiarów, która nazywa się Pogrzeb Aliny. Jest to rzeźba zrobiona w 68 roku, czyli nie później jak 2 czy 3 tygodnie po pierwszym egzaminie lekarskim stwierdzającym rzecz niepewną, nie mówiącym, że jest to rak, natomiast mówiącym o tym, że trzeba to badać i trzeba to prześwietlać i trzeba zobaczyć, co to jest. I to jest okres niepewności 2 miesięcy, a Alina miała poczucie przewidywania. Trudno mi znaleźć kogoś, kto miałby tak szalone poczucie tego, co nastąpi, jak ona. I wtedy powstaje cała seria rzeźb, które mówią o ciele, które mówią o bólu, które mówią o człowieku, które mówią o wszystkim, co daje życie i co się zbliża, to znaczy o śmierci. Zdawała sobie sprawę z postępującej, coraz bardziej rozwijającej się choroby i chciała wszystko notować. Chciała to utrwalić w rzeźbie. Dalszym ciągiem tego są seria fetyszów, seria, w której Alina umieszcza zatopione w plastiku części z garderoby. Tam są pończochy, tam są koszule, tam są spodnie, rękawiczki, części ciała, piersi,

0: nogi, usta, oczy. Naturalnie, tak jak to mówię, to wygląda na przypadkowy zlepek i na bardzo dadaistyczny kolaż. To nie miało nic z tym wspólnego.
1: Ryszard, Rysiu, Rysieńku, proszę cię, zabierz mnie stąd. Proszę cię tak samo poważnie i tak samo to ważne, jak na początku wakacji prosiłam cię, zabierz mnie do lasu, na łąki. I tak samo smutnie cię proszę. Wiem zaś, że muszę tu jeszcze zostać i wiem dlaczego. Nie wiedziałam nigdy, że umrzeć jest tak trudno. W obozie ludzie padali jak muchy. A naokoło inne obce kobiety, jak nieludzko obce, obojętne, mówiły o niej z zupełną obojętnością, zupełnie normalnie. Kasłały, skarżyły się na kolki, żygały i narzekały, że nie mogą przez to spać. I z ciemności pełnej koszmarów dochodziły urywane słowa żywych ludzi, ale nie było ani jednej ludzkiej duszy. A w obozie przecież były ludzkie dusze, które pozwoliły przetrwać i wierzyć. Jest mi bezbrzeżnie smutno. To słowo pojawiło się, choć takie banalne, bo smutek widziałam bez najmniejszego horyzontu, chęci dalekiej, bez granic. Miałam napisać traktat, dlaczego trzeba robić wszystko po pierwsze dla siebie. Ale powiem ci tylko po prostu i krótko, powiem ci to dla ciebie. To tak samo z każdą twórczością, jak z pocałunkiem, który gdy nie jest z własnej woli, nie przedstawia wartości dla obdarowywanego. Z własnej woli i dla własnej radości i pociechy musimy spełniać każdą pracę i tworzyć każdą rzecz, aby miała i tylko wtedy będzie miała prawdziwą wartość dla innych. Musimy mieć miłość do tego, co tworzymy.
2: Wulkan Alina. Ten reportaż przygotowała Hanna Dołęgowska. Polecam Państwu oczywiście portal podcastowy Polskiego Radia, polskieradio.pl i zakładkę dokumenty i reportaże Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zastępca sekretarza

0: stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy źródła. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Politykowi PiS prokuratura chce postawić 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Dla naszego kraju i dla Europy ta sytuacja jest potwierdzeniem konieczności dalszego inwestowania we własną obronność, mówił w Polskim Radiu 24 amerykanista Roman Rewald.
1: Część sprzętu, nawet większość już została przewieziona do Polski, a żołnierze są wstrzymani na zawsze, czy tylko tymczasowo, tego nie wiemy. Ja bym nie robił z tego wielkiej tragedii. Pozostaje ciągle duży kontyngent żołnierzy amerykańskich w Polsce, więc nasze obawy, że Amerykanie się wycofają, są chyba płonne.
0: Rozmowy o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie będą toczyć się też dziś w Brukseli. Z szefami komitetów wojskowych NATO spotka się generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, a w środę generał Kane przyleci do Warszawy. Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin we Włoszech uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym odprawiono mszę świętą, odbył się również apel poległych.
2: Prezydent Karol Nawrocki mówił o wielkim wyzwaniu, któremu podołali Polacy.
3: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia.
2: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podkreślał, że my dziś musimy wyciągnąć lekcje z postawy bohaterów sprzed 82 lat.
4: Cztery lekcje Monte Cassino. Nadzieja, dyscyplina, sojusz i pojednanie.
2: Chwilę zwycięstwa wspominał 101-letni weteran II Korpusu Polskiego, major Władysław Dąbrowski.
5: To my zdobyliśmy, nie Amerykanie, nie Francuzi, my.
2: Po apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Z Monte Cassino, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Zdobycie przez polskich żołnierzy masywu zaciekle bronionego przez Niemców było finałem prawie półrocznej kampanii. Ponad 4 miliony złotych, tyle wyniosły od początku roku straty utylizacji, koszty utylizacji i odszkodowań z tytułu ptasiej grypy i rzekomego pomoru drobiu na Mazowszu. Przez 4 miesiące wybito 11 milionów sztuk drobiu. Najwięcej przypadków jest w powiecie żuromińskim, mówi Magdalena Kalińska, powiatowy lekarz weterynarii w Płocku.
6: My rozpoczęliśmy już tak zwane wizytacje, czyli kontrolę wszystkich ferm, które są w promieniu tym 3 kilometrów. I teraz będziemy też prosić sołtysów, żeby nam stworzyli listę hodowli przyzagrodowych. Też będziemy musieli sprawdzić, czy tam w tych hodowlach nic się nie dzieje.
0: W całej Polsce od początku roku odkryto 130 ognisk zjadliwej grypy ptaków, na Mazowszu prawie 50. Robert Lewandowski po 4 latach żegna się z barcelońskim klubem, ale nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. W grę wchodzi teraz m.in. gra w klubie z Arabii Saudyjskiej. Lewandowski to marka sama w sobie, tak mówi ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski.
7: Arabia Saudyjska zyska pewnego rodzaju ikonę światowego futbolu, którą może dodać do swojego portfolio. Czy Lewandowski coś zyska? Lewandowski zyska pieniądze na pewno. I umówmy się, na tym etapie to wcale nie jest mała rzecz z punktu widzenia sportowca, który już jest troszeczkę gwiazdą schodzącą. Więc zaczyna już być może myśleć nie w kategoriach, jak się jeszcze bardziej wypromować, tylko jak tu jak najbardziej skapitalizować swoją aktualną pozycję.
0: Oprócz Arabii Saudyjskiej na stole leży też oferta ze Stanów Zjednoczonych. Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Wczorajszy mecz był przedwczorajszy 192. występem w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 goli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy na południu lokalnie.

0: Nie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie. We wtorek od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie. W Tatrach trudne warunki po intensywnych opadach śniegu. Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Płytka Zatoka Niżowa z nadmorza północnego powoli przemieszcza się na południowy wschód. Wyższy znad północnej Skandynawii, 1024 hektopaskale, rozbudowuje się na północny zachód. Płytki niższy znad Białorusi, 1008 hektopaskali, powoli przemieszcza się na północny zachód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich przechodzący w zmienny 4 do 2 w skali Beauforta słabnący. Stan morza 2. Temperatura powietrza 9 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z sektora północno-zachodniego 4 do 5, na wschodzie początkowo 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr z sektora północno-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków północnych 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr północny do północno-zachodniego 4 do 3 w skali Beauforta słabnący. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny przechodzący na południowo-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Tu Warszawa w programie pierwszym, jest 8,5 minuty po pierwszej.
1: Noc z reportażem.

0: Come Away With Me zachęca Norah Jones. Proszę zostać z nami do trzeciej jeszcze w jedynce reportaże i dokumenty. Bartosz Panek, Wojciech Błoński, witamy Państwa ponownie. Już 11 minut po pierwszej w jedynce. No więc mamy taką serię jedynek w tym momencie przed oczami. Ale ja chcę do jeszcze jednej jedynki wrócić, która ujawniła się w zeszły wtorek podczas gali Melchiorów, podczas gali Nagrody Polskiego Radia. Myślę sobie tutaj o pierwszym miejscu, o głównej nagrodzie w kategorii reportaż radiowy. Odebrała ją Katarzyna Michalak z Polskiego Radia Lublin.
1: 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej. Czym jest ten słuchokrąg? To nie znaczy, że my nagle możemy usłyszeć więcej faktów. Nie, nie o to mu chodziło. Chodziło o to, że możemy usłyszeć to, co jest między słowami i poza słowami. I taka jest opowieść o Emmet Ezel, niezwykłej osobie. Bardzo bym chciała, żeby Państwo wysłuchali tego reportażu. Pierwsze słowa mojego reportażu brzmią tak. Można powiedzieć, że spotkałam Emmet w piwnicy, ale to nie jest zwyczajna piwnica. My, reportażyści radiowi, jesteśmy trochę takimi osobami z piwnicy. Robert Sawa, który występuje w tym reportażu, któremu bardzo dziękuję też za współpracę, nazywa tą piwnicę piwnicością, dlatego że nikt nas nie widzi, nikt nie zna naszych nazwisk, jesteśmy gdzieś na marginesie, ale chcę powiedzieć, że to na piwnicach wyrastają wielkie wieżowce, wielkie drapacze chmur, bez tych piwnic by ich nie było.
0: A tą piwnicą jest przestrzeń, w której Katarzyna Michalak spotyka się ze swoją bohaterką Emmet Ezel i z tego spotkania powstał reportaż Odnaleziony Alfabet.
1: Można powiedzieć, że spotkałam Emmet w piwnicy, ale to nie jest zwyczajna piwnica. Mieści się przy ulicy Żmigród 1 w Lublinie. Przed wojną znajdowała się tutaj drukarnia popularna. Dziś działa w tym miejscu Dom Słów, do którego należy Izba Drukarska. Po pokonaniu kilkunastu schodów w dół, najpierw w półmroku zobaczyłam stare maszyny drukarskie. Minęłam je i za chwilę znalazłam się w ciepłym świetle zecerni. Krzątało się tu kilka osób. Natychmiast rozpoznałam prowadzącego pracownię Roberta Sawę. Od razu domyśliłam się też, że uśmiechająca się do mnie drobna osoba z krótkimi, kręconymi włosami to Emmet.
2: I think this is the place I come to touch the past. And to touch the alphabet of the past. For me, it is a workshop. It is where I make and create. It is also where I learn.
3: Myślę, że przybyłam tu, aby dotykać przeszłości i dotykać alfabetu przeszłości. To warsztat, gdzie tworzę i uczę się. Ale najbardziej poruszające w tym miejscu jest połączenie przeszłości i teraźniejszości. Jeśli chodzi o przeszłość, przychodzę tu dla liter, starych ołowianych czcionek. A teraźniejszość to Robert i jego wskazówki oraz to, co dzieje się między przeszłością a teraźniejszością, kiedy tworzę.
0: Odzyskany alfabet. To jest reportaż Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Znajdą go Państwo w sieci, na platformach podcastowych, między innymi na stronie Radia Lublin. Ten reportaż otrzymał główną nagrodę Melchiora w kategorii reportaż radiowy. Katarzyna Michalak odebrała go w zeszły wtorek. Program Pierwszy Polskiego Radia.

0: A jest już 15 minut po godzinie pierwszej, trwa noc z reportażem. Za chwilę zaprezentuję Państwu dwa reportaże, które przywołują, przypominają, nakreślają sylwetkę zmarłej przed kilkoma dniami fenomenalnej aktorki Stanisławy Celińskiej.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Miała dystans do świata i kochała życie. Znakomita, wszechstronna aktorka filmowa, teatralna, Stanisława Celińska. Była również niezwykłą piosenkarką, zaskakująco przyjmowaną przez publiczność. Była porównywana do Cezarii Ewory. Związana przez wiele lat z Warszawą, mimo wszystko wybierała się poza to miasto. Bliskie związki miała z Poznaniem. Jej płyta amarantowa, która została wydana w 2015 roku, powstała właśnie we współpracy z poznańskimi muzykami, między innymi z Maciejem Muraszko, autorem kompozycji i aranżacji. Premiera amarantowej odbyła się 8 maja 2015 roku, ale wcześniej, właśnie wtedy, 11 lat temu, w studniu jednej z dębieckich willi na poznańskim Dębcu, Stanisława Celińska próbowała nowy program przed jubileuszowym koncertem, a ten odbywał się w Warszawie w Fabryce Trzciny. Wtedy właśnie w tej willi na poznańskim Dębcu pojawiła się z mikrofonem Wanda Wasilewska i tak powstał reportaż, który dziś przypominamy. Amarantowa próba.
2: Dla mnie bardziej naturalny jest śpiew niż mowa. Jestem jednym z instrumentów, mój głos jest jednym z instrumentów. To bardzo fajnie funkcjonuje. Siedzę, nie robię żadnych gimnastyk, ani nie macham rękami. Czasami jakiś tam gest robię oczywiście. Ale to wszystko jest w takim półkolu. Ja wtedy się najlepiej czuję, jak ja nie jestem absolutnie wysunięta.

0: Gwiazdy już nie świecą i księżyc znikł.
1: W 2009 napisałem piosenkę dla zespołu Los Locos, którego, że tak powiem, byłem współzałożycielem. Skomponowałem piosenkę, do której tekst napisał Marcin Sosnowski. I pamiętam, zastanawialiśmy się, kto mógłby to zaśpiewać, bo chcieliśmy wystąpić w Opolu. Ale ponieważ nie mieliśmy płyty, to postanowiliśmy zaprosić kogoś, kto się do tego jak najbardziej nadaje. Poprosiłem o pomoc Wojtka Trzcińskiego, tego właśnie sławnego Trzcińskiego, a on mi powiedział, słuchaj, to jest taka fajna piosenka, kojarzysz kobietę Stanisława Celińska. No, kto nie kojarzy? Zadzwoń do niej, dam ci numer. No bez jaj, no przecież. Po pierwsze pewnie nie odbierze, a po drugie, kim ja jestem, żeby się zgodziła. Ale, że tak powiem, zadzwoniłem, poprosiła, żeby podrzucić płytę, na drugi dzień zadzwoniła, podoba mi się, nagrywamy. Pojechaliśmy do Opola, zakwalifikowaliśmy się. Okazało się, że dostaliśmy chyba trzecie albo czwarte miejsce w ogóle w plebiscycie publiczności. Piosenka nie dość wesoła, nie dość żywa, ale publiczność opolska ją doceniła. No i idąc tym tropem, wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać płytę. Ale ponieważ moje obowiązki uziemniły mnie i musiałem robić inne płyty, to się troszeczkę przedłużyło, aż do ubiegłego roku, kiedy się spotkaliśmy i stwierdziliśmy się, dobra, to jest ten czas, siadamy i robimy. No i pół roku porobiliśmy płytę i wyszła.
2: Nagrywanie po nocy, najlepsze warunki do nagrywania po nocy, w krótkiej piżamce i o 4 rano wychodzi świetnie.
0: Pozwól żyć szczęśliwe dni. W lesie wyrosła, w lesie szumiała leśnych piosenek. W lesie słuchała, hej, la la la la la la la la la la. I dośpiewałam w przedszkolu, mając 4 albo 5. I tańczyłam krakowiaka, to był mój pierwszy występ, czyli śpiew i taniec. Dopiero potem przyszły role Anioła i Heroda. Miałam 7 lat. Także potem przyszły teksty, ale najpierw zaczęło się od śpiewania i od tańczenia.
1: Dobrnywając do końca, dwa refreny.
3: Ja mam taki pomysł, ale nie pogniewasz się na mnie, Maciuś. Gdzieś czeka, zaśpiewam mocno, gdzieś czeka i tak zaśpiewam. I żeby potem nie opaść, tylko żeby dać mocno i żeby troszeczkę dołączył się Wojtuś, co?
1: Nie.
3: To może nie, to może na początku bez melodii.
2: To jest historia o Stasi. Fajna dziewczyna, fajne piosenki. To było piękne spotkanie, bo to są

0: Są fajne rozmowy o życiu, o właściwie o wszystkim, co interesuje facetów w ogóle. Stasia jest takim, taka dziewczyna.
1: To jest taka muzyka dla dojrzałych muzyków. O, nie musimy się ścigać. Gramy sobie po prostu klimatycznie te utwory. Myślę, że z klimatem pasujemy do siebie. Tego się na co dzień nie gra. Albo traktuje się to jak, nie wiem, jak muzykę do tego przysłowiowego kotleta czasami. Tego typu stylistykę. A tutaj się okazuje, że to w artystyczny sposób można bardzo fajnie ogarnąć. Zwłaszcza jak ktoś jest do tego przekonany. Wydaje mi się, że Stasia robi to świetnie. Z pasją i no, też ma ten czas, też ma ten spokój.
0: Ma doświadczenie życiowe.
1: Tak.
0: Tak jak my wszyscy.

0: dla mnie to jest ogromna radość. Im więcej mam lat, muzycznie się zmieniam. Zmieniają mi się nie tyle gusty, co gusta, co takie odbieranie. I urzeka mnie sam dobór repertuaru. To dwa. Pani Stasia jest osobą, która jak już coś powie, to wiadomo, że o, chłopie, zastanów się, posłuchaj. I to mi wystarczy. I ja jej słucham.
1: Tempo jest chyba dobre, bo nie, nie może być, bo się będzie rozłaziło. Prawda? Tak. Tylko tak myślę, żeby bardziej przyczajone na początku, nie?
2: Od takiego... Od razu drugą wolę. Po drugiej wolcie jechaliśmy dalej.
3: Dla tej części, która nagrywała tę płytę, a jest to duża część z tych kolegów, którzy tutaj są, jest to obróbka tego, co zrobiliśmy w studiu, a ponadto spotkanie w miłym towarzystwie oczywiście. Ze Stasią mamy parę wspólnych tematów, nie mogę powiedzieć jakich, ale zdecydowanie korzystam. My się często rozgadujemy na próbach i tak dalej, tutaj pogaduszki i te różne pierdółki, a Stasia potrafi nas zmobilizować czasami do pracy, czasami, nie zawsze jej się to udaje. Nie chcę tutaj walić truizmów typu, że to jest Polska Cezaria Iwora, ale no, te skojarzenia, zwłaszcza w takim repertuarze, nasuwają się same. Nie jest to dalekie od twórczości pani Cezarii, ale Stasia mieli to swoim młynkiem.

0: poznaliśmy się na dzisiejszej próbie. Na pewno jest osobą bardzo pogodną, wesołą, z bardzo otwartym uchem, czujną, słuchającą wszystkiego, co się dzieje wokół i od razu reagującą na muzykę. To jest niecodzienny, emocjonalny wokal, no, z którego bije taki po prostu spokój i jest to prawdziwe po prostu. Muzycznie sięgamy do korzeni gdzieś latynoskich, afrykańskich. W klimacie Buena Vista Social Club, Cezary Evora. To jest repertuar, w którym, czy brzmienie, w którym pani Stanisława genialnie się sprawdza. No i no, większość wokalistek śpiewa, a nie, raczej nie słucha. A tutaj jest fajna sytuacja, że jednak ta muzyka przybiera formę takiego dialogu.
1: Kiedyś tak porównywali przyjaciela Matowi Lumby, pamiętam. Bardzo się cieszę, bo to jest typowa pieśniarka, która tam na tej wyspie swojej śpiewała, na Wyspach Zielonego Przylądka, i ma wspaniałą energię, bardzo lubię jej słuchać. I to jest komplement i dla mnie, bo właśnie być tak w muzyce jak ona, nie robić nic, a tak wywierać taki wpływ na ludzi, to jest fantastyczne. Żeby się nie posługiwać jakimś tam aktorstwem, jakąś formą, ze stoi na bosaka i śpiewa, tak i koniec. Ma taką osobowość i taką prawdę w sobie, po prostu jest. I to bycie, jeżeli mi się udaje tak po prostu być, to jest bardzo ważne i to wystarczy, absolutnie wystarczy. To nie ma co więcej szaleć. Cezarian ma przepiękne, cudowne utwory, genialnych muzyków, całą plejadę, tak, bo to jest cały ogromny zespół, ale ona śpiewa po prostu zwykle.

Ciągle śpiewa i z tym, że widać, że przeżyła dużo, że ma taką, a nie inną osobowość, miała, można już niestety trzeba powiedzieć, i jakąś taką przedziwną mądrość i pogodę ducha właśnie.

0: chcę jedną rzecz powiedzieć, że może być włosek, ale włoseczek dosłownie, bo nie włoseczek i bardziej leniwie, przepraszam, bo już ci zwracam uwagę na... Bardziej leniwie i tak po latynosku, że tak wiesz, bardziej leniwie. Tak, leniwie i w ogóle na takim luzie wszyscy... Zaraz będzie przerwa, tylko posłuchajcie, jak wrócimy. Bardziej leniwie, bardziej tak...
1: Na bani.
0: Bardziej na bani, o Boże. No wiecie, o czym mówię, leniwiej, wszystko tak spokojnie, nie jeden do jednego, nie jak biali, tylko jak latynosi albo jak czarni, tak? Czyli pa ta ti da da ta.
2: To nie dbało, że ja tam gdzieś
0: pa, pa, smuteczku mój. Taki wiecie, taki, że...
2: Dbałość o niedbałość.
0: Dbałość o niedbałość i taka, no wiecie, tak jak to jest, że jest smuteczek, ale naprawdę jest okej, no. Mamy smuteczek, ale którego dnia się zmieni pierdut, tak? Czyli musi być moment taki, pap, pap, ta. Wiecie, to samo ciebie też dotyczy Krzychu, mój najdroższy. Krzysiu, cicho.
3: Właśnie urodziłam się w tej muzyce, bo ojciec był pianistą, mama była skrzypaczką. W domu ta muzyka była. Na mnie działa bardzo mocno. To znaczy ja na przykład jak jestem smutna, to nie bardzo mogę słuchać muzyki, bo wtedy płaczę na przykład. Albo w ogóle jak jest za głośna muzyka, to też mnie to męczy, zresztą w jakich momentach, ale lepiej słyszę muzykę na przykład niż mowę ludzką. Jest najcichsza muzyka, ją świetnie słyszę, a z mową ludzką czasem mam kłopoty, także muszę zgłaśniać, jak to się mówi, telewizor, czy jak ktoś do mnie coś mówi, czasami nie słyszę do końca, natomiast muzykę słyszę bardzo dobrze. Ma taki też oczyszczający i terapeutyczny wpływ na mnie. Znaczy, jeżeli na przykład gram jakieś role bardzo trudne, dramatyczne, a potem słucham muzyki, czy właśnie uczę się utworów nowych, czy w ogóle śpiewam recitale, to jest dla mnie takim odpoczynkiem. Muzyka daje taki spokój, oddech. Samo to, że trzeba inaczej oddychać, już jest ważne, bo trzeba oddychać głębiej, żeby się zaśpiewać dobrze frazę, prawda? Jest dla mnie czymś naturalnym. Ja zresztą bardzo często w recitalach moich, czy w ogóle w występach estradowych wolę śpiewać niż mówić, zdecydowanie. Może dlatego, że jako dziecko się jąkałam na przykład i z mową miałam problemy. Zacinałam się, byłam bardzo żywa, chciałam strasznie dużo powiedzieć naraz i się zacinałam. Czasami mi się też zdarza w mowie, że się zatnę, ale tak minimalnie oczywiście. Natomiast muzyka daje to, że jest ta fraza i tam już się nie mam co zacinać, bo to po prostu płynie i to dla mnie bardziej naturalny jest śpiew niż mowa.

0: Państwa.
1: Traktowałam dosyć po macoszemu to moje śpiewanie, bo zajęłam się aktorstwem, filmami, dużo różnych rzeczy robiłam, tak? Śpiewałam cały czas przy okazji i ostatnio tak zaczęłam chyba słyszeć siebie w tym wszystkim i lubić siebie w tym, co śpiewam. Bo to jest bardzo ważne, że śpiewa się te rzeczy, które się naprawdę podobają, które się lubi. I to myślę, że dzięki temu, że właśnie spotkałam Maćka, że odważyłam się zupełnie inaczej zacząć śpiewać i jakby odcięłam tamto śpiewanie, a w tej chwili ona jest zupełnie inna i spokojniejsza od czasu atramentowej rumby, z którą pojechałam do Opola. Poprzedni raz byłam w Opolu z bardzo jakąś żywą piosenką, ale to jakby jest mniej ważne. Najważniejsze było to w Opole, które wygrałam. To było silne, byli ptakom podobni na takim koturnie i to było mocne, natomiast tym razem atramentowa rumba była bardzo wyciszona, ale z tego co wiem, to się bardzo ludziom podobała i mieliśmy jakby czwarte miejsce w

0: publiczności, wśród słuchaczy. No i od tamtej pory się tak nosili właśnie, żeby coś nagrać. Miała być na początku atramentowa rumba na takiej płycie latynoskiej. Ta płyta w końcu nie wyszła, ta atramentowa rumba została. Potem była w internecie, wiele osób to słyszało, bardzo polubiło tę atramentową rumbę. Magda Humer nawet się zachwyciła i powiedziała, że strasznie dużo się napłakała przy tej atramentowej rumbie. W końcu ją zaśpiewała sama. Marek Dyjak też ją wziął do swojego repertuaru, też nagrał na płycie. Tak się zaczęło. Łączy w sobie ta atramentowa rumba dosyć mocny tekst z taką właśnie fajną muzyką Maćka i przez to jest taka klimatyczna niezwykle. A potem poprosiłam Macieja, żeby mi przyniósł wszystkie inne rzeczy, które napisał. Bardzo mi się spodobały. Czułam, że tam jest dobry klimat. I pomału, pomału powstały do tego teksty. Ja w międzyczasie oczywiście robiłam inne rzeczy. Kręciłam filmy, grałam w teatrze, nagrałam płytę Nowa Warszawa, nagrałyśmy z Krysią Tkacz piosenki Osieckiej, zrobiłam recitale i tak dalej, a to pomalutku się tak nizało jak paciorki na sznurku. Tak pomału po latynasku, langsam, langsam. No i w końcu się wyturlało, tak. Dosyć późno zaczęłam śpiewać takie rzeczy i się tym zajmować tak na poważnie. Nagrywać płyty. Ja zajmowałam się przecież kreowaniem różnych postaci i dalej wiadomo, że to robię i będę to robić, ale z dużym naciskiem na śpiewanie. Po prostu pewnych rzeczy będę odmawiać, żeby nie tracić czasu i żeby śpiewać koncerty właśnie tej ostatniej płyty, głównie z Maćkiem. Bo wydaje mi się, że to się może ludziom podobać, że mogą mieć z tego przyjemność, taki spokój, jakąś taką... To, co ja, kiedy usłyszałam jego muzykę, to mi się spodobało i że chciałam tego słuchać. No, jak ja chciałam, to może i oni będą chcieli. To jest tak, że człowiek w pewnym wieku, znaczy myślę, że nie w pewnym wieku, może w pewnym wieku w sensie epoki, tak? Że już teraz tak może ludzie troszkę odbiegają od hałasu i może chcieliby posłuchać czegoś takiego lekko sentymentalnego, ale w jakimś takim stałym rytmie. Ten rytm daje taki rodzaj przedziwnej pogody, jednocześnie zadumy, ale czegoś takiego tanecznego trochę, że to nie jest takie ostre, nie jest takie typowo polskie, smutne i nostalgiczne, tylko z takim lekkim przymrużeniem oka, z takim, że można powiedzieć, no a tak jest życie właśnie, jest tak i tak, ale żyjmy, cieszmy się. Jest coś w tym takiego ujmującego. Ja się w tym dobrze poczułam po prostu. I żeby tak wsączyć ludziom coś do ucha, że mogę sobie wieczorem posłuchać przed snem i żeby ich nic nie raziło, nic tam nie trpało.
1: I znowu on, znowu ten sam.

Amarantowa próba. Ten reportaż w roku 2015 nagrała Wanda Wasilewska z Radia Poznań. Jeszcze jeden poświęcony Stanisławie Celińskiej już za kilka minut w programie pierwszym Polskiego Radia.